0: Dwie minuty po drugiej i Regowe Centrum Legislacji Strefa Dread z siedzibą w Trójce gra na mocy ustawy. Witajcie serdecznie, tutaj Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja audycji Irena Dan i jak zwykle dwie godziny przepełnione pulsującymi dźwiękami z Jamajki i okolic na antenie Trójki. Na dzień dobry, Cameron, Jesse Royal i Paris Lamont we wspólnym kawałku Herbsman z odruchami szacunku dla wszystkich klasycznych farmerów ukrytych gdzieś w górach. Dzisiaj w audycji spotkanie z Runkusem, nową twarzą jamajskiej muzyki, nową w sensie od kilku lat, który wypuścił swój nowy album Supernova, który w dużej mierze kieruje te dźwięki w nowych kierunkach. Będzie również Horace Andy, legenda jamajskiej wokalistyki, znany ze współpracy z Massive Attack i jego najnowsza kolekcja remiksów The Voice in the Sound. Przybywają pionierzy brzmienia Reggae Revival, Roots Underground z Jamajki z nową płytą From the Rock. Będzie również coś dla fanów muzyki dancehall, Blaze Faya, wybitny dla mnie francuski producent. No i trochę polskich dźwięków, między innymi spotkanie z wydaną wczoraj, leżącą na półkach od 40 lat, to jeszcze lepszy rekord niż rap, płytą zespołu Katarzys 1986. Również takie polskie dźwięki dzisiaj. A teraz Still Alive. Ten duet już pojawiał się w mojej audycji. To jest praca dwóch osób pomiędzy francuskim Lyonem a wyspą Reunion. What a World to drugi singiel zapowiadający album Still Alive Overcome i zaśpiewa brytyjski Jamajczyk Peppery. What a World. Co za świat.
1: Your mind is the final frontier.

W jakim świecie żyjemy? Ta planeta wygląda jak więzienie od samego początku, śpiewał gość z Jamajki, Pepper is Still Alive. Mam nadzieję, że taki message nie spowoduje u was depresji. Jednocześnie muzyka powoduje, że można sobie potupać nogą, pobujać się i chyba troszeczkę obniżyć swoje wewnętrzne ciśnienie i frustrację. Taka to właśnie jest magia reggae. Jeżeli chcielibyście coś do mnie skrobnąć, mail stoi otworem, strefa dread pisane razem, @polskieradio.pl. I tradycyjnie dziękuję Marcinowi, który zapowiada się i pozdrawia mailowo już na kilka godzin przed audycją, sygnalizując, że jest gotowy. Czy jest was po drugiej stronie więcej? Jako dziennikarz związany z reggae nie mogę zignorować faktu, że dokładnie jutro, 11 maja, mija dokładnie 45 lat od odejścia króla reggae Boba Marleya, który odszedł niestety w wyniku raka, co doskonale wiecie, 11 maja 1981 roku, a był to dokładnie Czerniak, zmarł w Miami. No i trochę około jamajskich, około marlejowskich dźwięków z tej okazji zacznę od rzeczy bardzo gorącej, od singla, który ukazał się wczoraj. Jest to singiel jednego ze znakomitych synów Boba, Stevena, utwór zatytułowany Hills of St. Anne, czyli Wzgórza St. Anne, jednej z piękniejszych części Jamajki. Steven Marley w ten sposób rozpoczyna muzyczną podróż po Jamajce. Wydanie tego singla to początek szerszej muzycznej podróży Stevena Marleya, skupionej na opowiadaniu historii inspirowanych krajobrazami, kulturą i tożsamością Jamajki. Taki ponoć ma być cały album. Piękna to piosenka i piękny teledysk. I Steven Marley, który tutaj ogarnia perkusję, bas, bębny na jabini, niewielu gości, głównie sam. I piękna muza odwołująca się do miejsca urodzin Boba Marleya. Byłem tam kiedyś, a nawet kilkukrotnie. I

wzgórza St. Anne. Muszę wam powiedzieć, że jak zobaczyłem ten teledysk, to bardzo stęskniłem się ponownie za Jamajką. Nie byłem tam już 7 lat i takie obrazki jak w tym teledysku naprawdę rozpalają tęsknotę. Piękny numer. Stephen Marley, jeden z moich ulubionych synów wielkiego króla reggae, którego rocznica odejścia przypada jutro. Jeszcze jedno nawiązanie do Boba bez Boba, bo chyba w takiej specjalistycznej audycji jak Strefa Dread muzyka Boba Marleya znana z płyt byłaby troszeczkę zbyt oczywista. Jest to okazja, żeby zaprezentować utwór z płyty Kapteina Josariana, kapitana Josariana, niemieckiego muzyka, który w roku 2021 wypuścił bardzo ciekawy album zatytułowany Bob in Dub. Tytuł oczywiście wszystko mówi, są to interpretacje kawałków Boba Marleya w autorskich wersjach dubowych kapitana Josariana. Ale jakich wersjach? Jakie podejście? Bardzo oryginalne. Otwiera ten album klasyk Running Away.

inne podejście do materii Boba Marleya, tym, którym się spodobało to podejście, polecam również album Billa Laswella z wersjami dubowymi Boba. W strefie Dread muzyka Boba bez Boba to jest też powód, żeby przypomnieć o pięknej polskiej, chyba tylko polskiej tradycji organizacji imprez nazywających się Marlejki. Niektórzy to robią w lutym, w dniu urodzin, niektórzy to robią w maju, by przypomnieć rocznicę śmierci. W Polsce kiedyś te imprezy bywały chyba jednak częściej w maju, teraz są częściej w lutym. Zauważyłem kilka imprez, które w nadchodzących dniach z tej okazji odbywają się w kraju. I w moim rodzinnym mieście Zgorzelcu taka tradycja była bardzo regularna. W latach 90. co roku odbywały się wielkie majowe Marlejki i teraz jest powrót do tej starej tradycji. 15 maja w niemieckim Görlitz Marlejki z udziałem Jabada, Cosmos Mega Sound System i mojego Joint Venture Sound. Zapraszam Państwa serdecznie. Teraz

Przenosimy się do współczesnej Jamajki za sprawą człowieka, który jest jednym z głównych bohaterów dzisiejszej audycji i nazywa się Runkus, a dokładnie Romario Runkus Bennett. Jamajski wokalista, producent, kompozytor, którego twórczość zaciera granice gatunków i myślę, że przesuwa reggae w kierunku śmiałych, przyszłościowych dosyć trendów. Wschodząca gwiazda, nowe brzmienie, gdzieś zakorzenione oczywiście w rastafariańskim podejściu do świata, ale łączące w sobie roots, dancehall, soul, no i sporo eksperymentu, jak usłyszycie. Urodził się w tradycji reggae, ale nie jest nią skrępowany. Odważnie patrzy w światowe trendy i próbuje je inkorporować do własnej muzyki. Oto jego nowa płyta. Nazywa się Supernova i Life Over Death. Życie pokona śmierć.

life boat, boat. Płyta Runkusa, płyta zatytułowana Supernowa, wydana przez Easy Star Records. Kilka tygodni temu namieszała sporo w muzycznym biznesie, sporo wywiadów, materiałów na temat tej produkcji. No i w Reggaeville w wywiadzie Minsi zapytała ona artystę o piosenkę Sheep. W utworze Sheep śpiewasz o wilkach w owczej skórze i dodałeś kilka oryginalnych cytatów Petera Tosha z jego przemówienia z listopada 1982 roku w Montego Bay. Wiem, że jest wielu oszustów wyglądających jak ja, ale to agenci Lucyfera. Jakie znaczenie mają dla ciebie te słowa i szerzej słowa Petera Tosha? Peter Tosh jest jednym z moich ulubionych muzyków wszechczasów. Kiedy natknąłem się na ten cytat z koncertu w Montego Bay, przerwał cały swój set, żeby przemówić przez jakieś 10 minut. Pomyślałem sobie, wiesz co, zamienię to w melodię. Ponieważ miałem już zapisany tytuł Sheep i miałem zapisany utwór The Boy Who Cried Wolf. No i wtedy pojawił się ten cytat o wilków,

owczej skórze. Wiesz, mówią, że mamy w sobie dwie bestie i stajemy się tą, którą karmimy najbardziej. Więc karmisz owce czy wilka? Runkus.

0: beware of thyself. These things cause thy dignity and integrity to be abused by men.
1: Runkus i Peter Tosh razem. Jakie jest twoje przesłanie? Czy chcesz zachęcić ludzi do karmienia owiec, a może raczej do zachowania ostrożności i wypatrywania wilka? Pyta w wywiadzie dalej Regewil. Nie próbuję mówić ludziom, żeby cokolwiek robili. Mówię im, co ja robię, bo też tak kiedyś jak oni robiłem. Mówiłem coś w stylu, kocham Rastafari, bądź Rastafari, rób to, rób tamto. Kiedy tak naprawdę powinienem po prostu powiedzieć, kocham Rastafari, znam Rastafari, żyję w ten sposób. Żyjesz i dajesz przykład poprzez swoją dyscyplinę i swój charakter, poprzez swoją żywotność. Miejmy nadzieję, będziesz inspirował innych ludzi. Możesz próbować mówić innym, postępuj właściwie i wiedz, co jest słuszne. Możesz to mówić, ale nie buduj sobie oczekiwań, bo to ty powiedziałeś. Buduj oczekiwania wokół siebie, dyscypliny i przykładu, który chcesz dać, ponieważ nie możesz dawać przykładu, jeśli sam nim nie jesteś. Nie możesz chcieć, żeby ludzie za tobą podążali, jeżeli nie przewodzisz. Takie mądre rozkminy Runkusa, po jamajsku mówimy reasoning, w ramach promocji albumu Supernova i Sniper's Rifle. Będzie trochę przemocy.

0: Bardzo bogata muzycznie płyta i to nie tylko w jakieś sample wokalne, które wydają się czasami wycięte z telewizyjnych wiadomości albo z przemówień, ale również ten konglomerat stylistyczny, rytmy, ciekawe tła, ciekawe wokale, gdzieś pomiędzy hip-hopem, reggae, dancehallem, czasami rzeczywiście soulem. Hip-hopu i reggae zdecydowanie najwięcej. Wracając do Reggaeville, Runkus opisuje siebie jako osobę zarówno szanującą naukę, jak i osobę duchową, postrzegającą wibracje jako znaczenie, a muzykę jako komunikację, nie tylko między ludźmi, ale też pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co boskie. W tym sensie album Supernova wydaje się mniej zbiorem piosenek, a bardziej przekazem, takim, który niesie w sobie w równej mierze wiarę, opór, smutek i radość. To album, który ufa słuchaczowi, nie spłaszcza idei, nie rozwadnia języka, nie przeprasza za swoją gęstość. A jednak nigdy nie traci pulsu. Można przy nim tańczyć, można go studiować, można się w nim zatracić. Zgadzam się z tymi słowami. Mnie ciężko się było na początku do tej płyty przekonać. Z tego powodu właśnie, że jest taka wyjątkowo gęsta. Ale każdy kolejny krok w tym kierunku powodował, że odkrywałem jej nowe warstwy. Czego i wam życzę z kawałkiem tytułowym Supernova.
1: There were verbs. The word became flesh and dwelt among men and roamed around like giants. It was actions.

Supernowa. Bardzo szanuję Runkusa za te poszukiwania. Wyczytałem również, że jego produkcja dźwięków sięga dużo szerzej. Jego muzyka wykorzystywana była na wystawach sztuki. Tworzył dźwięki do jamajskiego filmu krótkometrażowego. Super, bardzo jestem za, a wy posłuchajcie tej płyty w całości, bo naprawdę warto. Kalejdoskop nowoczesnych jamajskich otwartych dźwięków. Teraz spotkanie pomiędzy Jamajką a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ powraca do nas Double Tiger, czyli ongiś członek legendarnej amerykańskiej grupy reggae John Brown's Body, od pewnego czasu funkcjonujący solowo. To jego trzeci singiel z nadchodzącej płyty i współpraca z legendarną sekcją rytmiczną Sly & Robbie, która, jak już wszyscy doskonale wiedzą, od pewnego czasu w całości jest po drugiej stronie. Piękny numer, Yearning, Walk Away, tak się nazywa ten numer, ciężki rytm, mocne trąby i wspaniały wokal Jaya Spakera. To właśnie on śpiewał kiedyś w John's Brown Body, a za wersję dubową tego numeru odpowiada Dub Fader z 10 Feet Ganja Plant. Posłuchajmy, Double Tiger i Sly & Robbie.

Play it all from the top. Śpiewajmy wszystko od początku, tak powiedział kiedyś Władysław Trebunia. I do tych słów się odwołuje, powracając do pięknej płyty w ramach mojego cyklu Piosenka z winyla. I dzisiaj przyniosłem płytę taką, co do której oniemiałem, że jeszcze jej tutaj na winylu nie przyniosłem. Chociaż lekko faluje produkcja brytyjska, ale ciągle odtwarza. A przede wszystkim jest to jeden z najpiękniejszych albumów reggae, które kiedykolwiek w życiu słyszałem i jeden z najbardziej znaczących dla polskiej muzyki ludowej, etnicznej, ponieważ spowodował, że rozpropagował w całym świecie polską oryginalną muzykę góralską rodziny Trebunie Tutki. Został nagrany w 1991 roku. W polskim radiu, słuchajcie, to jest niesamowita historia. W studiu S4 Polskiego Radia. W listopadzie 2 i 3 listopada 1991 roku. I jest to pierwszy płytowy owoc wyjątkowego spotkania pomiędzy Twinkle Brothers, jamajską ekipą Rootsmanów zamieszkałą w Londynie, a polską formacją Trebunie Tutki. Ta płyta to dziś unikat, poszukiwana przez wielu kolekcjonerów, wydana tylko w Wielkiej Brytanii przez Twinkle Music Normana Granta i od niego ten album mam, ponieważ po prostu kiedyś mi go przywiózł. Czasami zdarza się, że znajduje jeszcze jakieś pojedyncze egzemplarze i przywozi przy okazji koncertów w Polsce. Taka okazja kupienia tej płyty

być może będzie, nie wiem. Na pewno Twinkle Brothers wystąpią 30 maja na Reggae nad Wisłokiem w Rzeszowie, festiwalu organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury. Twinkle Brothers z Trebuniami, nie może być lepszego towarzystwa, bo kapela ze wsi Warszawa z aktywatorem i bassałykami gra z nimi, a oprócz tego legendarna formacja Reggae Ładada i goszczący niedawno w Strefie Dread ze swoim nowym albumem Warszawski Zespół w Innym Stanie. Należy wybrać się do Rzeszowa, a żeby przekonać niedowiarków, posłuchajmy fundamentalnego numeru z tego albumu, kawałka zmiksowanego przez samego Adriana Sherwooda w O New Sound. Nie zdradzaj mej miłości. Don't betray my love. Pierwsza godzina.

No i jak to bywa z winylem, czynnik hazardowy zawsze wchodzi w grę. I płyta stara, chociaż nie nadużywana, zdarzyło się jej przeskoczyć. Taki to jest urok czarnego nośnika. Przypominam, że słuchaliśmy albumu nagranego dokładnie 35 lat temu. Płyty Higher Heights, projektu Twinkle in a Polish Style, czyli połączenia Twinkle Brothers, Jamajczyków z polską rodziną góralską, Trebunie Tutki z Białego Dunajca. Produced by Norman Grant i Włodzimierz Kleszcz. Z przodu na okładce obraz Władysława Trebuni, świętej pamięci. Piękna to płyta, jeden z najcudowniejszych dorobków polsko-jamajskiej współpracy. I cudowne jest to, że ten projekt ciągle funkcjonuje, że ci muzycy po tylu latach ciągle się spotykają i zdarza im się grać w kraju, głównie porywające koncerty. Najbliższy 30 maja, jak już wspominałem, i z tej okazji światowa premiera. Mówiłem, że kapela ze wsi Warszawa i Basałyki też tam będą, z nimi aktywator Mariusz Dziurawiec on the mix, który zaczął niedawno współpracę z Trebuniami Tutkami. Grałem jego wersję, jego remix nowego kawałka Trebuniów solo, Kiedy góry wołają. A wczoraj Mario przysłał mi jego wersję dubową. Nie wiem, czy to mogę już zdradzić, ale ta wersja dubowa trafi na stronę B singla, czarnego singla, który ma się ukazać. Posłuchajmy. Trebunie Tutki in dub po raz pierwszy z aktywatorem.

0: Trybunie Tutki 2026 i człowiek pomyślałby, czym skorupka za młodu nasiąknie w kontekście współczesnego lidera tej formacji, znakomitego Krzysztofa. Już wkrótce koncert, a Konrad napisał, ha, ha, ha, ale jak to dziś pięknie zapętliło w radiu. Coś cudownego i ten błąd na końcu zabrzmiał cudownie. Tak, tak, to jest syndrom ludzki. Coś związane z przedmiotem, który może być starszy bądź nowszy, lepiej bądź gorzej wykonany. Przedmiotem, który na pewno chce się mieć w swojej kolekcji. A teraz Blaze Fire, czyli zupełna zmiana muzyki i wyprawa do Francji.
1: Tacinali, tacinali.

0: party from London to Panama.
1: BSL party, BSL party.
2: Blaze Faya, pochodzący z Paryża producent i jego najnowsza epka wydana 1 maja, Basehall Party. To był właśnie utwór tytułowy z tej epki z udziałem Tribal Kush. Jego album, mam na myśli Blaze Faya, Shatta Fink, to jest bardzo popularna historia napędzana wiralowym hitem Money Pull Up. Ma ponad 200 milionów odtworzeń ten kawałek. Pozycja francuskiego producenta rośnie w siłę na scenie międzynarodowej. Współpracował z wieloma markami, których ksywy niewiele mi mówią, bo związane są raczej z muzyką reggaeton czy nukumbią, które rzadko pojawiają się w moich playlistach. Natomiast jest tu również Beanie Man, jest tu również dancehall i Shatta. Taki styl, który mi trudno zdefiniować, jeżeli wy możecie mi jakoś pomóc, to czekam na wasze maile. strefa@polskieradio.pl. Co to jest Shatta? Jakiś muzyczny, nowy styl, który dociera do nas ze świata. I ta epka to połączenie Basehall Records i Mad Thing Records. W związku z tym jest dużo wokalnych gości i bardzo oryginalna muzyka, taka, przy której naprawdę chce się wywijać nogami, rękoma, bawić się na parkiecie z dziewczyną. Cudowne, ożywiające brzmienie. I dlatego jeszcze dwa numery, Gwen Soul i Shatta z Tribal Kush na wokalu, który pojawił się już przed chwilą.

Hota, czyli gorąco, to chyba dobry numer w środku nocy, tak zimnej jak dzisiejsza. Byłem na plenerowych urodzinach. Muszę wam powiedzieć, że gdyby nie ognisko, to zamieniłbym się w sopel lodu dzisiejszego czy wczorajszego wieczoru. Więc Hota zapewne rozgrzewa wszystkich tych, którzy nie mają włączonego w domach ogrzewania bądź nieszczelne okna. To była muzyka Blaze Faya prosto z Paryża w połączeniu z różnymi latynoskimi wpływami, które przywołały moje porównania, przywołały moje skojarzenia z grupą Dara G z Senegalu, czy innymi takimi poszukującymi rytmicznymi projektami. Teraz naszym gościem będzie człowiek, którego znają, którego głos znają doskonale nie tylko fani muzyki reggae jako takiej, ponieważ pojawia się w wielu utworach Massive Attack, a to są oczywiście dużo większe zasięgi. Mowa tu o bardzo charakterystycznym jamajskim falsecie człowieka, który nazywa się Horace Andy. Fani reggae oczywiście znają go od lat 70. jako jednego z największych jamajskich klasyków, ale ten człowiek od wielu lat eksperymentuje. Spotykał się z pochodzącym z Gujany mat profesorem w Londynie, z Ashleyem Bidleyem, z którym stworzył album New School, czy z Adrianem Sherwoodem w jego O New Sound, z którym również tworzył muzykę. Bardzo charakterystyczny głos i bardzo ciekawa, rozciągająca się na kilka dekad twórczość. I teraz Horace Andy powraca do nas za sprawą projektu remikserskiego. Echo Beach, niemiecka wytwórnia dubowa z Hamburga, po raz kolejny sięgnęła do katalogu Horace Andy'ego, by pokazać różne podejście

wejścia do jego materii w wydaniu producentów z całego praktycznie świata. Płyta jest przepiękna, pokazuje, jak uniwersalny jest ten wokalista i jak nieśmiertelne, klasyczne numery stworzył. Czy takie przerobione wcześniej przez Massive Attack, czy niekoniecznie. Horace Andy, rozpoczynam tą prezentację jednym z najbardziej fundamentalnych numerów Skylarking w pięknej wersji faceta, który już dzisiaj się tutaj pojawiał. Niemca nazywającego się Captain Josarian, który niesamowicie zremiksował ten numer.

The Voice in Sound, głos w dźwięku, tak zatytułowana jest ta kompilacja remiksów Horace and Diego, której teraz się przyglądamy. Ukazała się niedawno nakładem Echo Beach i cieszy ucho. To nie pierwsza kompilacja remiksów Horace and Diego, wydawana również przez tą wytwórnię, jednakże ta jest jakaś taka wyjątkowa, że przetańczyłbym całą. Na dowód tego Money, Money, Money, kawałek, który

Nie wiem, jaki dokładnie przedział czasowy obejmuje ta kompilacja, to znaczy w jakim czasokresie powstawały te remiksy, ponieważ jest tu dużo rzeczy, których nigdy w życiu nie słyszałem, ale wśród nich są również perły, które funkcjonują w obiegu sound systemowym i na płytach już od wielu lat. Takie jak na przykład wersja pamiętnej ekipy Black Star Liner, jednej z tych grup, które w Wielkiej Brytanii łączyły azjatyckie wpływy z muzyką dub i reggae. Wersja, która pojawiła się na składance Select Cuts from Blood and Fire Volume 3 wiele lat temu i podbijała parkiety swoim radykalnym pulsem. Również parkiety zarządzane przeze mnie. Posłuchajcie. Do you love my music? Czy kochacie moją muzykę? Horace Andy.

Jego sztuczna inteligencja pada, gdy zadaje się pytanie: Black Star Liner, Plac Zamkowy, Warszawa, Dzień Uchodźcy. Jestem przekonany, że ten zespół kiedyś grał na Placu Zamkowym w Warszawie na corocznych obchodach Dnia Uchodźcy, kiedy jeszcze tych uchodźców nie było tak wielu i ten problem nie był tak nabrzmiały, a imprezy organizował Mikołaj Ziółkowski z agencji Alter Art, która od wielu lat organizuje Open Air. To były czasy. Jeżeli wy wiecie, czy Black Star Liner grał na tej imprezie, napiszcie koniecznie. Musi się to wyjaśnić w mojej głowie. strefa@polskieradio.pl to oczywiście kontakt ze mną. Jeszcze jeden remix z kompilacji The Voice in Sound, pokazującej, że Horace Andy to jest taki fundament, który nigdy się nie starzeje, a jego charakterystyczny głos jest atrakcyjny nie tylko dla Massive Attack, ale i dla całej rzeszy światowych producentów dub reggae. I tutaj mamy dowód z Toronto. Stary remix, osłuchany, przetańczony wielokrotnie i ciągle niezniszczalny. It's a Clash. Dubmatics version.

O tym teraz będzie z pięknej polskiej historii muzyki. Fani Strefy Dread być może pamiętają, że prawie rok temu, bez jednego miesiąca, gościł w mojej audycji Simcha Keller, który opowiadał o swoim albumie Native Hasidic Reggae Orchestra Będzie Pokój. I to piękna płyta i wtedy nawiązywaliśmy do zespołu Katarzys, który Simcha Keller jeszcze jako słynny wtedy w Polsce motor, bo pod takim pseudonimem występował, założył w 1982 roku w Łodzi. Zespół, który zaznaczył się w polskiej scenie reggowej w połowie lat 80. wystąpił na wielu znaczących festiwalach, miał charakterystyczne brzmienie, był bardzo zjawiskowy za sprawą charyzmy motora. No i tyle. W 86 roku grupa przestała istnieć. Minęło 40 lat i cudem została w jakiś sposób odnaleziona oryginalna, zaginiona taśma matka sesji nagraniowej grupy Katarzys z 1986 roku w Radiu Łódź. I ta muzyka obecnie została wydana pięknie na płycie winylowej przez Polskie Radio Lublin. Zapomniałem tej płyty wczoraj z Lublina, bo zagrałbym ją dzisiaj z czarnego krążka, chyba nawet nie czarnego, tylko przezroczystego. Jednakże wczoraj w Lublinie odbył się koncert. Katarzys został ponownie reaktywowany w składzie z kilkoma oryginalnymi nawet muzykami z lat 80. Zagrali ciekawy koncert, była bardzo miła uroczystość i w ogóle był to piękny powrót do starych, pięknych, romantycznych czasów. Simcha był wyraźnie wzruszony, a na scenie pojawił się nawet legendarny generał z grupy Niepodległość Trójkątów czy Space Orchestra, jeden z pierwszych artystów reggae w naszym kraju. No to posłuchajmy tej starej historii. Najpierw oni.

Kolejna biała plama historii polskiego reggae odkryta. Katarzys ze swoim pierwszym wydawnictwem po 40 latach. To nawet więcej niż słynna płyta zespołu Rap. No i duszna muzyka dusznych czasów, 86 rok, głęboka komuna, więc nie dziwcie się takim tekstom. Większość wykonawców muzyki reggae śpiewało o czymś, co miało istotne znaczenie dla standardu i komfortu życia każdego człowieka. Od niewolnictwa do niewolnictwa duchowego. Reggae stało się dla nas fundamentem. Tak wspomina Simcha Keller tamte czasy w rozmowie z Polskim Radiem Lublin, które zorganizowało wczorajszy koncert i wydało tą winylową płytę. Tak samo boli nas niesprawiedliwość wojny, tak samo czujemy zagrożenie, które w tej chwili napływa ze wszystkich stron. Nasilenie przemocy, nienawiści, rasizmu, faszyzmu, głupota przywódców państw, którzy wbrew mandatowi demokratycznemu, że mają czynić dobrze dla nas, czynią dobrze nie wiem dla kogo. Natomiast ludzie są coraz bardziej przestraszeni sytuacją, która nas otacza. Myślę, że Katarzys dokładnie wróciło do swojego punktu wyjścia. I miałem też takie refleksje wczoraj i choć część tej muzyki niezaprzeczalnie brzmi już oldschoolowo i trochę nieadekwatnie na nasze czasy, to w takich miejscach, kiedy motor śpiewał wojna w Iranie, myślałem o tym, że jest to jak najbardziej aktualne. Jeszcze jeden utwór, który troszeczkę rozgoni te ciemne chmury, bo jest bardziej optymistyczny. Wangadia. Przed wami Katarzys.

Łagania, Kolumbia, Łagania, Ekwador, Łagania, Kostaryka,

Niezwykły zapis, niczym kapsuła czasu. Dziękuję, Katarzys. Myślę, że Jamajczykom byłoby trudno uwierzyć, że w środku stanu wojennego w komunistycznej Polsce centralnej w 1982 roku chłopaki spotykali się na bębniarskie sesje na Jabini. A z tego wynikła grupa reggae Katarzys. Piękna to historia i to był naprawdę wczoraj wzruszający wieczór. A Katarzys będzie można zobaczyć na Ostruda Reggae Festival, w tym składzie All Stars, który występował wczoraj w Lublinie. Tyle historycznej muzyki. Było sporo o Jamajce, więc na Jamajkę jeszcze przed końcem programu powróćmy. Roots Underground to jeden z tych zespołów, które w Polsce zrobiły sporą karierę, występowały tutaj wielokrotnie, a poza tym to pionierzy ruchu Reggae Revival, czyli słynnego odświeżenia jamajskiej muzyki przez młode generacje już kilkanaście lat temu. Roots Underground powracają z nową płytą From a Rock, czyli z jamajskiej skały, albumem zaskakującym, bo nie tylko wypełnionym psychodelicznym reggae rozpuszczonym w pogłosach, jak to zawsze w przypadku tego zespołu, ale również eksperymentami rockowymi z pogranicza jakiegoś rocka progresywnego, amerykańskiego psychodelicznego country, co dla mnie jest sporym zaskoczeniem. Mimo wszystko wybrałem część regową. Na początek From a Rock, utwór tytułowy.

Roots Underground, korzenny underground. Grupa powstała w 2000 roku. Sześcioosobowy skład, na koncie kilkaset występów w 65 krajach świata. To niesamowite, ile miejsc odwiedził Steve Newland i jego ekipa. W Ostródzie gościł trzy razy. 2010, 2012, 2014. 2017 Steven był gościem Jaffy. Potem znowu Jaffia powróciła w 2024 roku bodajże. No, silna pozycja w Polsce, no i ciekawa płyta, szczególnie dla tych, którzy lubią sobie również posłuchać rocka. Ale my już dobrnęliśmy do końca tego spotkania. Widzimy się, może niekoniecznie widzimy, bardziej słyszymy w przyszłym tygodniu, zawsze w nocy z soboty na niedzielę. Realizacja Irena Dan, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. I pożegnajmy się jeszcze jednym numerem z nowego albumu Roots Underground, Mars Transmission, czyli transmisja z Marsa. No to ja wsiadam w samochód i wracam na Marsa. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem.
2: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
1: W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner.
3: Dziękuję.
1: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
2: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
3: Merci.
1: Dodaję po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
2: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać nagrań autorstwa dwóch muzyków i kompozytorów zarazem, którzy właśnie dziś obchodzą 80. urodziny. Jako pierwszy Graham Goldman, urodzony w Salford na przedmieściach Manchesteru. Zaczynał jako kompozytor piosenek dla innych artystów i w połowie lat 60. był jednym z istotniejszych twórców brytyjskich, twórców przebojów, warto dodać. Pierwszy z nich już za nami, Look Through Any Window, grupa The Hollies, wielki ich przebój z roku 1965. A teraz trzy kolejne piosenki autorstwa Grahama Goldmana, wszystkie napisane dla grupy Yardbirds. For Your Love na start. Thank you.

Evil Hearted You, grupa The Yardbirds, oczywiście Keith Relf w roli głównego wokalisty, Graham Goldman w roli kompozytora i autora tekstów, a na gitarze w tym utworze zagrał Jeff Beck. Podobnie zresztą sytuacja wyglądała w poprzedniej piosence Heart Full of Soul, a na samym początku tego zestawu piosenka For Your Love. Tu na gitarze zagrał Eric Clapton, którego w grupie The Yardbirds zmienił później Jeff Beck. Za chwilę trzy kolejne przeboje autorstwa Grahama Goldmana. Słuchamy zespołów Herman's Hermits i The Hollies oraz Nila Sedaki.

Solitaire śpiewał Neil Sedaka, który zazwyczaj sam komponował swoje utwory, które później oczywiście wykonywał. Tym razem jednak sięgnął po kompozycję Grahama Goldmana. Wcześniej The Hollies i Bus Stop i na samym początku Herman's Hermits No Milk Today. Trzy wielkie przeboje. Dwa pierwsze z lat 60., ostatni, czyli Solitaire z roku 1972. Lata 70. to w życiu artystycznym Grahama Goldmana grupa 10cc, której był założycielem, jednym z czterech wokalistów, chociaż on akurat śpiewał.

śpiewał najrzadziej, no i przy okazji basistą, kompozytorem wielu przebojów. Za moment duża porcja muzyki. Wszystkie utwory pochodzą oczywiście z lat 70., konkretnie 73-74, a znalazły się na dwóch pierwszych albumach grupy 10cc.

Słuchaliśmy zespołu 10cc w nagraniach z dwóch pierwszych albumów. Tytuły: Johnny Don't Do It, Rubber Bullets, przebój brytyjski numer 1 z roku 1973, Waterfall, The Worst Band in the World i The Wall Street Shuffle. Współkompozytorem wszystkich wymienionych piosenek był Graham Goldman. Warto jeszcze przypomnieć pełen skład zespołu 10cc. Oprócz Grahama Goldmana, który grał na gitarze basowej i śpiewał, Eric Stewart, główny gitarzysta i też wokalista, Lol Cream, drugi gitarzysta, właściwie rytmiczny, grający też czasem na instrumentach klawiszowych i także śpiewający, no i wreszcie perkusista i wokalista Kevin Godley. W roku 1975 ukazał się trzeci album zespołu 10cc, najważniejszy w całym ich dorobku, zatytułowany The Original Soundtrack. Najważniejszy między innymi dlatego, że znalazła się na nim piosenka I'm Not In Love. Kompozycja Erica Stewarta i Grahama Goldmana, zaśpiewana przez tego pierwszego. Jeden z największych przebojów nie tylko roku 1975, ale w ogóle całej dekady.

To był utwór The Film of My Love. Śpiewał Graham Goldman. Rzadko to robił, ale tutaj trzeba przyznać, że wyszło mu to całkiem nieźle. Wcześniej dwa inne fragmenty albumu The Original Soundtrack, ten najważniejszy.

World. Wszystkie utwory z płyty How Dare You, rok 1976. Po tej płycie niestety dwóch muzyków odeszło z grupy 10cc, konkretnie Kevin Godley i Lol Cream założyli duet pod nazwą Godley and Cream i całkiem nieźle radzili sobie na listach przebojów. Natomiast Eric Stewart i Graham Goldman dokoptowali nowych muzyków i w zmienionym składzie zarejestrowali album Deceptive Bands. To była płyta, która ukazała się w roku 1977.

Dreadlock Holiday. Jedyna piosenka w dorobku grupy 10cc, w której zaśpiewał Graham Goldman i stała się przebojem. I to całkiem sporym. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1978. Wcześniej dwie piosenki, w których głównym wokalistą był Eric Stewart, Good Morning Judge i The Things We Do For Love, też spore przeboje, tyle że rok wcześniej. Teraz jeszcze przez kilka minut Graham Goldman w roli i muzyka, i kompozytora, ale to już będą nagrania zrealizowane pod nazwą Wax. Wax to był duet, który tworzyli wspomniany Goldman i Andrew Gold, amerykański wokalista, który miał kilka sporych przebojów na listach w latach 70. Grupa Wax razy dwa.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie

0: trójka, polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
1: Zmrużyła oczy i wysyczała.
2: No to twój będzie łabędzi śpiew.
3: Autopromocja.
4: Słuchaliśmy duetu Wax w dwóch piosenkach. Right Between the Eyes i Bridge to Your Heart. Teraz już pora na drugiego świeżo upieczonego 80-latka, Donovana. W pierwszych latach kariery Donovan Philip Leitch, bo tak się nazywał, bywał określany mianem szkockiego Boba Dylana. Nie bez przyczyny, o czym świadczą jego przeboje z tamtego okresu. Jako pierwszy Catch the Wind.

Turquoise i Hey Jip, Dig the Slowness. Dwie piosenki, singla strona A i strona B, rok 1965 i podobnie rzecz się miała w przypadku utworów wcześniejszych, czyli Catch the Wind, Colors i Universal Soldier. Ta ostatnia to kompozycja Buffy St. Marie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Program powoli dobiega końca, ale zostały nam jeszcze

do piosenki Donovana z płyty Sunshine Superman. Na początek utwór tytułowy, a ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sonbert. Zapraszamy do słuchania audycji Rezydencja. Opowiemy o swoich ulubionych piosenkach i inspiracjach. Zapraszamy dzisiaj od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja. Minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polak objęty nadzorem sanitarnym po możliwym kontakcie z zakażonymi hantawirusem z wycieczkowca Hondius. Żandarmeria wstępnie zbadała obiekt, który spadł koło Bartoszyc. To rosyjski dron wojskowy. Pojednanie, ale i sprawiedliwe rozliczenie rządów Fideszu zapowiada nowy premier Węgier. Obywatel Polski objęty nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny. Osoba ta mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa. Nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
3: Ona się de facto obserwuje sama, czyli masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie zdrowotny z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
2: Wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa między 7 a 8 naszego czasu, dotrze na Teneryfę. Do tej pory na pokładzie potwierdzono 8 przypadków zakażenia, 3 osoby zmarły. Znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim obiekt to według wstępnych ustaleń żandarmerii rosyjski dron wojskowy. Nie stanowi zagrożenia, informuje rzecznik żandarmerii podpułkownik Dariusz Rozkosz.
4: Najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych. Na miejscu działające grupy sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Teren został zabezpieczony.
2: Dron jest teraz w laboratorium kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej. Tam dalej będzie badany. Węgry mają nowego premiera. Parlament wybrał na szefa rządu Petera Modiura, lidera Tisze. W niezwykle emocjonalnym przemówieniu przed parlamentem nowy węgierski premier mówił m.in., że przez 16 lat rządów Fideszu i Viktora Orbana Węgrzy byli oszukiwani. Latami chcieli nas nauczyć, że cuda nie istnieją. Chcieli nas nauczyć, że wojna to pokój, że wolność to niewola, że ignorancja to siła, że każdy, kto myśli inaczej, jest mniej Węgrem, mniej wartościowy, mniej częścią tej pięknej ojczyzny. Ale czy im się udało? Nie. Péter Modiar zapowiedział pojednanie, ale i sprawiedliwe rozliczenie przestępstw z okresu rządów Fideszu. A Władimir Putin wykorzystał zainteresowanie zachodnich mediów moskiewskimi obchodami Dnia Zwycięstwa i powtórzył propagandowe tezy o wojnie w Ukrainie. Odniósł się do możliwości

0: możliwości przedłużenia rozejmu i potencjalnego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Mówił też o końcu wojny i odbudowie kontaktów z Zachodem. Wcześniej w przemówieniu na Placu Czerwonym oskarżył Zachód o wspieranie agresywnych działań przeciwko Rosji.
1: Władimir Putin już na początku spotkania z dziennikarzami oświadczył, że sprawy zmierzają ku zakończeniu konfliktu z Ukrainą. Pan Zełenski jest gotowy do osobistego spotkania. Jeśli ktoś proponuje spotkanie, proszę bardzo, niech przyjeżdża do Moskwy i spotkamy się, dodał Putin. Nie wykluczył możliwości zorganizowania spotkania w innym kraju. Dyktator powtórzył, że organizowanie spotkania ma sens, jeśli będzie to punkt końcowy, a nie dla jakichś negocjacji. Władimir Putin przypomniał, że zgodził się na propozycję Donalda Trumpa w sprawie ogłoszenia rozejmu do 11 maja. Później kremlowski doradca Jurij Uszakow uściślił, że Rosja nie planuje przedłużania przerwy w działaniach zbrojnych. Władimir Putin był pytany na konferencji prasowej o kontakty z Unią Europejską. W jego odpowiedzi padły krytyczne słowa pod adresem unijnych przywódców, którym Putin zarzucił nieprzyjazne działania wobec Rosji. Jako potencjalnego negocjatora między Moskwą i Unią Europejską wskazał byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Otwocku. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 4% energii. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w przeważającej części Polski. Z prognoz Instytutu Meteorologii wynika, że przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a lokalnie do minus 4. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela. Słoneczna. Na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami przelotny deszcz. Po południu chmur przebędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. I tam też może popadać. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 będzie w centrum, do 20 miejscami na zachodzie.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
5: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielny poranek i zapraszam na muzyczne rozmowy dwugodzinne. One, tak jak najczęściej, będą urozmaicone. W pierwszej godzinie z takiego cyklu odkurzone spółki, Boże Granie i Jakub Tomalak. Jest to, proszę Państwa, jedna z płyt, która stanowi cykl, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, trzyczęściowy. Produkcja muzyczna, opracowanie, aranżacje Jakub Tomalak, Fundacja Uwierz Miłości. To jest tak, że chciałbym, żeby to funkcjonowało jako pewnego rodzaju zapowiedź tego, co chciałbym za jakiś czas Państwu zaprezentować. To znaczy, wiem, że jest nowa inicjatywa Jakuba Tomalaka i może uda nam się z nim porozmawiać i też zagrać. Natomiast w drugiej godzinie będzie rozmowa z jednym z wykonawców, który wypuścił właśnie kolejny singiel zapowiadający nową płytę i trochę takiej polsko-brytyjskiej poezji śpiewanej. A zatem na początek z płyty opowieść o miłości. Kim jest ta? Jakub Tomalak i Ewelina Klimek.

Boże Granie, Jakub Tomalak i Ewelina Klimek, słowa i muzyka Aleksandra Lucińska. Utwór Kim jest ta? Oto ja, służebnica Pana mego, aby mi się stało według Twoich słów. Tak sobie pomyślałem, że można było to zagrać równie dobrze w ubiegłym tygodniu, kiedy kanwą audycji było święte.

to Matki Bożej Królowej Polski. No ale pomyślałem sobie, że przecież są różne aspekty i różne odcienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. I tutaj autorzy, właściwie autorka słów, Aleksandra Lucińska, posługiwała się fragmentami Pisma Świętego, Pieśni nad Pieśniami, Psalmu i Ewangelii Świętego Łukasza. Kim jest ta? A teraz, proszę Państwa, Boża Miłość, a zaraz później Na mych obu dłoniach. Dwa utwory również inspirowane, proszę Państwa, Pismem Świętym, bo w ogóle to jest taka wspólna cecha tej płyty, że słowa i muzyka Liliana Mordzak tutaj w tej pieśni Boża Miłość, ale jest to właśnie bardzo ładnie pomyślane na kanwie psalmów, Księgi Powtórzonego Prawa, Listu do Rzymian i encykliki Jana Pawła II Redemptor Hominis, a później utwór Na mych obu dłoniach.

Na mych obu dłoniach śpiewali Agnieszka Musiał i Adam Krylik, słowa i muzyka Aleksandra Lucińska. Formacja, czy właściwie inicjatywa Boże Granie pod kierownictwem i opracowaniem aranżacyjnym Jakuba Tomalaka. To jest opowieść o miłości, to pierwsza taka płyta właśnie.

na której znajduje się 12 utworów. Jak sami autorzy napisali, chcemy przez nie podzielić się radością, jakiej doświadcza człowiek, gdy odkrywa, że jest kochany przez Boga. Pragniemy, aby głębia przesłania ewangelicznego i piękno muzyki docierały do serc słuchaczy i otwierały ich na Bożą miłość. To są słowa autorek tekstów Liliany Mordzak i Aleksandry Lucińskiej, bowiem Liliana Mordzak jest autorką tego utworu, który zabrzmiał wcześniej, zatytułowanego Boża Miłość, a śpiewała Beata Bednarz. Te głosy, jak więc Państwo słyszą, nie są zupełnie nieznane, nie są anonimowe. Zaproszono bardzo ciekawych wykonawców, m.in. także Gabi Gąsior, Michała Gasza czy Tomasza Kamińskiego. Tu niektórzy jeszcze się odezwą. Zacni wykonawcy. No a teraz, proszę Państwa, utwór ósmy z utworem dziesiątym. Tak pomyślałem, że będzie dobrze pasowało. A więc Modlitwa w wykonaniu Eweliny Klimek oraz Zaufaj mi. I tutaj Michał Gasza.

Liliana Morzak, a wcześniej modlitwa śpiewała Ewelina Klimek, słowa i muzyka także Liliana Morzak. Bo to ona razem z Aleksandrą Lucińską są autorkami tych tekstów. I tak jak powiedziałem, teksty stanowią bardzo ciekawą kompilację fragmentów Pisma Świętego. W przypadku modlitwy to psalm 63, fragment Ewangelii Jana oraz wyznań świętego Augustyna i psalmu 62. A w przypadku Zaufaj mi, księga Jeremiasza, Ewangelia świętego Łukasza, psalmy, księga Przysłów, księga powtórzonego prawa i Ewangelia świętego Mateusza. I proszę Państwa, z tego wyszły teksty, które gdybyśmy nie wiedzieli, że stanowią kompilację biblijną, no to pewnie nikt by się nie domyślił. To bardzo udana kompozycja, bardzo udana twórczość, udane dzieło literackie, które właśnie wszystkie te natchnienia zawiera, bowiem jak napisały także właśnie autorki, to medytacja biblijna odgrywała ogromną rolę w tworzeniu tej płyty, ponieważ rozważanie Słowa Bożego jest dla nas źródłem nadziei, siły i radości, a niektóre fragmenty Pisma Świętego wywarły na nas wyjątkowe wrażenie. No i właśnie o te fragmenty chodzi. Te fragmenty autorki umieściły w swoich utworach. Teraz utwór zatytułowany Pieczęci Święta. To jest takie wezwanie o Pieczęci Święta. Ksiądz Krystian Sacharczuk, słowa i muzyka Aleksandra Lucińska.

Pieczęci Święta, ksiądz Krystian Sacharczuk. Kto by pomyślał, prawda, że takim głosem może dysponować kapłan, ale to tylko zaleta. Słowa i muzyka Aleksandra Lucińska. Tutaj ten utwór, proszę Państwa, został napisany pod natchnieniem bardzo wielu fragmentów z Pisma Świętego, choć nie jest to rekordzista, że tak powiem. Rekordzista za chwilę zabrzmi. Tutaj mamy Pieśń nad pieśniami, List do Efezjan, Apokalipsę Świętego Jana, drugi List do Koryntian, Ewangelię Janową, List do Filipian oraz Dzieje Apostolskie. I tak to, proszę Państwa, się wszystko ułożyło i wyśpiewało. Ciągle odkrywamy niezwykłą aktualność Pisma Świętego, którego słowami żywy Bóg, pragnący uszczęśliwić człowieka, przywołuje go do siebie i przemawia do niego w każdej sytuacji, na każdym etapie życia. Taka jest właśnie opowieść o miłości, a więc wołanie Boga i odpowiedź człowieka. Oczywiście tutaj najdoskonalszą mistrzynią jest Najświętsza Maria Panna, jako ta, która się wsłuchuje i pełni wolę Bożą. A więc teraz utwór zatytułowany Postanawiam iść za moim Panem, bo tutaj ona także jest niedościgłym wzorem. Śpiewa Tomasz Kamiński.

cały Tomasz Kamiński, można by powiedzieć. Postanawiam iść za moim panem, słowa i muzyka Aleksandra Lucińska. No i ponieważ zbliżamy się do godziny 7, jeszcze jeden utwór z tej płyty dla państwa. W dniu twojego narodzenia to będzie słowa i muzyka Aleksandra Lucińska, a śpiewał będzie producent i aranżer płyty Jakub Tomalak.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Leon pokazuje, że w kościele jest miejsce dla wszystkich, ubogich i bogatych.

0: dla tych centrum i peryferii, Europy i Afryki, kardynałów i świeckich, polityków i zwykłych ludzi. Mówi ksiądz dr Remigiusz Schauer w przewodniku katolickim w pierwszą rocznicę wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Franciszkowe, nieprzewidywalne czasami działanie wynikało trochę z pragnienia poruszenia wody Kościoła. Leon, tak mi się wydaje, nie tyle widzi konieczność uspokojenia Kościoła po poprzedniku, ile po prostu idzie za jego natchnieniami, ale sam w sobie ma inną metodologię działania. Styl Leona wynika z jego natury, z jego osobowości, a nie z ustawienia się wobec poprzednika. Leon sprawia wrażenie człowieka uporządkowanego, więc będzie też porządkował nie tylko decyzjami, ale przede wszystkim pewnym stylem bycia. Pewną metodologię działania Leona widać na przykład w jego stosunku do sztucznej inteligencji. Papież widzi wyzwania i konieczność weryfikacji podejścia do nowych technologii, ale nie mówi przy tym językiem postulatywnym. Raczej zachęca, by zobaczyć, jaka jest sytuacja, zbadać ją, zbadać stan technologii, zadać sobie pytania etyczne. Czytamy dalej. Leon nie dzieli, szuka tego, co łączy. Temu służy to, co Franciszek nazywał kulturą spotkania i kulturą słuchania. Dobrze to było widać na przykładzie spotkania z prymaską Anglii i Walii. Papież zwyczajnie ją podjął, spotkali się, porozmawiali, wspólnie pomodlili. Nie jest sztuką komuś naubliżać, ale znaleźć z nim wspólną przestrzeń spotkania już tak, nie tracąc przy tym własnej tożsamości. Krzyża można używać, by bić nim kogoś po głowie, a można spojrzeć na krzyż z perspektywy Wielkiego Piątku. Jeżeli zaczynamy od wydawania dyrektyw, zarządzeń, to ani nie ma spotkania, ani pojednania. Jeżeli papieżowi leży na sercu pojednanie, to najpierw trzeba się spotkać i posłuchać drugiej strony, zrozumieć jej inność, odmienność, uwarunkowania historyczne. Na to papież też jest wrażliwy, więc jedno nie wyklucza drugiego, mówi ksiądz Remigiusz Schauer w przewodniku katolickim. Święty Augustyn powiedział, żyjmy dobrze, a czasy będą dobre. A Leon XIV dopowiada, to my możemy nadać sens naszym czasom przez nasze świadectwo i modlitwę, pisze Grzegorz Polak w tygodniku Niedziela. Oczekiwania nie tylko kardynałów, elektorów, ale i całego Kościoła były wobec nowego papieża jasne. Potrzebny jest taki sternik, który by rozhuśtaną łódź Kościoła przeprowadził przez wzburzone fale i pewną ręką wiódł lud Boży ku zbawieniu. Chodziło o papieża, który znajdzie kompromis między tradycją a otwartością, a na swoich sztandarach wypiszą go i progresiści, i tradycjonaliści. Wydaje się, że Ojciec Święty znalazł złoty środek, aby te dwa nurty czuły się równouprawnione w Kościele. Mocne potwierdzenie w faktach znajdują pierwsze prognozy po wyborze Leona XIV, że w sferze dogmatycznej i aksjologicznej będzie on kontynuował linię pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, a w wymiarze pastoralnym Franciszka. O tym pierwszym świadczy rozpoczęty przez Ojca Świętego cykl kateches poświęconych implementacji Soboru Watykańskiego II, którego niezmordowanymi promotorami byli Jan Paweł II i Benedykt XVI. Jeśli chodzi o papieża Franciszka, to Leon XIV podąża jego śladem, aprobując drogę synodalną i podkreślając w duchu swojego poprzednika, że istnieje nierozerwalna więź między naszą wiarą a ubogimi. To był Grzegorz Polak i tygodnik Niedziela.
1: Autopromocja.
2: Bezpretensjonalna, szczera i autentyczna, z dużym dystansem do siebie samej, czego dowodem teksty jej utworów. Przy okazji całkiem niezła gitarzystka. Australijka Courtney Barnett wydała niedawno 4. solowy album i rozpoczęła światowe tournée. Kluczowym przystankiem trasy był występ artystki na BBC Radio 6 Music Festival 28 marca. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy już dziś po 19. Miłego odbioru, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1300

0: 49 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 dzień maja. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Do Teneryfy zbliża się wycieczkowiec, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Jest plan ewakuacji pasażerów. Nie 300, a 500 hektarów lasu spłonęło w Puszczy Solskiej. Strażacy dogaszają torfowiska. Nowy premier Węgier zaprzysiężony. Jutro początek przesłuchań kandydatów na ministrów. W ciągu godziny statek wycieczkowy Hondius dotrze na Teneryfę. Na pokładzie potwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. W tej chwili nie ma nikogo z objawami zakażenia, zarówno wśród pasażerów, jak i załogi, poinformowała szefowa WHO do spraw chorób zakaźnych Maria van Kerkhove. Małe łódki będą przewozić pasażerów w grupach do doku. Przeprowadzone zostaną badania lekarskie. Jeśli u kogokolwiek wystąpią objawy, zostanie on natychmiast skierowany do samolotu ewakuacji medycznej i przewieziony do Holandii. Tam otrzyma opiekę. Osoby zdrowe zostaną przetransportowane do krajów, z których pochodzą, samolotami, które są organizowane przez te państwa. Hiszpańska ministra zdrowia poinformowała wcześniej, że jako pierwsi pokład opuszczą Hiszpanię, następnie reszta załogi i pasażerów podzielonych według narodowości. Statek popłynie potem do Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowany. Obywatel Polski został objęty nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Osoba ta mogła mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przypomniał w TVP Info, że hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zachorowania kończą się najczęściej na jednej osobie.
7: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic, kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2, wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
6: Choroba początkowo przypomina grypę, ale może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej. Wcześniej mówiło się o 300 hektarach. Sytuacja stabilizuje się, ale trwa sprawdzanie terenu pod kątem zarzewi ognia. Strażacy wciąż dogaszają torfowiska. Nadbrygadier Zenon Pisiewicz zapowiada, że straż wkrótce przekaże sprawdzone tereny nadleśnictwu.
8: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
6: Akcja gaśnicza puszczy trwała od wtorku. Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Péter Modiar przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu.
9: Péter Modiar zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich, że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny i że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modiar. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat.

0: Mandat od narodu, powiedziała Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrąpowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Petera Modziora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Litwa podpisała umowę na program SAFE. Do Wilna trafi prawie 6,5 miliarda euro. Litewski minister obrony Robertas Kaunas zapowiada, że środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na armię. Mechanizm SAFE daje nam elastyczność, gdyż zmieniająca się sytuacja geopolityczna i bezpieczeństwa pozwala nam nieco dostosowywać budżet do nowych zagrożeń. Mówię tutaj o potrzebie wzmacniania obrony poprzez tworzenie rozwiązań antydronowych. Dzięki SAFE nasze krajowe środki i budżet zyskują większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania. Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro ma trafić na Litwę w ciągu 3 miesięcy. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Norbert Michalak.
3: W jednym z najciekawszych meczów 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Górnika Zabrze 2-0. Przez to Górnik skomplikował sobie sytuację w walce o mistrzowski tytuł, którego coraz bliżej są piłkarze Lecha Poznań, mówi obrońca zespołu Zabrza Paweł Bochniewicz.
4: No byliśmy lepsi, no czułem to z boiska, że jesteśmy lepsi, ale no rzeczywiście brawa dla Zagłębia, z jakim poświęceniem i jak efektywnie się bronili w polu karnym szczególnie. Naprawdę było trudno znaleźć jakieś przestrzenie pomiędzy liniami. Na pewno brakowało nam trochę szczęścia w niektórych sytuacjach, pewnie piłka by się odbiła troszkę w lewo, troszkę w prawo i tą bramkę byśmy strzelili i wtedy ten mecz byłby pewnie zupełnie inny.
3: W innych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Polscy żużlowcy wywalczyli srebrne medale drużynowych Mistrzostw Europy. W zawodach rozgrywanych w Rzeszowie wygrali z Duńczykami brąz dla reprezentacji Szwecji. W Rzeszowie wygrali Duńczycy brąz dla reprezentacji Szwecji. Wynik biało-czerwonych komentuje lider kadry Bartosz Zmarzlik.
5: Zdobyliśmy jakby drużyna srebrny medal i należy się z tego cieszyć, bo medal zawsze jest medal, nie zawsze świeci słońce i złote medale same nie przychodzą. Gratulacje dla Danii i Szwecji, myślę, że parę fajnych wyścigów było i robione jest wszystko, żeby nie za bardzo pomóc Polakom, to na pewno, ale to tak żartobliwie, mamy dobry zespół, czy ten, czy inny.
3: Oprócz Bartosza Zmarzlika w polskim składzie jechali jeszcze Bartosz Bańbor, Przemysław Pawlicki, Bartłomiej Kowalski i Wiktor Przejemski. Sensacją zakończył się mecz trzeciej rundy tenisowego turnieju w Rzymie. Rozstawiona z jedynką liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka przegrała z Rumunką Soraną Cristeą 6-2, 3-6, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 14 minut. Wcześniej odpadła też obrończyni tytułu Jasmine Paolini. Dziś w spotkaniu trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
1: Ranek słoneczny. Na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam niewykluczony przelotny deszcz. Po południu chmur przebędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może padać. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 będzie w centrum, do 20 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Ten rysunek z XV wieku przedstawia mnicha malującego cherubów.
8: Chichoczą studentki.
9: Co to jest?
8: No nie jest to rysunek mnicha.
10: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
7: Siadło!
8: Krzyczy Kolberger jak Goethe przed śmiercią.
10: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
9: Skąd się to tu wzięło?
8: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, profesorze.
10: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
6: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu po godzinie 7 w muzycznych rozmowach. Tak jak powiedziałem, będzie trochę poezji śpiewanej, czy też Krainy Łagodności, jak niektórzy mówią. Choć zespół, o którym

Teraz myślę, na którego maxi singla właśnie patrzę, jest, wymyka się tym kwalifikacjom, tym bardziej, że jest to irlandzka grupa U2. W środę popielcową ukazał się mini album Days of Ash, czyli Dni Popiołu, a z Wielkanocą przyszedł nowy mini album Easter Lily. Wielkanocna Lily. Oba są zapowiedzią płyty długogrającej, nad którą zespół pracuje i nawiązują do najlepszych dokonań formacji U2, choć mają inny charakter od strony tekstowej. Pierwsza to głównie protest songi, odpowiedź na bieżące wydarzenia, a ta druga, bo to z tej drugiej właśnie chcę zagrać Państwu dwa utwory, ma charakter bardzo osobisty. Jeszcze o tym więcej za chwilę. Niech więc zabrzmi z maxi singla Easter Lily utwór zatytułowany Coexist, U2.

But at all times.

0: changes, these changes, I am not afraid. The pages that enrages, she tears them from the book. Save us, save us, sings the girl of Guadalupe.
1: Bardzo mi się podoba, zwłaszcza to końcowe wołanie. Zespół U2's maxi singla Easter Lily, utwór zatytułowany Coexist, czyli właściwie współistnij, współegzystuj. I jeśli Państwo słuchali uważnie, ci, którzy zrozumieli, o czym śpiewa, to wołanie Save us, sings the girl of Guadalupe, ocal nas, uratuj, zbaw nas, śpiewa dziewczyna z Guadalupe. Tak sobie myślę, że to jest nawiązanie oczywiście do objawień Matki Bożej w Meksyku, w Guadalupe, od której zaczęły się takie sercem powodowane nawrócenia Indian, święty Juan Diego. To pewnie Państwo o tym czytali. Cudowny wizerunek Matki Bożej na włóknach agawy, które powinny się rozłożyć maksymalnie po 20-30 latach, a są do dzisiaj. Wizerunek, który wykazuje właściwości żywego człowieka, jeśli chodzi o oczy Matki Bożej i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam Państwa do wielu publikacji na ten temat. W każdym razie zespół U2. Bono, lider podczas pracy nad tym maxi-singlem, zadawał sobie między innymi pytania, czy nasza wiara przetrwa w świecie, w którym znaczenia są nieustannie zniekształcane przez algorytmy sztucznej inteligencji i tak dalej. Czy religia to tylko źródło podziałów, czy kryją się w niej odpowiedzi na pytania serca, na pytania duszy? U2 z albumu Easter Lily, mini albumu, który zapowiada płytę długogrającą. Teraz Resurrection Song, pieśń zmartwychwstania.

Resurrection Song, pieśń zmartwychwstania, formacja irlandzka U2. Czy religia to tylko źródło podziałów, czy jednak kryją się w niej odpowiedzi? Piosenki zanurzone w chrześcijańskiej symbolice wskazują, gdzie tych odpowiedzi szukać. To między innymi napisał Szymon Babuchowski, omawiając maxi single Easter Lily, który ukazał się zupełnie niedawno, bo właśnie w kwietniu. A zatem, proszę Państwa, ta końcówka również. Dobre stare YouTube. Nie wiem, czy Państwo słuchają, czy słuchali. Mnie to przypomina to brzmienie dobrego starego YouTube z ich chyba najlepszej płyty, według mnie, The Joshua Tree, czyli drzewo Jozuego. No tutaj nie ma takich wielkich hitów, bym powiedział, może brzmieniowych, ale treść naprawdę godna jest uwagi. Drugie życie

czekało za otwartymi drzwiami. Możliwe, że lepsze niż poprzednie. O tym między innymi mówi ten utwór. A teraz, proszę Państwa, z YouTube przechodzimy na nasze polskie podwórko. Również będzie to taka muzyka pilotująca płytę, ale ta płyta już się ukazała. Mianowicie WW i Wojciech Wagleski. Zupełnie osobna i oryginalna jakość na naszej scenie muzycznej. Trudno przecież mówić, że w jakiś sposób konfesyjna, ale pełna wrażliwości, obserwacji świata i wyczucia na tajemnice. Płyta nazywa się Dźwięczność. I teraz właśnie utwór tytułowy, wyśpiewany przez Wojciecha Wagleskiego z Sanitrą Suvanarit.

Dźwięczność, WW i Wojciech Wagleski, słowa i muzyka z Sanitrą Suvanarit. To jest taki dla mnie utwór typowy dla WW tego późnego.

i Wojciecha Wagleskiego. Taki utwór medytacyjny, rozciągnięty, z niedużą ilością słów, ale bardzo zastanawiających. Kiedy to ludzie grzeszą w imię Jego, z imieniem Bożym na ustach, zwłaszcza dziś często, na przykład modląc się o powodzenie wojny. Choć papież Benedykt XVI mocno zaznaczył, że Bóg nie wysłuchuje modlitw ludzi, którzy wywołują wojnę, którzy modlą się o powodzenie na wojnie, być może z wyjątkiem wojny obronnej. Ale rzeczy są dyskusyjne. W każdym razie Wojciech Wagleski, jak zawsze wyczulony na problemy świata, jak zawsze wyczulony na tajemnice. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, utwór zatytułowany jest Na moment. Na moment. I tutaj z Darią ze Śląska.

0: Wojciech Waglewski, WW, Daria ze Śląska, na moment z płyty Dźwięczność. Bardzo serdecznie tę płytę Państwu polecam, chociaż tam nie są jedynie utwory w tym klimacie utrzymane, są także bardziej rockowe, szybsze. Teksty w każdym razie, za każdym razem bardzo warte uwagi. Szczególnie podoba mi się ten utwór, bardzo początek, ten fortepian, uwodzące klawisze, naprawdę. I tekst, świetny tekst, świetny tekst. WW, Wojciech Waglewski i Daria ze Śląska. Teraz, proszę Państwa, zostajemy oczywiście w Polsce. Zostajemy, mówiłem o wykonawcy, który jeszcze kolejnej płyty, zdaje się piątej, nie wydał i wyda ją, za chwilę o tym opowie, chyba w przyszłym roku. Marcin Wargocki, bo o nim mowa, kilkakrotnie już gości w Muzycznych Rozmowach. Rozmawialiśmy o całości płyt. Ostatniego płyta zatytułowana jest Droga i to jest bodaj rok 25 albo 24, jak ten czas szybko leci. W każdym razie Marcin pracuje nad nową płytą i za chwilę opowie o utworze, który pilotuje tę płytę. To już jest kolejny ten utwór, a po tej niedługiej rozmowie będzie właśnie ta piosenka. Ukazał się twój kolejny singielek zatytułowany Nadzieja. Jesteś konsekwentny, bo wypuszczasz regularnie te utwory. Kiedy będą już wszystkie?
1: Taki mój mały jubileusz się zbliża. Mianowicie w 2017 roku, dokładnie w lutym, ukazała się moja pierwsza płyta GPS na niebo i te utwory, które teraz wypuszczam, zbliżają nas do tej klamry dziesięciolecia pracy twórczej, która właśnie będzie no w okolicach lutego. Jeśli Pan Bóg będzie chciał, żeby to było, no to będzie.
0: Nadzieja to jest który z kolei utwór wypuszczony już w świat?
1: Szósty, jako ten taki nowy, który jeszcze nie jest na żadnej płycie.
0: Muzyka i słowa twoje. No i muszę zapytać o tę nadzieję, bo z tekstu ona nie wynika.
1: Ale z tego, co mam w sercu, tak, jak najbardziej. Mianowicie ja nazwałem ten utwór ostatni, Nadzieja, jako ten utwór taki kwintesencji tego, po co to robię, dla kogo to robię. No i właśnie ja mam tą wielką nadzieję, że to, że tworzę, to, że w tym 2017 roku dostałem pierwszego kopniaka z nieba, poznałem mnóstwo ludzi szczerych, dobrych, uśmiechniętych, życzliwych po drodze tego dziesięciolecia, że to, co tworzę, to komuś pomaga. I to jest ta moja nadzieja, że to, co robię, komuś daje światło, daje nadzieję, chęć życia dla niejednego, chęć dania kroków w przód, żeby pokonać te trudności, które gdzieś się w życiu pojawiają.
0: A ja poszedłem tradycyjnym tropem i szukałem uzasadnienia tytułu w treści utworu.
1: No nie byłeś pierwszy, moja żona była pierwsza. Może tym właśnie jest ta twórczość, tak? Dany twórca, jak rysuje obraz, też nazywa go jakoś, a ja jak patrzę na jeden czy drugi z daleka i z bliska, no to ten tytuł nie zawsze jest taki wyczuwalny od razu, tak? Danego obrazu. Tak samo z utworami. Tutaj no, ja czułem tą nadzieję.
0: Utwór jest bardzo taki kameralny w brzmieniu. Tam jest gitara i bębenek. Dlaczego tak?
1: To znaczy, tam jest trochę większe instrumentarium, tam jest również gitara elektryczna, tam są również instrumenty takie elektroniczne, które powodują takie wydłużone dźwięki. Tam się trochę dzieje, proszę się bardzo dobrze, dokładnie wsłuchać, bo naprawdę ten utwór się rozwija. On się zaczyna bardzo intymnie, bo tam naprawdę gitarka, mój śpiew, a z czasem on po prostu nabiera tempa. A na końcu jest jeszcze taki dwugłos, tak, który też może nie jedna osoba po prostu gdzieś tak po prostu przeoczy.
0: Według mnie utwór utrzymany jest w takim twoim stylu charakterystycznym, ale bardziej znowu wymagasz od słuchacza skupienie się na tekście, moim zdaniem, tą swoją dyskrecją muzyczną. No i znowu krótko dosyć. Czy Marcin Wargocki nie mógłby dośpiewać do czwartej minuty?
1: No, byli ulmowie, którzy są długim utworem. Chodzi o to, żeby zostawić lepiej niedosyt i żeby chcieć włączyć drugi, trzeci, czwarty raz ten utwór, niż żeby on się przejadł. Mieliśmy bardzo długą rozmowę w studio nagrań, czy ten refren to dać więcej razy na przykład. Ja mówię, lepiej, żeby sobie właśnie chcieć włączyć, no bo ten refren jest taki dosyć

0: przynajmniej dla mnie, chodliwy. W sensie takim, że wpada w ucho i chce się go tak potem powtarzać. Od paru osób to usłyszałem, co jest tylko takim moim przesłaniem nadziei pomyślnym. Zostawmy tak, jak jest, żeby te słowa, które padają, były. Jest wielu osób, które usłyszy ten utwór, które nie do końca wierzą, nie do końca jest im po drodze do Pana Boga. Jakby mieli słuchać 5 minut, 6 minut czy 4, no to pewnie przy 30 sekundach powiedzieliby, to się pewnie nic nie zadzieje i tyle, nie? A tak to może nawet nie zdążą pomyśleć, a to już koniec, a dotarło coś, co może gdzieś tam zakiełkuje kiedyś.
1: Ile jeszcze wypuścisz tych pilotów?
0: Też tu jest taki lekki spór w studio, bo studio twierdzi, że by jak najwięcej, a ja chcę jak najwięcej zostawić tajemniczością dla tych, którzy płytę zdobędą. Myślę, że na pewno dwa, a czy złamie się do tego, co studio mówi nagrań, no to zobaczymy. Myślę, że na pewno dwa i jeden to będzie taka mocna niespodzianka, zupełne zaskoczenie, zupełnie coś jeszcze innego niż dotychczas, no ale to zobaczymy, bo tu też jest jeszcze poważna rozmowa w studio.

No nie wiem, jak się Państwu podobało. Marcin powiedział, że to już szósty utwór, który pilotuje nową płytę. Nie wiemy jeszcze, jak ta płyta będzie się nazywać. On też jeszcze nie wie. Ale zacny jubileusz się szykuje na luty mniej więcej przyszłego roku. Dziesięciolecie działalności scenicznej Marcina. Przy czym warto zaznaczyć, że Marcin nie jest muzykiem profesjonalnym w tym znaczeniu, że utrzymuje się z grania. Co prawda oczywiście jeździ z koncertami albo z zespołem, albo sam z gitarą i harmonijką, na której także świetnie gra. Natomiast jako, no nie amator, chyba że w znaczeniu miłośnik, uprawiam muzykę z profesjonalnymi muzykami. Być może Państwo pamiętają także z Krzysztofem Myszkowskim i zespołem Stare Dobre Małżeństwo, który zresztą jeszcze za chwilę zabrzmi. Także singiel nazywa się Nadzieja. Odsyłam Państwa do YouTube'a, gdzie można go już usłyszeć. No i chyba nie będzie ostatnim singlem, który będzie zapowiadał nową płytę, jaka być może ukaże się na wiosnę przyszłego roku. A teraz, proszę Państwa, wykonawca

mało znany Witek Bartoszek, muzyka i słowa, warto się przyjrzeć temu, może nawet powiedziałbym bardowi. To już jest utwór bardziej z dziedziny krainy łagodności, gitarą i piórem, jakby może Janusz de Blesem się wyraził, warto to zaznaczyć, bo jesteśmy na antenie programu trzeciego. Utwór nazywa się O niebo lżej.

0: zgorzkniały Bóg.
1: O niebo lżej, Witek Bartoszek, muzyka i słowa. Warto się przyjrzeć temu wykonawcy. Licencja poetyka, poezja śpiewana, sposób przeżywania wiary także na swój sposób. Sposób na sposób, przepraszam Państwa. No ale w każdym razie autor ma prawo, to podobnie jak Kaczmarski na przykład, przypisywać Bogu różne cechy, które jak najbardziej są cechami ludzkimi. A teraz wiersz do Boga, bardzo ładny utwór. Tu będą dwa głosy, Julianna Nowosad i Paweł Melnarowicz, który jest autorem muzyki i słów.

Wiersz do Boga. Julianna Nowosad i Paweł Melnarowicz. Muzyka i słowa tego ostatniego. To jest, proszę Państwa, taki przykład właśnie poezji śpiewanej, co się zowie, tak bym to określił. Ja go bardzo lubię. Kameralny. Właściwie można to wszędzie zaśpiewać, można to wszędzie zagrać. Wystarczy tylko zaprosić jednego lub dwóch ludzi, zrobić jakąś atmosferę, zaprosić gitarę. Może także harmonijkę, bo to często występuje. Z pianinem gorzej, prawda? Ale skrzypce, ale gitarę właśnie. Wiersz do Boga. Paweł Melnarowicz to także taki twórca, któremu warto się przyjrzeć. Podobnie jak Witek Bartoszek. No i proszę Państwa, ja powiedziałem o tym, że zabrzmi stare dobre małżeństwo dzisiaj. Na koniec muzycznych rozmów w tę niedzielę. No i tak będzie. Stare dobre małżeństwo, proszę Państwa, jak już też mówiłem, łączy niejako Marcina Wargockiego i siebie, ponieważ Marcin zagrał na płycie Droga z wykonawcami Starego Dobrego Małżeństwa, łącznie z Krzysztofem Myszkowskim. O ile się nie mylę, to kwartet panów wrócił do grania razem. Nie wiem, czy to jest wiadomość sprawdzona, ale byłaby to wiadomość piękna. Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik, Roman Ziobro i Ryszard Żarowski. To wielokrotnie być może Państwo słyszeli na koncertach, kiedy to się właśnie działo. Oni oczywiście biorą na warsztat poezję śpiewaną, utwory, co się zowie, najlepsze z możliwych. Myślę tu o ludziach, których można nazwać tekściarzami, proszę Państwa, tak jak oczywiście Edward Stachura, czy Piotr Bakal, czy też Wojciech Belon i Wolna Grupa Bukowina, prawda? Edward Stachura jest tutaj bogato reprezentowany. Mam na myśli taką płytę, która jest zbiorem dwóch koncertowych wydarzeń. Ale dzisiaj u nas Bolesław Leśmian i Adam Ziemianin, to jeszcze żyjący twórca krakowski. Nie wiem, czy Państwo znają twórczość Leśmiana od tej strony takiej, bym powiedział, religijnej, bo to jest bardzo ciekawa historia. Bolesław Leśmian, Boże pełen w niebie chwały. To jest oczywiście wiersz umuzyczniony przez Krzysztofa Myszkowskiego. Posłuchajmy, jak udanie.

Boże pełen w niebie chwały, wiersz Bolesława Leśmiana, wyśpiewany przez stare dobre małżeństwo z muzyką Krzysztofa Myszkowskiego, proszę Państwa. No, to jest bardzo charakterystyczny, bym powiedział, muzyczny styl, prawda? Myślę, że wielu z Państwa potrafi świetnie rozpoznać styl starego dobrego małżeństwa, bo to jest styl niepodrabialny. Tak mógłbym powiedzieć. Bolesław Leśmian jako, przepraszam za to wyrażenie, ale w cudzysłowie, tekściarz starego dobrego małżeństwa występuje nie raz, choć nie jest on jakoś bardzo bogato reprezentowany. Natomiast no, do Edwarda Stachury to oczywiście nie ma porównania. Adam Ziemianin być może nawet bardziej. I za chwilę na koniec naszej audycji właśnie zabrzmi utwór Adama Ziemianina, który się będzie nazywał Modlitwa o śmiech. To bardzo ciekawy tekst. Także muzyka Krzysztof Myszkowski i Stare Dobre Małżeństwo. A ja przypomnę Państwu, że wcześniej grałem fragmenty maxi-singla U2, Easter Lily, a także płyty, którą bardzo Państwu szczerze polecam, płyty WW Wojciecha Wagleskiego zatytułowanej Dźwięczność. No i grałem także szóstą, jak powiedział Marcin Wargocki, piosenkę pilotującą jego nową płytę. Piosenka nazywa się Nadzieja. No a teraz już na koniec, kłaniając się Państwu serdecznie, Stare Dobre Małżeństwo, Krzysztof Myszkowski, muzyka, Adam Ziemianin, tekst. Zostawiam Państwa z przesłaniem tego utworu. Marcin Witan. Modlitwa o śmiech.

nie okrutnego, nie cynicznego. Śmiechu mi trzeba bardzo ludzkiego. Niech dźwięczy, męczy, aż do zadyszki. Śmiechu mi trzeba przede wszystkim. Niech dźwięczy, męczy,

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sonbert. Zapraszamy do słuchania audycji Rezydencja. Opowiemy o swoich ulubionych piosenkach i inspiracjach. Zapraszamy dzisiaj od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz

0: Szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wycieczkowiec z zakażonymi hantawirusem na Teneryfie. Mieszkańcy wyspy wykupują maseczki i płyny do odkażania rąk. Bezpieczeństwo państwa powinno być wyjęte poza spór polityczny, mówi nowy szef BBN-u. Gwiazdy na otwarciu mundialu. Listę muzyków ogłosiła FIFA. Do portu na Teneryfie wpłynął wycieczkowiec, na pokładzie którego stwierdzono przypadki hantawirusa. Pierwsi pasażerowie wkrótce mają zostać przetransportowani na ląd. Mieszkańcy wyspy nie ukrywają obaw. Ludzie kupują więcej maseczek i odkażaczy do rąk. Nie jest to szczyt, ale oczywiście jakiś wzrost. Niektórzy zamierzają wyjechać w inne części wyspy w najbliższych dniach. Szczerze, trochę się boję, nie zaprzeczam temu. Cały czas mamy w głowie obraz poprzedniej pandemii, ale musimy pomóc, nie możemy ich tam zostawić. Nikt nie chce tego robić, więc nie mamy wyboru. Minister zdrowia Hiszpanii przekazała, że statek pozostanie na kotwicy. Transport pasażerów na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu zostaną przebadani przez lekarzy. Żaden z nich, według zapewnień ministerstwa, nie ma objawów. Jako pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy trafią na kwarantannę do szpitala wojskowego w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani samolotami ewakuacyjnymi do ich rodzimych państw. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zapowiada, że jego priorytetem będzie budowanie strategii odporności kraju z udziałem wojska, służb mundurowych i społeczeństwa. Zaznacza, że kwestia bezpieczeństwa Polski powinna być wyjęta poza spór polityczny. Nie ma co do tego dyskusji, natomiast jeżeli kwestie bezpieczeństwa będą wykorzystywane politycznie i będą miały na celu uderzenie w głowę państwa, wtedy reakcja BBN-u będzie adekwatna, powiedział Bartosz Grodecki w telewizji Republika. Jutro formalnie rozpocznie pracę w biurze. Nominację od prezydenta na nowego szefa BBN-u dostał w piątek. Znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim obiekt to według wstępnych ustaleń żandarmerii rosyjski dron wojskowy. Służył do obserwacji. Spadł wczoraj na pole rzepaku we wsi Osieka. Choć nikomu nic się nie stało, to jak mówili okoliczni mieszkańcy, czuć było delikatny strach.
7: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spaść w każde jedno miejsce, czy tu, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
8: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu się to się stało.
6: Dron jest w laboratorium kryminalistycznym żandarmerii wojskowej, gdzie dalej będzie badany. Lider partii TISA, Péter Módiár, nowym premierem Węgier. Obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi słuchało przed węgierskim parlamentem nowego szefa rządu. Dla nich to był dzień zmiany systemu. Cóż, może być tylko lepiej. Nie sądzę, żeby mogło być gorzej. Nasze zaufanie pokładamy w Módiarze. Jeśli spełni wszystko, co obiecał, to cały mój szacunek zawsze będzie należał do niego. Péter Módiár zastąpił na stanowisku premiera odsuniętego po 16 latach rządów Viktora Orbana. FIFA ogłosiła listę muzyków, którzy wystąpią podczas inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w każdym z krajów gospodarzy. Rozpoczynający się w czerwcu mundial zostanie rozegrany w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
9: Lista artystów, którzy wystąpią przed pierwszymi spotkaniami w każdym z krajów, jest bardzo długa. Oprawą artystyczną meczu otwarcia całego turnieju, w którym 11 czerwca na stadionie Azteca w Meksyku zmierzą się reprezentacje gospodarzy z RPA. Zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą

0: Udział raperzy Future, Lisa, piosenka Rekanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Die Die została oficjalnym najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy, Norbert Michalak.
3: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Bernardo Vital, który strzelił gola w 90. minucie. Dzięki temu Jaga wskoczyła na drugie miejsce w tabeli, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
4: Gratulacje i podziękowania dla zespołu za generalnie bardzo dobry mecz i walkę do końca, bo myślę, że w tym momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 2-2, biorąc pod uwagę, jaką mamy rundę, ile już rozczarowań, do końca wierzyliśmy w to zwycięstwo i życie nam oddało i tak jest w piłce, że 2 tygodnie temu tutaj musieliśmy przełknąć tą gorycz porażki w ostatnich minutach, a 2 tygodnie później to my cieszymy się z takiej okoliczności. To jest w piłce piękne.
3: W innych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 2-0. Tymczasem piłkarskie derby Pragi zakończyły się chaosem i zamieszkami. W końcówce meczu na murawę stadionu Slavii wbiegli kibice gospodarzy, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty.
5: Był doliczony czas w meczu Slavii ze Spartą. Gospodarze prowadzili 3-2, a wynik zapewniał im mistrzostwo kraju. To wtedy na murawę wtargnęło kilkuset przedwcześnie świętujących tytuł kibiców. Wiadomo o co najmniej jednym piłkarzu Sparty zaatakowanym przez chuliganów, jednak policja będzie jeszcze analizować zapis z kamer. Na razie prowadzi postępowanie pod kątem zakłócania porządku publicznego. Kibice Slavii obrzucili też racami sektor gości. Mecz został przerwany, a zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni. Niedługo później piłkarze Sparty bezpiecznie opuścili stadion autokarem. Slavii grozi teraz walkover. Do zachowania kibiców odniosły się władze klubu. Atak na piłkarzy był przekroczeniem wszelkich granic. Przepraszamy Spartę. Z pokorą przyjmiemy karę od organów dyscyplinarnych i zrobimy wszystko, aby winni nie dostali się już na stadion, napisał w oświadczeniu prezes Slavii Jarosław Twergik. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Na koniec jeszcze koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli NBA. Broniący tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder pokonali w Los Angeles zespół Lakers 131-108 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 3-0 w półfinale strefy zachodniej strefy zachodniej. W innym meczu, ale na wschodzie, Cleveland Cavaliers wygrali z Detroit Pistons 116-109. W tej parze tłoki prowadzą 2-1.
1: Niedzielny poranek słoneczny. Na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami przelotny deszcz. Po południu chmur przebędzie też na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może popadać. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, jak co dwa tygodnie ornitologiczny głos w Państwa domach Stanisław Łubieński. Ale ten czas pędzi. Ledwie co mówiliśmy o budzącej się wiośnie, a już ptasie piosenki osiągają swoje największe wysycenie. Drodzy słuchacze, zaklinam, zwariujcie, przynajmniej raz w maju wstańcie o świcie i pójdźcie do najbliższego lasu, starego parku czy na łąkę. Gwarantuję, nie pożałujecie. Dzisiejszą rozmowę bardzo chciałem nagrać w starym wiejskim sadzie, który w końcówce kwietnia rozbrzmiewał szczebiotami szczygłów, gwizdami szpaków i biadoleniem krętogłowa, ale przeszkodził wiatr. Nagraliśmy więc wywiad w kuchni przy stole u naszego gościa, którego teksty prasowe przeszło 30 lat temu wycinałem i wklejałem starannie do dużego zeszytu w kratkę. Do dziś jest on dla mnie niedoścignionym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i skarbnicą wiedzy o Puszczy Białowieskiej. Już za chwilę rozmowa z Adamem Wajrakiem, którego, jak sądzę, nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać.

0: Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, znanej z tego, że występują tutaj różne gatunki ptaków, które trudno jest zobaczyć w innych częściach Polski. Więc pytanie ogólne, jaki jest dla ciebie ptasi symbol Białowieży i dlaczego właśnie taki, a nie inny?
1: Och, to nie jest trudne pytanie, bo dla mnie w ogóle symbolem puszczy, zapuszczania się tego, czym jest las naturalny, czyli bardzo dynamicznej struktury, pełnej takich wydarzeń, które my nazywamy katastrofą z punktu widzenia, nie wiem, gospodarki leśnej, produkcji drewna, a tak naprawdę są to wydarzenia, które dają szansę bardzo wielu gatunkom. Jest dzięcioł trójpalczasty, mój ukochany dzięcioł, który jest bardzo dziwnym dzięciołem, bo ma samce mają i młode mają żółtą czapeczkę, inne gatunki mają czerwone, no i ma trzy palce, no i też jest niesamowity, bo on jest związany ze świerkiem, z zamierającym świerkiem, z gradacjami kornika. Wydawałoby się, że świerk to takie północne drzewo, a to jest nasz najpóźniejszy dzięcioł. Ja czasami mam jeszcze wołające młode z dziupli na początku lipca, więc to jest już bardzo późno. I dzięcioł trójpalczasty jest przecudowny, on jest taki, trochę takim misiem, taki nie jest taki smukły, jest taki zawsze napuszony. Ja go kocham za to, bo wiesz, ja jestem leniem. I leniem fotograficznym, i leniem takim w ogóle leniem przyrodniczym. I go kocham za to, że ja nie muszę się czaić jakoś specjalnie, nie muszę się maskować do niego. Tylko po prostu jak on sobie gdzieś tam stuka, szuka larw, to ja mogę stanąć obok i na niego patrzeć. I wiesz, wtedy jest też coś takiego, że zawsze mam wyrzuty sumienia. Znaczy, ale nie wyrzuty sumienia z tego powodu, że ja na niego patrzę i jest mi tak dobrze i on jest tuż obok, tylko mam wyrzuty sumienia z tego powodu, że wiesz, że on jest taki fajny, taki dobry dla ludzi, nie boi się nas, w przeciwieństwie na przykład do dzięcioła białogrzbietego, który jest bardzo płochliwy, to taki inny gatunek związany z martwymi drzewami, który tutaj bardzo licznie występuje. A wiesz, a my temu trójpalczakowi bardzo, bardzo niszczymy to środowisko. My właśnie bombardujemy jego miasta, to znaczy robimy coś strasznego z miejscem jego życia. Tak naprawdę zabijamy te dzięcioły. Oczywiście tutaj w puszczy już tego nie mamy od 8 lat, ale ja pamiętam czasy, kiedy musiałem chodzić, żeby zobaczyć dzięcioła trójpalczastego, musiałem chodzić albo do rezerwatu ścisłego, albo mamy tutaj taki obok teremisek przy mostku na rzece Krynicy, było takie rozlewisko zrobione przez bobry i nazywamy to Martwy Las. I tam były wszystkie gatunki dzięciołów w pewnym momencie, prawie wszystkie, może zielonego nie było. I słuchaj, też i była taka historia przecudowna, przyjechał odwiedzić nas Jerzy Desselberger, przewspaniała postać, człowiek, który ratował mnóstwo ptaków, ale też rysował znaczki. Piękna seria ptasia polskich znaczków pocztowych, to jest właśnie Jerzy Desselberger. Jerzy Desselberger przyjechał tutaj, podarował mi piękną kopertę ze znaczkiem właśnie trójpalczaka. Siedzieliśmy z Nurią wtedy, było to, z Jurkiem było to niesamowite i powiedział, mówiliśmy sobie na panu, i wie pan co, muszę zobaczyć trójpalczaka. I mówię, panie Jerzy, tam w cieniutkim świerku

w martwym lesie jest dziupla i są trójpalczaki. On poszedł i zobaczył i on powiedział, że mu się pięknie ten trójpalczak ukłonił. I byłem bardzo szczęśliwy, ale niestety zgubiłem tą kopertę z tym znaczkiem. Nie wiem, może gdzieś jest w jakiejś szpargała. Więc dzięcioł trójpalczasty jest jakby taką kwintesencją puszczy. Właściwie

0: ale widziałem dziuplę na 80 cm. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nisko. Do tego, słuchaj, te młode, jak tuż przed wylotem, się potwornie drą. To w ogóle nie jest tam właściwie takie dzięciołowe darcie się, tylko tak jakby ktoś uruchomił jakąś potworną maszynę. Po prostu to jest taki jednostajny, mechaniczny trel. I on, ja czasami myślę sobie, że boli mnie głowa, jak stoję przy takiej dziupli i coś tam sobie obserwuję. Nie do pomylenia z niczym, bo to jest ciągłe, po prostu ciągłe, ciągłe, ciągłe. I dla mnie zagadką było to, że wiesz, te dziuple są nisko, te młode drą się po prostu tak, że słychać po prostu w całym, no w całym lesie to może nie, no ale w okolicy namierzyć taką dziuplę nie jest trudno i one prawie w ogóle nie mają strat. To znaczy ja nie pamiętam strat, wiesz, na przykład u dzięcioła białogrzbietego to widziałem różne dziwne rzeczy. Łącznie z tym, jak szpaki przejęły dziuple dzięcioła białogrzbietego, zamurowując, że tak powiem, młode dzięcioły białogrzbiete w podłodze, czyli zakładając materiałem. Natomiast u tego drze się nisko i nic. Więc nie wiem, na czym to polega. Próbowałem dopytać się, czy może świerki, w których on wykuwa dziuple, mają jakieś twardsze drewno, że tam się trudniej dostać. Czy może ten wrzask jest jakiś przerażający dla drapieżników, ale z drugiej strony drapieżniki powinny, wiesz, jakby korzystać z tego. No, przeciekawe jest.
1: A ja mam jakąś taką kontrowersyjną myśl, kiedy cię słucham, że w pewien sposób szpak jest dla mnie symbolem puszczy. Oczywiście, co ja tam wiem o puszczy w porównaniu do ciebie, ale zawsze uderza mnie to, że się chodzi po lesie i są te drzewa pełne dziupli i one wyglądają jak takie wieżowce w jakimś wielkim azjatyckim mieście, jest bardzo ruchliwe i wszędzie tam te szpaki się tłuką, włażą, wyłażą, wydzierają się.
0: Szpaki, no właśnie, słuchaj, to znaczy ze szpakami ja mam ten problem, że właśnie pierwszy dzięcioł białogrzbiety, którego chciałem sfotografować, został załatwiony przez szpaki. Przejęta została jego dziupla. To też było tutaj w tym martwym lesie. Zobaczyłem dziuplę dzięcioła białogrzbietego. Ptaki karmiły młode. Bardzo chciałem sfotografować te dzięcioły, bo nie jest to... Znaczy wtedy, okej, nie wiedziałem, że są łatwiejsze sposoby, ale o tym może za chwilę. Numer polegał na tym, że to jest jeszcze strefa orlika, więc musiałem dostać po prostu zezwolenie na gatunek, zezwolenie do wejścia do strefy orlika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dostawałem te wszystkie zezwolenia po kolei. Przychodzę na miejsce już ze wszystkimi papierami, a tu widzę, że co jakiś czas szpaki wnoszą. Jak dzięciołów nie ma, to szpaki wnoszą różne rzeczy do dziupli, a po kolejnym dniu już dzięcioły nie przylatują, tylko mieszkają tam szpaki. Więc ja ze szpakami mam trochę, wiesz, trochę taki, trochę zadrę, szczególnie właśnie o tego białogrzbietego. Rzeczywiście szpaków jest mnóstwo. Niesamowicie wyglądają szpaki na żubrach, jak wyciągają różne owady, jak ten sam fenomen, co z bąkojadami w Afryce. To jest coś, co się tutaj zaczęło. Zaczęliśmy to obserwować, no to na pewno było zawsze, ale zaczęliśmy obserwować w teremiskach od jakiegoś czasu. I też ciekawe jest to, że w Stanach widziałem szpaki, które siedziały na bizonach. No tam wiadomo, są one obcym gatunkiem. To jest też ciekawa historia, że podobno sprowadził je do Stanów jakiś miłośnik Szekspira, bo chciał, żeby w Ameryce były wszystkie ptaki, które są chyba w Hamlecie, a może w czymś takim.
1: Wszystkie ptaki u Szekspira, one są porozrzucane po tych dramatach, ale rzeczywiście było to całe towarzystwo, które zdaje się nie tylko w Ameryce takie rzeczy robiło, ale po prostu rozsiewało europejskie ptaki po całym świecie.
0: No tak. Słaby gest, dziś o tym myślimy. Ale szpak, tak, rzeczywiście szpaki są tutaj, ale drugim takim ptakiem, którego kocham absolutnie, to jest oczywiście suweczka. Na mnie Michał Książek mówi, pan suweczka, bo ja uwielbiam suweczki. One są, wiesz, są no, przefajnymi ptakami, które malutka sowa, też ma to samo, co, wiesz, co dzięcioł trójpalczaste, one są właściwie, wiesz, no, ptaki borealne są z tej samej.

0: z tej samej jakby historii, ale no, uwielbiam ją za to, że ona się mnie nie boi, że ja sobie mogę stanąć obok, one kopulują albo polują przy mnie i to jest takie, wiesz, jakby cudowne, że myślisz sobie, oho, ktoś nie boi się człowieka, który jest największym niszczycielem na tej planecie, jest przerażający i wszyscy uciekają i boją się naszych twarzy, wiesz, jak fotografuję na przykład ssaki, no to czy niektóre ptaki też, to muszę zasłaniać twarz, bo nasza twarz jest przerażająca dla tych wszystkich zwierzaków. A tutaj raptem suweczka, trójpalczak. Zapraszamy pana do naszego po prostu życia. Najlepsze są.
1: A od czego zaczyna się ptasia wiosna tutaj? Co jest dla ciebie takim symbolem? Bo w mieście ja bym chyba powiedział, że grzywacz, jak się zaczyna sadowić gdzieś tam na jakichś krzewach i powoli pogruchiwać, to to jest symbol takiej, no właśnie, dojrzewającej powoli, no rozpoczynającej się wiosny. A co w puszczy?
0: To jest trudne pytanie, bo właściwie ta wiosna się zaczyna tutaj bardzo wieloetapowo. To może być, wiesz, to może być gwizd terytorialny suweczki, ale to już może być późną, ale jeszcze bardzo mroźną zimą, jeżeli ta zima jest. To może być bębnienie dzięciołów godowe, które też może być taką późną zimą. Takie cudowne, radosne bębnienie. Przy czym ja od razu mówię, że ja nie lubię wiosny, ponieważ jestem alergikiem, lecą pyłki i zaczynam kichać i drapać mnie w oczy. Więc jakby ornitologicznie też wolę zimę, żeby naprawdę. Samotniki, które się pojawiają na wszelkich mokradłach i słychać ten taki wysoki głos, pisk, jak odlatują. No i wiesz, później ta wiosna jest, później oczywiście grzywacze, siniaki, później cały przelot, gęsi, żurawie, następnie wilga, muchołówki, świstunki, wiesz, to jest jakby wiele etapów wiosny, gdzie ona narasta, zięby, które, wiesz, przylatują, rozumiesz, olbrzymimi stadami, grubodzioby. W tym roku mamy niesamowicie, bo mamy wielki, wielki taki nalot szczegółów. Wszędzie słychać szczegóły po prostu. Dwa lata temu były czeczotki z kolei, a teraz mamy, wiesz, jak mnóstwo szczegółów. Więc to są objawy wiosny, ale też na przykład wiosną, taką dla mnie, ponieważ Nuria zajmowała się dużo krukami, ja uwielbiam kruki, to jest mój ptak totemiczny, kruk, bo jest ciekawski, to jest, wiesz, ten lot godowy kruków. I on już może być w styczniu albo w lutym.
1: A jak pomyślisz, co się zmieniło w tej puszczy od czasu, kiedy tu zamieszkałeś, no już ładnych parę lat temu. Mówimy o tej wiośnie, 30, mówimy o tej wiośnie, że ona jest wieloetapowa tutaj. No ale ta wiosna się musiała zmienić przez te 30 lat. To co ci się rzuca w oczy najbardziej z tych zmian?
0: Wiesz, to są... Jest wiele rzeczy bardzo. Znaczy, pierwsza zmiana, o której powiem, żeby nie było, zabrzmiało to tak źle, to jest zmiana na dobre. To jest to, że my od 8 lat nie mamy tutaj, od ponad 8 lat nie mamy gospodarki leśnej. Więc taka prawdziwa ptasia wiosna, łącznie z takimi dzięciołami jak białogrzbiety czy trójpalczak, wybucha w całym lesie po prostu. Naprawdę one to jest, użyję takiego porównania, ale takiego trochę indiańskiego. One zostały uwolnione z rezerwatów. Po prostu one były w rezerwatach, a brak tej gospodarki leśnej, ta ochrona wywalczona przez bardzo wielu dzielnych ludzi spowodowała to, że one są uwolnione. Druga rzecz to jest oczywiście to, co się dzieje z klimatem. To znaczy ja to tak naprawdę widzę przede wszystkim po zimie, ale też widzę po wiosnie. Myśmy mieli tutaj, zawsze się śmieję, że z Nurią mamy coś takiego jak indeks buta, bo wiesz, ja jeżdżę w Arktykę, bardzo lubię Arktykę. Jak mam spotkania z czytelnikami, to wszyscy mnie pytają, proszę pana, czy tam widać po prostu katastrofę klimatyczną? Ja mówię, tak, widać, ale po prostu, żeby zobaczyć katastrofę klimatyczną, to wystarczy wyjrzeć przez okno. I ja widzę tutaj, jak bardzo to się zmieniło po butach, w których my chodzimy. Myśmy mieli, wiesz, but narciarski na 3-4 miesiące.

2000 w roku, a na resztę roku mieliśmy kalosze po prostu gumowce i teraz chodzimy po prostu w jakichś butach trekkingowych przez większość roku. Jest po prostu sucho, coraz suszej. To właściwie nawet nie muszę chodzić do puszczy, tylko wystarczy, że sobie po prostu popatrzę na to, co się dzieje na moim podwórku, jak spada poziom wód gruntowych. Tutaj kiedyś wbijałem łopatę i płynęła woda. Wiesz, tu w rowie mieliśmy cudowne gody żab. Zresztą później musieliśmy je podlewać, żeby je ratować, bo właśnie zaczęły wysychać. I to się zmieniło momentalnie. Kolejna taka rzecz, na którą w ogóle nie zwracałem uwagi, a która jest chyba w jakiś sposób ważna i dla ptaków też może być ważna, to zwróciłem uwagę tak naprawdę dopiero teraz po tej mojej wycieczce na Grenlandię, bo pojechaliśmy tam, chcieliśmy dojść na północ Grenlandii, raptem przyszedł bardzo silny wiatr i rozbił lód, po którym mieliśmy tam dojść do celu. Ja sobie zdałem sprawę, że nie notuję tego, że coraz częściej po prostu nie wychodzę do puszczy, bo bardzo silnie wieje. Ale też mogę coś powiedzieć szybkiego, optymistycznego, ale jeżeli myślicie ludzie, że puszcza jakoś bardziej cierpi niż wasze lasy posadzone od zmian klimatycznych, to tak nie jest. Puszcza sobie o wiele lepiej radzi przez to, że jest puszczą i jest wielogatunkowa i ma mnóstwo martwych drzew, które akumulują wilgoć.

0: Wracamy do rozmowy z Adamem Wajrakiem. W pierwszej części omawialiśmy dzięcioła trójpalczastego, misia wśród dzięciołów, suweczkę, która się przygląda i nie ucieka. No i wspomnieliśmy o zmianach, którym puszcza podlega, ale nie podlega tak bardzo jak czasami lasy gospodarcze. Czy masz czasem taką myśl, żeby rzucić wszystko i wyjechać do Warszawy?
1: Nie mam. Wiesz co, ja bardzo lubię Warszawę, ja kocham Warszawę, bo jestem bardzo towarzyskim człowiekiem. Natomiast to mi powiedział mój kolega i sąsiad alkoholik, już nie pijący, Marek Poleszuk tutaj, który się jak przez to swoje doświadczenia życiowe zna się na uzależnieniach, że jestem uzależniony od tego lasu. I rzeczywiście są dwa miejsca, w które ja mówię, że nie wyjeżdżam, tylko wracam. To jest Puszcza Białowieska i Arktyka. Ale Warszawę też kocham, bo jestem warszawiakiem z urodzenia i wychowania. I wiesz, zawsze mnie... To, co mnie fascynuje w Warszawie, bo ludzi lubię bardzo, ale to, co mnie fascynuje w Warszawie, to jest przyroda miejska, że ona się tam gdzieś zawsze wciśnie, że wiesz, że sobie z jednej strony daje sobie radę, a z drugiej strony ma jakieś nowe zagrożenia. To jest trochę tak, jak wiesz, bardzo mi się przyroda miejska kojarzy z filmem Ziemia Obiecana. Czyli po prostu, wiesz, jedni strasznie wygrywają, bardzo wygrywają, a inni bardzo przegrywają. I to jest coś takiego, wiesz, to jakby ja nie mam nic, ty nie masz nic, czyli mamy tyle, żeby zbudować fabrykę i buch, i raptem sukces jakiegoś gatunku niebywały. Na przykład wrona siwa, to jest ptak, którego kocham bardzo. Ja, jak byłem małym chłopcem, to miałem wronę siwą wychowaną i to była taka nasza towarzyszka życia na Żoliborzu. Ale wiesz, wtedy one były bardzo rzadkie w mieście w tych latach 80., chociaż już były. Natomiast ja jeździłem do mojej babci na wieś pod Lublin i tam było pełno wron siwych. I właściwie wrona siwa w moim dzieciństwie kojarzyła mi się z wiejskim krajobrazem, a teraz po prostu jest miejskim ptakiem. I to jest niesamowite, że taki wspaniały efekt osiągnęła, chociaż też ciągle ma te ciągotki swoje takie do dzikości, bo ja mam podejrzenie, że te wrony spod Pałacu Kultury latają sobie nad Wisłę i wtedy się robią takimi wronami nieśmieciowymi, tylko takimi wronami, które wiesz, tu wyciągną małża i rozbiją.

0: ją sobie go tutaj. Widziałem je fantastycznie, zachowywały się jak takie wielkie dzięcioły, siedziały na jakimś takim próchniejącym jesionie, albo czym, nie, może nie jesionie, może jakimś klonie i po prostu wyciągały tłuste larwy z nich. To było niesamowite. Więc jakby uwielbiam miejsce, uwielbiam patelnię. Zawsze jak idę na dworzec, to się zatrzymuję tam przy stacji metra centrum i patrzę, co tam jest. No oczywiście, no wiadomo, tam okej, okay, była szewka aksamitna, ale ona nie robi na mnie takiego wrażenia, bo widuję u Nuri w Hiszpanii bardzo często. Ale na przykład jak zobaczyłem tam dzierżbę gąsiorka, to myślę, oho, no nieźle. A rudziki tamtejsze też genialne. Więc jakby lubię bardzo tą miejską historię. Uwielbiam Warszawę za Wisłę, która jest po prostu, jest taką fantastyczną dziczą. To może nie jest miejska historia, ale spłynąłem Wisłą 2 lata temu, odcinkiem takim bardzo dzikim i powiem ci, że chyba mało mnie coś w życiu tak zaskoczyło jak Wisła właśnie. To jest wstrząsające. Ja po prostu nie mogę tego powtórzyć, bo to będzie przekleństwo, ale właśnie tak mówię, jak pięknie. I wiesz, i ptasio wspaniale. Więc jakby lubię miasto, natomiast chyba zakochany jestem w puszczy. Znaczy nie, na pewno jestem zakochany w puszczy i to tak na wiernie, bardzo wiernie. Zresztą Nuria ma na nazwisko Puszcza po hiszpańsku, więc jakby tak. Składa się w jedną całość. Nie pomyli mi się.
1: A skoro jesteś, nie wiem, no mieszczuchem, to może za mocno powiedziane. Nie jesteś mieszczuchem do końca, no bo już mieszczuch niesie ze sobą całą masę takich pejoratywnych sensów, ale no musiałeś się tej przyrody puszczańskiej trochę uczyć. Nauczyć, no bo była inna niż warszawska, inna niż wiślana. Jakich miałeś tutaj nauczycieli? Bo zawsze najlepiej przyrody uczyć się jednak od kogoś, a nie z książek.
0: Ojej, wiesz, ja powiem ci tak, ja mam wyjątkowe szczęście do ludzi, więc ja miałem od początku i w Warszawie miałem cudownych nauczycieli, mistrzów, takich przewodników i mistrzynie. Ich szybko wymienię, to jest, wiesz, Lechosław Herc, człowiek, który pisze najpiękniejsze książki o Mazowszu, do którego mogę mówić wujku i to jest dla mnie wielki, wielki zaszczyt. Bogumiła Olech, doktor Bogumiła Olech, do której od niedawna mogę mówić ciociu, cudowna specjalistka od ptaków drapieżnych się wtedy mówiło, teraz się mówi szponiasty w Kampinoskim Parku Narodowym. Profesor Maciej Lunia, który też mnie jakoś bardzo mocno ukształtował i cała masa ornitologów, a tutaj się zaczęło od Arka Szymury, ornitologa, nauczyciela w technikum leśnym i organisty w kościele, człowieka, który się wspina na wszystkie drzewa. Arek Szymura, Karol Zub, Bogumiła i Włodek Jędrzejewscy, Tomek Wesołowski, nieżyjący, Wiesiek Walankiewicz, po prostu przecudowna postać, też bardzo mi ich brakuje. Patryk Rowiński, no, Tomek Tumiel, który tu czasami zawituje. Oliwka Karpińska, która mi też cały czas ktoś mi coś pokazuje nowego. Ja ci opowiem taką historię, dobrze, o uczeniu się. To było, nie wiem, może 4 dni temu, wracałem z Hajnówki, postanowiłem wrócić na rowerze tak jakoś naokoło i zatrzymałem się na rzece Leśnej, w dolinie rzeki Leśnej. Pływały bobry, pływały jakieś, chyba, no, może wydra tam gdzieś przepłynęła i w pewnym momencie z trzcin zaczęły dochodzić kwiki. Ja po prostu byłem przekonany, że to jakiś ssak. Ale za chwilę podjechał młody ornitolog, Oliwier, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mówię, co to jest w ogóle? A on mówi, to jest wodnik, więc jakby uczę się cały czas. I mnóstwo tych ludzi, wiesz, puszcza ma to do siebie, że jest mnóstwo ludzi tutaj z wiedzą. To jest właściwie jak, wiesz, wielki uniwersytet po prostu, gdzie, nie wiem, idę tutaj do szkoły obok, do Dopiku, Domu Przyrody i Kultury i też się czegoś uczę. To jest niebywała zaleta tego miejsca, że masz mnóstwo ludzi tu przyjeżdża albo mieszka ludzi, którzy się po prostu znakomicie na przyrodzie znają. I ja myślę, że cały czas się tej puszczy uczę, a ona jest też, najlepsze jest to, że ta nauka

0: epoka nigdy się nie skończy, bo ona jest dynamiczna też i się bardzo, bardzo zmienia. Teraz na przykład chciałbym zobaczyć dwie rzeczy w puszczy, o których wiem, że są, bo gdzieś tam przelotnie się pojawiają nad moją głową. To są dzikie pszczoły miodne, które mieszkają w dziupli i jeżyki, które mieszkają w dziuplach. I już jestem umówiony z moją koleżanką, jedną z Gdańska, która kocha jeżyki, i namówię Patryka Rowińskiego albo mojego kolegę Michała Jelińskiego, z którym strzelam z łuku i który też jest znakomitym ornitologiem, i on mi to pokaże wszystko.
1: Czyli tutaj są te jeżyki takie pradawne dziuplowe, ale gdzie one tutaj żyją? Bo ja tylko o nich słyszałem. To jest taki...
0: Słuchaj, więc to jest tak, więc ja też o nich tylko słyszałem. I znaczy nie, no widzę je w lesie. To znaczy widzę w lesie, słyszę w lesie. To jest dla mnie, wiesz, to jest dla mnie w ogóle niesamowite, bo my tak bardzo, ten jeżyk jest dla nas miejski. A te jeżyki, no przecież one to musiały być jeszcze przed powstaniem miast. Czyli to jest jakaś taka populacja, która kontynuuje tradycję, która ma co najmniej 12 tysięcy lat. Nie, no 12 tysięcy lat. Więc to jest niezwykłe, po prostu niezwykłe. I no tak jak mówiłem, strzelam z łuku, bardzo lubię. To jest sportowe strzelanie azjatyckie z Michałem. I Michał jest świetnym fotografem, ornitologiem. I ja mówię: Michał, wiesz co, bo ja chciałbym zobaczyć te jeżyki. A on mówi: nic prostszego, one są w dziuplach na rozlewiskach bobrowych. Więc jak tylko jeżyki przylecą, będę się tam czaił, albo namówię Michała, żeby mi pokazał.
1: No bo jeżyki to akurat ptaki, które znają właśnie prawdziwe mieszczuchy, i czasami ja tu widzę, jak przyjeżdżam do Teremisek, jeżyki, i zawsze się zastanawiam, czy one tu przeleciały z Hajnówki, z bloku, czy to są takie właśnie dzikie, pradawne jeżyki, które żyją zgodnie z zasadami swoich przodków i prawami przodków.
0: Dwie rzeczy. Mogą być i te, i te. To znaczy mogą być i z Hajnówki, i mogą być te pradawne, że ja myślę, że pradawne na pewno. Są. Ale prawda też jest taka, że jeden z bohaterów naszej książki z Nurią, Kuna za kaloryferem, pierwszy jeżyk wychowany przez nas, no to wypadł z gniazda, nazywaliśmy go Grubasek, bo on tylko jadł, spał i rósł, to on wypadł z gniazda, został jakoś, nie wiem jak to się stało, na ulicy Tropinka w Białowieży, czyli są też takie.
1: A kiedy uczysz się tych nowych organizmów i tej puszczy nieustająco, to jakie teraz właśnie grupy stworzeń przykuwają twoją uwagę? No ptaki, wiadomo, ptaki są zawsze spektakularne, śpiewają, pokazują się, uciekają, ale no, jest to ogromne bogactwo, więc masz w czym wybierać, i co tak właśnie jakoś szczególnie teraz cię cieszy?
0: Wiesz co, teraz akurat wczesną wiosną to są tak ptaki, natomiast czekam na większą ilość owadów. Ostatnio miałem taką historię, to był taki tekst, który pisałem trzy lata pisałem ten tekst, bo na początku wymyśliłem pierwsze zdanie, a później odłożyłem i zacząłem pisać. To jest tekst o takiej całej grupie chrząszczy, które nazywamy żukami gnojowymi. Znaczy nie, właśnie nie nazywam, to jest trochę skomplikowane, bo u nas żuk gnojowy to jest jeden gatunek, a po angielsku dung beetle to jest cała, czyli żuki gnojowe to jest cała ekologiczna grupa, nawet trochę rozdzielna systematycznie. I wiesz co, to było fascynujące. I opisanie o tym, jaką rolę pełnią, że powstały w czasach dinozaurów, czyli wtedy, kiedy się pojawiły pierwsze wielkie kupy, że wiesz, że nawigują po drodze mlecznej i załamaniu światła, że bo chodzi o to, że żeby szybko, jak dojdziesz do kupy, to ona jest bardzo, bardzo cenna, i chodzi o to, żebyś szybko uciekł w prostej linii ze swoim kawałkiem kupy, żeby ci nikt nie zabrał, bo ona jest bardzo właśnie cenna. I jakby, wiesz, to było dla mnie fascynujące, więc teraz jak chodzę, patrzę na te odchody żubrów, kupy główne, jak to się mówi, i patrzę, czy już są pierwsze żuki gnojowe, albo leśne, albo jakieś. I to jest dla mnie fascynujące. Patrzę też za gryzoniami pod kątem, tylko że jest ich mało w tym roku, pod kątem tego, jak się będą miały suweczki i czy będzie dużo świstunek, bo jak jest mało gryzoni, to jest dużo świstunek na dnie lasu,

0: A ostatnio też miałem cudowne spotkanie z łasicą, która wyjrzała, jechałem jakąś drogą już taką asfaltową i wyjrzała z takiej kratki odpływowej i na mnie się popatrzyła. I to było super.
1: No właśnie, wspomniałeś, że jak jest dużo myszy, to jest mało świstunek, bo świstunki są ptakami, które zakładają gniazda na ziemi, więc naturalnie są narażone na zjedzenie.
0: Wiesz, one, to jest niesamowite, bo one budują takie altanki. To są takie malutkie, malutkie altanki, w których siedzą te młode i potrafią strasznie śmiesznie syczeć. Ja często widuję świstunki, to jest taki, wiesz, jakby przypadkowy, nazywamy je trochę przypadkowymi ptakami. Miałem tutaj taką obsesję, żeby sfotografować polującego na żaby w olsie bociana czarnego. No i tam stawiałem tą budę, ten bocian przyszedł, ale stanął obok, za drzewem, czyścił pióra przez 2 godziny, 10 metrów ode mnie, czy tam sobie odpoczywał, a ja po prostu go nie mogłem sfotografować, więc miałem takie trochę ciasko. Ale obok świstunka budowała swoją altankę i to jest niesamowite, jakie one potrafią ciągnąć długie źdźbła. To po prostu czasami jest, nie wiem, 5 razy długość tego małego ptaszka, 6 razy długość, one latają z takimi, wiesz, z takimi wstążkami wręcz. Ja mam takie zdjęcie, bardzo, bardzo je lubię.
1: Chyba rozmawiamy cały czas o jakimś bogactwie tego miejsca. No to chyba na zakończenie zapytałbym, jakie są zagrożenia? Co temu miejscu teraz najbardziej zagraża? Mówiłeś, że gospodarka leśna na szczęście umilkła, ale zagrożeń nie brakuje.
0: Wiesz, ja się boję, że gospodarka leśna wróci. To znaczy boję się, że wróci, bo to są takie pomysły, żeby na 30 powierzchniach w ramach planu UNESCO przebudowywać drzewostany, chociaż wiemy, że te drzewostany najlepiej się przebudowują same z siebie. Też puszcza jest bardzo, bardzo pocięta drogami, jest bardzo pofragmentowana. Teoretycznie by się wydawało, że na przykład dla ptaków to nie jest jakieś zagrożenie wielkie, ale to po pierwsze nieprawda, bo jest duża śmiertelność na drogach, a po drugie pamiętajmy, że niektóre gatunki na przykład nie lubią ruchu i się odsuwają, mamy ten efekt drogi, więc uważam, że to jest bardzo duże zagrożenie. No i zostaliśmy odcięci murem na granicy, tak? Właściwie to, jak ludzie mówią, że puszcza została przecięta na pół, to nie jest prawda po prostu. To znaczy puszcza nie została przecięta na pół. Polska część puszczy została zdekapitowana i odcięta od bardzo długiego ciągu ekologicznego, który się tam ciągnie hen na północ, a to jest maleństwo, to jest 20 na 30 kilometrów. To jest coś niebywałego. No i oczywiście mamy klimat, tak? Czyli katastrofę klimatyczną, którą wywołaliśmy, to tak jak tu mówię, tu puszcza potrafi sobie radzić. Pomóżmy jej, zakopujmy rowy, róbmy renaturalizację bagien i rzek, to jest szalenie ważne. Błagam, żeby już nikt nie wpadł na pomysł strzelania do bobru, bo widziałem tutaj takie rzeczy. I ta puszcza da sobie radę. Ja mam nadzieję, że doczekam momentu, kiedy to nie będzie ani gospodarki leśnej już na stałe, ani polowań, a ten mur na granicy zniknie, bo Ukraina wygra wojnę.
1: Tego życzymy Puszczy i Tobie też. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Puszczy.
1: Dzisiaj na zakończenie Księstwa Ptaków posłuchajmy Suweczki, najmniejszej polskiej sowy, która dorasta do rozmiarów szpaka. Suweczka, pisze Sokołowski, jest bardzo ruchliwa i odważna. Lata szybko, a siedząc rozgląda się bystro dookoła. Jej pogwizdywanie rozbrzmiewa wczesną wiosną i niesie się daleko przez puszczańskie ostępy. Dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się, widzisz?
1: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ustały ani ataki na froncie, ani uderzenia dronami. Strona ukraińska informuje o łamaniu rozejmu przez Rosję. Turyści mogą rezygnować z wakacji na Teneryfie. Obawia się tego przewodniczka po wyspie, po tym jak dotarł tam statek Hondius. Europejskie koncerny naftowe wzbogaciły się na wojnie w Iranie, podają The Economist i Reuters. Rosjanie wielokrotnie naruszyli ogłoszone przez siebie zawieszenie broni, atakowali ukraińskie siły na froncie, uderzali też za pomocą dronów. Trzydniowy rozejm miał obowiązywać z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa.
4: Ukraińscy wojskowi przekazali, że w sobotę, czyli w dniu tak zwanego zawieszenia broni, Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje na froncie ponad 120 razy. Na terenach przyfrontowych atakowali też cywilów głównie za pomocą małych dronów FPV. W obwodzie zaporowskim zabili jednego i ranili trzech cywilów. Rosjanie 9 maja ograniczyli liczbę wypuszczanych na terytorium Ukrainy dalekosiężnych bezzałogowców. Użyli 27 takich maszyn. Jedna z nich w nocy uderzyła w blok mieszkalny w Charkowie. Wśród poszkodowanych są dzieci. Zawieszenie broni, które Rosjanie naruszają, a które sami postulowali, potwierdził w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych. Miało obowiązywać 9, 10 i 11 maja. Kijów zapowiedział, że będzie postępował symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Rankiem do Teneryfy dopłynął wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa. Trzy osoby zmarły. Obecnie nikt na pokładzie nie ma objawów. Przewodniczka po Teneryfie, Jessica Anna Szczęsne, mówiła w TVP Info, że przybycie statku na wyspę może skłonić turystów do odwołania wyjazdów.
5: W zeszłym roku odwiedziło nas 7,5 miliona turystów tylko na Teneryfie i to jest głównie przyczyną tego, że większość mieszkańców nie była za tym, aby przeprowadzić tą akcję ewakuacyjną, bo w tym momencie o tym się mówi na całym świecie. Turyści, którzy mają zaplanowane wakacje na Teneryfie, bardzo możliwe, że właśnie teraz zastanawiają się nad tym, aby zmienić swój kierunek.
3: Pierwsi pasażerowie wycieczkowca właśnie powinni schodzić na ląd. Najpierw zrobią to obywatele Hiszpanii, a następnie reszta. Samoloty ewakuacyjne zabiorą pasażerów do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Irlandii. Unia Europejska udostępni również dwa samoloty dla pozostałych obywateli z Europy, którzy płynęli statkiem. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania również potwierdziły wysłanie samolotów. Europejskie koncerny naftowe mocno zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i Reutersa ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenia aktywów.
6: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a to osłabiło ich kwartalne wyniki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
3: Ślady. Dokument o tragedii kobiet w czasie wojny w Ukrainie będzie można zobaczyć podczas niedzielnych pokazów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Przedstawia historię sześciu kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich, mówi producentka Izabela Wójcik.
7: Jest świadectwem tych kobiet, które zdecydowały się mówić, jest wołaniem o wsparcie i też nazwaniem po imieniu tego, co się dzieje. Przemoc seksualna jest traktowana jako broń wojenna w Ukrainie od momentu rozpoczęcia wojny i to nie tej pełnoskalowej. Mówimy o konflikcie, który dzieje się od 2014 roku, bo o tych wydarzeniach opowiadają niektóre z naszych bohaterek. To jest też świadectwo samej reżyserki, która podczas tego konfliktu doświadczyła przemocy seksualnej.
3: Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. 8 tysięcy osób wystartuje w Poznaniu w 13. biegu Wings for Life. Wśród nich aktor Bartłomiej Topa, który jest ambasadorem przedsięwzięcia.
8: W zeszłym roku przebiegłem kilka kilometrów. W tym roku zamierzam, no może ponad dyszkę zrobić. Zobaczymy. Ale ten bieg jest szczególny, bo biegamy w konkretnym celu. Mamy konkretną intencję.
3: Zebrane podczas imprezy pieniądze są przeznaczane na wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Start o 13.
9: Klimat.
3: Umiarkowana jakość powietrza w Kaliszu, w pozostałych miejscach kraju dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi blisko połowa energii. Do

0: 10, a następnie od 13 do 15 warto korzystać z nadmiaru prądu. W wielu miejscach kraju występuje susza hydrologiczna, a w lasach zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Norbert Michalak.
2: Kibice siatkówki dziś poznają mistrza Polski. W decydującym meczu Aluron Warta Zawiercie podejmie broniącą tytułu Bogdankę Lublin. To już piąty mecz serii finałowej, w której jest remis 2-2, a gra się do 3 zwycięstw, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Ireneusz Mazur.
3: Są to zespoły, które są w tej fazie maksymalnych możliwości. Każdy z tych zespołów ma takie same szanse. I tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie chyba, ja przynajmniej nie jestem w stanie jednoznacznie postawić na jedną bądź też drugą drużynę. Myślę, że tu są gdzieś tam w połowie te szanse. W drużynie gości warunek jest podstawowy. Leon w formie takiej, której już pokazywał, czyli w tej dobrej, pełnej dyspozycji.
2: Początek piątego meczu finału o 14:45. W jednym z najciekawszych meczów 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy doszło do niespodzianki. Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Górnika Zabrze 2-0. Przez to Górnik skomplikował sobie sytuację w walce o mistrzowski tytuł. W innych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Anna Pławska wywalczyła brązowy medal w jedynce na dystansie 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w węgierskim Szeged. Polska kajakarka oprócz trzeciego miejsca cieszyła się również z rekordu na tym dystansie.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, mimo że po przepłynięciu linii mety miałam lekki niedosyt, ale później po analizie z trenerem stwierdziliśmy, że no jesteśmy w tej jeszcze, że tak powiem, robocie, więc wiemy, ile jeszcze musimy odpuścić, żeby było szybciej. Natomiast sam wyścig był szybki, ponieważ no ja tutaj zrobiłam swój rekord, także to jest moja życiówka na 500 metrów.
2: Zakończenie zawodów dziś.
0: Dwadzieścia stopni dziś maksymalnie na zachodzie, w centrum około 18, chłodniej na Podlasiu 11. Wszędzie sporo słońca, na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami niewykluczony przelotny deszcz. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może popadać.
5: Autopromocja.
6: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
7: Jesteśmy radiem.
6: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia,
8: czyli Radio od Kuchni,
6: spotkania oko w oko
8: z głosem
6: i wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
8: Otwarte studia,
6: pokoje redakcyjne,
8: antena,
6: a przede wszystkim nasze ramiona.
8: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
6: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
8: 23
6: przy Myśliwieckiej 3/5/7
8: w Warszawie.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Zagadkowa niedziela.
5: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Michał Daniluk, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Krysiu, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Igo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Przed nami niedziela, zakończenie tygodnia. A no właśnie, jak minął wam ten tydzień? Która pierwsza? Krysia?
6: O, no to ja miałam tydzień wolny i myślałam, że coś zrobię, ale nic nie zrobiłam. I z tych rzeczy, które chciałam też, nie, niestety, bo jakoś mi czas strasznie leci, ale byłam też w weekend u dziadków, u rodziny tak ogólnie. No i w końcu miałam chyba swój pierwszy majówkowy grill, taki poważny, i to było świetne.
5: Grill majówkowy odhaczony. Krysia teraz nie musiała chodzić do szkoły, bo... Osoby z klas czwartych, z klas piątych czasem nawet w szkołach średnich pisały matury. Matury to jest taki egzamin na właśnie zakończenie szkoły średniej. Mówi się, że to egzamin dojrzałości, ale z tym się można kłócić. Ale Krysiu, jednak musiałaś coś robić. Mówisz, że nic nie robiłaś, to jest niemożliwe.
6: Nie mówię, że nic nie robiłam, tylko że nic nie zrobiłam. To okay. Jest różnica.
5: To co robiłaś w takim razie?
6: Trudne pytanie.
5: Za trudne?
6: Tak.
5: Iga, w takim razie teraz muszę dopytać ciebie. Jak minął ci ten tydzień?
7: No, ja bawiłam się na dworze z koleżankami.
5: Mhm. I przydarzył się pewien incydent? Na placu zabaw?
7: Tak.
5: Co się stało?
7: Majówkę zeskoczyłam z huśtawki
5: i
7: ręka się stłukła.
5: I była konieczna wizyta w szpitalu.
7: Mhm.
5: O, i czy teraz będziesz skakać z huśtawki?
7: Nie.
5: Wciąż? Nie? Dostałaś nauczkę? Doigrałaś się? Bolało?
7: Tak. Bolało.
5: Mhm. Ale już widzę, że ręka zdrowa, sprawna, wszystko wróciło do normy. Krysiu, wiem, że przed tobą wspaniały czas. Czy chciałabyś nam opowiedzieć, co wydarzy się 22 maja w Teatrze Gulliver?
6: A 22 maja w Teatrze Gulliver będzie czytanie performatywne dramatu, który pomogłam pisać.
5: Mhm. I czego się możemy tam spodziewać? Jak to wygląda?
6: No, jak to wygląda? Well, jeszcze się dowiem, bo prób jeszcze nie było.
5: Mm-hmm.
6: Ale, bo one będą dzień przed, bardzo mądrze. W każdym razie, czego można się tam spodziewać? No, tutaj no, jest to skomplikowany trochę dramat. I teraz po czasie, bo ja go pisałam już tam z parę miesięcy temu. Trochę mało pamiętam, o co tam chodzi, a jednak coś tam się przypomina. I te wydarzenia są to bardzo powiązane, więc to jest takie skomplikowane. Można się nie połapać, co jest bardzo zrozumiałe. I sama nie wiem, co o tym myśleć.
5: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po 22 maja nam opowiesz w Zagadkowej, jak poszło, a ja będę miała okazję zobaczyć to na własne oczy, więc nie mogę się doczekać. A teraz przyszedł czas na, słuchajcie, na małe odkrycia i inspiracje, czyli nasze polecajki. Igo, co jest twoją dzisiejszą polecajką?
7: Książka... O Wenecji, w której są dwa rodzeństwa, które wybierają się w podróż, która nie jest pod żadną opieką dorosłych. I dlatego, że najmłodsza dziewczynka połyka niesprawdzoną tabletkę i po niej która miała być na alergię, która jest przeciw uczuleniom zwierząt.

0: I ona połyka tą tabletkę i po niej wyrastają jej włosy na rękach.
1: I staje się prawie że zwierzęciem?
0: Nie, tylko na rękach takie drobne włoski.
1: A chciałabyś nam podać tytuł książki?
0: Amelia i Kuba.
1: I to są przygody Amelii i Kuby w Wenecji. A dlaczego ta Wenecja? Skąd ten wybór?
0: Stąd, że za 2 tygodnie będę leciała do Wenecji.
1: I myślę, że to będzie naprawdę wspaniała podróż. Jeszcze lecisz z mamą, z tatą, z jedną babcią, drugą babcią, więc to taki rodzinny wypad.
0: Tak.
1: Krysiu, a co jest twoją polecajką?
2: Moją polecajką jest książka Martw się mniej, którą kiedyś dostałam od Kasi Stoparczyk i ona tam u mnie na półce grzeje sobie miejsce na mojej specjalnej półeczce w domu i dzisiaj ją właśnie przyniosłam. To jest taka książka, która może pomóc sobie poradzić z lękiem, która na przykład opowiada o tym, pamiętam taką historię, jak opowiedziane było o tym, że często nasz strach jest na wyrost. Bardzo, bardzo teraz do tej pory, znaczy do tej pory dużo pamiętam z tej książki i bardzo jest pomocna, jeżeli chodzi o właśnie rodzenie sobie z tym lękiem w różne sposoby. Bardzo dużo tłumaczy, jest też bardzo ciekawy sposób narysowana, taki komiksowy trochę. Taki prosty i fajny.
1: I do lęku nawiązuje też tak naprawdę moja polecajka. Słuchajcie, są takie książki, które z początku wyglądają jak trochę tajemnicza opowieść, a później okazuje się, że to są historie o czymś bardzo prawdziwym i bardzo bliskim. I taka jest opowieść, książka pod tytułem Zielona dziewczynka, czyli Popołudnie, którego nie było. To napisana przez Annę Augustyniak i zilustrowana przez Kasię Augustyniak historia dziewczynki, Nutki, która cały czas słyszy od mamy jedno zdanie. Babci trzeba pomóc. Na początku trochę tego nie rozumie, bo ma już przecież 11 lat, chciałaby zostać w domu, robić to, co jej rówieśnicy, a nie ciągle jeździć do babci. I dopiero z czasem zaczyna dostrzegać, że babcia naprawdę potrzebuje wsparcia, że jej choroba, choroba Alzheimera, zmienia nie tylko pamięć, ale też codzienność całej rodziny. Wiecie może, czym jest choroba Alzheimera?
2: Coś mi świta.
1: Coś świta w głowie? A ty wiesz może, Iga?
0: Nie.
1: To choroba, przez którą człowiek zaczyna coraz więcej rzeczy zapominać i zapomina na przykład imiona, twarze, wydarzenia albo też drogę do domu. I bohaterka książki Zielona dziewczynka, Nutka, musi mierzyć się z wieloma trudnościami i to jednocześnie. Z jednej strony próbuje zrozumieć chorobę babci, a z drugiej nagle znika jej młodsza siostra i to wszystko dzieje się naraz. Ta książka pokazuje też, że dzieci przeżywają lęk, zagubienie i odczuwają za swoje emocje ogromną odpowiedzialność. To opowieść o więziach rodzinnych, o pomaganiu, o obecności, o tym, że czasem ktoś najbardziej potrzebuje niewielkich słów, ale po prostu drugiego człowieka obok. Powtórzę tytuł, Zielona dziewczynka, czyli Popołudnie, którego nie było, wydawnictwa Albus. I troszkę o lęku, o emocjach, o smutku, ale też o radości, o szczęściu, o spełnieniu dzisiaj porozmawiamy. Za moment dołączy do nas Judyta Nadziejko-Walter, prawdziwa ekspertka od bohaterek naszej zagadki. Czy jesteście gotowe na zagadkę?
2: Oczywiście.
1: Gotowa, Iga?
0: Tak.
1: No to w takim razie zaczynajmy. To małe krople, trochę słone. Czasem płyną po policzku w różną stronę. Choć są niewielkie i przejrzyste, skrywają w sobie historie osobiste. 22
3: i 7 trójek.

0: When Doves Cry Prince'a to piosenka o relacjach, w których pojawia się bardzo dużo trudnych uczuć. Smutek, samotność, niezrozumienie. I chyba właśnie dlatego tak mocno pokazuje, że czasem są rzeczy, których nie umiemy wyrazić słowami. Niektóre emocje po prostu pojawiają się same, nagle, cicho i bardzo prawdziwie. I wtedy do naszych oczu napływają bohaterki naszej zagadki. A kim są, czym są te bohaterki? O tym powie nam Tomek, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Tomku, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, cześć. Powiedz proszę, skąd się do nas dodzwoniłeś?
1: Z Chełmna.
0: A gdzie jest to Chełmno?
1: Kujawsko-Pomorskie.
0: Mhm. To już teraz wiemy mniej więcej, skąd do nas dzwonisz. A czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Łzy.
0: Fanfary? Tomku, czy zdarzyło ci się ostatnio zapłakać?
1: Czasami.
0: Czasami tak to jest, że kiedy pojawiają się emocje, to pojawiają się również łzy. A czy zdarzyło ci się kiedyś rozpłakać się ze śmiechu?
1: Tak.
0: A ze smutku?
1: No.
0: A z radości?
1: Tak.
0: A dlaczego rozpłakałeś się ze śmiechu? Pamiętasz jakąś jedną sytuację, która cię aż tak rozbawiła, że pojawiły się łzy?
1: No bo kiedyś w przedszkolu z moim kolegą i coś mój kolega powiedział i się śmialiśmy.
0: Mhm. I było wam do śmiechu, a w grupie zawsze raźniej, więc myślę, że nie tylko ty płakałeś ze śmiechu.
1: No.
0: Nie tylko ty. Tomku, dziękujemy ci bardzo za telefon i pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za twoje pozdrowienia. Niekiedy nasze ciało błyskawicznie reaguje na to, co dzieje się wokół nas lub w naszym wnętrzu i kłębiące się w nas emocje znajdują upust, na przykład w łzach. Naszą gościnią jest dziś

0: Judyta Nadziejgo-Walter, autorka książki Poezja o niezwykłej mocy łez. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym zacząć od pozornie bardzo prostego pytania. Najpierw skieruję się do Igi. Igo, dlaczego płaczemy? Dlaczego ludzie płaczą? Najpierw Krysia, do ciebie wrócimy za moment.
2: Tak.
0: Krysiu, oj, dlaczego płaczemy?
3: Płaczemy, znaczy z różnych powodów. No jak wcześniej było powiedziane w rozmowie, no to i można z radości, i ze smutku, można z tęsknoty, ze strachu. I można, no i znaczy też to trzeba, nie można mylić płaczu z łzawieniem, więc to przede wszystkim płacz jest jednak wywołany jakimiś emocjami.
0: Mhm. Zgadzamy się, Iga?
2: Tak.
0: Kiedy jesteśmy mali, łzy pojawiają się bardzo często. Potem trochę uczymy się je zatrzymywać, ale one przecież nigdzie nie znikają. Judyto, czy można powiedzieć, że łzy są sposobem naszego organizmu na opowiadanie o tym, co dzieje się w naszym wnętrzu?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Ponieważ płacz to najbardziej naturalna i zdrowa reakcja organizmu, której nie powinniśmy hamować, bo tak jak pot reguluje temperaturę ciała, tak łzy tonizują nasze emocje, pomagają właśnie je wyregulować. Ale mają też dużo innych jeszcze funkcji, ponieważ to są te łzy emocjonalne, ale są jeszcze dwa inne rodzaje łez, łzy podstawowe, które są z nami cały czas, są na naszych gałkach ocznych, nawilżają je, tak jak śluzówkę nosa podobnie. Są łzy odruchowe, które pojawiają się podczas skrojenia na przykład cebuli, albo gdy wpadnie nam coś do oka, albo gdy kichamy, kaszlemy. No i właśnie tym trzecim rodzajem łez są łzy emocjonalne, które pomagają nam regulować emocje.
0: Czyli łzy podstawowe towarzyszą nam cały czas, nawet teraz.
1: Tak.
0: Kiedy mrugamy i my, i nasi słuchacze, nasze słuchaczki, cały czas nam towarzyszą łzy. Płacz kojarzy nam się ze smutkiem bardzo często, ale tak naprawdę nie jest mu równoznaczny. Wiemy już, że Tomek, który się do nas dodzwonił, no Tomkowi zdarzyło się popłakać ze śmiechu. Krysiu, a tobie się zdarzyło to?
3: Wydaje mi się, że tak. Teraz sobie próbuję przypomnieć kiedy. Ale wydaje mi się, że jak oglądałam coś śmiesznego bardzo.
0: Iga, popłakałaś się kiedyś ze śmiechu?
2: Tak.
0: Pamiętasz, kiedy to było? I w jakich okolicznościach? Ktoś cię bardzo rozbawił? Czy coś? Może jakaś książka?
2: Tak, książka.
0: Też tak się mogło zdarzyć. A czy łzy kojarzą wam się ze wzruszeniem?
2: Tak.
3: Aha, tak, też mocno.
0: Judyto, kiedy myślisz o łzach, to jakie emocje przychodzą ci do głowy jako jedne z pierwszych?
1: Chyba właśnie to wzruszenie najbardziej, ponieważ ono łączy się trochę z empatią, ze współczuciem i z takim rozbudzaniem w nas połączenia z innymi ludźmi. Czyli najbardziej wrażliwe osoby to są te najodważniejsze tak naprawdę, te, które nie ukrywają łez i jakby pokazują tym, że są odważne.
0: Nieukrywanie swoich emocji to jest z pewnością ogromna odwaga i to jest cecha, którą powinno się podziwiać. Emocji wywołujących płacz jest wiele, ale zatrzymajmy się przy tym smutku, bo bardzo często próbujemy od razu ukrywać to, co czujemy i mówimy, nic się nie stało, wszystko okej. A przecież czasem wcale nie jest okej. I dlaczego się tego wstydzimy? Bo potem słyszymy, nie płacz, uspokój się, przesadzasz. Czy to sprawia, że zaczynamy ukrywać swoje emocje? I czy umiejętność zauważania wspomnianych emocji to coś, czego można się nauczyć?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej, ponieważ

0: wszystko się, wszystko możemy wytrenować. Jeżeli zwrócimy na coś uwagę i świadomie będziemy też podchodzili do tego, że żeby nie łapać się na... nie łapać się na tym, że staramy się bardziej dopasować do otoczenia, tylko wsłuchiwać w samego siebie, wówczas podążanie za swoim głosem sprawi, że, no, że nie będziemy musieli w sztuczny sposób ukrywać swoich emocji.
1: W książce Poezja o niezwykłej mocy łez bardzo piękne jest to, że obok wyobraźni pojawia się też nauka. I my dzisiaj, słuchajcie dziewczyny, zajrzymy pod mikroskop i zajrzymy też do świata zwierząt, ale to po zagadce. Iga, czy jesteś gotowa na zagadkę numer 2?
2: Tak.
1: Krysia, gotowa?
3: Tak.
1: Małe kryształki, jasne, białe, do zup trafiają stale. Choć kojarzy się z potrawami, płynie także razem z łzami. 22 i 7 trójek.

0: Muzyka bardzo często niesie ze sobą ogromne emocje. Rosalia podczas swoich koncertów często płacze i zupełnie się tych łez nie wstydzi, bo czasem wzruszenie, radość albo napięcie są po prostu tak duże, że trudno je zatrzymać. Jestem ciekawa, czy zdarza się, że jakaś zagubiona łza trafia podczas koncertu do buzi artystki i czy Rosalia czuje wtedy jej smak. A właśnie o tym smaku porozmawiamy z Tadziem, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Tadzio, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, skąd się do nas dodzwoniłeś?
1: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. Oto nie tak daleko tak naprawdę od nas. Tadzio, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: A jak brzmi to rozwiązanie, powiesz nam? Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Tadzio, czy ty lubisz, kiedy zupa jest słona?
1: Tak.
0: A jak myślisz, do czego jeszcze używamy soli?
1: Żeby mięsko

0: W sosie?
1: Na przykład do mięsa albo na kanapkę. To też się może zdarzyć. A czy zdarzyło ci się, że kiedy płakałeś, to łza wpadła do twojej buzi?
0: Nie.
1: Nigdy? I nie wiesz, jak smakują łzy?
0: Wodą.
1: I tylko wodą?
0: I solą.
1: I solą, czyli jednak wiesz, okłamałeś mnie. Zdarzyło ci się tak, że łza wpadła do twojej buzi. Tadzio, a czy płaczesz często?
0: Nie.
1: Nie? A kiedy ostatni raz zdarzyło ci się? A teraz nie. A kiedy zdarzyło ci się ostatni raz zapłakać?
0: Nie wiem.
1: Nie pamiętasz? O, tak to czasem jest, że ta pamięć nam płata figle. Tadzio, dziękujemy ci bardzo za telefon. I pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Tak, Krysiu?
2: Tak, do soli. Tadzio powiedział bardzo ciekawą rzecz właśnie a propos mięsa, że żeby się nie psuło, bo kiedyś właśnie dlatego też sól była tak cenna, bo używano jej, posypywano właśnie między innymi nią mięso, żeby się nie psuła. I to jest bardzo ciekawe, bo po prostu wysala się komórki bakterii, czyli po prostu rośnie stężenie soli w mięsie, przez co komórki bakterii takie dosłownie wysychają.
1: Mówiłam przed audycją Judycie, że Krysia zna odpowiedź na absolutnie każde pytanie, nawet na takie, które jest niezadane, ale dziękujemy ci bardzo, Krysiu. Obiecałam, że zajrzymy do świata nauki i dotrzymuję słowa. No właśnie, już troszkę o tym mówiliśmy, ale dziewczyny, czy myślicie, że łzy składają się tylko z wody?
2: O, oczywiście, że nie.
3: Nie.
1: Nie. Judyto, z czego składają się łzy? Dlaczego są słone i jak wyglądają pod mikroskopem?
4: Łzy w 98% składają się z wody. Pozostałe składniki to właśnie chlorek sodu, czyli sól, która odpowiada za ten ich słonawy posmak. Są tam też białka, kwas askorbinowy, elektrolity, cukier, mocznik, więc mnóstwo różnych mikroelementów się mieści w tych naszych drobnych kropelkach. A pod mikroskopem tworzą fantastyczne wzory, ponieważ gdy łza wysycha, zostają tylko sole mineralne i to one układają się we wzory, które przypominają czasami pnącza, czasami płatki śniegu, czasami są geometryczne. W zależności od tego, ile jest domieszek hormonów albo białek, tak wtedy one tworzą te niesamowite obrazy pod mikroskopem. Jest taka amerykańska artystka, fotografka, która się nazywa Rosalyn Fisher i ona zbadała, zrobiła zdjęcia swoim łzom, jest ich aż 100, i udokumentowała w swojej pracy, szeroko komentowanej, odkryła w ogóle, jak te łzy mogą pięknie wyglądać, bo wyglądają czasami jak ziemia z lotu ptaka, czyli taki olbrzymi świat zamknięty w małej kropli. Także było to dla mnie też dużym zaskoczeniem podczas pracy nad książką, że te łzy są fantastyczne pod różnymi względami. Zbadałam też swoje łzy.
1: I jak wyglądały?
4: Zaskakująco pięknie.
1: A czy to jest możliwe, że na przykład łza smutku i łza złości wyglądają inaczej?
4: Każda łza wygląda inaczej. Nawet ta, która płynie z tego samego oka, z tego samego powodu, będzie tworzyła różne wzory. Nie ma dwóch identycznych łez. One będą trochę przypominały, trochę będą podobne w strukturze. Ale zupełnie tak jak my się różnimy między sobą, tak te łzy również się różnią zupełnie.
2: A czy składem będą się różnić? Jeżeli są z różnych powodów, na przykład różnych emocji, to będą się różnić składem?
4: Tak, tak, będą się różnić. Czasami jest więcej właśnie hormonów stresu, jeżeli powodem płaczu jest smutek, złość. Co jest bardzo ciekawe, łzy właśnie emocjonalne, one mają tak specyficzny skład, są tak mądre, że są dużo bardziej gęste, mają więcej białek, więc wolniej spływają nam po twarzy. Właśnie po to, żeby ktoś je dostrzegł i żebyśmy mogli otrzymać pocieszenie, pomoc.

0: W przypadku łez odruchowych one zawierają więcej wody po to, żeby szybko wypłukiwać niechcianych gości z naszych oczu.
1: To w takim razie bardzo sprytne są te łzy. A dziewczyny, słuchajcie, kiedy ostatni raz kroiłyście cebulę?
2: O, ja wczoraj obiad robiłam.
1: I jak z tymi łzami było?
2: No, zaczęły mnie trochę oczy szczypać, ale szybko tą cebulę pokroiłam, bo mi ktoś dał sposób na szybkie krojenie cebuli, więc jak zaczęłam, więc tak nie zdążyłam się popłakać, tylko oczy mnie szczypały.
1: Mhm. Iga, kroiłaś kiedyś cebulę?
3: Nie.
1: Nigdy? To jeszcze przed tobą. Judyto, dlaczego płaczemy podczas krojenia cebuli?
0: Cebula uwalnia, w dużym skrócie mówiąc, gaz taki, który drażni nasze oczy. Ona to robi z takiego powodu, ponieważ nie chce być krojona, więc uwalnia związki, które mają ją chronić przed właśnie rozczłonkowaniem jej. Ten gaz podrażnia nasze gałki oczne, ale my mamy te swoje sprytne łzy, które od razu to wyczuwają i pędzą nam na ratunek z większą ilością wody, wypłukują ten gaz po to, żeby właśnie chronić gałkę oczną, żeby nie była podrażniona.
1: Nasze oczy wiedzą, jak zareagować i jak nas chronić, więc cebula chroni się swoim zapachem i gazem, a nasze oczy dają radę w inny sposób. Dowiedziałam się również w książce, że istnieje coś takiego jak suchy płacz. Jak może wyglądać suchy płacz? Masz jakieś pomysły, Iga?
3: Nie.
1: Krysia?
2: Ja myślę, że to taki troszkę płacz bez LS, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie łzawimy, ale na przykład czujemy się podobnie, jakbyśmy płakali, głos nam drży, że czujemy taki ucisk w gardle i trochę jakbyśmy płakali, ale jednak bez tych łez samych.
1: Czy to się zgadza, Judyto?
0: Poniekąd tak, chociaż to pojęcie dotyczy nowonarodzonych dzieci. Ten suchy płacz pojawia się z tego powodu, że mamy niedojrzałe gruczoły łzowe jeszcze i mamy grymas twarzy, mamy dźwięk płaczu, ale nie lecą nam łzy. Dlatego właśnie, że jeszcze ta fabryka łez nie działa tak, jak powinna. Mamy tylko łzy podstawowe, gdy jesteśmy mali. Dopiero około drugiego miesiąca życia te łzy już nam napływają do oczu.
1: Wyobrażam sobie, że kiedy przychodzimy na świat, to faktycznie w szpitalach, na salach porodowych słychać różne odgłosy, słychać różne dźwięki i gdyby pojawiły się jeszcze łzy, oj, to byłby tam niezły harmider, tak myślę. A Krysiu, czy myślisz, że tylko ludzie mają umiejętność płakania, wypuszczania łez z oczu?
2: Znaczy wypuszczenia łez, znaczy wydaje mi się, że to już inne zwierzęta, które łzawią, ale nie musi być to spowodowane emocjami, ale mogą jakoś tam oczy łzawić, a czy emocjami, no to tutaj nie mam pewności.
1: Mhm. Mówimy czasem płakać jak bóbr, czyli jak? Co to znaczy?
2: Rzewnie.
1: Mhm.
2: Czyli bardzo, bo to też w sumie możecie nie wiedzieć, to znaczy rzewnie, to tak dużo, tak wiele łez, że tak strasznie, widać właśnie tak bardzo emocjonalnie.
1: To jest powiedzenie z bobrem, mamy jeszcze powiedzenie krokodyle łzy. I czy wiecie, co to oznacza, Iga? Ciężkie pytanie, trudne, prawda?
3: Mhm.
1: Te krokodyle łzy, Krysiu?
2: A to są takie fałszywe łzy i to się wzięło stąd, że kiedyś ludzie myśleli, że krokodyle płaczą przed zjedzeniem swojego posiłku, które upolowały, a tak naprawdę to one nie do końca płaczą, tylko właśnie łzawią, nie jest to spowodowane emocjami, a tym, że wypłukują sobie po prostu sól z oczu.
1: Wyprzedziłaś Judytę z odpowiedzią, ale Judyta kiwa głową, możemy to zdradzić naszym słuchaczom, więc się zgadza. Niekiedy używamy jeszcze powiedzenia tyle, co kot napłakał. Iga, czyli ile? Mało czy dużo? Tyle, co kot napłakał. Mało? Czy dużo? Jak myślisz? Krysiu, mało czy dużo?
2: Mało, prawie co nic. Pamiętam, jak pierwszy raz mama tego użyła, mi powiedziała, kiedy pierwszy raz coś takiego usłyszałam, to było, kiedy przyniosła mi poziomki, bo pytałam ją, czy mogę zjeść poziomki.

0: z działki, powiedziała, że dobra, ale zostaw mi coś. Przyniosła mnie i powiedziała, że zostawia mi tyle, co kot napłakał.
1: I do tej pory pamiętasz tę sytuację i dzięki temu nauczyłaś się, co to znaczy. Już teraz wiesz. Judyto, to jak to jest z tymi łzami w świecie zwierząt? Czy zwierzęta potrafią płakać?
2: Na pewno mają łzy podstawowe i te odruchowe. A co do łez emocjonalnych, tutaj zdania są podzielone. Ja się przychylam w stronę środowiska, które jest za tym, że łzy emocjonalne pojawiają się u zwierząt. Na przykład japońscy naukowcy udokumentowali, że pieski cieszą się łzami szczęścia na widok swoich powracających właścicieli. Są też przykre historie, które pokazują, że na przykład słonie trzymane w rezerwatach, rozłączane ze innymi członkami stada, ronią łzy tęsknoty, smutku. Także wydaje mi się, że część świata zwierząt na pewno nie można im odmówić tych łez emocjonalnych.
1: Do rozmowy o łzach, ich znaczeniu, o emocjach, ale też o nauce. Do tej rozmowy wrócimy po piosence.

0: To utwór Królowa Łez Agnieszki Chylińskiej, a my mamy w studiu swoją królową łez, Judytę Nadziejko-Walter. Odwiedziłyśmy już świat zwierząt i powróćmy do świata ludzi. Judyto, w twojej książce oprócz ciekawostek i nauki pojawia się także poezja, prawie jak poezja w tytule. Bardzo mi się od razu ten tytuł spodobał. I każdy wiersz jest historią jednej łzy. Czy mogłybyśmy poprosić cię o przeczytanie utworu o łzie spełnienia?
1: Z miłą chęcią.
0: Judyta teraz otwiera książkę, musi przekartkować i coś mi podpowiada, że jest gotowa.
1: Tak. Sztafeta. Hurra, owacje, oklaski, brawa. Twe drugie miejsce to super sprawa. Z kroplą potu przybiłyśmy piątkę. Pstryk, pstryk, wspólne zdjęcia na pamiątkę. Sukces to nie tylko moja zasługa. Gdyż pomocniczek lista jest długa. Kiedy niełatwe były ćwiczenia, z oka spływała łezka zmęczenia. Kiedy się zdarzył jakiś upadek, gnała łza bólu, naoczny świadek. Kiedy nie wyszło coś tak jak miało, szybko łza złości studziła ciało. Czasem spadała łezka radości, że dajesz radę, dowód wdzięczności. A kiedy nie szło wszystko jak z płatka, biegła łza smutku, łez wszystkich matka. Miło być częścią zgranej drużyny, tak można wspinać się na wyżyny. To dzięki pracy tych wszystkich łez każdego dnia dobrze jest tak, jak jest. Zatem owacje, oklaski, brawa, bo łza spełnienia to piękna sprawa.
0: Czy po skończeniu książki, a może w chwili, gdy trafiła ona w twoje ręce w wersji fizycznej, pojawiła się u ciebie łza spełnienia?
1: Łza spełnienia pojawiła się wczoraj na warsztatach, które miałam z dziećmi. Dopiero wtedy zobaczyłam, jak pięknie, żywo reagują na wszystkie wiersze. I gdy otrzymałam książkę z drukarni, miałam w oczach łzy wzruszenia, a łza spełnienia pojawiła się właśnie, tak jak powiedziałam, po kontakcie ze swoimi czytelnikami.
0: Móc płakać łzami spełnienia to chyba jedno z najpiękniejszych uczuć. Krysiu, odwiedziła cię kiedyś łza spełnienia?
2: Nie, nigdy, na pewno nie.
0: A miałaś taki moment, że byłaś z siebie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumna?
2: Teraz sobie nie przypominam, żebym była naprawdę bardzo z siebie dumna. Musiałabym coś zrobić od początku do końca, chociaż zapracować się to tak ciężko.
0: Czyli łza spełnienia jeszcze przed tobą. Przed tobą, Iga, też?
3: No.
0: Czy pojawiła się już u ciebie łza spełnienia, kiedy czułaś się tak dumna z siebie, tak zadowolona, że aż pojawiła się ta łza? Zdarzyło się tak?
3: Chyba tak.
0: A pamiętasz, kiedy to było? O, ciężkie te pytania czasem się przytrafiają. Łzy mają to do siebie, że jeśli mowa o łzach spełnienia, łzy spełnienia mają to do siebie, że nikt raczej nie sugeruje nam, że należałoby je powstrzymać. I cieszymy się, gdy widzimy sportowców z medalami i łzami w oczach i odruchowo przytulamy naszych bliskich, kiedy celebrują swoje sukcesy w towarzystwie płaczu. Ale kiedy pojawiają się u nich łzy smutku, złości, nie zawsze wiemy, jak zareagować. Judyto, czy istnieje jakiś schemat, jakaś reguła? Jak powinniśmy się zachować w chwili, gdy ktoś obok nas zaczyna płakać?
1: Myślę, że najważniejsze to jest być koło tej osoby, pokazywać, że rozumiemy, że jesteśmy, złapać za rękę, pocieszyć, ale

0: mówienie o tym, żeby nie płakać, zabranianie tego nie jest do końca dobre dla tej osoby, która płacze, ponieważ ona się uspokoi wtedy, kiedy przestanie płakać, wtedy, kiedy się uspokoi. Nieodwrotnie, nie będzie spokojna, jak ktoś nam tak zaleci po prostu.
1: I mówienie nic się nie stało, przesadzasz, nie jest słuszne. I w takich momentach oczekujemy, że ktoś nas wysłucha i nas wesprze. Pozwolę sobie zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę króciutkim wierszem, który pojawia się na samym końcu twojej książki. Łzy są cenniejsze niż szlachetne kamienie. Z nimi lżejsze nawet największe zmartwienie. Więc nie daj się modzie na płaczu skrywanie, normalne są ryk, lament i popłakiwanie. Gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli była Judyta Nadziejko-Walter, autorka książki Poezja o niezwykłej mocy łez. Dziękujemy, Judyto.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dodam tylko, że Judyta jest autorką tekstu oraz ilustracji, przepięknych ilustracji, które znajdują się w książce. I go dziękuję. Krysiu, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Żegnamy się niezwykle poruszającą piosenką Tears in Heaven. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizował Michał Daniluk. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłej niedzieli i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Jej nurogęsie się, gołębie serce testują ostro przez cały dzień.
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 dzień maja. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Hiszpanie jako

0: Pierwsi opuszczają pokład. W porcie na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius. Ósmoklasiści przed egzaminami. Jutro sprawdzian wiedzy z języka polskiego. 200 strażaków dziś w akcji koło Biłgoraja dogaszają pożar Puszczy Solskiej. Rozpoczęła się ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius. Prom 2 godziny temu przybił do portu na Teneryfie. Na pokładzie potwierdzono 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Ewakuację nadzoruje ministra zdrowia Hiszpanii Monika Garcia. W operację są zaangażowane 23 kraje. Dziękuję wszystkim zaangażowanym instytucjom, w tym oczywiście WHO. Żaden pasażer nie ma objawów wirusa. Wycieczkowiec przypłynął około 6.30 naszego czasu, a operacja przebiega zgodnie z planem. Jako pierwsi pokład opuszczają obywatele Hiszpanii. Po nich ze statku mają zejść kolejno Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Pasażerowie łodziami są przewożeni do busów, a te wiozą ich na lotnisko. Południowoafrykańskie służby sanitarne potwierdziły obecność na statku tzw. szczepu andyjskiego hantawirusa. To jedyna odmiana, która w rzadkich przypadkach może przenosić się między ludźmi. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest niskie. Tydzień po maturzystach do egzaminu zasiądą ósmoklasiści. Choć ich sprawdzianu nie da się nie zdać, to od wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdające. Jutro język polski. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, a druga to dłuższa wypowiedź.
1: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
0: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią jutro do egzaminu, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym. Strażacy dogaszają pożar w Puszczy Solskiej. Działania polegają na przekopywaniu i przelewaniu terenu.
2: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
3: Jeżyk przylatywał zawsze na Jerzego, dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apusapus.
2: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
3: Ratuje nas przed wszystkim.
4: Dzisiaj będzie brało udział w działaniach około 200 strażaków. Mamy do dyspozycji zespoły dronowe, zastępy z kładami, trwa dogaszanie, przeczysywanie terenu, przekopywanie, no i dozorowanie na bieżąco.
0: Mówił kapitan Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju o akcji dogaszania pożaru w Puszczy Solskiej. Te działania polegają dziś na przekopywaniu i przelewaniu terenu. Według najnowszych danych w Puszczy Solskiej spłonęło 500 hektarów lasu. Izrael założył na pustyni w Iraku tajną bazę wojskową, która miała służyć do ataków na Iran, donosi Wall Street Journal. Władze Iraku nie miały o niej pojęcia. Baza powstała krótko przed rozpoczęciem wojny w okolicach Nadżafu, jako węzeł logistyczny dla izraelskich sił powietrznych. Stacjonowały w niej także zespoły poszukiwawczo-ratownicze gotowe do działania w razie zestrzelenia.
3: Nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apusapus.
2: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednik dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
3: Ratuje nas przed wszystkim co lata, także proponuję szanować jeżyki, budki montować na balkonach. My nie mamy na przykład komarów, myszki, one wszystko zjadają.
2: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 20 stopni dziś maksymalnie na zachodzie, w centrum około 18, chłodniej na Podlasiu 11. Wszędzie sporo słońca, na północnym wschodzie może się chmurzyć i tam miejscami niewykluczony przelotny deszcz. Po południu chmur przybędzie też na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może padać.
6: Zapraszamy do reklamy. To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.

0: jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Historia pewnej płyty.
15: Dzień dobry, Ewa Lipowicz, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Witamy Państwa w niedzielny poranek. Dziś zapraszamy Państwa na opowieść o powstawaniu pierwszej płyty zespołu Rezerwat, która nosi tytuł Rezerwat. Wszyscy świetnie znamy zespół Rezerwat z przeboju Zaopiekuj się mną. On dzisiaj się pojawi w troszkę innej wersji niż ta z płyty, ale to piosenka z drugiej płyty zespołu. Jak było na pierwszej? O tym wszystkim opowiedzą dzisiaj Wiktor Daraszkiewicz, współzałożyciel zespołu, dziennikarz muzyczny Piotr Majewski, kiedyś Trójka, dziś Radio dla Ciebie oraz muzyk Maciej Werk.

0: Ja grałem w takiej kapeli bluesowej.
1: Wiktor Daraszkiewicz.
0: Z niejakim Andrzejem Fedrysiakiem. I Andrzej przyszedł kiedyś na próbę, przyszedł z Andrzejem Adamiakiem. On się przysłuchiwał, jak graliśmy sobie. I zaproponował mi, czy bym z nim sobie nie pograł. Czy byśmy nie popróbowali coś wspólnie zrobić. No i w mieszkaniu u naszego kolegi, który nie przetrwał w tym pierwszym składzie, próbowaliśmy coś tam razem stworzyć i właśnie wtedy powstał Paryż, Moskwa, chyba Obserwator się zaczął i coś takiego. Szybko żeśmy dokoptowali, że się tak wyrażę, naszego Mariusza, gitarzysty. Sytuacja bardzo dziwna, bo on był po złamaniu kręgosłupa i leżał w łóżku w gorsecie, ale świetnie harmonicznie dawał sobie radę na gitarze. No i ucieszyliśmy się, jak się spotkaliśmy, że po prostu dobrze się uzupełniamy. Ja byłem raczej bluesmanem, bardziej surówkarzem, a on po prostu harmonikiem i to był Mariusz. A później doszedł Piotrek, który miał przedłużoną służbę wojskową, bo to był stan wojenny, więc pół roku dłużej służył, perkusista. I ja zaproponowałem Pawła Niekodemskiego, to już po jakimś tam czasie, jak już zespół funkcjonował, ponieważ z Pawłem graliśmy w takiej bluesowo-jazzrockowej kapeli. On oczywiście parę lat ode mnie był starszy, ale był świetnym klawiszowcem i zaproponowałem zespołowi, który już miał nazwę Rezerwat, i dołączył Paweł. To wtedy już był ten cały skład. Nie ukrywam, że to jest wielka zasługa Andrzeja Adamiaka, bo to on miał w głowie jakieś tam swoje pomysły, jeżeli chodzi o śpiewanie. Natomiast wydaje mi się, że dobrze trafił, dlatego że ci wszyscy, którzy tworzyli ten zespół, naprawdę byli wyjątkowi. Z perspektywy czasu tak to oceniam, bo właściwie aranżowaliśmy i dodawaliśmy swoje dźwięki, swoje pomysły i w efekcie te numery tak brzmiały, jak brzmiały. Warto powiedzieć o tym, że pierwsze próby to były w mieszkaniu, bo to był stan wojenny. To był 81 rok, a nawet jak przeskoczę, jak wygraliśmy rokowisko w Bistonie, czyli rokowisko 82, mówię w Bistonie, bo w Łodzi w hali Bistona odbywały się takie przeglądy zespołów rockowych. Wtedy był właśnie Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski, dużo osób pracujących w Trójce, może tak. I przyznali nam pierwsze miejsce.
2: Rezerwat i Andrzej Adamiak.
1: Wspomina Piotr Majewski.
2: Moje pierwsze spotkanie z tym zespołem ciężko stwierdzić. Może dlatego, że Andrzej Adamiak, lider zespołu, był człowiekiem bardzo aktywnym i jak się pojawiał, to pojawiał się już permanentnie. Było go pełno. Jeżeli chciał coś załatwić, to działał tak, aby skutecznie doprowadzić do tego, na czym mu zależało. Jednocześnie był przesympatycznym człowiekiem i tak naprawdę tylko początkowo się człowiek opędzał, a później w tym takim radosnym i uśmiechniętym przedstawianiu sytuacji, o tak to nazwijmy, to Andrzej był skuteczny tak naprawdę. Więc ciężko jest mi powiedzieć, kiedy pierwszy raz się spotkałem z Rezerwatem. No, na pewno z ich muzyką. Te przeboje one rozbrzmiewały wszędzie. Nie można było ich pominąć. Zaopiekuj się mną, weź parasol i chodź. To są już takie pomnikowe utwory, które zapisały się w historii polskiej muzyki już

0: Na stałe.
1: Utwory, które wymieniłeś, to były piosenki z płyty Serce, czyli z drugiej płyty zespołu. Tak. Natomiast największym wydarzeniem w historii zespołu Rezerwat była płyta pierwsza, czyli było Paryż, Moskwa, moje miejsce.
0: Tak.
1: Histeria na przykład.
0: Masz rację, bo to była płyta, która rzeczywiście zamieszała na rynku, która zwróciła uwagę na zespół, która z punktu widzenia takiego, nie wiem, muzykologicznego czy historycznego pewnie jest dużo bardziej wartościowa. Natomiast Andrzejowi zawsze chodziło i zależało na popularności, na przebojach. I te przeboje się pojawiły na drugiej płycie. I no, siłą rzeczy będziemy przede wszystkim pamiętać o tej drugiej płycie, albo przynajmniej o tych dwóch piosenkach, które wymieniłem. Pamiętam na koncertach, jak publiczność zaczynała zamiast niego śpiewać, a były to tak właśnie te dwie piosenki, no to widziałem, że Andrzej był w pełni content i szczęśliwy.

0: Przez rok żeśmy po prostu ogrywali materiał.
1: Wiktor Daraszkiewicz.
0: Jak powstawało? No powstawało w ten sposób, że Andrzej pisał teksty, my żeśmy sklejali dźwięki, aranżowaliśmy numery i tak powstało właściwie, powstało pół płyty pierwszej. Mieliśmy to szczęście, że po wygranych rokowiskach dużo żeśmy grali, naprawdę dużo. A dopiero po roku czasu wyszła pierwsza płyta, czyli byliśmy ograni. Wchodząc do studia już żeśmy dużo wiedzieli, mieliśmy już te numery zaaranżowane, no i potrafiliśmy te utwory dobrze zarejestrować.
2: Bo dla mnie to rokowisko to był taki punkt zapalny dla was.
0: Zapalny.
2: Od tego wszystko się zaczęło, to wszystko. Wybuchło, to był rezerwat, już mało kto pamięta w ogóle rokowisko. To był taki właściwie festiwal treże halowy, ale porównywalny uderzeniem później z Jarocinem.
0: Po rokowiskach zagraliśmy, zapomniałem się, ten zespół nazywał z Czechosłowacji, bo wtedy była Czechosłowacja. Miał z Perfektem w hali sportowej, w tej dużej hali w Łodzi i nie dojechał właśnie z Czechosłowacji zespół i my żeśmy zagrali z Perfektem. I to był u nas pierwszy taki duży koncert. No i był szał, no i to nas zaskoczyło, bo już w Trójce Piotr Kaczkowski puszczał utwór pod tytułem Cywilizacja i wiadomo, że Trójki wszyscy słuchali wtedy i tylko chyba Trójki, więc wiedzieli jak zespół gra i co gra i no bardzo nas się poprzyjęli. To był taki pierwszy strzał, pierwsza duża scena, która nam i obserwującym pokazała, że no, zespół podoba się po prostu publiczności, tak? Że ma szansę tworzyć, być na estradzie i tak dalej.

0: tymi kompozycjami to jest tak różnie.
1: Wiktor Daraszkiewicz.
0: Bo my żeśmy tak sobie to oddzielili po prostu. Dobra, to będzie twoja kompozycja, to była twoja. Andrzej miał ich najwięcej i tak jak wspomniałem wcześniej, bez Andrzeja by tego zespołu nie było, bo naprawdę ja mu zawdzięczam, że ten zespół powstał, miał jakąś koncepcję. Natomiast nie ukrywam, że trochę człowiek nie znał się na ZAX-ie, na tych wszystkich takich autorskich prawach i szybko sobie odpuszczał, pomimo tego, że wkładaliśmy dużo pracy, dużo swojej inicjatywy, swoich pomysłów w muzykę, to okazało się później na płycie, że najwięcej kompozycji ma Andrzej. Moja kompozycja to była Histeria z tych pierwszych. To były pierwsze dwa numery, które nagraliśmy, czyli Obserwator, Histeria. I wiem, że Histeria wyszła chyba najwyżej w trójce. Ale nie wiem, czy to było pierwsze, czy drugie, czy czwarte, się pamiętam. Natomiast dwa utwory pierwsze, czyli Obserwator i Histeria, to były nagrane właśnie tutaj w studiu M1. I no i Przybylski, świętej pamięci, Wojtek nas nagrywał. Pamiętam, że byliśmy strasznie zestresowani i powiedział, że zespół musi zagrać na 3-4, bo nie są na tyle przygotowani jak inne zespoły wchodzące do studia, żeby nagrywać osobno sekcje, tak jak to w tamtych czasach robili, osobno instrumenty. Więc na 3-4 zagraliśmy Obserwatora, Histerię. No i w parę dni później Obserwator jako pierwszy numer pokazał się w trójce jako propozycja do listy przebojów. No i oczywiście wszedł bardzo wysoko, bo na 13 miejsce w pierwszym tygodniu zaproponowania. Także zaczęła się taka nasza kariera, umówmy się, no, w tamtych czasach.
1: Jaka była reakcja Wojtka Przybylskiego wtedy?
0: Byliśmy strasznie wystraszeni, nawet ja zdjąłem zegarek, żeby mieć lżejszą rękę. To by psychika mi podpowiadała, że może będzie lepiej, może się uda wtedy. Zaczynaliśmy tam z 3 razy chyba ten utwór. Wiem, że kierowca chciał przymocować centralny, czyli po prostu ten największy bęben.
1: Centralka.
0: Centralka. Po prostu po tym parkiecie się przesuwała i nie wiedzieliśmy, co zrobić, jak grał perkusista, więc kierowca chciał wbić gwoździa, żeby przytrzymać. Rzeczywiście osoba, która pilnowała dobrych zwyczajów w studiu, powiedziała, że nie możemy tutaj wbić gwoździ, więc kierowca trzymał nogą w trakcie nagrywania, żeby ta perkusja się nie przesuwała. Czyli takie warunki trochę partyzanckie, ale co? No ale się w efekcie udało, no nagraliśmy i te utwory po prostu później były, tak? Chodziły gdzieś tam w radiu i dały nam tą szansę po prostu bycia na rynku. Ciąg dalszy to był taki, że firma Savitor, nieistniejąca już, i ona zaproponowała nam nagrania płyty, sfinansowali sesję nagraniową. Nagraliśmy płytę w Polskich Nagraniach na Starym Mieście przy ulicy Długiej. Problemów raczej nie było, czy jeżeli problemy, to pewnie sprzętowe. Nie mieliśmy takiego dobrego sprzętu. Ja też jako gitarzysta nie wszystko wiedziałem na temat sprzętu, więc wydawało mi się, że jak mam wzmacniacz lampowy, to już jestem gość. Nie? Okazało się, że to jest wzmacniacz lampowy, który daje pewien sound, ale nie taki, jak ja bym chciał. Wojtek Przybylski i Jarek Regulski to był dwóch realizatorów, którzy ten materiał na płytę nam nagrali. No i robili wszystko, żeby wyciągnąć z tego naszego sprzętu jak najwięcej, żeby ten dźwięk, żeby się nadawał w ogóle. Pamiętam, że na Długi były dobre kefiry i świeże bułeczki.
1: To był specjalistyczny sklep mleczny, tak. Także dlatego to wszystko.
0: Pewnie dlatego. Pamiętam, że było okno otwarte, jak przysłuchiwaliśmy Ciecia, utwór z pierwszej płyty i siedzieli jacyś młodzi ludzie na murku za otwartym oknem i tam skaldowali po prostu, że fajnie, że mi się podoba. Różne jakieś takie dziwne zjawiska, które ledwo tam do mnie dochodzą, przypominam sobie. Płyta była też nagrywana, a nie, już inaczej. Już nie nagrywaliśmy tak na 3-4, czyli już sekcja osobno, gitara osobno, wokal osobno. No i chyba mieliśmy szczęście, że Wojtek Przybylski, no bo później obserwując jego działalność jako realizatora, myślę, że to był szczęśliwy realizator.
1: No trafiliście na dwóch realizatorów, którzy tak. Byli topowi w tamtych czasach.
0: Tak, byli topowi, to prawda.
1: Jarek Regulski, Wojtek Przybylski, tak, nagrywali tak. Perfekt, nagrywali właściwie wszystko.
0: Tak, tak, tak.

0: A propos okładki, no to bierz jeszcze Jarek Kawecki.
1: Wiktor Daraszkiewicz.
0: Który nas prowadził w tamtych czasach. To on miał właśnie taki pomysł, żeby to był las i żeby był zakaz wjazdu, czerwone słoneczko z napisem rezerwat. Ponieważ Jarek Kawecki, zresztą pracownik Trójki.
2: To jeden z prowadzących zapraszamy do Trójki w tamtych czasach.
0: Jeden prowadzący zapraszamy do Trójki. Był menadżerem przez parę lat rezerwatu, a sam się wychował i mieszkał i tam kończył szkołę w Białowieży. Stąd też ten pomysł, że na białym tle ten rezerwat, jak gdyby ten las i ta okładka nabrała takiej mocy, po prostu takiego przekazu fajnego. Zmieniło się życie po rokowiskach, no bo każdy gdzieś tam pracował. No ja byłem laborantem, wiesz, na Politechnice, mój kolega perkusista był kreślarzem. Andrzej po technikum samochodowym jeździł ciężarówką i woził ryby. Więc po prostu, no wiesz, była taka zbieranina ludzi. Bawiliśmy się muzyką, ale nikt nie spodziewał się, że gdzieś tam zagramy, od razu będzie takie wow, że w ogóle płyta, jakieś koncerty. Pff, no wiesz, no to spadło na nas po prostu. To było takie, wiesz, szokujące. No a później to się potoczyło. Festiwal w Jarocinie, który kończyliśmy ten festiwal w Jarocinie, bo graliśmy jako ostatnia kapela i przy modlitwie pamiętam, że wszyscy ukrękli, bo to te czasy przecież były. To był jakiś 84 rok. Już nie pamiętam dokładnie, no ale jeszcze komuna była. Dopiero 89 oficjalnie podano, że chyba jej już nie ma. No, ale było mnóstwo festiwali. Jak sam wiesz, w tamtych czasach grało się hale sportowe i to się grało strasznie dużo. Nie wiem, w ciągu roku zagraliśmy tych hal parę dziesiąt. No, Classic Nouveau przecież to jest też zjawisko, bo dowiedzieliśmy się właśnie z Trójki nas. Zaproponowali redaktorzy, żebyśmy zagrali jako druga kapela supportująca w sumie Classic Nouveau i zagraliśmy 9 koncertów po Polsce. I to były same hale, same największe hale w największych miastach.
2: Miałeś okazję podróżować z zespołem Rezerwat, nie to tylko prawda. Po Polsce.
3: Tak, byłem z nimi na cyklu koncertów. No to był Związek Radziecki jeszcze wtedy.
1: Wspomina Piotr Majewski.
3: Ale byliśmy, no niedaleko, bo byliśmy w tych krajach nadbałtyckich. I nawet tam ich muzyka była bardzo dobrze odebrana i doskonale znana. To były czasy, kiedy polskie zespoły no we wszystkich demoludach cieszyły się ogromną popularnością i publiczność tamtych krajów chłonęła polską muzykę jak muzykę zachodnią. Więc jak przyjechał Rezerwat, to była wielka gwiazda. Rezerwat wypełniał tam hale, które miały 20-25 tysięcy widzów i to były takie koncerty, wow, naprawdę niezapomniane.

0: mieliśmy po 22, po 21 i po 23 lata.
1: Wiktor Daraszkiewicz.
0: No byliśmy takimi dzieciakami trochę, no, z perspektywy czasu oceniam. No i to też się przyczyniło na to, że ten zespół miał takie problemy później. To nas przygniotło strasznie i później się trochę pokłóciliśmy. Właściwie po pierwszej płycie rozstaliśmy się z Andrzejem. To wyglądało w ten sposób. To był dzień, w których miał imieniny. Złożyliśmy mu życzenia, kupiliśmy mu prezent, ale powiedzieliśmy, że no wiesz, Andrzejku, no ale zdawaliśmy sprawę, że to tak będzie z kasą wyglądało. Wtedy się sprzedawało, wiesz, milion płyt na przykład. To były pieniądze, no i te nierówne pieniądze, no, zaczęły nas zastanawiać, do czego w ten sposób, skoro wiemy, jak to wyglądało i wiadomo, że każdy włożył w to dużo pracy i zapracowaliśmy na wspólny sukces. Andrzej się nie chciał zgodzić, żeby się w jakiś sposób podzielić. No i się wtedy rozstaliśmy.
2: Kiedy patrzymy na autorów, oczywiście na płycie Rezerwat, Rezerwatu, głównie jest to Andrzej Adamiak, jest również jako kompozytor Wiktor Daraszkiewicz. Mm-hmm. Natomiast pojawia się jako autor tekstów taka postać, ja myślę, że wiele osób nawet nie wie, kto to jest. Andrzej Senar.
3: No tak, to Janusz Kondratowicz kryje się pod tym pseudonimem.
1: Piotr Majewski.
3: To były czasy, kiedy rynek cały czas jeszcze był rynkiem, gdzie te nowe zespoły budujące rynek muzyki rockowej troszkę spierał się i rozpychał łokciami z tym starym, wyrosłym jeszcze z poprzedniego kształtowania rynku muzycznego artystami i tym establishmentem muzycznym. I nie wiem, być może Januszowi nie było w smak istnieć i tu, i tu. Być może chciał rozdzielić tę swoją twórczość. On był bardzo wziętym twórcą piosenek na rynku muzyki popularnej.
2: Na czerwone gitary choćby.
3: No chociażby, tak.
2: Andrzej, który pisał dobre teksty, po co był też szczęście wam potrzebny Janusz Kondratowicz?
0: Tak się złożyło, że z Andrzejem Adamiakiem jeździłem do Janusza Kondratowicza i powiem ci, że on sporo pomagał Andrzejowi w tych tekstach. Ja wiem, Andrzej przy jakichś tam okazjach mówił, o tam szwagier, Janusz i tak dalej, ale Janusz miał duże doświadczenie, wręcz nawet pomagał w taki sposób, że mówił, nie, nie, panowie, obserwator, prokurator, no to nie, to nie przejdzie, no, nikt wam tego nie puści. Obserwator, kalkulator, mówi, na przykład. Nie? I to jest taki wycinek jego pomocy, jak gdyby człowieka doświadczonego już wtedy.
2: Próbował... Pisał na czerwony gitar, także nic dziwnego, że miał.
0: No, do czerwonej gitar. Pamiętam, jakieś żeśmy tam pili sobie winkę, on mówi, że sklęczonym był w Zakopanym w domu pracy twórczej. Ja mówię, aż kurczę. Zawsze go spostrzegałem, że lubi się pochwalić i mówię, nie, no chyba przewalił, nie? Ale później się dowiedziałem, że rzeczywiście jeździł sklęczonym, więc po prostu gość, który naprawdę pisał teksty ludziom z pierwszej półki. Jestem przekonany, że Andrzejowi bardzo dużo pomógł.
2: Kiedy słucha się tej płyty po latach, to można odnieść wrażenie, że odbiorcy tekstowo troszkę byli nieprzygotowani do tego wszystkiego, dlatego że tam cała masa tekstów to są takie teksty, których właściwie cenzura nie powinna puścić. Paryskie kuranty.
0: No ale wiesz, no ale... To...
2: Obserwator,
0: ale
2: ciecz.
0: Dlatego wasza pierwsza płyta, którą żeśmy zasłużyli na to, że się znaleźliśmy w tej pierwszej dziesiątce, tak, tych zespołów najlepszych, bo pamiętam, że taki ranking był kiedyś, no nawet graliśmy w Sopocie, najlepsi z najlepszych zaprosili nas, to był Czesław Niemen, Tessa, był Dżem i tak dalej, i tak dalej.

0: To była zasługa pierwszej płyty, ale to były takie teksty, że może 2-3 numery były puszczane w radiu. Szare gitary, obserwator, bo właśnie zamiast prokurator to kalkulator i te numery gdzieś tam były wciśnięte. Ale Paryż, ale Cieć, wspaniały Cieć, bo nawet teraz jak gram z chłopakami, to mówią, kurczę, znakomity numer. No ale dali mi jeść, dali mi popracować też. No jak mogli puścić to w tamtych czasach w radiu? Wiadomo, że od razu milicja by przyjechała, pozamykała po prostu prowadzących w radiu.
1: Mimo, że radio nie grało wszystkiego, to były wielkie przeboje.
0: To były przeboje. Była energia, była taka prawda, bo pamiętam klimat tworzenia i tych ludzi, którzy robili to. To było takie szczere dawanie siebie, wiesz, w to wszystko i to słychać. Rzeczywiście, masz rację. To były piosenki, które broniły się właśnie tą swoją energią i tą swoją prawdą młodych ludzi, którzy starali się to zrobić jak najlepiej. Mi się wydaje, że ta energia przeszła bardziej. No bo wiesz, no nieraz są tam jakieś melodyjki, które gdzieś wpadają w ucho, ale generalnie utwory się podobały, dlatego że były dobrze skonstruowane po prostu.

0: Utwór, który kończy pierwszą płytę, czyli Modlitwa o więź, to taki utwór, który troszkę tę przemianę rezerwatu zwiastował, bo potem Zaopiekuj się mną było pewnego rodzaju kontynuacją.
1: To był taki numer, który robił wrażenie, no chociażby sam tekst. Pootwierajcie klatki drzwi, jesteśmy ludzie.
0: Wiktor Daraszkiewicz.
1: Zagraliśmy koncert z Perfektem w hali sportowej i ten koncert był nagrany przez Jarka Kaweckiego. Modlitwa była nagrana i Piotr Kaczkowski w czasie jeszcze komuny, że się tak wyrażę, 2 lub 3 lata pod rząd w Wigilię zawsze puszczał z koncertu ten numer. To był numer, który robił wrażenie, ale nie wszystkim się podobał. Niektórzy mówią, a ta modlitwa to takie, wiesz, nie? A to było szczere, bo ja pamiętam Andrzeja, jak śpiewał i tam był nawet taki moment, że było słychać, że robi to od serducha. Różnie był ten rezerwat oceniany. Ale ja mam bardzo dobre wspomnienia i jak słucham właśnie pierwszej płyty i przypominam sobie młodych chłopaków w koszulach flanelowych, którzy mieli po 20 tam z groszem, no to myślę, że to byli dobrzy muzycy.
2: Jako młody człowiek
0: Maciej Werk
2: w okolicach świadomego pierwszego takiego uderzenia muzycznego, czyli powiedzmy końcówka podstawówki i początek liceum, oczywiście miałem świadomość istnienia zespołu Rezerwat, no bo trudno było nie znać Rezerwatu będąc łodzianinem. Oni się pojawiali na afiszach choćby rokowiska, ale wtedy moje serce było bliższe takim nazwom jak na przykład Brak albo jakieś inne zespoły. I wtedy wydawało mi się, jak wyszła pierwsza płyta Rezerwatu, którą posiadałem dość szybko na czarnym krążku, bo to był też taki czas, kiedy różne płyty trafiały do mnie, do domu, jako że miałem styczność z gramofonem właściwie od urodzenia, no to też pojawiały się płyty i Rezerwat pamiętam doskonale. Natomiast to nie było tak, że ta muzyka mnie wtedy powaliła, bo ja byłem trochę w innym momencie życiowym, takim bardziej kontestacyjnym, bardziej chyba skierowanym na punk rock.

Natomiast no coś w tym było takiego, co teraz mógłbym oczywiście ocenić po czasie, że to jednak było mocno zimnofalowe. Oczywiście z dużym pierwiastkiem popu. Być może to właśnie ten pierwiastek popu wtedy trochę tak był kiczowaty się wydawał. No ale potem poznałem Andrzeja Adamiaka, kiedy już byłem czynnym artystą, twórcą i również remikserem. My się z Andrzejem bardzo szybko skumplowaliśmy. Andrzej był takim człowiekiem, który w ogóle nigdy nie dawał nawet jakiejkolwiek szansy na dystans, na to, że był starszy, że był, nie wiem, znaną postacią muzyczną. W ogóle nigdy czegoś takiego nie było. Był absolutnym wariatem. Świetnie spędzaliśmy czas. Towarzysko, no bujaliśmy się po mieście i nie tylko wielokrotnie. I w którymś momencie, kiedy prowadził takie studio w słynnych Siódemkach, Piotrkowska 77, tam było radio Kiks, w którym on pracował, czy jakoś tym zarządzał, już tego do końca nie pamiętam, ale na pewno było też tam studio muzyczne. I tam zaczęliśmy robić różne eksperymenty, nie tylko muzyczne, ale głównie muzyczne. I pamiętam, że przy okazji tego, że ja tam się jakoś w to studio włączyłem i robiliśmy różne nagrania, to on zapytał mnie, czy nie zrobiłbym remiksu Zaopiekuj się mną. No i oczywiście świadomość tej piosenki była u mnie bardzo duża, no bo tak zupełnie obiektywnie mówiąc, jest to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Okazało się, że nie istnieją żadne ślady, tak zwane multitracki, czyli oddzielne ścieżki do tego utworu oryginalne, a nie było wtedy jeszcze technologii AI, która mogłaby to wyciągnąć z gotowego nagrania, więc Andrzej dograł wokale, a Witek Daraszkiewicz dograł gitarę. Bo to było mi potrzebne do tego, żeby stworzyć ten remix. No i tak się wydarzyło, że ten remix powstał. Szczerze mówiąc, w mojej karierze remiksera miałem okazję współpracować właśnie ze wszystkimi dużymi zespołami lat 90. w Polsce i nie tylko. To powiem szczerze, że to jest jeden z moich ulubionych.

0: Marionetka to jest też taki utwór, który tekstowo właściwie dziwię się, że przeszedł.
1: To prawda. Ja pamiętam, że nawet w tym tekście było pogotowie. Andrzej śpiewał pogotowie. I właśnie jak robiliśmy tą marionetkę u Pawła w domu, klawiszowca, i z Pawłem się zergowali, nie Andrzej, nie pogotowie. To nie, chyba nie.

0: końcu marionetka, wiadomo, o kogo chodzi. No, to były takie czasy, kiedy po prostu marionetka, jak sam zauważyłeś, to dziwne, że to w ogóle poszło, ale widocznie to było też taki czas o winży, mi się wydaje, bo przecież w tym samym czasie leciała Republika, Kombinat, parę innych numerów, które już były takie, wiesz, na granicy, że odważnie były puszczane te numery.
1: No wiesz, no, chciałbym być marionetką w świecie ludzi.
0: No tak.
1: To ewidentnie, no, było to kopnięcie w kierunku zachodu. No. W normalnym świecie chciałaby żyć.
0: No tak. I ja nie ukrywam, że bardzo antykomunistycznie był kapela nastawiona, bo przecież mieliśmy oporniki w klapie i tak dalej. Nasi starsi koledzy byli internowani wręcz. Ja widziałem, jak zamowcy bili studentów do krwi, że się tak wyrażę, na ulicy Narutowicza w Łodzi. Więc po prostu no, byliśmy źle nastawieni na władzę. Nawet była taka sytuacja, że Jarkowi Kaweckiemu, menadżerowi, zaproponowali, żebyśmy zagrali na jakimś takim rządowej imprezie. Jarek odmówił. Ale to już były takie czasy, że już no, można było się odważyć odmówić. I zaproponowali, że helikopter przyślą, słuchaj. No, nam trochę zaimponowało oczywiście, bo to wiesz, młode chłopaki. Ale stwierdziliśmy, nie zagramy. Nie po to, żeśmy bujali się po prostu i przez park w stanie wojennym, jak widzieliśmy policję, która już pilnowała godziny policyjne i chowaliśmy się w trawie po próbie, żeby do domu dotrzeć, żeby teraz grać na imprezie u tych ludzi, którzy w tamtym czasie rządzili.
1: Andrzej Adamek był takim człowiekiem, który robi wrażenie człowieka, który dąży do sławy. Podejście chyba do pracy nad drugą płytą i stąd te takie przeboje już ewidentne, to już był inny rezerwat.
0: Dwie rzeczy miały na to wpływ. Trochę okres mody muzycznej, trochę też to, że Paweł dostał z Ameryki, mama przywiozła mu Chroma Polaris, wypasiony klawisz, który po prostu miał kupę fajnych barw, kosztował masę pieniędzy, po prostu mama dostała tam odznaczenie w czasie okupacji w Warszawie, ukrywała ludzi i dostała w Ameryce za to odznaczenie. Te osoby uratowane chciały się odwdzięczyć i kupiły, żeby Pawłowi przywiozła ten klawisz Chroma Polaris. No i wiesz, jak on przywiózł Chroma Polaris i jeszcze przy jego umiejętności komponowania różnych tam barw, składania, pamiętam, zrobił fortepian z wiatrem i to były takie samplery, które po prostu, wiesz, rozkładały ludzi w pierwszych rzędach. Mówią, Jezus Maria, co to za klawisz? Dużo było barw, można było kombinować, troszeczkę nas to w tą stronę gdzieś tam przeciągnęło. Ale zaopiekuj się mną. Ja wielokrotnie mówiłem, że to był właściwie koniec kapeli, którą najbardziej lubiłem. Czyli ta część rock'n'rollowa, ta część pierwszej płyty. Bo ja rozumiem, może wpaść taki numer jak Zaopiekuj się mną, ale to wcale nie znaczy, że ja muszę szukać takich numerów jak Zaopiekuj się mną. Trochę to poszło w tą stronę komercyjną.

0: Jak reagowaliście, kiedy mówiło się, że jesteście takim troszkę drugim zespołem po Republice?
1: Po pierwszej płycie pod tytułem Rezerwat mieliśmy konferencję prasową w klubie Stodoła. Przyszło bardzo dużo ludzi, a to naprawdę mnóstwo ludzi, byłem zdziwiony, wręcz przestraszony, co tu się będzie działo. Usiedliśmy po prostu przed tą całą publiką, no i dziennikarze zaczęli nam zadać pytanie. No i któryś dziennikarz zadał właśnie pytanie, że właśnie gramy podobnie do Republiki. Taki zarzut. I słuchajcie, i w ogóle w pewnym momencie wstał jakiś człowiek na końcu tego zgromadzenia i powiedział, nieprawda, zespół Rezerwat nie gra podobnie do Republiki. I to był Ciechowski. Nie wiem skąd się wziął, ja chyba nawet go nie zauważyłem, ale później powiedzieli, a to był Ciechowski. Także wiesz, to był dowód na to, że Ciechowski po

0: Po prostu też miał takie zdanie, że Republika, no to były takie czasy, że wiesz, no zespoły mogły podobnie grać. Na pewno nie było to naśladownictwo w żadnym wypadku, ze względu na to, że jak my mieliśmy już prawie cały program i materiał na pierwszą płytę, to ja usłyszałem pierwszy raz w radiu kombinat Republiki. Więc po prostu my żeśmy nie znali się nawzajem. Dopiero gdzieś tam wspólne koncerty jakieś tam w latach 80., których było w sumie nie było tak dużo, bo Republika raczej grała sama albo jakieś tam supporty mieli zespół. Ale zdarzało się tak, że graliśmy na przykład z Dżemem, z Republiką i z Lady Punkiem. Stadiony, kurde, w Piotrkowie pamiętam stadion. Lady Punk, Rezerwat i Dżem.
1: To był Rezerwat i zwróć uwagę, że jak włączysz tę muzykę, tę płytę, od razu to rozpoznasz. Oni rzeczywiście, nie wiem jak wielka jest to zasługa tylko i wyłącznie Andrzeja, bo myślę, że Witka także, klawiszowca Rezerwatu, to jest ich zasługa stworzenie takiego, a nie innego tego anturażu brzmieniowego, który towarzyszył tej muzyce. Wiesz, ja bym porównał, jeżeli już trzeba by było gdzieś porównywać i szukać, to była mniej więcej ta sama klasa i generacja, te same rejony muzyczne, które tworzył Klaus Mittwoch. To była muzyka pełna przestrzeni i takiego, zwróćcie uwagę, tam bardzo dużo jest na takim pogłosie, na echu muzyki Ingrania. To była muzyka bardzo sensytywna, rock sensytywny. Jeżeli już jakieś łatki mam przyklejać, to ja bym to tak nazwał.
2: Historię powstawania debiutanckiej płyty grupy Rezerwat, Rezerwat wspominali Wiktor Daraszkiewicz, Maciej Werk i Piotr Majewski. Audycję przygotowali Ewa Lipowicz, Bartek Machajewski i Tomasz Żonda. Dziękujemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwany listem gończym Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w USA, donoszą media. Trwa ewakuacja pasażerów ze statku wycieczkowego Hondius, jako pierwsi schodzą Hiszpanie. Orlik Bielik z praskiego zoo zaadoptowany przez Polaków. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. Razem z nim może być Marcin Romanowski. Poinformowały o tym najpierw prawicowe media. O szczegółach Jolanta Turkowska.
15: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

0: przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Trwa ewakuacja pasażerów ze statku wycieczkowego MV Hondius. Jednostka około 7 naszego czasu przybyła do portu Grandaia na Teneryfie. Na pokładzie odnotowano 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Jako pierwsi pokład wycieczkowca opuszczają Hiszpanię. Po nich ze statku mają zejść kolejno Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Akcja ma potrwać do jutra. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu w Białymstoku podkreślała w TVP Info, że wirus może zarażać dzień przed ujawnieniem objawów. Dodała, że hantawirus znacząco różni się od koronawirusa.
2: Wirus COVID-19 miał inną transmisję. To była bardzo wysoka zaraźliwość, droga kropelkowa. Tutaj jednak wymaga długiego kontaktu, takiego bliskiego z osobą chorą. Do końca też nie wiadomo, bo to jest jedyny wirus, w którym udowodniono, że może zakażać człowieka od człowieka. Ponieważ tych hantawirusów jest na świecie bardzo dużo. Jest to jedyny wirus, gdzie udowodniono tę drogę zakażenia.
1: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa dla szerszej światowej populacji jest niskie. Niemal co czwarta matka niemowlęcia, która trafia w Strefie Gazy pod opiekę Lekarzy Bez Granic, cierpi z powodu niedożywienia. W ciągu minionych 2 lat specjalistyczną opieką objęto prawie 3,5 tysiąca kobiet w ciąży i karmiących piersią. Raport przygotowano w oparciu o dane pochodzące z 4 ośrodków zdrowia w Khan Yunus i mieście Gaza. Tomasz Czerniawski z Lekarzy Bez Granic mówi, że wszystkie pacjentki były leczone na oddziałach intensywnej opieki medycznej.
3: Wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
1: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni kryzys humanitarny się pogłębia. Apelują o umożliwienie dostarczenia pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. Pogoda zachęca do spacerów. Warunki na szlakach w Beskidach są bardzo dobre. Wiosna jest coraz lepiej widoczna. Ratownik dyżurnego OPR-u Mikołaj Patrias ostrzega jednak, że w niektórych miejscach wciąż leży śnieg.
4: W zacienionych miejscach jeszcze się utrzymuje, zwłaszcza na bardzo górze. Należy wybrać coś ciepłego i być przygotowany na jakieś załamanie pogody, to zawsze o każdej porze roku trzeba być przygotowany.
1: GoPro-wcy przypominają też o zabieraniu ze sobą naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek. Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali orła Bielika, mieszkającego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Pomysł adopcji dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, mówi Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze i przedstawicielka polskiej mniejszości w praskim ratuszu.
5: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po 2 świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą.
1: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowaniu wsparcia zwierzęcia, a pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na karmę lub opiekę weterynaryjną. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś dużo słońca, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego również możliwe słabe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu do 20 miejscami na zachodzie kraju.
7: Autopromocja.
8: Bezpretensjonalna, szczera i autentyczna, z dużym dystansem do siebie samej, czego dowodem teksty jej utworów. Przy okazji całkiem niezła gitarzystka. Australijka Courtney Barnett wydała niedawno 4. solowy album i rozpoczęła światowe tournée. Kluczowym przystankiem trasy był występ artystki na BBC Radio 6 Music Festival 28 marca. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy już dziś po 19:00. Miłego odbioru, Grzegorz Hoffman.
7: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan. Oliwa z oliwek virgin. 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Żegnamy reklamy.
23: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
24: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
25: Polsce przyznano tylko jedną klauzulę najwyższego uprzywilejowania. W rekordowej ilości podżegających audycji, nadawanych bez wytchnienia przez dywersyjne rozgłośnie.
26: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
27: Zapraszamy.
26: Wielki brat Adam Ferency.
27: Piotr Metz.
28: To Polskie Radio.
29: Trzeba jednak koncentrować się na metrze.
30: Rozmowa kontrolowana.
26: Rok 1982.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem dnia internowani wstają o godzinie 7, zajmują się toaletą poranną, czynnościami porządkowymi. Następnie o godzinie 7.30 jest apel poranny, o godzinie 7.45 jest wydawanie i spożywanie śniadania. Od godziny 8.15 do 14 są spacery, widzenia, zajęcia kulturalno-światowe i zajęcia własne. Obiad jest wydawany o godzinie 14 do godziny 15. Później od godziny 15 znów internowani mają zajęcia własne, wypoczynek po obiedni do godziny 19. O godzinie 19 spożywają kolację, od godziny 19.30 mają zajęcia własne, o godzinie 21 jest

0: Po dwutygodniowej przerwie związanej z wprowadzeniem stanu wyjątkowego władze oświatowe wznawiają lekcje w szkołach podstawowych i średnich.
1: Nie można młodzieży trzymać, nawet obawiając się takich czy innych, powiedziałbym, negatywnych reakcji, czy pojawienia się negatywnych postać. Nie wolno po prostu tej młodzieży przez dłuższy okres czasu trzymać bez czynności.

Dziś wieczorem po raz pierwszy od wprowadzenia stanu wojennego zagranicznym korespondentom pracującym w Polsce zezwolono na wysłanie nieocenzurowanych korespondencji. Stało się to krótko po tym, jak polskie władze zostały oskarżone o łamanie porozumienia z Helsinek. Władze się przejęły, bo zależy im na pomocy zagranicznej i chcą przekonać wszystkich, że sytuacja wraca do normalności. Dziś podano pierwsze dane dotyczące więźniów stanu wojennego. Przetrzymuje się 5 tysięcy osób, 1400 aresztowanych oczekuje na proces, prawie 300 osób już skazano. Jeżeli dane są prawdziwe, a są tacy, którzy w to wątpią, to nie podniosą chyba nikogo na duchu.

0: Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że w weekend grupa Argentyńczyków wylądowała na jednej z Wysp Falklandzkich i założyła tam obóz. Argentyna twierdzi, że leżące na południowym Atlantyku wyspy należą do niej. Według brytyjskiego MSZ-u Argentyńczycy wylądowali na wyspie Południowa Georgia, zostawili tam argentyńską flagę i wrócili na kontynent. Minister Spraw Zagranicznych Lord Carrington uznał argentyńską akcję za poważne naruszenie brytyjskich granic.
1: Tego stycznia premier Wojciech Jaruzelski spotyka się z prymasem Józefem Glempem. Wyrażono intencje zmierzające do normalizacji życia w kraju.
2: Rozmowa kontrolowana. Kontrolowana.
3: Przedstawiamy Państwu zapis rozmów pracowników ambasady.

0: amerykański, rozmów prowadzonych z telefonów publicznych, więc zgodnie z obowiązującym u nas obecnie prawem podlegających kontroli. Ich adresat w każdym z przedstawionych przypadków był jeden. Embassy of United States of America.
1: Rozmowa kontrolowana.
2: Hello. John? Tom. Okay. Well, we spoke too soon. It looks like the water cannon are moving back on.
3: John, wygląda na to, że armatki wodne powracają. Jest ich tu trochę, jak również dużych ciężarówek i autobusów. Nie widać jednak jeszcze żadnej akcji. Tłum jest mniej więcej taki sam jak był. Ludzie chodzą wzdłuż i w poprzek placu.
4: Żadnego gwałtu jeszcze nie widać?
3: Nie.
4: No to rób dalej to, co robisz.
3: Nie zamierzam nikogo uderzyć, aby zrobić prowokację.

Chiny kontynuują proces zbliżania się do Zachodu. W Pekinie otwarto pierwszy luksusowy hotel w zupełnie zachodnim stylu. Mieszkający tu obcokrajowcy, którzy przyzwyczaili się już, że w tutejszych hotelach niewiele działa, szczególnie obsługa, oszołomieni oglądają teraz nowy hotel. Jest tu bar, jedyne miejsce w Pekinie, w którym można usiąść i za darmo skrupać trochę orzeszków ziemnych. Będzie też kawiarnia, otwarta do drugiej w nocy. Jedyny problem, zwracam się do George'a Frestini, Szwajcara, który jest tu szefem, jedyny problem polega na tym, że chińska obsługa nie bardzo wie, jak prowadzić taki hotel. Oni nigdy nie widzieli noża czy widelca, więc dla nich to jak nagroda, mają okazję nauczyć się czegoś nowego. Nie tylko atmosfera jest to zachodnia, ceny także. Butelka piwa w chińskich hotelach kosztuje około 30 pensów, tutaj 80. Dwie szkockie to już wydatek prawie 4 funtów. Wielu Chińczyków dostaje tyle za tydzień pracy.

Kiedy postawisz stopę na Falklandach, od razu zaczynasz odczuwać odosobnienie, jakbyś był na końcu świata. Niewielka różnica, mieszka tu około 1800 osób, plus pół miliona owiec i 10 milionów pingwinów. Poza stolicą nie ma telewizji, nie ma dróg. Wojskowy rząd Argentyny zgłasza coraz gwałtowniejsze pretensje do tych wysp, które Argentyńczycy nazywają Malwinami, które podobno dostali od Hiszpanów. Wielka Brytania odrzuca te pretensje. Zdaniem Londynu od 150 lat jest tu w pokojowy sposób zasiedlona brytyjska kolonia. No cóż, jaka jest sytuacja, sami słyszycie. Argentyńczycy zajęli radiostację. Mamy tu trzech argentyńskich żołnierzy. Ten admirał przyszedł do mnie, powiedziałem mu, że wylądował nielegalnie na brytyjskiej ziemi i kazałem mu natychmiast opuścić wyspę. On odmówił. Stwierdził, że odbiera ziemię, które należą do Argentyny i które Wielka Brytania zajmowała bezprawnie. Mówi premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Organizujemy największą armadę, jaka kiedykolwiek pływała po morzach w czasie pokoju. Chcemy okazać naszą determinację. Odzyskamy Falklandy. Cały czas uważamy je za terytorium brytyjskie. Argentyńska agresja nie zmieni naszego zdania.

0: Rok 1982.
1: Sytuacja w Polsce pogarsza się. Usiłuje się ją przedstawić jako łagodzenie obostrzeń, lecz tak nie jest. Mój rząd zastanawia się nad dalszymi sankcjami. Reagan dotrzymał słowa. Ale przedtem był jeszcze w zamyśle światowym telewizyjny show, żeby Polska była Polską. A ona była tu, nad Wisłą.
2: Uderzono w nasz przemysł drobiarski.
1: Odnosząc się do sytuacji Polski w świecie, nasz przywódca

0: obecnie 10,50. Proponowana cena 46 zł. Masło stołowe, ćwierć kilograma, dotychczasowa cena 17 zł. Proponowana 60. Szynka wieprzowa, gotowana, ekstra, 180 zł. Proponowana cena 550 zł za kilogram. Mięso wołowe z kością, dotychczasowa cena za kilogram 30, proponowana 100. Kiełbasa zwyczajna, dotychczasowa cena za kilogram 44 zł, proponowana 190. Drzem truskawkowy, wysoko słodzony, słoik, dotychczasowa cena 23 zł, proponowana 50. To są proponowane ceny detaliczne niektórych artykułów żywnościowych, a teraz z kolei opał i energia. Węgiel opałowy, gatunek pierwszy, tona, dotychczasowa 550 zł, w przyszłości 2000 zł. Energia elektryczna na terenie całego kraju za kilowat, dotychczas płaciliśmy 90 groszy, będzie wynosiła 2 zł 20 groszy za kilowat. I wreszcie opłata za dostawę ciepłej wody od metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania. Dotychczasowa cena 90 groszy, proponowana 3 zł. No cóż, cel jest pewno jasny. Zmiana cen ma doprowadzić do tego, aby złotówka odzyskała swoją właściwą wartość, a półki sklepów były pełne.
1: Minister do spraw cen, Zdzisław Krasiński.
2: Przypuszczam, że w roku bieżącym w sklepach znajdzie się towar w większych rozmiarach, ale gdzieś za okres 2 lat, w roku 83, przypuszczam, że będziemy mieli do czynienia z tą sytuacją. Pełne półki i w domu również nie będzie brakować.
0: Pan jest zawsze optymistą.
2: Tak.
1: Prezydent Warszawy, Jerzy Majewski.
3: Ostatnio dużą troską tu naszą jest, aby skrócić kolejki. Jednakże muszę powiedzieć, że perspektywy na ten rok i najbliższe nie są tutaj pocieszające. Jeżeli cała gospodarka ruszy na normalnych obrotach, to się z tymi sprawami powoli uporamy.
4: Wśród wprowadzanych licznych ulg i zmian w systemie wynagrodzeń pokaźną rolę gra Fundusz dla Młodych Małżeństw. Trwa ogromna operacja wypłaty rekompensat, co w wypadku rencistów i emerytów ma szczególne znaczenie.
5: Biała Podlaska, proszę.
6: Dzień dobry. Tak. W Raczyniu rekompensaty wszystkie zostały dokonane w dniu wczorajszym, ostatnie terminy. Na 36.015 natomiast do 56.665.000. Wszystkie rekompensaty na Polskę.
7: Aby sprawdzić, jak przebiega wypłata rekompensat rencistom i emerytom, w siedzibie Rady Ministrów odbyła się telekonferencja z udziałem Henryka Białczyńskiego, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łączono się kolejno ze wszystkimi oddziałami wojewódzkimi ZUS. Dyrektorzy tych oddziałów informowali, kiedy w ich placówkach przekazano pocztom wypłaty rekompensat. A jeżeli miały miejsce opóźnienia, to dlaczego?
4: Minister Henryk Białczyński powiedział.
8: Oddziały ZUS-u wykazały bardzo dużą sprawność, szczególnie biorąc pod uwagę środki techniczne, którymi dysponują.
1: Oto moment, na który wszyscy czekaliśmy. Rampa w dół, a my naprzód. Jestem już w wodzie, jestem na plaży. Schodzimy na ląd razem ze spadochroniarzami ciężko obładowanymi bronią. To bardzo cicha noc. Gwiazdy pięknie świecą. Jesteśmy na brzegu. Brytyjskie wojska desantowe wróciły na Falklandy. W środku wojny o Falklandy Wielką Brytanię odwiedza papież Jan Paweł II. To pierwsza papieska wizyta na wyspach od XVI wieku, kiedy król Henryk VIII zerwał z kościołem katolickim.
9: The scale and the horror of modern warfare.
1: Skala i horror nowoczesnej wojny nuklearnej czy konwencjonalnej sprawia, że nie można jej uznać za sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy narodami.

0: Wiem, że komunikacja miejska to kolejny problem, który spędza panu sen z oczu, a nam wszystkim nie ułatwia życia. Ale na tym tle zaczyna świtać iskierka nadziei. Mam na myśli metro i wniosek w tej sprawie, który złożył pan ostatnio premierowi.
1: No tak, metro to jest sprawa przyszłości. Zwłaszcza, że perspektywy używania samochodów osobowych dla dojazdu do pracy są słabe. Jest to sprawa ropy, z którą będzie zawsze źle. No a metro to jest trakcja elektryczna oparta na węglu.

0: Generał Wojciech Jaruzelski odwiedza Moskwę.
1: Niech nikt nie liczy na to, że socjalizm nie będzie się bronił. Będzie i to z całym zdecydowaniem. Wszystkim, czym możemy, pomagaliśmy socjalistycznej Polsce. I będziemy pomagać. To nie są tylko słowa, powiedział Leonid Breżniew.
0: W dniu wizyty generała w Moskwie władze PRL zezwalają Polakom na podróżowanie po całym kraju bez specjalnych przepustek wprowadzonych razem ze stanem wojennym.
1: Dalsze łagodzenie rygorów prawa wojennego było tematem czwartkowej konferencji prasowej w biurze rzecznika rządu. Ze szczególną uwagą dziennikarze wysłuchali informacji dyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hipolita Starszaka.
2: Zwalnianie osób internowanych nie ma charakteru akcji. Jest to pewien proces, którego tempo i którego zasięg uzależniony jest od stopnia stabilizacji życia społecznego w kraju, a także od postaw manifestowanych przez internowanych, przez osoby przebywające w dalszym ciągu w ośrodkach odosobnienia.

Słyszałem dwa strzały, jeden po drugim, jak z pistoletu. Ambasador Izraela w Wielkiej Brytanii został postrzelony. O próbę zamachu na jego życie oskarżono Organizację Wyzwolenia Palestyny. Pobiegłem tam i zobaczyłem, że w rynsztoku leży jakiś mężczyzna, bardzo krwawi. W odwecie Izraelczycy przeprowadzają naloty na palestyńskie pozycje w Libanie. Mówi minister obrony Izraela Ariel Sharon. Rząd Izraela postanowił przeprowadzić atak na bazy OWP w Libanie. Chcemy oczyścić z terrorystów pas ziemi graniczący z Izraelem. Izraelskie myśliwce znów bombardują zachodni Bejrut. Fale odrzutowców przecinają błękitne niebo, nurkują i zrzucają swój śmiercionośny ładunek na pozycje palestyńskie, głównie na południu miasta. Każda fala samolotów napotyka ogień obrony przeciwlotniczej, który jest jednak nieskuteczny. Myśliwce zrzucają bomby i zawracają na południe. Jakieś 10 minut temu jedna z izraelskich bomb wylądowała na bloku mieszkalnym, bloku pełnym ludzi. Wydaje się, że w pobliżu nie ma żadnego celu wojskowego. Ratownicy próbują wyciągnąć ludzi spod zwałów betonu i stali. To był 8-kondygnacyjny budynek. Teraz została z niego kupa gruzu. Po bombardowaniach izraelskie wojska wkraczają do Libanu. Około 6 tysięcy bojowników Organizacji Wyzwolenia Palestyny zostało otoczonych w Bejrucie. Ich przywódcę, Yasera Arafata, spytano, czy bojownicy OWP są w pułapce. Pułapce? Kto jest w pułapce? Nie po raz pierwszy jesteśmy atakowani. Mam tu duże doświadczenie.

0: Musicie pamiętać, że oni zablokowali Bejrut ponad 20 dni temu. Co się stało? Jesteśmy gotowi do kontynuowania naszej walki, do dalszego oporu. Musicie pamiętać, że Hitler dotarł do samych bram Moskwy. Jak to się skończyło? Tu będzie tak samo, wystarczy tylko poczekać.
1: I'm waiting for this result. And you have to wait for this result.

0: W drugiej połowie marca, ściśle 20, ukazuje się w prasie komunikat o rozwiązaniu przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Z inicjatywy środowisk dziennikarskich Poznania, Łodzi i Warszawy powstaje nowa organizacja Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W kilka tygodni po tym fakcie gościliśmy w radiowym studiu przewodniczącego stowarzyszenia Klemensa Krzyżagórskiego.
1: Czy jest pan w stanie określić, jaki procent stanowią członkowie byłego stowarzyszenia SDP?
2: Nie, no jest to przeważająca większość, oczywiście.
1: Tak?
2: Oczywiście.
1: Jakie są nici, które łączą obecne stowarzyszenie z SDP?
2: Przede wszystkim one są zawarte w dokumentach programowych. To znaczy my nawiązujemy do najlepszych tradycji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

0: Sejm powołał Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Nawiązaliśmy w ten sposób do bogatych tradycji polskiego parlamentaryzmu. Wyciągnęliśmy też wnioski z trudnych i bolesnych czasem doświadczeń ostatnich lat. Minister Sprawiedliwości Sylwester Zawadzki stwierdza:
1: powołanie Trybunału Stanu łączy się jak najściślej z tworzeniem tych mechanizmów, które mają nas na przyszłość zabezpieczyć przed tego rodzaju zjawiskami, które miały miejsce i prowadziły do kryzysów.

0: Rok 1982.
1: Setki, może tysiące argentyńskich żołnierzy idą w kolumnach. Niektórzy są ranni, wyglądają jak pokonana armia. Otuleni kocami, wszędzie walają się części wyposażenia. Myślę, że kierują się w stronę jakichś punktów zbornych. To albo kapitulacja, albo zawieszenie broni. Koniec wojny o Falklandy. Argentyńczycy skapitulowali. W walkach zginęło 255 Brytyjczyków i 712 żołnierzy argentyńskich, mówi premier Wielkiej Brytanii pani Margaret Thatcher. Po udanym początku ofensywy generał Moore zdecydował, by atakować dalej. Argentyńczycy nie wytrzymali. Nasze wojska dotarły na przedmieścia Port Stanley. Wielu żołnierzy argentyńskich rzuciło broń. Nad Port Stanley powiewają białe flagi. Nasze wojska dostały rozkaz wstrzymania ognia. Będą strzelać wyłącznie w obronie własnej.
2: Our troops have been ordered not to fire except in self-defense.
1: Po przegranej wojnie stanowisko traci prezydent i naczelny wódz argentyńskich sił zbrojnych Leopoldo Galtieri. Argentyna powoli zaczyna wracać do grona państw demokratycznych.

0: Przejdźmy teraz do naszego eksperymentu.
1: Na obszarze całego miasta rozmieszczeni są obserwatorzy, którzy przekażą nam wyniki eksperymentu. Tak więc tych Państwa, którzy odbierają naszą audycję bez żadnych trudności, prosimy o trzykrotne wygaszenie i zapalenie świateł. Tych, którzy odbierają nas z trudnościami, o dwukrotne. Wreszcie tam, gdzie nasza audycja jest ledwie słyszalna, o jednokrotne wygaszenie świateł.
0: Tak więc bardzo dobrze trzy razy, dobrze dwa razy, dostatecznie

0: Księżna Wali Diana urodziła syna Williama. Szczęśliwy tatuś książę Karol spotyka się z dziennikarzami. Jak się czuje mama? Dobrze, dziękuję bardzo, choć jest trochę zmęczona. Jeszcze się szczęśliwi? 13 godzin, długo to trwało. Czy mały jest do księcia podobny? Na szczęście nie za bardzo. Jak się książę czuje? Strasznie się cieszę, użyło mi to cudowne przeżycie. Czuję się już zupełnie dorosły. Przeżyłem duży szok. Duży szok przeżyła też królowa Elżbieta II. Do pałacu Buckingham dwukrotnie wkradł się nieoczekiwany gość, niejaki Michael Fagan. Podczas jednej z wizyt zajrzał do królewskiej sypialni. Po 10 minutach rozmowy z królową intruza wyprowadziła ochrona. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Hiszpanii Polska zdobywa trzecie miejsce.
1: Pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
2: Nie wie nikt?
1: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu? Czego będzie więcej? To tajemnica mundialu. Mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, ole, ole.
3: Do mikrofonu zbliża się pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, generał armii Wojciech Jaruzelski.
4: Towarzyszki i towarzysze, obywatelki i obywatele, mieszkańcy Warszawy, spotykamy się znów jak co roku w pierwszomajowym pochodzie. Uniwersalność zasad oraz bogactwo dróg rozwoju socjalizmu w różnych krajach to potwierdzenie leninowskiej tezy, że możliwości i perspektywy naszego ustroju są niewyczerpalne.

Londynie wybuchają dwie bomby podłożone przez irlandzką armię republikańską. Ginie 8 żołnierzy brytyjskich. Usłyszałem huk, zaraz potem mnie przewróciło. Więc szedł pan właśnie od strony trybuny, tak. Co pan zobaczył, kiedy pan spojrzał w tył? Dym uciekających, krzyczących ludzi. Zawróciłem i pobiegłem w stronę trybuny. Jak to dokładnie wyglądało na miejscu? Ciała, ranni, zabici. Mówi premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Jesteśmy wściekli na ludzi, którzy dopuścili się tego okrucieństwa. To nas tylko wzmocni. Nigdy nie poddamy się zamachowcom. Nigdy nie ustąpimy terrorystom. Never to give in to the bombers and the terrorists.

0: 14 maja. Na wezwanie podziemia przy zmasowanej propagandzie zachodnich rozgłośni miał to być dzień kolejnej próby sił. Okazał się świadectwem rozwagi i dojrzałości. Jedynie w Krakowie i w Warszawie doszło do incydentów.
1: Dyrektor techniczny Huty Ferum Tadeusz Tokarski wrócił właśnie z kilku wydziałów. Jak dziś huta pracowała na pierwszej zmianie?
2: Rytmicznie i normalnie.
3: Lubelski Agromet, można pana prosić o przedstawienie się?
4: Tkaczyk Waldemar, blakarnia, zakład A.
3: A co państwo robiliście dzisiaj?
4: Dzisiaj? Sprężyny skrętowe do podbieraczy, rdzenie do pługu wiercimy.
5: Proszę pana, u mnie praca normalnie przebiega, bez żadnych zakłóceń. Narzędzie mam, wszystko mam, także wie pan.
0: Rok 1982.
6: Chciałem prosić o rozmowę z premierem Jakowskim.
7: Słucham.
6: Absolutnie, to jest nie do pomyślenia, co wśród załóg się dzieje. Na górę prawdopodobnie te informacje nie idą. Ale ludzie są zupełnie rozregulowani.
7: Halo? Tak, słucham, Orzechowski.
8: Słyszę na przykład, że z tego dołka wychodzimy już od tych 37 lat.
7: No, bez przesady.
8: No to?
7: To w ciągu tych 37 lat nic żeśmy nie zrobili, bo wygląda, że byliśmy w dołku i żeśmy w ogóle nie wyleźli nigdy.
8: Nie, no wpadamy cały czas.
7: Aha.
8: Wpadamy cały czas.
7: A gdzie pan mieszka?
9: Dowiaduję się tydzień temu na naradzie w swoim zakładzie od dyrektora, że nam opłaca się w zakładzie przyjąć 10 pracowników, żeby nam średnią płacę obniżyli, żeby oni pod drzewkiem leżeli i nic nie robili. To jest istota reformy, że średnia płac musi być taka, a nie wyższa. Jeżeli nawet zakład osiąga, prawda, te swoje wyniki ekonomiczne.
10: Tak.
9: Jak osiąga?
10: Więc wie pan, użyłem publicznie jednego zdania i powtórzę. To nie funkcjonuje w reformie. To trzeba skorygować.

jest prawdą, że szkoła, podobnie jak inne dziedziny naszego życia, stała się przedmiotem penetracji ugrupowań antysocjalistycznych. Dużą wagę przywiązujemy do rozbudzania wśród młodzieży szacunku i poszanowania dla pracy fizycznej. Jednakże w tej sferze za wszelką cenę chcemy unikać formalizowania i sztucznych problemów. Dlatego znieśliśmy na przykład obowiązkowe dni wolne na wykopach.

0: Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Nowej Hucie, w Gdańsku i Częstochowie dochodzi do zamieszek. Niestety, głównie uczestniczy w nich młodzież. Rannych jest 219 osób, 5 ofiar śmiertelnych. Tragiczny, jakże niepotrzebny, jakże okrutny bilans.
1: Nauczmy się wreszcie czegoś z historii, a więc nie ulica ma być terenem dialogu. Na ulicach naszych dosyć popłynęło już krwi. Miejscem dialogu jest stół. To trzeba sobie i wszystkim przypomnieć w rocznicę zwycięstwa za stołem.

31 sierpnia bieżącego roku byliśmy świadkami godnych ubolewania wydarzeń. Z głębokim żalem pragnę poinformować Wysoki Sejm, że od ran postrzałowych zmarło 4 uczestników zajść z Lubina i Wrocławia. Służby resortu spraw wewnętrznych dostępnymi sobie specyficznymi sposobami dążyły do nawiązania kontaktów z ludźmi z tak zwanego podziemia, aby otworzyć im drogę wyjścia z konspiracji oraz powrotu do normalnego życia w przekonaniu, że nikt się przeciwnikiem socjalizmu nie urodził i nikt nie musi nim pozostać do końca. Wśród osób, wobec których takie działania były prowadzone,

0: Filmowym przebojem roku 82 jest historia pewnego kosmity, który odwiedził Ziemię. Mówi reżyser E.T. Steven Spielberg.
1: Elliot to taki chłopiec, który jest we mnie, którym zawsze chciałem być. Z tego właśnie korzystałem. To się nazywa syndrom Waltera Mitty. Po prostu wszyscy wyobrażamy sobie, że jesteśmy lepszymi ludźmi niż w rzeczywistości. No a jeżeli robisz filmy, możesz to zrobić na ekranie. To nic innego jak moja projekcja dorastającego chłopca, który chce mieć przyjaciela.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna.
0: Sejm uchwala ustawę o związkach zawodowych. Zgodnie z nią związki zawodowe stoją na gruncie zasad społecznej własności środków produkcji, uznają przewodnią rolę PZPR w budowie socjalizmu oraz konstytucyjne zasady polityki zagranicznej PRL. Ponadto rejestracje związków zawodowych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc.
3: Prężny, bojowy ruch zawodowy, ale jednocześnie ruch o jednoznacznym socjalistycznym obliczu jest wielką potrzebą. Tylko takie związki zawodowe mogą być zdecydowanym rzecznikiem interesów robotniczych i obrońcą ich praw. Tylko taki ruch zawodowy jest potrzebny nam wszystkim.

0: zostaje wierny, niezależnie od tego, co się dzieje i co się będzie dziać, zostaje wierny, do końca wierny. Zostałem wypuszczony, nie podpisując żadnych oświadczeń, żadnych zobowiązań, żadnych wstępów.
1: Solidarność, powtarzam, jest nieśmiertelna, nikolowa.

0: Polscy aktorzy rozmawiają z wicepremierem Mieczysławem Rakowskim.
1: Jan Englert z Teatru Polskiego w Warszawie oświadczył, że nie chce polemizować z przedmówcą, ponieważ nie jest to właściwe forum. Nawiązując do stwierdzenia wicepremiera, iż bojkot nie może być sprawą przetargu, spytał: jak mam zatem rozumieć stanowisko pana premiera, że jeżeli sytuacja w sprawie niegrania w telewizji się nie zmieni, to proporcje teatrów i aktorów w Warszawie trzeba będzie zmienić? Głos zabrał Andrzej Szczepkowski z Teatru Polskiego w Warszawie, prezes Związku Artystów Scen Polskich. W pierwszej części swego wystąpienia mówca wspomniał testament Stefana Jaracza, zawierający zdanie: my idziemy z dołu z ludzi. Następnie mówca stwierdził, iż jego koledzy brali udział w 10-letniej propagandzie sukcesu i dziś właśnie wyciągnęli z tego. Ustosunkowując się do propozycji wicepremiera wystąpienia w telewizji w sprawie wytłumaczenia społeczeństwu przyczyn bojkotu teatru telewizji, prezes zespół nie uznał jej za pomysł zbyt szczęśliwy. Prezes stwierdził, że strasznie trudno jest w piekle tłumaczyć się, dlaczego nie chcę wstąpić do piekła.

0: Warszawie. Pierwsze posiedzenie tymczasowej Rady Krajowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji założonej przez PZPR, ZSL, SD, PAX, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne oraz Polskie Zrzeszenie Katolicko-Społeczne.
1: Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego nie bez głębokich racji nazywany wielką szansą Polski, Polaków. Ruch ciągle młody, stopniowy.

obywatelki i obywatele. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego uważa, iż powstały warunki do zawieszenia stanu wojennego. Pragnę to oświadczyć właśnie dziś, w przeddzień rocznicy jego wprowadzenia.

0: U bram bazy lotniczej w Greenham Common w Wielkiej Brytanii demonstrujące kobiety tworzą ludzki łańcuch. Protestują przeciwko rozmieszczaniu na wyspach amerykańskich pocisków nuklearnych typu Cruz. Wokół bazy zbiera się coraz więcej kobiet. Jest zimno, jest mokro, na ziemi pełno błota. Przyjechały delegacje ze Szkocji, Walii, Anglii, z całej Europy, a nawet z Ameryki. Dzisiaj tworzą łańcuch pokoju. Bazę otacza krąg kobiet. Trzymają się za ręce. To ich cichy protest. Rebecca Johnson jest tu już od 5 miesięcy.
1: Rebecca Johnson, who's been here at Greenham Common for 5 months, explains the significance.
0: Jeśli masz dziecko, które jest bardzo, bardzo chore i bardzo złe, bije wszystkich dookoła, to wtedy jako dobry rodzic, dobra matka, otaczasz to dziecko ramionami, przytulasz je, powstrzymujesz ten gniew i w końcu dziecko uspokaja się i zaczyna rozumieć, dlaczego tak źle się czuło. Chcemy otoczyć tę bazę. Mamy nawet taki slogan. Przytul bazę. Czujemy, że te wszystkie pociski, ten cały wyścig zbrojeń to po prostu choroba. Choroba, która trawi świat i wmawia mu, że różnice zdań pomiędzy ludźmi i narodami można rozwiązywać przemocą i wojną.
2: Feel that what has given rise to the cruise missiles, to the whole nuclear escalation, is a sickness in this whole world that believes that somehow violence and war can be used to solve problems between people and between nations.

0: Rock'n'roll. Historia powszechna.
1: Autopromocja.
2: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem.
3: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
2: W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner.
4: Dziękuję.
2: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
3: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
4: Merci.
2: Dodaje po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
3: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
1: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
0: masz. Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Z Węgier do USA Zbigniew Ziobro, widziany na lotnisku w New Jersey. Ewakuacja turystów z wycieczkowca, na którym wykryto szczep hantawirusa, potrwa do jutra. Szósty dzień trwa dogaszanie Puszczy Solskiej. Poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Portal TVN24 opublikował zdjęcie posła PiSu zrobione w sobotę na lotnisku Newark. Do tej pory polityk ukrywał się na Węgrzech. Wczoraj jednak władzę przejął Péter Maďar, który zapowiedział cofnięcie azylu politycznego dla niego i dla Marcina Romanowskiego. Teraz sprowadzenie posła do Polski może być trudne, ocenia politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słupik.
16: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
15: W warszawskim sądzie czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego

0: Nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry byłemu ministrowi grozi do 25 lat więzienia. Do jutra potrwa ewakuacja turystów z wycieczkowca, na którym wykryto szczep hantawirusa. Na pokładzie zmarło wcześniej 3 pasażerów statku. Jednostka od kilku godzin jest już w porcie w Granadilli. Stamtąd turyści wylecą do macierzystych krajów. Ministra zdrowia Hiszpanii Monka Garcia mówiła, że w pierwszej kolejności pokład opuszczają obywatele krajów europejskich. Pierwszą ewakuowaną grupą są Hiszpanie. Czeka już na nich samolot, którym zostaną przetransportowani. Kolejni będą obywatele Holandii. Holenderskim samolotem polecą też Niemcy, Belgowie, Grecy i załoga wycieczkowca. Ostatni samolot przyleci z Australii, odleci jutro, a na pokładzie będą Australijczycy, Nowozelandczycy i mieszkańcy krajów azjatyckich. Ministra powiedziała, że żaden z pasażerów nie ma obecnie objawów choroby. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie. Choroba początkowo przypomina grypę, ale może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. Strażacy 6 dzień prowadzą działania na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie we wtorek wybuchł pożar. Strawił co najmniej 300 hektarów lasu. Dagmara Kędzior.
1: Służby wykonują teraz najbardziej czasochłonną pracę. Muszą przeczesywać metr po metrze las i polewać wodą wszystkie miejsca, które według pomiarów termowizyjnych wciąż są rozgrzane. Zastępca komendanta lubelskich strażaków nadbrygadier Zenon Pisiewicz podkreślił, że do części lasu nie da się bezpośrednio dojechać wozem.
2: Trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy.
1: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale nadbrygadier Zenon Pisiewicz spodziewa się, że w ostatecznym rozrachunku będzie to większa powierzchnia.
2: Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewno około 500 hektarów, może nawet więcej.
1: Strażacy powinni zakończyć swoje działania w najbliższych dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. 6 incydentów z udziałem niedźwiedzi odnotowano w ciągu minionej doby na Podkarpaciu. Oficer prasowy komendanta powiatowego w policji w Lesku, Katarzyna Fechner, powiedziała, że właściciel jednej z posesji natknął się na zwierzę w garażu.
3: Jedna z interwencji została zgłoszona przez mieszkańca gminy Solina tuż po godzinie 20 i okazało się, że w środku jest niedźwiedź, który wyłamał tylną ścianę do tego pomieszczenia. Mężczyzna przepłoszył zwierzę.
0: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i unikanie zbliżania się do dzikich zwierząt. W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy powiadomić służby.
4: Klimat.
0: Duże zagrożenie pożarowe w lasach w części województwa pomorskiego, w pozostałej części kraju w pasie od Pomorza Zachodniego po Mazowsze oraz na Śląsku średnie. Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Po chłodnym poranku temperatury szybko rosną. Najcieplej jest w Koszalinie 18 stopni, a najchłodniej w Białymstoku 8. Jest słonecznie tylko na północnym wschodzie kraju. Okresami zachmurzenie duże i tam słabe opady deszczu.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. od 21 maja koncerty

0: debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Sunday morning.
7: Na szczęście naszych

Jana Sawkę poznałem po raz pierwszy, kiedy pracował dla Teatru Stu, tworząc kultowe plakaty takie jak do widowiska Exodus, z którego Teresa Haremza z Markiem Krychutą wyśpiewali nam właśnie Na szarość naszych nocy. Muzyczny portret Jana Sawki z bardzo ważnej okazji dziś w programie Sunday Morning. Dzień dobry Państwu. Michał Daniluk, Marek Pawlukiewicz.

A potem obok plakatów pojawiły się okładki płytowe, na przykład kultowej dziś płyty Andrzeja Zauchy z Anawą. Jan Sawka związany był także z literaturą. Projektował prawie wszystkie okładki Stachury. Był z pokolenia 68 roku. Współpracował z artystami nowej fali, między innymi Zagajewskim, Krynickim, Leszkiem, Aleksandrem Morzulskim czy Stanisławem Barańczakiem. No i wciąż muzyka. Kolejna jego okładka płytowa to zapomniana trochę grupa Nurt pochodząca z Wrocławia, z którego też Jan Sawka się wywodził.

0: ja! Oto ja! Oto on!
1: Oto on!
0: Duży bije!
1: Duży bije!
0: Jakiś dzwon!
1: Jakiś dzwon!
0: Duży dzwonią!
1: Duży dzwonią! Dzwoneczki, ojcie, siostry i syneczki!
0: Oto ja!
1: Oto ja!
0: Oto on!
1: Oto on!
0: Duży bije!
1: Duży bije!
0: Jakiś dzwon!
1: Jakiś dzwon!
0: Duży dzwonią! Dzwoneczki, ojcie, siostry i syneczki!

Szalona Lokomotywa to lato roku 1977. Wtedy Jan Sawka przebywał już w Paryżu na zaproszenie Narodowego Centrum Sztuki i Kultury Georges Pompidou. Wcześniej otrzymał we Francji bardzo ważną nagrodę, a jeszcze wcześniej w Warszawie na tak zwanej Wystawie Czterech nie spodobał się ówczesnej władzy. To zdecydowało, że kilka miesięcy po Szalonej Lokomotywie w Polsce wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie poznał, i było to bardzo ważne spotkanie, Leonarda Cohena, który w owym okresie śpiewał tak.

To właśnie Leonard Cohen skontaktował Jana Sawkę z zespołem Grateful Dead. Zaowocowało to absolutnie monumentalną instalacją do tournée koncertowego na 25 lat zespołu. My słuchamy teraz koncertu Grateful Dead z 31 października 1980 roku w Nowym Jorku.

Już w Stanach Zjednoczonych Jan Sałka kontynuował pracę z teatrami i to słynnymi, takimi jak Samuel Beckett Theater czy Jean Cocteau Repertory, ale to mu nie wystarczało. Stadionowe koncerty były dla niego cudownym medium z uwagi na rozmach, kolor, no i oczywiście muzykę. W 1994 roku zaprojektował specjalną grafikę estradową dla zespołu Traffic, który wrócił wtedy na sceny koncertowe na jedną trasę. W utworze Dear Mr. Fantasy, którego teraz posłuchamy, gościnnie na tych koncertach wystąpił i to kolejny łącznik z grupą Grateful Dead, Jerry Garcia. Jest jeszcze jeden Gratefuldowy, bardzo ważny element. W tej opowieści w 2010 roku Jan Sałka spotkał się z Mickey Hartem, perkusistą grupy. Niestety ten pomysł nie został zrealizowany, ale o tym za chwilę.

Jan Sawka jest też autorem wizualnej impresji na temat duetu Simon i Garfunkel z duchem ich oddalania się od siebie artystycznego w tamtym okresie. Co ciekawe, okładkę dla składankowej płyty duetu zrobił też Rosław Szajbo, który wspominał, że zatrudnił dublerów, ponieważ spotkanie Simona i Garfunkela na sesję okładkową było niemożliwe. Do złudzenia dublerzy przypominają tych artystów. Proszę spojrzeć na okładkę płyty The Collection. To nie są oni. To jest wizja samego Rosława Szajbo.

Wspomniane przeze mnie spotkanie Jana Sawki z perkusistą grupy Grateful Dead miało spowodować napisanie przez zespół muzyki do dzieła życia Opus Magnum Jana Sawki, czyli wielkiego antywojennego tryptyku widowiska The Voyage. Niestety nic z tego nie wyszło. Sawka odszedł chwilę później. Wcześniej spotkał się już w XXI wieku z Józefem Skrzekiem, który w liście osobistej w ostatni piątek opowiadał bardzo pięknie o tamtej współpracy i o tym, co planuje teraz. A planuje światową premierę dzieła Sawki. Zrobili razem tylko wspólnie plenerowe widowisko na zboczu góry w Beskidzie Śląskim, serce Górala i Groń. Niestety inne pomysły Skrzeka i Sawki nie doczekały się realizacji. Na przykład instalacja na czterech ścianach Pałacu Kultury, czy wizjonerska Brama Światła w Katowicach. Kiedy Józef Skrzek wystawiał Odyseję w katowickim Nosprze, obecna na sali córka Jana Sawki, Hanna Myra Sawka, zachwycona rozmachem widowiska, zaproponowała mu współpracę przy The Voyage. Swoją premierę będzie miał w katowickim Nosprze 14 czerwca tego roku. Józef Skrzek będzie dyrygował ogromnym zespołem artystycznym, grał oczywiście na fortepianie, mógł, śpiewał, no i jest autorem muzyki. Reżyseruje Hanna Maria Sawka, profesor Henryk Jan Bator zagra na organach piszczałkowych, Steve Kindler na skrzypcach dziewięciostrunnych, Mirosław Muzykant na instrumentach perkusyjnych, Apostolis Jantymos na gitarze, Piotr Wojtasik na trąbce, Aga Zarian, Elżbieta Skrzek i Karina Skrzeszewska będą śpiewać kwintet Sonos z orkiestry Auxo i dwa chóry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i chór Politechniki Śląskiej. To wszystko już niedługo w Nosprze. I maestro Józef Skrzek w roli głównej.

0: Stachura i Skrzek. The Voyage w katowickim Nosprze 14 czerwca o 20. Bardzo dziękujemy. Michał Daniluk, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sonbert. Zapraszamy do słuchania audycji Rezydencja. Opowiemy o swoich ulubionych piosenkach i inspiracjach. Zapraszamy dzisiaj od 14 do 16.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro coraz dalej od wymiaru sprawiedliwości. Polityk uciekł do USA. Zginął 18-letni sternik. Sprawę tragicznego wypadku na Mistrzostwach Skuterów Wodnych w Płocku zbada prokuratura. Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Wystarczy mieć skończone 14 lat. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry, zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef resortu poinformował, że władze nie otrzymały dotąd od Węgier żadnych informacji potwierdzających wylot polityka PiSu do USA. Wczoraj na Węgrzech powołano nowy rząd, który zapowiadał cofnięcie azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Polska prokuratura poszukuje byłego kierownictwa resortu sprawiedliwości w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
13: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty.
14: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Ormana, pora się schować u Trumpa.
13: Poseł PiSu Jarosław Sellin nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo jego zdaniem w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
15: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt.
13: Polityk Konfederacji Wojciech Machulski ubolewa, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości przerodziła się w polityczny spektakl.
16: Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl to ściganie Zbigniewa Ziobry również przysparza politycznych punktów.
13: Od lutego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
12: Prokuratura będzie badać sprawę tragicznego wypadku na Mistrzostwach Skuterów Wodnych w Płocku. Wczoraj podczas pierwszej rundy zawodów na Wiśle zderzyły się dwa skutery, zginął 18-letni sternik. Śledczy zebrali już wstępne dowody, m.in. nagrania, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
17: Dokonano oględzin miejsca zdarzenia tych skuterów, tych pojazdów. Zabezpieczono dokumentację z tej imprezy. Również trafiły już w ręce policji fotografie i nagrania tego momentu uderzenia.
12: Był to pierwszy tak tragiczny wypadek w historii zawodów. Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii Europejskiej. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwożenia do kraju produktów zawierających resztki pestycydów, których wykorzystywanie jest zakazane w Europie, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
18: Zwiększamy realne bezpieczeństwo zdrowotne żywności, eliminujemy ryzyko narażenia na substancje, które mogą wpływać na płodność, rozwój funkcjonowania układu hormonalnego czy materiał genetyczny. I tutaj mówimy też pod kątem najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci.

0: dzieci, osób starszych.
1: Przepisy ogłoszono w momencie rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Polska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tę umowę. Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Wystarczy mieć ukończone 14 lat, górnej granicy wieku nie ma. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski dodaje, że do wyboru są różne formy wolontariatu.
2: Jak się spodoba komuś, można zapisać się na cały rok i zostać z nami. Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę W.
1: Na stronie 1944.pl jest ankieta, którą osoby zainteresowane wolontariatem powinny wypełnić i przesłać do muzeum do 20 maja. Kończy się wiosenny redyk, czyli uroczyste wypędzanie owiec na górskie pastwiska. Wiosenne redyki odbyły się już m.in. w Koniakowie i Stecówce Istebnej, a dziś swoje owce wyprowadzają górale z Wisły Pasieki.
3: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówię, się marzyły owce na pasiekach i w końcu owce na pasiekach są.
4: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
3: No tak mówią, ale...
5: To inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
1: Owce pozostaną na halach do jesieni. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora ma być pogodnie. Słabe opady deszczu możliwe tylko na Suwalszczyźnie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Bezpretensjonalna, szczera i autentyczna, z dużym dystansem do siebie samej, czego dowodem teksty jej utworów. Przy okazji całkiem niezła gitarzystka. Australijka Courtney Barnett wydała niedawno 4. solowy album i rozpoczęła światowe tournée. Kluczowym przystankiem trasy był występ artystki na BBC Radio 6 Music Festival 28 marca. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy już dziś po 19. Miłego odbioru, Grzegorz Hoffman.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Jest godzina 13:07.
18: Salon, ulica, dancing.
17: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon, ulica, dancing w Trójce. Piękny dzień dzisiaj, patrzę. Słońce świeci, liście wchodzą prawie przez okno do naszego studia. Jest mi niezmiernie miło, że mogę po sąsiedzku z redaktorem Piotrem Mecem dzisiaj i że spotkaliśmy się tutaj w drzwiach, ponieważ to dzięki niemu trafiłem do Trójki. To on mnie kiedyś namówił do podjęcia tego

wyzwania, jakim jest prowadzenie autorskiej audycji. I tak już dobrych kilka lat spotykam się z Państwem i już bez radia chyba bym nie mógł żyć. Szanowni Państwo, dzisiaj mam zupełnie nieznaną postać dla Państwa. Audycja będzie monograficzna. Z tym człowiekiem zetknąłem się lata temu, czytając wspomnienia Ireny Andersowej, wspomnienia wojenne, wspomnienia z Wielkiej Drogi. I tam bardzo często wśród plejady przyjaciół, z którymi dzieliła scenę, był on, Paweł Prokopieni. I chciałbym Państwu o nim troszkę dzisiaj opowiedzieć i zaprezentować nagrania, które dostałem od właściciela, twórcy portalu staremelodie.pl, Tomka Grdenia, kierownika. Nazywamy go kierownikiem i bardzo Ci, Tomku, za te nagrania dziękuję. Większość z tych nagrań prawdopodobnie pierwszy raz dzisiaj na antenie. Zatem Paweł Prokopieni.

Czerwone maki na Monte Cassino. Pieśń napisana przez Alfreda Schütza i Feliksa Refrena Konarskiego w nocy tuż po zatknięciu sztandaru na szczycie Monte Cassino, na ruinach klasztoru. Szanowni Państwo, tę pieśń zaśpiewało kilku słynnych artystów, którzy byli żołnierzami, którzy w tej bitwie brali udział. Pierwszym legendarnym wykonawcą tej pieśni był oczywiście Gwidon Borucki, ale nagrał również jego kolega

towarzysz broni i wielki śpiewak Adam Aston i oczywiście kolejny, ich towarzysz broni, Paweł Prokopieni, nazywany przez przyjaciół pieszczotliwie Prokopieszką. Chłopak z Polesia, urodzony w roku 1910 w Zapolu na Polesiu, umarł w wieku 66 lat w Nowym Jorku. Jego życie opisane jest dość ciekawie w portalu, który Państwu bardzo polecam, polesie.org. Paweł Prokopieni, zapomniany śpiewak z Polesia. Trafił dosyć młodo do Warszawy i tutaj kształcił się. Jego droga była dosyć wyboista. Nie mógł sobie znaleźć miejsca, nie mógł do tej kariery jakoś się doczłapać, dodrapać. Więc oczywiście zaczynał w lokalach gastronomicznych i został usłyszany podczas jednego z takich występów właśnie w hotelu wiedeńskim przez Tadeusza Ordę Zalewskiego, artystę opery warszawskiej. I dzięki jego wstawiennictwu Paweł Prokopieni został statystą w operze, a później przyjęto go do chóru. Jednocześnie kształcił się wokalnie, między innymi u Ryszarda Wragi. Tak zaczęła się kariera Pawła Prokopieni, który w latach 30. w pierwszej połowie przebywał za granicą. Wziął udział w szeregu konkursów, kształcił się w Mediolanie i Rzymie. Zdobył pierwszą nagrodę i dyplom na Międzynarodowym Konkursie Młodych Śpiewaków w Wiedniu i występował w Austrii właśnie po tym sukcesie. Przebywał również we Włoszech w połowie lat 30. i tam dał całą masę koncertów i odbył większe tournée europejskie. I teraz w roku 1936 powrócił do Polski i wystąpił wraz z Janem Kiepurą w słynnym koncercie dla 12 tysięcy słuchaczy na Wawelu. I pod koniec roku 1938 wyjechał na tournée po krajach bałkańskich. I teraz proszę sobie wyobrazić, że wybucha wojna we wrześniu 1939 roku i Paweł Prokopieni, zamiast zostać w tej Rumunii, do której, jak wiadomo, tak wielu próbowało się przebić, to on z Rumunii właśnie postanowił wrócić do Polski, do napadniętej, oblężonej Polski i zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej, po wojnie obronnej wyjechał do Lwowa i może tu się zatrzymamy, bo ten jego wyjazd do Lwowa był bardzo brzemienny w skutkach dla całej historii jego dalszego życia. W repertuarze Pawła Prokopieni były piosenki rosyjskie, były w ogóle piosenki kresowe, tak bym to ujął. Śpiewał bardzo pięknie po rosyjsku, po białorusku również, ale trzon jego repertuaru, szczególnie powojennego, stanowiły piosenki, pieśni żołnierskie, wojenne. I tutaj zaprezentowałbym Państwu dwie z jego repertuaru. Rozszumiały się wierzby płaczące i serce w plecaku. Może, albo może nie, zróbmy tak. Teraz Państwu zaprezentuję coś, co wybiega nieco poza tę kropkę, którą postawiłem przy Lwowie, Karpacka Brygada. Ponieważ Paweł Prokopieni, to może dokończę, w takim razie nie mam wyjścia. Paweł Prokopieni, będąc artystą lwowskim właśnie na przełomie 39-40 przez cały 40 rok i kawałek 41, musiał stawić czoła tym historycznym okolicznościom i podobnie jak cała plejada artystów przebywających wtedy właśnie na Kresach, po rozpoczęciu, po,

Po podpisaniu układu Sikorski-Majski dostał się do Kujbyszewa i wstąpił do drugiego korpusu generała Władysława Andersa. I jako żołnierz tej słynnej, samodzielnej brygady strzelców karpackich brał udział w walkach m.in. o Tobruk i Monte Cassino. To tak gwoli wstępu do tej ważnej pieśni Karpacka Brygada i może zaraz po jeszcze hymn Polski Podziemnej.

Tak się modlili o dojście do tej Polski. Większość z nich niestety do tej Polski nie doszła, ale ta wiara w to, że uda im się dotrzeć do ojczyzny, dawała im siłę do walki i do marszu przez tyle tysięcy kilometrów. Wielka droga. A tę pieśń skomponował i słowa napisał Marian Hemar, szanowni państwo. Teraz rozszumiały się wierzby płaczące i znacie zapewne tę melodię. Natomiast muszę powiedzieć, że oryginał pochodzi z roku 1912. Skomponował rosyjski artysta Wasyl Iwanowicz Agapkin, a słowa polskie napisał Roman Ślęzak. Pieśń śpiewana przez wszystkich polskich żołnierzy, niezależnie od poglądów politycznych. Nagrał również Prokopieszka, czyli Paweł Prokopieni.

Paweł Prokopieni, muzykant albo Janko, muzykant z Podsłonima. Tak czytamy w artykule o Prokopienim, zapomniany śpiewak z Polesia na portalu polesie.org. Szanowni Państwo, te początki i te jego związki z Kiepurą nie były...

były przypadkowe, początki trudne. Kurier Nowogródzki, jak pisze polesie.org, zarysował ciekawie rodzinną historię Prokopieniego. Jego los podobny był do Janków muzykantów z Kresów Wschodnich, choć Persaldo o wiele szczęśliwszy. Ale trzeba zacząć od początku. W 1923 roku w kresowym magazynie, ciągnie opowieść sam Prokopieni, przybyłem z rodzicami do ojczystej wioski Zapole pod Słonimem. Jako 12-letni chłopak uciekłem ze Słonima, gdzie na dworcu kolejowym odnosiłem Żydom walizki z dworca do miasteczka za opłatą 20 groszy. Często od powroza krwawiły mi ramiona, ale dla zarobku trzeba było znieść ból. Tak przedstawiało się nieciekawie, a było wiele takich losów na ubogich przedwojennych Kresach dzieciństwo Prokopieniego. Wcześniej, zanim w 1922 roku rodzina trafiła do Polski, tułali się po postrewolucyjnej Rosji. Już w wolnej Polsce śpiewakowi dopisało szczęście, bowiem zainteresował się nim posterunek policji w odległych parędziesiąt kilometrów od Słonima Baranowiczach. Przyszły maestro roznosił policyjną korespondencję. W Baranowiczach zauważył Prokopieniego były legionista, wtedy nadkomisarz policyjny Weigetner, kolega szkolny Jana Kiepury. Młody chłopak ze Słonima zanucił mu pierwszą brygadę. Po wysłuchaniu pieśni Weigetner powiedział: chłopcze, ty będziesz kiedyś wielkim śpiewakiem. Nie jestem niestety bogatym mecenasem sztuki, ale chciałbym ci dopomóc. Relacjonował pod koniec lat 30. kurier Nowogródzki. Tak rozpoczęła się kariera Pawła Prokopieni. Posłuchajmy teraz Serce w plecaku i Rozszumiały się wierzby płaczące. Inne nagranie zupełnie. Posłuchajmy.

Potężny głos. Paweł Prokopieni był obywatelem świata. Koncerty w Wiedniu, Berlinie, Rzymie, Mediolanie, Bukareszcie. Śpiewał też po całej Polsce, nie omijał nowo odbudowanej Gdyni lub Starego Lwowa, gdzie występował także w Teatrze Wielkim. Z największą ochotą wracał jednak na Kresy. Ciągnęło go na Polesie. Wydawana w Brześciu nad Bugiem sanacyjna gazeta Poleska często pisze o jego planowanych, a pewnie i zrealizowanych koncertach. W połowie 1936 roku donoszono, że będzie śpiewał w Brześciu. 40% dochodu z koncertu miało pójść na cel wskazany przez gazetę Poleską. 17 stycznia 1937 roku ogłaszano koncert mający się odbywać, a jakże z inicjatywy rodziny policyjnej. Prokopieni śpiewał w brzeskim lokalu Świt pieśni z arii i oper. Publiczność zaś nagrodziła jego śpiew rzęsistymi oklaskami. Po koncercie Prokopieni zabawił parę dni w Brześciu, potem udał się do Warszawy. Czy na Polesiu spotkał się także ze swą białoruską matką? Proszę Państwa, Prokopieni urodził się jako Paweł Prokop, a nawet Pawło Prokop. Jego matka była Białorusinką. Posłuchajmy teraz Modlitwa obozowa i Warszawianka. Te nagrania, które dzisiaj podziwiamy, otrzymałem od Tomka Grdenia, kierownika portalu staremelodia.pl. Tomku, bardzo Ci za te nagrania dziękuję. Możemy naprawdę nacieszyć się fonograficznymi perełkami. Modlitwa obozowa i Warszawianka, śpiewa Paweł Prokopieni.

Paweł Prokopieni upodobał sobie nie tylko stolice państw Europy Zachodniej i Środkowej. Bardzo często bywał gościem białoruskich miast kresowych. Między innymi właśnie w Słonimie. Jak pisała w 1937 roku gazeta Kurier Nowogródzki, słynny śpiewak wystąpił w sali Domu Ludowego. Z okazji występu jeszcze raz napisano, co łączyło Prokopieniego ze Słonimem. Specjalne więzi przyjaźni. Tu bowiem otrzymał pierwsze bodźce do nauki śpiewu. Tu był wychowankiem sfer inteligenckich, szczególnie rodzin policyjnych. I tu też znalazła opiekę jego matka staruszka, mieszkająca obecnie pod Różaną, powiat Kosów Poleski. Jak informowała gazeta, dochód z imprezy przeznaczono na rodzinę policyjną. Prokopieni bywał także gościem w bardziej wielkomiejskim Wilnie. W maju 1937 roku śpiewał w sali miejskiej przy ulicy Ostrobramskiej. Dochód z koncertu przeznaczono na Ligę Morską i Kolonialną. Proszę zwrócić uwagę, Prokopieni miał niezwykle rozwinięty zmysł obywatelski i patriotyczny. Szereg wynagrodzeń z koncertów przekazywał właśnie na różne cele dla kraju po prostu. I bywał także Paweł Prokopieni w Nowogródku. Wspominał o tym bohater książki Jarosława Abramowa Neverlego. Już jako gwiazdor Prokopieni przyjechał na występy do rodzinnego Nowogródka. Koncertował w sali naszego kina. Wybrałem się na występ ze starszymi koleżankami z gimnazjum. Ireną Gockówną i Daszą Tupikówną. Tymi samymi, które na Dziewczętach z Nowolipek zasłaniały mnie pod krzesłem przed okiem profesora Łozińskiego. Było to... Polecam Państwu ten film Dziewczęta z Nowolipek swoją drogą. Późniak udzielił naszej klasie zezwolenia. Obie moje sympatie były Białorusinkami. Studiowały potem na Uniwersytecie Wileńskim i ze szczególną dumą przyjmowały występ swego sławnego rodaka. Gdy Prokopieni zaśpiewał po białorusku ludową pieśń Lewonicha, owacją i brawą nie było końca. Do dziś pamiętam jej słowa. Choć słynny Poleszuk śpiewał po białorusku, nigdy się tego nie wstydził. Dziś na Białorusi nikt nie kojarzy jego nazwiska. Zresztą Prokopieni wydaje się być dziś zapomnianym śpiewakiem. Myślę, że wojna odłączyła go od kraju i już później było coraz mniej okazji, żeby o nim mówić. Więc taka okazja nadarzyła się właśnie dziś. Proszę Państwa, jego repertuar po białorusku i po rosyjsku był bardzo rozległy. Posłuchajmy teraz, jak śpiewa piosenkę nadwołżańskich żeglarzy Paweł Prokopieni po rosyjsku.

Paweł Prokopieni w 1941 roku wstąpił do 2. Korpusu Armii generała Andersa i został żołnierzem samodzielnej brygady strzelców karpackich. Chciał pobudzać ducha patriotycznego, dawał koncerty dla polskich żołnierzy. Śpiewał w tak egzotycznych krajach, o których nawet przed wojną mu się nie śniło, jak Liban, Persja czy Palestyna. To kraje, przez które przechodziła Armia Polska i cała rzesza, dziesiątki, jak nie setki tysięcy polskich uchodźców ze wschodu. Tak zwana Wielka Droga, mówiłem o tym nieraz, i razem w tej całej grupie, gigantycznej grupie ludzi, polskiej grupie, ta polska, tak zwana czołówka, polska parada, czołówka polska, artyści, którzy skonstruowali teatr, skonstruowali orkiestrę symfoniczną, skonstruowali orkiestrę jazzową, pisali piosenki, dawali recitale, kabarety, wystawiali sztuki dramatyczne. I na czele tego wszystkiego Felix Refren Konarski i Henryk Wars. Paweł Prokopieni jest bardzo ważnym artystą w tym kontekście i bardzo często wymieniany jest właśnie we wspomnieniach. Tak jak powiedziałem na początku audycji, to właśnie w tym kontekście spotkałem się z jego nazwiskiem pierwszy raz, chociaż nagrań nie znałem. Prokopieni po wojnie trafił do Stanów Zjednoczonych, ale o tym opowiem Państwu za moment. Teraz może posłuchajmy jeszcze dwóch piosenek. Może zdążymy jeszcze dwie piosenki. Hej, ty, Wisło i Serce w Tornistrze.

Specjalnie chciałem Państwu zaprezentować to nagranie jeszcze raz. Oczywiście chodzi o Serce w plecaku, ale używamy również tytułu Serce w tornistrze, na przykład Michał Zieliński, Muzyka i słowa w roku 1933, a to nagranie to już jest nagranie amerykańskie, wydane na płycie z etykietą Carinia i to jest opisane jako

Pieśń Armii Krajowej, Song of Polish Underground. Tak jest napisane na etykiecie. Paweł Prokopieni nagrywał sporo w Stanach Zjednoczonych. Zdecydował się po 1945 roku oczywiście nie wracać do kraju ze względu na działalność emigracyjną dla wolnej Polski. Oczywiście w Polsce nie czekałyby go zaszczyty. Co się stało z Pawełkiem z Polesia na emigracji? Mieszkał w USA, występował również w wielu krajach, Francja, Ameryka Południowa i miał w repertuarze całe mnóstwo piosenek właśnie i patriotycznych, i repertuar klasyczny, i również pieśni rosyjskie, i białoruskie. Kresowy repertuar. Za to go ludzie we wszystkich krajach, polscy emigranci, nie tylko polscy, po prostu uwielbiali, więc był niezwykle popularny. Na emigracji, po występie w tytułowej partii opery Borys Godunow, w połowie lat 50. New York Times napisał o Prokopienim, że artysta ten zasługuje na porównanie z Szalapinem. Tak, tak, proszę państwa. I Paweł Prokopieni umarł w październiku 1976 roku w Nowym Jorku. Jest pochowany na cmentarzu w Doylestown w stanie Pensylwania. Wolna Polska nie przypomniała sobie, jak pisze Tomasz Otocki na portalu polesie.org, nie przypomniała sobie o śpiewaku inaczej niż o Kiepurze, którego zrehabilitowano jeszcze w okresie PRL. Jest jednak zadaniem Polaków z Polesia pamiętać o swym wybitnym rodaku z Zapola. Ja choć z Polesia nie jestem, to o Prokopienim pamiętam i my wszyscy pamiętamy. Na koniec jeszcze pieśń młodzieży polsko-amerykańskiej. Jan Emil Młynarski, Salon ulica Dancing. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do Trójki.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z siebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro mógł uciec do Ameryki na podstawie wizy dziennikarskiej. Z Teneryfy odleciał pierwszy samolot z pasażerami wycieczkowca Hondius. Pierwsza tak kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych przebadanych zostanie 3,5 tysiąca uczniów. Miał unieważnione paszporty, a mimo to uciekł. Według ustaleń portalu Onet Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę jako przedstawiciel TV Republika. Gazeta Wyborcza z kolei pisze, że o wydaniu wizy miał zdecydować osobiście Donald Trump mimo sprzeciwu sekretarza stanu Marco Rubio oraz sekretarza USA w Polsce, ambasadora USA w Polsce Toma Rosa. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował w rozmowie z TVP Info, że czeka na informacje o celu podróży byłego ministra do Stanów Zjednoczonych.
16: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w ucieczce Ziobry. Na razie wiemy, że lądował w Stanach Zjednoczonych, ale czy był to tylko przystanek, czy też docelowo pojawi się w Stanach jako właśnie jakaś osoba chroniona.
15: Od grudnia poseł PiS-u mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Z Teneryfy odleciał pierwszy samolot z pasażerami wycieczkowca Hondius, na którego pokładzie wykryto wcześniej przypadki hantawirusa. Pasażerowie zostali przetransportowani na lotnisko łodziami, a następnie busami. Pierwszym samolotem odlecieli Hiszpanie. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, stwierdził w rozmowie z TVP Info, że akcja na Teneryfie jest prowadzona odpowiedzialnie.
17: Mamy tu oczywiście takie do czynienia trochę z nadostrożnością, z tymi wszystkimi kombinezonami i tak dalej, bo przeniesienie wirusa między ludźmi jest mało prawdopodobne. Jest możliwe z tym, że te przypadki, które były podejrzane o to, że przeszły z człowieka na człowieka, mogły być też związane z tym, że te osoby były w jednym środowisku i też niezależnie zaraziły się tymi samymi odchodami gryzoni.
15: Ewakuacje z wycieczkowca mają potrwać do jutra. Władimir Putin ogłosił wczoraj gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w jakimkolwiek kraju, pod warunkiem, że wiązałoby się to z podpisaniem długotrwałego porozumienia pokojowego. Mieszkańcy Kijowa, z którymi

0: Rozmawiał nasz reporter, są sceptyczni co do tej deklaracji.
1: Putin nie spotka się z nim w innym kraju. Proponował Moskwę, ale Zełenski się na to nie zgodzi. Trzeba, żeby Putin wycofał swoje wojska. Zabrał je z naszych terytoriów, ale sam w to nie wierzę. Mój syn walczył, zaginął. Nie mam z nim kontaktu od 21 kwietnia. Trzeba dać młodym rządzić, jak u nas Zełenski. Niech spotka się z kim chce, niech wszyscy się spotkają, byleby był pokój w Ukrainie i na całym świecie. Jestem matką syna, który zginął w Donbasie, w obwodzie donieckim we wsi Andriivka. Miał tylko 35 lat i chciał żyć. Dlatego proszę wszystkich, siadajcie do stołu negocjacyjnego. Niech ci, nasi dzielni chłopcy, którzy jeszcze żyją, pozostaną przy życiu.
0: Ukraińscy wojskowi przekazali, że w sobotę, czyli w dniu zawieszenia broni, Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje na froncie ponad 120 razy. Ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym Wobasz Dzieci. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
0: To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Od martwego wieloryba odnalezionego na plaży na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha pobrano próbki DNA. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel piszbinowców grupy waleni, żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta trafiają do Bałtyku przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie. Martwe zwierzę o długości około 5 metrów mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: IMGW wydało ostrzeżenie przed nocnymi przymrozkami na wschodzie kraju. Poza tym noc na plusie do 11 stopni na Śląsku. Nad ranem miejscami na południu i zachodzie kraju przelotne opady deszczu.
4: Autopromocja.
5: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
6: Jesteśmy radiem.
5: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
7: Czyli radio od kuchni.
5: Spotkania oko w oko.
7: Z głosem.
5: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
7: Otwarte studia.
5: Pokoje redakcyjne.
7: Antena.
5: A przede wszystkim nasze ramiona.
7: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
5: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
7: 23.
5: Przy Myśliwieckiej 3/5/7.
7: W Warszawie.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy dwa na spacerze z psem.
17: Razy pięć.

0: Na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już 8 minut po godzinie 14.
4: Rezydencja.
6: Pogoda przy Myśliwieckiej wspaniała. Podejrzewam, że część z Państwa grilluje, bo od tego jest właśnie majowa niedziela, a ci, którzy nie grillują, albo może właśnie grillują i słuchają radia, będą z nami słuchać muzyki i muzycznych wyborów zespołu, który jakiś czas temu zagrał znakomity koncert przy Myśliwieckiej 357. Grupa Sonbert. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jak chórkiem, pięknie. Bo ja Państwu zdradzę, że tutaj jest cała trójca. Możecie się przedstawić?
8: To od wokalisty zacznijmy.
7: Dobrze, cześć, jestem Dawid i śpiewam i będziemy tutaj dobrze się bawić.
8: Jestem Maciek, gram na bębnach i lubię fajne, chwytliwe piosenki.
9: Ja jestem Tomek i gram na basie i będziemy puszczać dzisiaj fajną muzę.
6: Tak, to z pewnością. No właśnie, od czego zaczynamy w takim razie tę dzisiejszą muzyczną przygodę?
7: Może ja się wypowiem. Jest taki zespół, który całkiem niedawno odkryliśmy z Maćkiem. Nazywa się Balu Brigada i mają taką piosenkę Backseat. I to jest piosenka, która dość bardzo mocno w ostatnim czasie się mi wkręciła.
6: Okej, czyli to jest twój wybór. Tak, myślę, najbardziej. Że... Jakbyśmy mieli tak dopisać,
8: ale ja też
6: to...
8: lubię tę piosenkę bardzo.
7: Właśnie.
8: Też fajnie wspomnieć o tym, że podczas... jakiej okazji odkryliśmy tą piosenkę.
7: To przypomnij.
8: Bo jak... Graliśmy w FIFA.
7: No właśnie.
8: I ona była właśnie jedną z piosenek, która leciała sobie tam w menu gry.
6: Czyli kojarzy wam się z dobrym wspólnym czasem.
8: Tak.
7: Zdecydowanie tak. Właśnie cała ta nasza playlista, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy i Tobie, to piosenki, które w dużym stopniu są jakby naszymi wspólnymi wyborami. Bo jako zespół, jeśli chodzi o gust muzyczny, jesteśmy w dużym stopniu bardzo zgodni. I jakby tworząc tę playlistę, nie mieliśmy jakby problemu z tym, żeby wybrać coś, co zadowoli naszą trójkę.
6: Bardzo tak. Dobrze, bo to znaczy, że chyba się nie musicie bardzo kłócić jako zespół przy tym, jak brzmicie.
8: To jest różnie.
6: Okej. Dobra, no to zaczynamy. Balu Brigada na początek i Backseat.

0: No i to jest naprawdę bardzo dobre rozpoczęcie. No, rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że ta końcówka szczególnie taka intensywna, wyrazista.
1: Tak, chcieliśmy właśnie wejść z przytupem i ta piosenka ma bardzo dużo w sobie energii. No, co zresztą było czuć w studiu.
0: Tak, no przemieszczaliśmy się tutaj. Znaczy nie tańczyliśmy, ale
2: prawie
0: chodziliśmy.
2: Rozkręcamy się.
0: Więc tak, powolutku. Do tańca jeszcze przejdziemy prawdopodobnie, bo widzę, że są propozycje, które mogą temu sprzyjać. Przez te 2 godziny mamy jeszcze mnóstwo czasu, żeby się tańcem zająć. A teraz grupa U2 się, widzę, ustawia w kolejce.
2: Tak jest.
1: Tak, to jest zespół, który trochę jest jakby takim archetypem zespołu. I my jako zespół zawsze, jak zaczynając naszą przygodę muzyczną, szukaliśmy inspiracji w postaci zespołów, które są jakby scalone. Trochę taka idea utopijna wręcz, że zespół w swojej pierwotnej formie zostaje ze sobą przez całe życie. I tutaj jest U2, jest oczywiście Coldplay. Natomiast my postawiliśmy na zespół U2. Mamy też taką anegdotkę. Kiedyś chyba jeździliśmy po Polsce i graliśmy koncerty. Kupiłem taką płytę bez, jakby

0: przez single zespołu U2. Mm-hmm. No i nasz DJ Maciej Chłupczak, pozdrawiam go z naprzeciwka, zarządzał naszą playlistą w busie w postaci po prostu zmiany płyt, których słuchaliśmy. I tak szczególnie odłożył właśnie moją płytę zespołu U2, że już nigdy więcej nie dało się jej odtworzyć.
1: To jest kłamstwo, ponieważ początkiem tego roku moje auto było u mechanika i dostałem od niego zastępcze i to zastępcze miało wejście na płyty CD. I wszelakie płyty, które kiedykolwiek wy mieliście u siebie w chacie, są u mnie w chacie, ale wy tego nie wiecie. I była tam właśnie też płyta tego
2: YouTube. Wszystko ukartowane było, jak rozumiem.
1: I ta płyta działa. Działa średnio, to prawda, ale działa. W połowie.
2: No to ciekawa historia jednej płyty, która gdzieś tam się pojawiła w waszym życiu. Mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie działało w samochodach, że państwu też radio działa w samochodzie i że można, że nas państwo słuchają teraz w tym momencie. YouTube przed nami, Song for Someone.

stole from your mouth. And there is a light, don't let it go out. Song for Someone, piosenka z płyty, która utknęła w samochodzie, ale jednak została uwolniona. Tak, prawda? Tak. Da się uwolnić płytę w takich momentach. Grupa Foster the People przed nami. I tu też jestem ciekawa, czyja to decyzja.

0: piosenkowa.
1: To akurat moja decyzja, ale myślę, że z tym zespołem każdy z nas może się utożsamić. Dla mnie jest to na pewno zespół, który jest jakby zdecydowany.

0: się nie mylę. I
1: nie.
0: Nie? Nie, wydaje mi się, że mogłem...
1: Wcześniej.
0: Kurczę, nieważne, ale wydaje mi się, że w 2015 roku mogłem się prze... Tak, w 2015 roku przeprowadziłem się do Krakowa.
2: A w 2018 roku graliście koncert
1: na Ofie.
2: Na Ofie.
1: Jeszcze przed płytą.
3: W zasadzie dwa jednego dnia. Było strasznie ciepło i nam podeszwy do sceny prawie się tak zwulkanizowały.
0: Ciężko tutaj się nie zgodzić z tym, co Tomek powiedział. Pamiętam, że scena była bardzo rozgrzana. Mieliśmy lampę, graliśmy główną scenę, skierowani byliśmy idealnie w słońce, więc mikrofon, który miałem przy buzi, w momencie, w którym jakby nie śpiewałem, odchodziłem chociaż na sekundę, parzył, jak do niego wracałem. Więc to był bardzo wymagający fizycznie koncert, no ale graliśmy na Ofie, nie?
2: No tak, graliście na Ofie w tym roku, w którym debiut na Ofie miał zespół Fontaines DC. Jakieś wspomnienia w związku z tym macie?
1: Bo... No, mieliśmy garderobę, tak naprawdę ścianę zaraz obok. Jedliśmy pewnie obiad przy tych samych ławkach. I ja byłem na ich koncercie i właśnie po tym koncercie pomyślałem, że będzie to bardzo znany zespół. No i tak się stało.
2: No i tak się stało. I Fontainsi także są dzisiaj na playliście waszej, tylko najnowsza płyta grupy tak. Fontaines DC i utwór Starbuster. Jak ta w ogóle zmiana, ewolucja trochę stylu Fontainsów wam się podoba?
0: Mi się podoba bardzo. Też jestem fanem tej piosenki i podoba mi się bardzo nowa płyta. Sam wybór w ogóle tego zespołu, to mieliśmy taką dyskusję, bo chcieliśmy zrobić małą jakby laurkę dla naszego Żywca. Generalnie Żywiec był bardzo gitarowym miastem, co też jakby my, prawda, niesiemy dumnie jako zespół. Natomiast było bardzo dużo rockowych zespołów. Zastanawialiśmy się, czy w to miejsce, żeby wspomnieć o naszym mieście, włożyć Queens of the Stone Age, czy właśnie The Strokes, ale stanęło na Fontaines DC. I myślę, że jest to też taki symbol, bo naprawdę w Żywcu w pewnym momencie, kiedy my zaczynaliśmy, było bardzo dużo dobrych i gitarowych zespołów. Wręcz dla nas wielkim marzeniem w momencie, w którym mieliśmy dwie piosenki, było aspirowanie do tego grona, że zagramy na przykład koncert w Piwiarni Żywieckiej. To wtedy było jakby duże wyróżnienie.
2: I... A jakie to były składy wtedy?
0: Był taki zespół popularny bardzo, znaczy popularny. Były dwa zespoły, które się wyróżniały dość mocno i też odnosiły jakąś karierę na arenie polskiej. Był to zespół Limandei i był to jeszcze Sublim. I to były bardzo fajne zespoły.
3: Było jeszcze The Prismats, ale to bardziej taki hip-hopowy skład.
0: Tak.
3: Ale gitarowy przy okazji.
0: I to były składy, wiesz, które podpisały jakieś kontrakty, wydały płyty. Mieliśmy po prostu marzenie, żeby móc być po prostu w takim miejscu. I to jest miłe, że nam się udało. Natomiast no, było to dla nas duża inspiracja też, że po prostu zespoły z małych miast mogą walczyć.
2: Żywiec. Stolica polskiego rocka.
3: Tak. Polskie Seattle, tak kiedyś
2: tak,
3: to
2: tak, tak, tak, dokładnie.
0: Tak jest.
2: Nie, no ale oczywiście to rozumiem, bo ja też jestem z małej miejscowości i zawsze jestem bardzo dumna, jak składy, zespoły, których słuchałam jeszcze jako nastolatka, gdzieś tam budują swoją karierę, tak więc rozumiem to bardzo dobrze, ten lokalny patriotyzm i tę dumę z zespołów, które się pięknie rozwijają. No to teraz zespół z Dublina, więc trochę większe miasto, Fontaines DC.

0: I to bardzo wyraziste zakończenie. Starbuster, Fontaines DC. To była pierwszy singiel z ich najnowszej płyty. I od razu bardzo, bardzo mocny. Takie duże grono nam się tutaj zebrało teraz miłośników tego składu.
1: Tak jest.
0: Bardzo lubię o nich mówić, bardzo lubię ich słuchać. Więc. Ale dzisiaj zespół Sonbert gości na Trójkowej Antenie i opowiada o swoich piosenkowych inspiracjach. Mówiłam, że mogą państwo pisać do nas wiadomości mailowe do zespołu Sonbert. Dziękujemy za wszystkie piosenki, nie piosenki, za wszystkie wiadomości mailowe. Pojawiło się pytanie od pana Zbyszka, jak to było zagrać koncert z największą postacią polskiej muzyki, Wojciechem Waglewskim, w dodatku w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
1: Był to gigantyczny stres, ale też gigantyczny dla nas zaszczyt. Właśnie pana Zbyszka pozdrawiamy. Pamiętam wiadomość, którą mi napisał, że Wojtek gra nas w swojej audycji. I to było dla nas po prostu kapitalne wyróżnienie. My też wracaliśmy. Był to nasz drugi singiel. Stresowaliśmy się tym wszystkim. Takie coś po prostu nas bardzo mocno zbudowało i dało nam nadzieję, że ten numer jest naprawdę miły i podoba się komuś, kto go docenia. Samo uczucie zagrania było czymś wyjątkowym. Widziałem właśnie Stefana, który grał z nami ten koncert jako gitarzysta. Jak dla niego to jest też przeżycie i też z Wojtkiem dużo rozmawiali. My po prostu byliśmy podekscytowani. Po prostu uśmiechy. No, jakby widzieliśmy filmiki, widzieliśmy tego live'a. No to jest po prostu coś niewyobrażalnego i zarówno jakby z szacunku do twórczości Wojtka jakby solowej i też zespołem WW i też samo męskie granie, to jakby ta cała idea, to dla nas to jest gigantyczna laurka. No i co mogę powiedzieć? W momencie, w którym Wojtek grał solo, chłopaki grali pętle, a ja po prostu chodziłem co jakiś czas, podchodziłem do mikrofonu, robiłem je. Czułem się jak taki rasowy bluesman, nie? W sensie, to było coś niesamowitego.
2: My nie mieliśmy tego przećwiczonego ani przygotowanego. Pan Wojtek tak naprawdę przyszedł na próbę wcześniej, godzinę może, i zrobiliśmy taki test, więc to solo było w całości improwizowane i tak dalej, i pamiętam, że wszyscy patrzyliśmy na Wojtka, jak grał to solo, i wszyscy mieli po prostu kopary opadnięte. I ja po tym koncercie stwierdziłem, że jak dorosnę, to ja chcę być jak Wojtek Waglewski, żeby po prostu...
0: Piękne marzenie.
2: On tak niesamowicie się bawił tą gitarą, to było naprawdę świetne przeżycie.
3: Fajne, że on po prostu przyszedł, przywitał się z nami i po prostu wszedł po prostu w nasz zespół całym sobą. Jakby nie było jakby jakiejś granicy. Super.
1: Pokazał nam, jak się gra po prostu.
0: Tak. No właśnie, wam granie też wychodzi całkiem nieźle. Dostaję kolejne wiadomości. Pani Martyna pisze, że nie ma żadnych pytań, ale chciałaby podziękować

0: całemu zespołowi, bo słucha was właściwie od samego początku, 2019 roku. Zakochała się w tej muzyce od pierwszego usłyszenia. Towarzyszyła jej w trudnych momentach życia. No i że jest dumna z was, tak więc miło jest takie słowa, myślę, usłyszeć.
1: Bardzo dziękujemy
2: i ściskamy panią Martynę. Też dostaliśmy wiadomość od Ani. Zadała nam pytanie, która piosenka jest dla nas najważniejsza z każdego naszego wydawnictwa. Więc tutaj pewnie dyskusja byłaby długa. Myślę, że jako osoba, która się odezwała pierwsza, wybrałbym z naszego debiutu Ląd. To zawsze będzie nasz chyba najważniejszy numer. Z naszej epki z zeszłego roku byłaby to, myślę, piosenka Wyrwij mi serce lub Slalom, a pewnie finalnie skończyłoby się na Zaspach. Natomiast jeśli chodzi o naszą płytę Świetnie, tutaj myślę, że każdy z nas ma swoje typy, pewnie w zależności od, w kolejności Maciek wybrałby pewnie Gdzieś nad Wisłą. Ja pewnie ten sam film, a Tomek myślę, że będę strzelał Mija miłość.
3: Może być.
0: A teraz czego słuchamy? Bo najpierw w kolejce się ustawia.
3: Tak, właśnie, tak. Dawid, tam mówiłeś, że ktoś napisał nam na Instagramie, tak, że Gosia, mało smutnej muzyki, więc przed nami właśnie Bon Iver teraz, który też jest zdecydowanie jednym z takich najważniejszych spojów zespołowych, jeśli chodzi o nasze muzyczne wybory.

0: No i mamy wątek melancholijny. Bardziej melancholijny niż całość audycji. Tak więc strefa smęto została zaliczona.
1: Cudowna piosenka.
0: Ale to jest przepiękna piosenka, zgadzam
2: się. Ale
0: jak
2: pięknie łączy się w ogóle z pogodą.
0: Że
2: wszyscy
0: tak.
2: Teraz chillują sobie pod drzewkiem i słuchają.
0: Bon Iver i St. Vincent też gościnnie tutaj w tym utworze za nami. I teraz chyba trochę więcej energii muzycznie znowu.
1: Tak, tak. Uderzymy teraz w zespół The Neighborhood. To też jest dla nas zespół, który nam się bardzo też wizerunkowo podoba. W sumie grali teraz całkiem niedawno w Krakowie. Nikt z nas nie był. Natomiast jeżeli ktoś był, to jakby pozdrawiamy.
2: To gratulacje. Gratulacje.
0: Zazdrościmy. Tak.
1: Tak. Natomiast sam zespół jest świetny. Piosenka też jest z ich świeżego wydawnictwa. Nazywa się Private i bardzo nam się podoba linia basowa i jakby cały kształt tego utworu. No taki hiciorek.

0: grupa The Neighborhood. Westchnąłeś tak pięknie potem na tym utworze. Zamyślony chyba trochę, co?
1: Trochę tak. To ładna piosenka.
0: Tak, zdecydowanie tak. The Neighborhood, Private za nami. Przed nami jeszcze tylko dwie piosenki. Czas bardzo szybko płynie w takim
1: za
0: dobrym
1: szybko.
0: Towarzystwie. Jak wy się czujecie?
1: Bardzo fajnie.
0: W roli prezenterów radiowych.
2: Kapitalnie. Też dziękujemy wszystkim osobom, które do nas piszą w trakcie i doceniamy, że słuchacie. To jest dla nas bardzo ważne, bo wiesz, idąc do ciebie, byliśmy trochę zestresowani, chcieliśmy to zrobić jak najlepiej, a właśnie jest fajna aura i bardzo miło jest być tak dłużej przy mikrofonie, gdzie jesteś jakby takim ważnym punktem całej audycji. To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie i dziękujemy.
0: No, ja się bardzo cieszę, że wpadliście. Tak. Bardzo miło, że jesteście i takie ładne piosenki ze sobą dzisiaj przynieśliście.
1: Teraz też będzie ładna piosenka.
0: No, mam nadzieję. A co to będzie?
1: To będzie piosenka Every Open Heart, artysty trochę mniej znanego niż Neighborhood. Nazywa się Nick Mulvey. Byłem ostatnio na jego koncercie w Hybrydach. Było bardzo mało ludzi. Może z 50, z 80. Ale to był tak wspaniały koncert. Byłem przygotowany, że będzie z zespołem, ale był tylko z gitarą akustyczną. Nick pisze tak piękne piosenki i totalnie zaczarował właśnie tym występem swoim z całą gitarą. Był tak po prostu magiczny, że no, nie dało się oderwać od niego wzroku, a sama piosenka jest o tyle szczególna, że właśnie przy jej okazji chcę pozdrowić moją dziewczynę Marti, z którą często sobie tej pioseneczki słuchamy, tańcząc po obiadku. Więc...
0: No to teraz jest taka pora właśnie, byście tańczyli.
1: Dokładnie.
0: Więc możesz jej zadedykować piosenkę. Piękna Dedykuję. Sprawa w ogóle. Pozdrawiamy Marti w takim razie. Kogoś chcecie jeszcze pozdrowić?
2: Tak,
0: to
2: właśnie.
0: Świetny moment.
2: Właśnie dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Tak się złożyło, że spędzam go właśnie tutaj z wami w radiu, ale też po drugiej stronie jest moja rodzinka. Moje, jak to nazywamy, potężne rodzeństwo i mój tata. Więc ściskam was bardzo mocno. Mówię do was z radia. Pozdrawiam.
3: Ja pozdrawiam babcię, która ma urodziny jutro i mamę, no która miała urodziny 6 maja, czyli niedawno.
0: Wszystkiego najlepszego, tak. 100 lat i teraz Nick Mulvey przed nami.

0: Przyznaję, że słyszałam po raz pierwszy, ale już nuciłam, bo naprawdę bardzo, bardzo wpada do głowy.
1: No, przyjemna.
0: Świetna piosenka. Z dedykacją dla twojej dziewczyny. Tak, dla Marti, tak. Która też napisała do nas wiadomość mailową. Z pozdrowieniami.
1: Z pozdrowieniami.
0: No i co? Kończymy niestety rezydencję. Tak. Bardzo miło było was gościć, naprawdę. Już to mówiłam, ale no to powtórzę raz jeszcze. No, tak jakoś zleciało.
2: Za szybko, zdecydowanie.
3: Było nam szalenie miło i też dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w tę audycję, za wiadomości i to, że słuchaliście, bo wiemy, więc jest nam bardzo miło. Padło też pytanie o playlistę. Będzie dostępna na stronie Trójki, ale też jeżeli ktoś chciałby dostać ją w jakimś linku, to prosimy się kontaktować do nas. Postaramy się zapewnić. Bardzo się cieszymy, że wam się spodobały nasze muzyczne wybory. Ściskamy.
0: Zespół Sonbert, Dawid Mędrzak, Tomasz Kurowski, Maciej Chłupczak. Dzięki panowie raz jeszcze. I co na koniec? Jeszcze szybciutko?
3: Love Spells.
0: I Lovers Only. No to dobrej niedzieli życzymy wszystkim słuchającym.
3: Tak jest.
0: Dzięki. I do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Chyba nas lubi. Odwiedza, kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. We wtorkowej audycji w Tonacji Trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu Chopinowskiego.

0: Kielgo, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura monitoruje informacje o zmianie miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych wymagałaby zgody sądu i władz federalnych, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Iran odpowiada na amerykańską propozycję, która ma zakończyć wojnę. Prokuratura Krajowa monitoruje informacje o możliwej zmianie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Według nieoficjalnych doniesień były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Śledczy informują, że niezależnie od tego, gdzie jest, polityk Prawa i Sprawiedliwości wykorzystają wszystkie środki, by sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Ponawiają wniosek do sądu o decyzję w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
6: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wobec powyższego prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
5: Mówi prokurator Przemysław Nowak, śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jutro odbędzie się robocza narada zwołana przez ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował, że wszystkie służby sprawdzają informacje dotyczące poszukiwanego. Według portalu Onet polityk PiSu miał otrzymać amerykańską wizę jako przedstawiciel telewizji Republika. Polska powinna uzbroić się w cierpliwość. Mówi o ewentualnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych prezes Naczelnej Rady Adwokatów. Przemysław Rosati.
7: Wniosek ekstradycyjny składa minister sprawiedliwości. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyjaśnia, że w rozpoznaniu takiego wniosku kluczowe znaczenie mają tak zwane przesłanki dopuszczalności ekstradycji.
8: Państwo, które ma wydać osobę, w stosunku do której wdrożono procedurę ekstradycyjną, bada przede wszystkim, czy czyn jest przestępstwem także w porządku prawnym tego państwa. Analizowane jest również, czy nie zachodzą przeszkody o charakterze humanitarnym lub politycznym.
7: Przemysław Rosati podkreśla, że ekstradycja jest długotrwałą procedurą.
8: Procedurą, która wielokrotnie trwa kilka miesięcy, a czasami kilka lat. I jej wynik nie jest zawsze pewny, dlatego że na końcu zależy od swoistej decyzji politycznej.
7: Bo taka decyzja ostatecznie należy do ministra lub Departamentu Sprawiedliwości danego państwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: Iran odpowiada na propozycję USA mającą zakończyć wojnę. Irańska agencja informacyjna IRNA informuje, że proponowany plan został wysłany do prowadzącego mediację Pakistanu. Źródła obu stron przekazały agencji Reutera, że najnowsze wysiłki mają zakończyć się tymczasowym memorandum o porozumieniu, co pozwoli wstrzymać działania wojenne i wznowić żeglugę przez cieśninę Ormus. Jednocześnie mają trwać rozmowy nad pełnym porozumieniem, które ma rozwiązać trudne kwestie, takie jak irański program nuklearny. Konflikt zbrojny USA z Iranem rozpoczął się ponad 70 dni temu. Prezydent Donald Trump o dobiegających końca pokojowych negocjacjach informuje od ponad miesiąca. Przedwczoraj powiedział, że jego administracja spodziewa się w najbliższych godzinach otrzymać odpowiedź Iranu w sprawie amerykańskiej propozycji. Ślady. Dokument o tragedii kobiet w czasie wojny na Ukrainie można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Przedstawia historię 6 kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich. Jak mówi producentka Izabela Wójcik, dokument przypomina o agresji, o której się nie mówi.
9: Informacje o przemocy seksualnej były dosyć głośne w mediach na początku konfliktu.

0: konfliktu, potem to zniknęło. Trzeba pamiętać, że po pierwsze nie zniknęło, to się nadal dzieje i jest to broń, bo jeżeli pomyślimy o konsekwencjach, a zobaczycie Państwo na ekranie nie młode, atrakcyjne kobiety. Niektóre z tych kobiet opowiadają o spotkaniu ze swoimi oprawcami, którzy mogliby być ich wnukami.
1: Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. Festiwal odbywa się w 7 miastach. Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Patronem jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora pogodnie, słabe opady deszczu tylko na Suwalszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim, 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
5: Ma pani rację. Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
6: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 10 maja, minęła 16.
15: Studio B.
14: Dzień dobry, Basia Małecka przy mikrofonie, a to do godziny 17 jest Studio B. Moja ukochana artystka z Londynu, Eloise, w piątek wydała nowy singiel pod tytułem How Lucky, trzeci już, zapowiadający jej nadchodzącą w czerwcu płytę, na którą bardzo czekam, pod tytułem My Man and I. Od niego więc zacznijmy, a kolejne piosenki, które na dzisiaj przygotowałam, to utwory z takiej specjalnej szuflady z niezwykle utalentowanymi songwriterkami i wokalistkami, których trzeba się naszukać, żeby na nie trafić. No i ten wysiłek się opłaci, a za chwilę usłyszą Państwo dlaczego.

Parę dni temu zobaczyłam taki filmik na TikToku, w którym Eloise instruuje, jak akord po akordzie zagrać jej nowe piosenki. I tak się zdziwiłam, kiedy usłyszałam, że najpierw musiała spytać swoich znajomych, jakich to ona dokładnie użyła akordów, co ona tam nawymyślała, bo ona w swoim pisaniu, w tworzeniu struktur, harmonii, prowadzeniu poprzez nie melodii, ufa przede wszystkim swoim uszom. A na gitarze to w ogóle nauczyła się grać, naśladując po prostu kształty w poradnikach na YouTubie. I wydało mi się to tak strasznie fajne, bo na przekór wymaganiom, jakimś niepisanym zasadom, oczekiwaniom branży muzycznej. I też szczególne, specjalne, że tak naprawdę właśnie to sprawia, że jej brzmienie jest jedyne w swoim rodzaju. Dlatego chciałabym zagrać Państwu piosenkę z jej pierwszej epki, przez którą w muzyce Eloise się zakochałam i gdyby ktoś mi przed laty powiedział, że ona nie wie, co ona pisze, w życiu bym nie uwierzyła.

sama Billie Eilish inspirowała się Eloise w piosence My Future. Znam każdą jedną frazę i każdą jedną nutę na epce Eloise pod tytułem This Thing Called Living. I faktycznie, słuchając Billie Eilish, słyszę, że nie tylko ja bardzo dobrze znam tę epkę, bo Billie, być może, nie wiem, nieświadomie, cytuje niemal całe frazy. Ale tak, ja też chciałabym pisać jak Eloise, a ostatnio do grona moich muzycznych miłości, kraszy, dołączyła jeszcze Jackie Evans.

Leave You, czyli gdyby w jednej piosence spotkali się Carole King, Wolfpack i Norah Jones. Norah Jones, która jest też istotnym punktem odniesienia dla Hetty Falzon, tutaj w piosence Freckles.

wszystkie te dziewczyny, i Eloise, od której zaczęliśmy, i Jackie Evans, i właśnie Heta Falzon, to są artystki, na które trafiłam szczęśliwie przez przypadek w internecie, w mediach społecznościowych. I są dla mnie bardzo ważnymi kierunkowskazami, bo pokazują, że muzyka może mieć tak wiele jakości, że ten proces jej tworzenia, nagrywania sam w sobie może być częścią brzmienia, na które nie mogą sobie pozwolić gwiazdy czy wielkie produkty, wielkie płyty grane w komercyjnych radiach. A to, że Heta Falzon nagrywała sama, sama grała na pianinie, śpiewała, pozwalając sobie na niedoskonałości, to, że my słyszymy niemal jak dźwięk odbija się z pomieszczenia, w którym się znajduje, to sprawia, że jej muzyka jest prawdziwa, intymna.

na i dużo łatwiej jest mi się z nią utożsamić. No i gdy czytam wywiady z młodymi artystkami, zadziwiająco często, a to jest moim zdaniem wspaniała sprawa, jako inspiracja pada Joni Mitchell, ale i Nora Jones. Więc może posłuchajmy Don't Know Why.

Słucham ostatnio i kolekcjonuję piosenki z lat 70. Ci z Państwa, którzy słuchali Studia B tydzień temu wiedzą, a ci, których wtedy z nami nie było, mogą to za chwilę nadrobić, bo wszystkie audycje znajdą Państwo na stronie Trójki w zakładce podcasty. I skoro dzisiaj gram młode, współcześnie tworzące artystki, które mnie inspirują i ich być może Państwu nieznane piosenki, to pozwolę sobie to kontynuować. To pójście w nieznane i zagram utwór znakomitej Candy Staten, dla mnie do niedawna zupełnie obcy, To Hurt To Cry.

Wiem, że zaczęliśmy mięciutko i delikatnie, ale do końca pozostaniemy w lekkim groove'ie i w jego różnych obliczach, także proszę się nie rozsiadać, bo przed nami How Sweet It Is To Be Loved.

I ja przyznam szczerze, wcale się temu nie dziwię, bo w How Sweet It Is James Taylor moim zdaniem bije go na głowę i przepadam za każdym razem, gdy słyszę tę wersję. Wspaniale, że dziedzictwo Motownu przetrwało i jest punktem odniesienia i inspiracją 60 lat później, bo do niego odwołuje się niekiedy, albo przynajmniej deklaratywnie, Olivia Dean. Ale jeszcze bardziej oczywiste i jasne staje się to dla mnie, gdy na scenę wkracza Jalen Ngonda, człowiek nie dzisiejszy i to w dobrym tego słowa znaczeniu, jakby porwany z lat 60., który jakby starał się swoją muzyką, aranżacjami, artykulacją wokalną nawet, ocalić tę wrażliwość i brzmienie sprzed przeszło ponad pół wieku. Evenement.

Pamiętają Państwo, że mówiłam, że zostaniemy w Groovie, ale z kilku różnych planet. No właśnie. I teraz z Motownu zabieram nas na odległy, przeciwny biegun. W piątek ukazała się nowa rzecz. Otóż Tommy Misch, tutaj pod pseudonimem Super Shy, wydał Pyrenees, dołączył do niego Oli Baston, ten sam świetny producent z Londynu odpowiedzialny za Echoes Olivia Dean albo album Brodki pod tytułem Brut. Świat jest mały, a my idziemy tańczyć.

Brzmi znajomo, trochę jak jazzhouse'owy Berlioz, który sprawił, że młode pokolenie chętniej zaczęło chodzić na koncerty jazzowe zamiast na techno-rejwy, ale nie. To jest Super Shy. I byliśmy dzisiaj już w tak wielu gatunkach, to pomyślałam, że na deser tuż przed końcem pora na białego kruka,

Obi Onioha, jedna z pierwszych artystek, która w Nigerii zaczęła grać disco, łączyć je z nigeryjskim funkiem i boogie, a my posłuchamy jej w utworze o jakże krzepiącym tytule Enjoy Your Life.

Jeśli trafią Państwo na winyl I Want to Feel Your Love, obio niochy, to proszę najpierw upewnić się, czy to jest jedno z pierwszych wydań, a potem bez wahania kupować, bo rzadka, poszukiwana przez kolekcjonerów i ponoć można na niej całkiem nieźle zarobić. A na zakończenie jeszcze współczesna, wydana raptem przedwczoraj, portugalska wersja klasyka Aquarius Let the Sunshine In z musicalu Her w adaptacji Maro i Anny Mury, absolutnie przepiękna. Chociaż ja nie ukrywam, najbardziej liczę, że z Państwem po dzisiejszym spotkaniu zostanie jednak coś z tych mało znanych piosenek, bo na dziś to wszystko ode mnie. Dziękujemy. Maciej Jankowski, Basia Małecka, a po więcej muzycznych niespodzianek i odkryć zapraszam za tydzień o godzinie 16 do Studia B. Tymczasem dobrego popołudnia.

0: autopromocja.
1: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem.
2: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
1: W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner.
3: Dziękuję.
1: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
2: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
3: Merci.
1: Dodaje po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
2: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek.

0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zapowiada, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić zarzuty. Ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca przebiega sprawnie, informuje hiszpański resort zdrowia. Mimo zawieszenia broni, eksplozje w ukraińskim Charkowie. Prokuratura Krajowa monitoruje informacje o zmianie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Według nieoficjalnych doniesień były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Śledczy informują, że niezależnie od tego, gdzie jest polityk Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystają wszystkie środki, by sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Więcej Joanna Stankiewicz.
3: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
4: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
3: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
3: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Ewakuowani pasażerowie holenderskiego wycieczkowca nie mają objawów hantawirusa, informuje hiszpańska minister zdrowia. Jednostka zakotwiczyła rano w porcie na Teneryfie. Wcześniej podczas rejsu z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka zmarły 3 zakażone hantawirusem osoby. Minister Monika Garcia poinformowała, że ewakuacja z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa przebiega sprawnie. W tej chwili trwa podróż do Madrytu, a kolejnymi pasażerami będą osoby z Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus podkreśla, że hantawirus to nie jest kolejny COVID-19. Ryzyko dla ogółu populacji jest niskie, więc nie należy się bać i wpadać w panikę, ponieważ zachowanie wirusa jest już dobrze znane. Ambasada Holandii w Hiszpanii informuje, że na pokładzie wycieczkowca pozostaje podstawowa załoga, która ma popłynąć do Holandii. W porcie w Rotterdamie jednostka ma zostać zdezynfekowana. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać zawieszenia broni, wciąż słychać eksplozje. Ogłaszane są też alarmy bombowe. Sytuację w drugim co do wielkości ukraińskim mieście sprawdzał Paweł Buszko.
6: W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już 3-krotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiadał wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. W Charkowie jest niebezpiecznie, przekazała mi mieszkanka miasta Oksana. Mimo tak zwanego zawieszenia broni słyszymy syreny alarmowe. Ze strony Rosji lecą głównie drony typu Mołnia. Eksplozje słychać było dzisiejszej nocy i wczoraj wieczorem. Wczoraj dron uderzył w 9-piętrowy blok. Podczas wczorajszego uderzenia w blok mieszkalny w charkowskiej dzielnicy Industrialna poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Jak zostać piłkarskim reprezentantem Polski? W tym pomóc ma dziewczynkom i chłopcom nowy program resortu sportu. Nasi na boisko ścieżka rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy. Ma wspierać dzieci i młodzież w sporcie, mówi minister Jakub Rutnicki.
7: Przede wszystkim chodzi o to, aby rzeczywiście promować działania, które właśnie powodować będą to, że klubom sportowym, klubom piłkarskim będzie opłacało się inwestować w naszych reprezentantów.
2: Jak mówi wiceprezes PZPN-u Tomasz Gerbowski, w całym kraju jest 1250 małych, lokalnych szkółek piłkarskich.
8: To sedno piłki. Tam się rodzą te wielkie talenty, właśnie w tych małych ośrodkach. Robimy wszystko, aby zapewnić tym wszystkim, którzy chcą

0: realizować swoją pasję, swoje zamiłowanie do futbolu, możliwość szkolenia na odpowiednio wysokim poziomie. Po to szkolenia trenerów, po to dbałość o infrastrukturę sportową.
1: Budżet programu Nasi na Boisko to prawie 30 milionów złotych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora pogodnie, słabe opady deszczu tylko na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
5: Jesteśmy radiem.
4: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia,
6: czyli Radio od Kuchni,
4: spotkania oko w oko
6: z głosem
4: i wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
6: Otwarte studia,
4: pokoje redakcyjne,
6: antena,
4: a przede wszystkim nasze ramiona.
6: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
4: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
6: 23
4: przy Myśliwieckiej 3/5/7
6: w Warszawie.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Już prawie 8 minut po 17.
7: Trzecia strona medalu.
1: Halo, halo, tu Warszawa, Myśliwiecka 3/5/7. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo sportowo.
19: Norbert Michalek.
1: I Adam Malecki. Witamy także Wisłę Kraków w Ekstraklasie. Biała Gwiazda zapewniła sobie awans, więc było świętowanie na stadionie, na krakowskim rynku, no i w szatni.

0: czemu dzięki!
1: To był Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków, krzyczący, cieszący się, płaczący ze wzruszenia. Przy okazji, skoro mówimy i gratulujemy Wiśle Kraków, to możemy pogratulować także siatkarzom Aluronu Warty Zawiercie, którzy zostali mistrzami Polski. Dosłownie przed chwilą.
2: Tak, w tym piątym meczu pokonali Bogdankę Luk Lublin 3-1, ale o tym oczywiście będziemy mówić. A prawdziwym świętem jest co roku bieg Wings for Life, który odbywa się na całym świecie. To największe wydarzenie biegowe wspierające badania nad rdzeniem kręgowym, biegli także w Poznaniu.
3: To jest niesamowita moc, jak ludzie po prostu są w stanie się zebrać. Nawet ci, co nie biegają na co dzień, wejdą w aplikację, zrobią kilka kilometrów marszu. No, fenomenalna atmosfera.
1: Samochodem ścigającym biegaczy jedzie tradycyjnie Adam Małysz. Jedzie z lekkim

0: Lekkim sercem, bez stresu, bo też postanowił zrezygnować z kandydowania na kolejną kadencję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
1: To jest ciężka funkcja. No nie zawsze mi było jakby po drodze z tym, co ja chciałem zrobić, a co gdzieś tam miał w głowie zarząd, więc to też jest ciężko jakby cały czas gdzieś walczyć z pewnymi rzeczami.
0: Małysz jednak zapewnia, że przy skokach w jakiejś formie pozostanie, na pewno w dobrej formie.
2: Szkoda nam naszych hokeistów, którzy nie awansowali do światowej elity. Występ biało-czerwonych z Litwą ocenią młodzi adepci dyscypliny.
3: Szkoda bardzo tego meczu. To było jak najbardziej do wygrania. Litwini moim zdaniem gorzej grali. Postawili więcej na obronę. Bronili nas po prostu. Nie mieliśmy co zrobić.
4: Wystarczyło wygrać mecz za 3 punkty, no ale to jest sport i się zdarza.
0: Spotkamy się z Radosławem Wojtaszkiem, który opowie m.in. o błyskawicznym refleksie szachistów.
5: Głowa, ręka, no bo głowa oczywiście daje bodziec, a ręka musi ten ruch wykonać. No jest bardzo szybka. Zresztą my między sobą no to też gramy jeszcze szybsze szachy, czyli bulety, gdzie mamy 1 minutę na rozegranie całej partii. No szachiści naprawdę nie mają czego się wstydzić, jeśli chodzi o refleks.
2: Oczy dookoła głowy musi mieć także Szymon Marciniak. Pod nieobecność reprezentacji piłkarzy postara się godnie reprezentować Polskę na mundialu.
6: Jedziemy 12 dni wcześniej, najpierw są przygotowania, taki troszkę obóz, jeszcze żeby troszkę dołożyć paliwa, żeby zbudować jeszcze fajną formę i jak zwykle 48 godzin przed pierwszym meczem będzie pojawiała się obsada, także spokojnie czekamy. Ja już się nauczyłem 3. Mistrzostwa Świata, także cierpliwość to olbrzymia cnota.
0: Doświadczony polski arbiter. Co jeszcze dzisiaj? Będzie bułgarski Giro d'Italia, o czym opowie Henryk Sytner. Odwiedzi nas piłkarski ekspert Canal Plus Sport Tomasz Lipiński, a także połączymy się z Jakubem Bodnarukiem, ekspertem siatkówki w Polsacie. W końcu mamy mistrza Polski w siatkówce. Przypominamy, to Aluron Warta Zawiercie. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony i kibiców Wisły Kraków, i Aluronu Warty Zawiercie, a także na przykład Bogdanki lub Lublin, którzy chcieliby pogratulować Warcie. Także czekamy po prostu na telefony. 22 i 7 trójek, a teraz najważniejsze informacje ze świata i z kraju.
2: Tak, no i od tego właśnie zaczynamy, czyli w decydującym meczu w Plus Lidze w Sosnowcu Aluron Warta Zawiercie pokonał broniącą tytułu Bogdanki do Lublin 3-1. To pierwsze ligowe złoto w historii klubu z Zawiercia, a jeszcze brązowe medale wcześniej zdobyli się tkarze projektu Warszawa.
0: W piłkarskiej ekstraklasie w meczu 32 kolejki Piast w Gliwicach zremisował 0-0 z GKS-em Katowice, który miał szansę w przypadku zwycięstwa na awans na pozycję wicelidera. Dla Piasta kolejny punkt w kontekście utrzymania może się okazać bezcenny. Tuż nad strefą spadkową znajduje się także Motor Lublin, który w Płocku pokonał Wisłę 4-0. O 17.30 zagrają zdegradowana już termalizacja Malika Bruk-Petniciesza z Legią Warszawa.
2: A w lidze hiszpańskiej o 21.00 El Clasico bez największych gwiazd Lamina Yamala i Kiliana Mbappé. Jeśli Barcelona ogra, Real Madryt zostanie mistrzem.
0: Emocji nie zabrakło w piłce ręcznej. W finale Pucharu Polski Szczepiornistek Zagłębie Lubin pokonało Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. A wczoraj poznaliśmy skład na finał Superligi Piłkarzy Ręcznych. W Świętej Wojnie zmierzą się Industria Kielce z Orlen Wisłą Płock.
2: W sportach motorowych w Ekstralidze Żużlowej wieczorem pojadą Betard Sparta Wrocław z Motorem Lublin, a od 17.00 jadą dołujący Włókniarz Częstochowa ze Stalą Gorzów.
0: Thierry Neuville wygrał samochodowy rajd Portugalii, eliminacji Mistrzostw Świata. Z powodu awarii opony Francuz Sébastien Ogier spadł pierwszego na 6. miejsce, drugi był Szwed Oliver Zolberg, a trzeci Brytyjczyk Elfyn Evans.
2: Kajakarska dwójka Dominika Putto i Adrianna Konkol zajęły 2. miejsce w rywalizacji na dystansie 500 metrów ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w Segedynie na Węgrzech. Zwyciężyły Niemki, a podium uzupełniły Hiszpanki.
0: Polski judoka Jakub Sordyl zdobył brązowy medal w kategorii ponad 100 kg w zawodach rangi Grand Slam w Astanie. W walce o brąz Polak pokonał Niemca Erika Abramowa.
2: Francuz Paul Manier wygrał 3. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, który na razie odbywa się w Bułgarii. Liderem imprezy pozostaje Grek Thomas Silva. Polacy nie startują.
0: 22 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Już za chwilę będzie o siatkówce i o nowym mistrzu Polski.

0: Dwie dwójki, siedem trójek, państwo do nas dzwonią.
1: Sosnowiec 2026, hokej na lodzie Polska, z dużej chmury mały dojeżdż. Blisko, coraz bliżej nocy i dnie, najdłuższa wojna polskiego hokeja na lodzie i długo, długo nic. Wielka szkoda, za ścianę polskiego hokeja na lodzie nie możemy wyjść do dywizji A hokeja na lodzie.
2: Ale czekamy, czekamy i czekać będziemy, ale teraz łączymy się z Jakubem Bednarukiem, ekspertem siatkarskim w Polsacie. Witaj, Jakub.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Wiemy, kto jest mistrzem Polski. Dokładnie rok temu to była Bogdanka Luk Lublin, a w tym roku Aluron Warta Zawiercie. Czy mistrzem Polski po tym finale, decydującym meczu piątym, wygranym 3-1 przez Wartę, wygrała drużyna najlepsza w tym sezonie?
3: Tak, tak. I możemy skończyć, tak.
2: Tak. A dlaczego?
0: A dlaczego?
3: Dlatego, tak. Wyraźnie wygrała rundę zasadniczą. Wyraźnie. Była najlepsza zdecydowanie. Najlepszy ten okres styczeń, luty, marzec, kwiecień. Biorąc pod uwagę ten długi play-off do 3 zwycięstw, uratowała się, bo przegrywała 2-1. Przegrywała 14-9 w trzecim secie w Lublinie. To uważam, że w ogóle to jest moment najważniejszy tej całej tej rywalizacji w finale. Te 14-9 dla Lublina i w powrót Zawiercia. I to Zawiercie, które wróciło w trzecim secie, wróciło dzisiaj do takiego dobrego grania, mimo tego pierwszego seta, gdzie dostało mocno po głowie. Ale z porażki u siebie w tym trzecim meczu, takim łatwym z Lublinem, wyciągnęli takie chyba dobre wnioski i przede wszystkim wrócili do grania wszyscy zawodnicy. I na dzisiaj wygrała drużyna lepsza, ale trzeba naprawdę bardzo mocno docenić Lublin, bo biorąc pod uwagę cały sezon, ich problemy ze zdrowiem, to, że główny atakujący wciąż ma problem z barkiem, to, że szóstkowy Sawicki przez rok nie trenował, to, że kontuzje Francuza Eno i tam dzisiaj grają takim nieopierzonym Youngiem, młody chłopak, dla którego te finały to naprawdę wielka sprawa. Dojść do tego momentu, zagrać piąty mecz, to też jest sukces, bo Lublin zdobywa puchar, super puchar Polski, jest na drugim miejscu, wiesz, dwie drużyny powinny być naprawdę, obie drużyny powinny być zadowolone.
0: To twoim zdaniem czego zabrakło Bogdance, żeby wygrać równej formy Wilfredo Leona? Bo wiemy, że jakoś...
3: Myślę, że ciężko. Ciężko lepszego. Ja wiem, że Leon sufit

0: tu nie ma, jeżeli chodzi o jego jakość grania i możliwości, ale popatrzmy na ten rywalizm z zeszłego roku. Też się Lublin spotkał z Zawierciem, ale w Zawierciu już kontuzjowany Russell, kontuzjowany Butryn i to mniej więcej takie braki jak w tym roku w Lublinie były w Zawierciu, więc w Lublinie po prostu zabrakło jakiejś szerokiej ławki, bo jeżeli grasz ciężkie mecze w finale, 5 meczów finałowych, no to musisz mieć ławkę rezerwowych i musisz mieć tych liderów zdrowych, ale to jest naprawdę bardzo trudne i ja to też podziwiam i naprawdę szanuję to, co zrobił Lublin. Grać bez dwóch podstawowych zawodników, z Talesem, który dodatkowo z brazylijskim libero, który grał w słabą końcówkę sezonu, ale dojść do finału, do 5. meczu było im bardzo trudno, ale to zrobili, więc naprawdę tutaj duży szacunek, ale żeby pokonać takie Zawiercie, jak widzieliśmy dzisiaj, to musieli mieć wszystkich naprawdę zdrowych zawodników.
1: Michał Winiarski, Stefan Antiga, jaki to był pojedynek selekcjonerów, trenerów, niczym w szachach?
0: Nie, myślę, że tutaj już takich szachów ciężko, jeżeli zespoły się spotykają co 3 dni, to nie zrobisz czegoś nowego, czego nie robiłeś. Po prostu...
1: To co jest najważniejsze, kiedy się spotykają drużyny? Dyspozycja dnia, dyspozycja fizyczna, co jest najważniejsze?
0: Jeżeli grasz takie 5 meczów i takie meczu, te mecze nie były bardzo emocjonujące, w sensie wszystkie, bo to były raczej tak, że jeden zespół wygrywał 3-0 albo drugi zespół 3-0 i po 3 dniach odwracał rywalizację. To było najistotniejsze, żeby nie dać się złamać. Nie złamał się Lublin po 1. meczu, gdzie dostał w godzinę 23-0 i ledwo wszedł na salę, już z Sosnowca wyjeżdżał. Nie dał się złamać, podniósł się w 2. meczu, podniósł się w 3. meczu, gdzie wydawało się, że już Lublin ma wszystko w swoich rękach, że już feta przygotowywana w Lublinie, że już medale były wywożone w tym meczu numer 4, nagle wraca Zawiercie. To jest bardzo istotne w tych playoffach, że jeżeli dostajesz po głowie, a możesz dostać, to właśnie ważne jest, w jaki sposób wracasz, ta rywalizacja Lublin-Zawiercie idealnie to pokazała, że nie można się dać złamać, nie można dać się tak pokonać, że przeciwnik wybija ci siatkówkę z gry, bo zawsze jest następny mecz i zawsze można wrócić.
2: Sukces Michała Winiarskiego i też chyba z tego, co komentatorzy mówili, to chyba po 11 latach to jest pierwszy Polak, który zdobył Mistrzostwo Polskie, jeśli chodzi o trenera.
0: Bardzo dobrze, bardzo gratuluję. Oczywiście Stefan Antiga to jest też już nasz, no naprawdę. To już jest nasz człowiek. Ale faktycznie długo nie mieliśmy mistrza z polskim trenerem na ławce. Michał cały czas idzie do przodu, cały czas uczy się, cały czas powiększa, polepsza ten swój warsztat trenerski. Długo Zawiercie czekało, przecież to trzeci finał Zawiercia, na to, żeby ten złoty medal zawiesić. Michał się uczył na początku u Piacy w Bełchatowie, jak był asystentem. Później poszedł do Gdańska na swoje pracować i później dostał ofertę właśnie walki o medale. Bardzo dobra praca, krok po kroku, przemyślane decyzje i jest teraz na szczycie.
1: No teraz chłopcy chyba nie będą mieli zbyt wiele okazji do świętowania, bo trzeba myśleć już o Final Four Ligi Mistrzów. Powiedz, jak widzisz ten turniej, szansę projektu Warszawa i właśnie Alurony Warto Zawiercie?
0: Szykuje się rewelacyjny turniej, bo przyjeżdża mistrz Turcji, przyjeżdża mistrz Włoch, przyjeżdża mistrz Polski, czyli na dzisiaj najlepsze drużyny świata. I do tego jeszcze brązowy medalista Warszawa, więc no, nie ma możliwości, żeby na świecie się spotkały lepsze drużyny niż teraz w Turynie w następny znaczy ten weekend. Już zacieram ręce, bo naprawdę to się szykuje bardzo duża, potężna siatkówka. Życzyłbym sobie dwóch polskich drużyn w finale, życzyłbym sobie na pewno, ale Zigrat jest stworzony po to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów. Perugia niedawno wygrała wszystkie mecze w playoffie. Nie przegrała meczu. Jeden mecz przegrała w tym roku kalendarzowym. W tym roku kalendarzowym przegrała raz z Weroną w Pucharze Włoch. Wygrywa wszystko. Zawiercie ze złotymi medalami naładowane. Tak samo Warszawa z brązowym medalem przyjedzie naładowana. Życzyłbym sobie polskiego finału. Jest to realne, ale bardzo trudne.
1: O czym państwu opowiadał pięknie, opowiadający o siatkówce Jakub Bednaruk, siatkarski ekspert w Polsacie. Bardzo Jakubie dziękujemy. Miłej niedzieli.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja chcę pogratulować. Wczoraj polscy żużlowcy w Rzeszowie zdobyli srebrny medal i dziewczynom do 17 roku życia, które wygrały 1-0 we Finlandii. Brawo dla wszystkich zwycięzców. I gratuluję Barcelonie, która zostanie mistrzem.
2: Czekamy.
3: Już pan wie, pan już wie.
2: Pan już wie. 22 i 7 trójek. Dziękujemy za takie telefony łączone, łączące różne dyscypliny. Czekamy na kolejne. My też gratulujemy.

0: jeszcze coś większego. Dzięki!
1: Gratulacje dla Wisły Kraków, która wróciła do Ekstraklasy. Do tych gratulacji zapewne przyłączy się Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus Sport. Witamy cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, świeci słońce, to dzień dobry, tak. Jeszcze nie dobry
1: przyłączasz
2: wieczór.
1: Się.
2: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: Co to przyłączam. Tak naprawdę znaczy dla klubu, który tyle lat tak naprawdę musiał obchodzić się smakiem, czekał na tę Ekstraklasę. Jaka jest w tym rola tego ostatniego, który przemawiał, Jarosława Królewskiego?
2: No wielka taka sztuka cierpienia, sztuka cierpliwości. Myślę, że taką drogę przeszedł, bo rzeczywiście ta ich droga była niesamowita. Te porażki w barażach w ostatnim momencie. Teraz wydaje się, że Wisła wchodzi naprawdę mocno, z fajnymi perspektywami, z tym właśnie połączeniem klubów, z wejściem nowego człowieka, bardzo bogatego.
1: Czyli ten poziom budżetowy na około 75 milionów złotych jest realny, tak jak mówił Jarosław Królewski?
2: Myślę, że tak. No to jest raczej człowiek, który chyba nie puszcza do nas oka, który raczej przyzwyczaił do tego, że jeśli coś mówi, to mówi poważnie i można trzymać go za słowo, chociażby utrzymanie tego Rodado, który rzeczywiście moim zdaniem był jednym z najlepszych napastników od kilku lat w Polsce, utrzymanie go na tym poziomie pierwszoligowym z jednym sukcesem w postaci Pucharu Polski, no to już był wielki sukces.
1: Ciekawe swoją drogą, jak sobie poradzi w Ekstraklasie.
2: Bardzo ciekawe. Wiadomo, że trochę tych kłopotów zdrowotnych. Może ten jego pik minął właśnie gdzieś w tej pierwszej lidze, taki trochę niezauważony, ale ja sobie po nim mimo wszystko wiele obiecuję. Skoro teraz mamy króla strzelców na poziomie 17, może 18, może ciut więcej, ale pewnie mniej niż 20 goli, to myślę, że takiego Rodado w takiej najlepszej formie spokojnie w przyszłym sezonie będzie stać, żeby o taki tytuł powalczyć.
1: Pieniądze, jak wiemy, nie dają sukcesów. Wiemy to patrząc na drużynę Widzewa Łódź, chociaż ta postawa w meczu z Lechią Gdańsk, taka pewna, tak jakby mental tych piłkarzy, o których się więcej piłkarsko oczekiwało, sprostali właśnie mentalnie w tych decydujących momentach. Wiadomo, ta walka jeszcze trwa, natomiast podziwiam się, bo od pewnego czasu oglądając Kanal Plus Sport, widzę, jak tam czekasz na piłkarzy, którzy właśnie walczą o utrzymanie w Ekstraklasie, czekasz na wywiady z nimi w połówce meczu, no i jest to chyba karkołomne zadanie.
2: No tak, ja oczywiście czasami jest to trudne, niewdzięczne, o może taki przymiotnik jest najlepszy. Staram się zrozumieć oczywiście piłkarzy, którzy są pod ogromną presją, kiedy jeszcze po pierwszej połowie nie idzie, kiedy jest wynik 0-4, tak jak Legia.

0: Poznaniu, czy teraz właśnie Lechii 0-3 w Łodzi, no to rozumiem, że to nie jest tak łatwo podejść do mikrofonu i coś takiego na gorąco, w ferworze frustracji przede wszystkim, będąc frustrowanym, powiedzieć. Zatem nie biorę tego do siebie. No ten mecz Widzewa, wreszcie chciałby się powiedzieć, no i ja się nie mogę być kibicem, ale jestem kibicem futbolu, który przede wszystkim ceni sobie estetykę grani w piłkę, i przyłączałem się do tych okrzyków z trybun na koniec meczu, kiedy był Widzew oklaskiwany, także Aleksander Włókowicz i takie słowa do trenera: Włóko, graj w piłkę, tak? Bo to popłaca, to przyniesie nam rezultaty. Zobaczymy, no jeszcze to jeszcze nie koniec drogi, trudnej drogi dla Widzewa, jeszcze dwie kolejki, muszą patrzeć za siebie. No na razie wydostali się wreszcie po wielu, wielu tygodniach ze strefy spadkowej.
1: W tym ostatnim czasie co mecz to coś się dzieje. Ostatnio właśnie, no, patrząc na tabelę, no to Lech Poznań, można powiedzieć, że już jest prawie pewny tego Mistrzostwa Polski. 56 punktów.
0: Tak, no tutaj jeśli Lech sam sobie nie pomoże, nie wywalczy odpowiednio wcześnie, to inni pomogą, tak jak teraz właśnie w tej kolejce Górnik Zabrze. No muszę wam powiedzieć, no że no ja patrzę w tę tabelę, studiuję te kolejne rubryki, kto ma jeszcze jeden mecz mniej do rozegrania, i nadal wiem, że nic nie wiem. No,
2: no jak Jagiellonia jeszcze ma dobry punkt wyjścia, jeżeli Lech się tam... No
1: tak, ale, tak, drugie miejsce.
0: Ale mimo wszystko punkt. najbardziej wiem, chociaż nie jestem przekonany, bo matematyka jeszcze na to nie pozwala, no że Lech zostanie tym mistrzem Polski, no bo oczywiście musiałby się wyłożyć jak długi w tych dwóch ostatnich kolejkach. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Może nie w jakiś fenomenalny sposób, jak w meczu z Legią, kiedy już rzeczywiście ten Lech pokazał siłę, klasę i to, że jest najlepszą drużyną w Polsce, ale jakoś to mistrzostwo wywalczy ze skromną liczbą punktów, no bo to chyba jest taki, może być największy, tak to odbieram, że jeśli jakiś zarzut do trenera Nilsa Frederiksena, który będzie pierwszym od wielu lat trenerem, który obroni tytuł mistrzowski, że chyba w tym składzie personalnym, przy tych możliwościach typowo piłkarskich, no Lech powinien mieć tych punktów więcej i to mistrzostwo zapewnić sobie też grubo wcześniej przy takiej konkurencji.
3: Powiedzmy, że trwa spotkanie Termaliki Bruk-Petnie-Ciecza, która jest już drużyną zdegradowaną z Legią Warszawa, jest 0-0. Jak twoim zdaniem, skoro patrzysz na tabelę i wnikliwie starasz się analizować, myślisz o spadkowiczach ewentualnych? Wydaje mi się, że mocno, patrząc na grę też Lechii Gdańsk, trochę komplikuje się tam sytuacja w Gdańsku. Grali ciekawą piłkę, były oklaski, patrząc właśnie na tę ich formę. Natomiast coś się zacięło w tej Lechii Gdańsk, Arka Gdynia też w trudnej sytuacji. No ale tak naprawdę te drużyny, które mają po 39 punktów, nawet 14 miejsca Korona czy Krakowia, no też nie mogą być niczego pewne.
0: A to dalej patrzymy w tabelę. Ja Proszę. Patrzę i zobaczcie. Jeden z największych paradoksów może na skalę europejską być taki, że spadnie z ligi drużyna, która w tej lidze strzeli najwięcej goli. Na razie Lechia ma tych goli najwięcej, 50-59. Ja wiem, że oczywiście też mnóstwo traci, najwięcej traci, ale mimo wszystko. No cały czas wiem, że teraz PZPN wydał jakiś komunikat, który jakby zamyka sprawę tych 5 punktów zabranych Lechii, że nie będzie szansy, żeby się odwoływać, żeby te punkty były zwrócone. Wcale nie jestem taki przekonany, kiedy Lechia stanie przed taką koniecznością, kiedy zaangażuje swoich prawników.
2: To już zaangażowały, tam, no zdaje właśnie. Się. Także, nawet do także Trybunału Arbitrażowego, prawda, w Lozannie są
0: tak,
2: gotowi.
0: Zatem najgorsze rozwiązanie dla Ekstraklasy byłoby takie, gdybyśmy czekali na dogrywkę po sezonie. Że niby sezon się zakończył, mamy spadkowiczów w tym gronie, w tych trzech zespołach, ustalmy, że może to być Lechia i co dalej? I czekamy. Czy wtedy, w jakiej sytuacji stanie PZPN, który przecież tej Lechii kiedyś pomógł, prawda? Kiedy były te kłopoty personalne, udzielił jakieś pożyczki. No też, czy Lechia jest PZPN-owi wdzięczna, a teraz będzie się z nim może sądziła. No takie paradoksy też mogą być. No to wszystko, teraz w najbliższej kolejce będzie mecz Widzewa z Koroną, tak? Arka ma mecz zaległy w środę, czyli jeden mecz od reszty, czyli mnóstwo jest tych zależności i trudno powiedzieć, żeby ktoś wyraźnie odstał. Wcale nie jestem przekonany, że Legia dzisiaj, tak jak powiedziałaś, 0-0 w tej niecieczy, gdzie zawsze jej było trudno, że też wygra, a w następnej kolejce jedzie do Gdańska na mecz z Lechią.
1: No ciekawie też się zapowiada walka o europejskie puchary.
0: No tym bardziej, że mamy te dwa miejsca teoretyczne w Lidze Mistrzów. Także tutaj może być ciekawie. Dla mnie

0: Mistrza Polski ta ścieżka będzie krótsza niż zazwyczaj. Tak, te europejskie puchary, tylko żeby nie przeszkadzały naszym zespołom, bo niestety ja nie lubię tego, kiedy trenerzy, zwłaszcza trenerzy, uciekają do takiego alibi, że koniec sezonu, nie gramy ładnie, nie możemy grać ładnie, no bo stawka, bo to nas paraliżuje, bo najważniejsze utrzymanie na początku, albo boiska są złe, bo to z kolei po wznowieniu rozgrywek po zimie. A z kolei na początku sezonu przychodzi lipiec, sierpień, nie możemy grać dobrze, bo przekładamy mecze, bo puchary najważniejsze i tak w koło macie. Także tego nie lubię. Mam nadzieję, że tego będzie coraz mniej.
1: Na pewno jest elektryzująca ta piłkarska ekstraklasa w tym sezonie. Już nie będziemy debatować, czy to świadczy o jej słabości, czy sile.
0: Zostawmy to.
1: Natomiast o sile piłkarskiej Ligi Mistrzów świadczy zapewne to, że w finale zagrają Paris Saint-Germain, który wydaje mi się jednak drużyną najlepszą wciąż w Europie, no i Arsenalem, więc teraz pytanie, czy kto wygra? Czy znalazły się w finale najlepsze drużyny? Arsenal, który nie przegrał meczu.
0: Nie powinienem kibicować, ale tak jak powiedziałem, kibicuję.
1: Ale to nie jest piłka
0: polska. Piękną estetyce Paris Saint-Germain. Ja oczywiście, może kibice Arsenalu natychmiast mnie skontrują i przypomną mi, jak Arsenal grał powiedzmy do grudnia poprzedniego roku, kiedy fantastycznie wyglądał to i w Premier League, i również w fazie ligowej Ligi Mistrzów. No ale w tym momencie wszystko przemawia za Paris Saint-Germain. No łebskim gościem jest naprawdę. Wydaje się, że już w futbolu niewiele rzeczy jest w stanie nas zaskoczyć, ale to, co wymyśla Luis Enrique, w jakie to analizy idzie, w jakie takie myki taktyczne, no bo przecież z ostatniego finału Ligi Mistrzów, oprócz wyników, no to co mi zostało pierwsze takie wrażenie, no to kopnięcie, rozpoczęcie i wybicie piłki w aut, tak?
1: Teraz przez bramkarza.
0: Przez bramkarza, tak, na połowie przeciwnika.
1: Przy czym oglądając to wydawało się, co ten facet robi,
0: tak,
1: prawda?
0: A teraz z kolei ten Safonow, który kopie na upartego cały czas na tą lewą stronę i później się okazuje, że to było rozmyślne, to było celowe. Czyli nie chcę powiedzieć, że chociaż mogę powiedzieć, wydaje mi się, że Paris Saint-Germain ma lepszych piłkarzy, z moim ulubieńcem absolutnym Kwiczą Kwaratskhelią, no ale ma kapitalnego trenera pod każdym względem, temperamentu, wiedzy, pomysłowości, fantazji. Wszystko u niego się zgadza.
1: Taki mistyk trochę, tak, też tak. Potrafi na każdy temat porozmawiać. Też bardzo te trudne związane z jego córeczką, która odeszła w wieku 9 lat, kiedy mówi, a dla mnie najcenniejsze jest to, że przez 9 lat mogłem z tą dziewczynką żyć i przebywać i to daje mi siłę. To jest piękne, prawda?
2: Tak. Chcielibyśmy zobaczyć taki finał jak w półfinale pomiędzy PSG a Bayernem Monachium.
0: Na pewno.
2: Ale mam tu pewne obawy.
1: No żeby nie był taki finał jak w zeszłym roku.
0: Że jednostronny taki.
1: No
0: ten Arsenal ciężko jest tak, myślę, tak upokorzyć jak Inter. To jest jednak drużyna poukładana z tą bardzo solidną, powtarzalną defensywą, ze świetnym bramkarzem. Bo myślę, że to też taka postać, która nam się narodziła w ostatnich latach, kiedy wchodzi do bramki Arsenalu ktoś taki jak Raja. Arsenal musi lada chwila mieć jakąś postać z nazwiskiem. No gdzie taki, ani to wysoki ten bramkarz, ani wielki, taki nijaki. No a ten Raja zrobił się naprawdę potworem w bramce i na tym pewnie będzie Arsenal opierał swoją siłę. Z przodu też jeżeli ktoś będzie miał swój dzień. Ale Paris Saint-Germain, no to jest fenomenalny zespół. To jest fenomenalny zespół i dla mnie jest faworytem.
1: Rozmarzył się Tomasz Lipiński, dziennikarz Canal Plus Sport. Jakie wyjazdy cię czekają jeszcze na te dwie kolejki ekstraklasy ostatnie?
0: No, najbliższy na pewno Lublin i Katowice, a Multiliga, która szykuje się rzeczywiście fascynująco, jeszcze nie została rozpisana, zatem pewnie to też będzie emocjonujący przydział zadań w tej ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Multiliga w sobotę.
0: Tak, wszystkie mecze o jednej porze, no i łączenia przed, po, w trakcie.
2: Dużo pracy, dużo
0: będzie się działo. No i będzie trochę łez, trochę oczywiście też radości. No to, co w sporcie jest też piękne.
1: Właśnie, patrząc na losy Wisły Kraków, są łzy przez lata, a potem piękne łzy szczęścia. Witamy jeszcze raz Wisły Kraków w piłkarskiej Ekstraklasie. Tomku, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.

0: W meczu Termaliki Bruk-Betnicie czas Legią Warszawa 14 minuta i 0-0. Bezbramkowy remis także w Premier League. W derbach Londynu West Ham gra z Arsenalem. Przypominamy 22 i 7 trójek. To nasz telefon w każdej sportowej sprawie.
1: A w Poznaniu dopiero co zakończył się 13 Wings for Life. To impreza globalna. Wystartowało w niej na całym świecie ponad 340 tysięcy uczestników. W Polsce ponad 20 tysięcy. Co roku wszystkie środki zebrane przez organizatorów trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym i są tacy, którzy dzięki nim wstali z wózków inwalidzkich.
2: Jak się pani nazywa?
3: Iwona.
4: Dagmara.
2: Wojtas. Jak było?
3: No ja byłam pierwszy raz.
2: No jakie wrażenia?
3: Super, bo problemy mam z kręgosłupem, także mówię, jest poprawa, to mówię, idę. I nie sądziłam, że w ogóle ja zrobię 6 kilometrów. Dla mnie to jest wyczyn niesamowity.
2: Super.

0: A ta idea przyświecała pani gdzieś tam z tyłu głowy?
1: No właśnie o to chodziło, że ta idea, że to dla ludzi, no, którzy mają te kręgosłupy, faktycznie sama wiem, co to znaczy ból i ten, także nie, no to jest niesamowite po prostu. Niesamowite, co ludzie robią dla innych.
0: Super.
1: To pięknie, coś pięknego.
0: Pani wrażenia?
2: Moje wrażenia super, to jest chyba kolejny już mój bieg, a że...
0: Który?
2: Piąty, tak mi się wydaje.
0: No jesteś weteranką.
2: Weteranką, a że w tym roku z mamą to zupełnie inne emocje są, więc bo... wsparcie.
0: Czyli tu mama i córka, to ja nie wiedziałem.
2: Tak, tak, także razem.
1: Siła dla mnie, bo normalnie to by biegła dalej, ale mówi, że będzie mi towarzyszyć.
0: Ale to pani się zapatrzyła trochę na córkę. Ona jak piąty raz, a pani pierwszy raz, no to
1: tak,
0: ewidentnie.
1: To ewidentnie, ewidentnie.
0: Jakie plany na dalszą część niedzieli?
1: No mam nadzieję, że mąż nie zna, mój mąż i jej tatuś się z nas porwie.
2: Dobre jedzenie gdzieś.
1: Nie, no to jest wyczyn.
0: Jeżeli tego nie zrobi, to my powiemy tutaj w radiu, że się nie nadaje.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki bardzo.
0: Cześć, jak się czujesz?
3: Bardzo dobrze. Dzisiaj pomimo tego, że w ogóle nie trenowałem w tym sezonie, to było fajnie, te 7 km. Trasa zmieniona, no pod górkę parę razy było, ale to nie to jest najważniejsze. No muszę o tym powiedzieć, że 200 osób zebraliśmy w naszej drużynie. Ponad 6,5 tysiąca euro na Wings for Life. Także kolorowo pięknie, jestem zadowolony, cała ekipa się biegnie, więc super.
0: Co to za ekipa, Wojtas?
3: Słuchaj, no ja reprezentuję swoją markę Nessie Sportswear, więc my kolorowa drużyna Nessie od 5 lat. Jesteśmy zawsze pod trójką, zbieramy ludzi, przyjeżdżają, biegają z aplikacją. W zeszłym roku byliśmy trzecią drużyną w Polsce jako liczebność i zebraną kaskę, także no jest zadowoleni, jesteśmy super.
0: Ale to jest satysfakcja, tyle forsy zebrać, co? Na te badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym.
3: Tak, nie, to jest niesamowita moc, jak ludzie po prostu są w stanie się zebrać. Nawet ci, co nie biegają na co dzień, wejdą w aplikację, zrobią kilka kilometrów marszem, no fenomenalna atmosfera.
4: Emilia, Maja.
0: Jesteście młodymi dziewczynami. Co was skusiło do tego, żeby się szarpnąć bieganie w tej temperaturze?
4: Myślę, że ciężko powiedzieć, ale to jest taka aktywność, która po prostu stwierdziłyśmy, że dlaczego nie?
5: Energia eventu. Bo tak. Ja byłam w zeszłym roku i namawiałam wszystkich. Nam się udało kupić pakiety w tym roku. Trzeba było to zrobić.
0: A nie jest prosto?
5: Nie jest prosto. Bardzo szybko się wyprzedają. Musiałam skorzystać po prostu.
4: Tak. A ja bardzo chciałam zobaczyć tą energię i poczuć ją.
0: Poczuła się?
4: Zdecydowanie. Ja nie wiedziałam, że ja tyle przebiec mogę w takim.
0: Ile przebiegłaś?
4: Prawie 6.
0: Ekstra! Jest
5: ale ostatni bieg był rok temu, więc wiecie, to jest dobry wynik. Tak.
0: Jakie wrażenie z trasy? Za ciepło czy nie?
4: Momentami tak. Wodę myśleliśmy, że będzie szybciej. Aha. Trochę nas to pokonało, ale tak poza tym to słoneczko myślę, że na plus tylko i wyłącznie.
5: Mega przyjemna trasa, myślę, tak jeżeli chodzi góra, dół, super.
0: A energia w związku z tym, że biegniecie dla tych, którzy nie mogą biegać?
5: Cudowna. Najlepsza na świecie, myślę.
4: Wspaniale.
0: A to niesie?
4: Tak, zdecydowanie. Tak.
5: Jeszcze ze wsparciem wszystkich kibiców to już w ogóle.
4: Tak.
5: Wszyscy jesteśmy dla tych, którzy nie mogą, to jest przepiękne, myślę.
6: Pola Pasierska.
7: Joanna Drab-Pasierska.
0: Czyli córka i mama. Pola, ile ty masz lat?
6: 12.
0: Ile przebiegłeś jej kilometrów?
6: 6.
0: Jak się biegło?
6: Dobrze, tak? Tylko słońce mocno grzało.
0: A kto kogo namawiał? Mama Pole czy Pola mamę?
7: Pierwszy raz mama Pole, a teraz już stało się oczywistością, że po prostu jedziemy.
0: A to rozumiem, że Pola nie debiutuje.
7: Nie, Pole trzeci raz.
0: Co jest fajnego w tej imprezie? Dlaczego chcesz tutaj przyjeżdżać i startować?
6: No bo to jest takie fajne, jak wszyscy biegną i no i tak w ogóle.
0: A ty się tak pięknie uśmiechasz, bo dużo biegasz?
6: Nie.
0: Z innego powodu.
6: Ja się cały czas uśmiecham.
7: Tak jak Pola powiedziała, absolutnie nie jesteśmy biegaczkami. Staramy się być aktywne ruchowo, ale bynajmniej nie jesteśmy biegaczkami. Natomiast są dwa takie biegi, w których bierzemy udział charytatywny. No i ten jest właśnie, no, głównie z tego powodu tu jesteśmy.
0: A skąd przyjechałyście?
7: Z Dolnośląskiego, spod Wrocławia.
8: Na miejscu jak co roku był Krzysztof Łoniewski, który uparcie powtarza, że nie ma wspanialszej imprezy biegowej, pod tym się podpisujemy. A może ktoś z Państwa był na tej imprezie, proszę do nas dzwonić, 2273.
9: A może ktoś jest z niecieczy i obserwuje mecz Legii Warszawa, która strzeliła przed chwilą gola na 1-0 w meczu z Termalikum Brugbet Nieciecza.

0: Giro d'Italia ruszyło w Bułgarii. Takie wybierają sobie teraz na początku ze względów finansowych zapewne, a także krajobrazowych. Inne miejsca niż Italia, ale niedługo pętla włoska, ta najważniejsza, wróci na Półwysep Apeniński. Oczywiście o kolarstwie, o Giro d'Italia opowie Henryk Sytner.
1: W piątek rozpoczął się wyścig, na który czekają wszyscy fani kolarstwa. 3 tygodnie rywalizacji najlepszych kolarzy świata, którzy pokonają trasy o łącznej długości ponad 3500 km. Pierwsze 3 dni wyścigu to rywalizacja na bułgarskich trasach, dobrze mi znanych, bo w rejonie Nesebyru i Burgas pedałowałem z laureatami trójkowych wakacji na 2 kółkach. To ciekawe szlaki do ścigania i sportowego relaksu. Pierwszy z 3 bułgarskich etapów wygrał po sprincie z peletonu Francuz Paul Magnier, który najszybciej pokonał liczącą 147 km trasę z Nesebyru do Burgas. Drugi był Duńczyk Tobias Lund Andresen, a 3. miejsce zajął Brytyjczyk Ethan Vernon. Wydarzeniem dnia była ucieczka Włocha Manuele Tarasiego i Hiszpana Diego Sevilli, którzy uciekli kilka minut po starcie i osiągnęli 2,5-metrową przewagę, ale peleton ich dogonił 22 km przed metą. Tuż przed końcem trasy doszło do kraksy, która zatrzymała peleton, a jednym z zatrzymanych był główny faworyt wyścigu Jonas Vingegaard, który w Giro startuje po raz pierwszy w karierze. Drugi z 3 bułgarskich etapów, Giro z Burgas do Ternowa, liczył 221 km, a wygrał go Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. 25 km przed metą doszło do kraksy, po której nastąpiła neutralizacja. Silva był najszybszy w 20-osobowej grupie, która odłączyła się od peletonu kilka kilometrów przed końcem trasy. Po kolejnej kraksie musieli wycofać się z wyścigu Jai Wine i Marc Soler. Silva objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. We wtorek kolarze będą się ścigać we Włoszech.
0: Dzisiaj też się ścigali, też wygrał Francuz Magnier, także jest w formie. 22 i 7 trójek, oczywiście bardzo dziękujemy Henrykowi Sytnerowi jeszcze raz. 22 i 7 trójek, telefon do nas.
2: Nie miałem możliwości pobiegł z Wings for Life, ale biegłem również w biegu dzisiejszym w Borku Wielkopolskim na 10 km, gdzie również jest bardzo wspaniała organizacja, wspaniała atmosfera i z roku na rok coraz więcej uczestników bierze udział. Również jest dodatkowy bieg dla dzieci, dla osób niepełnosprawnościami. Polecam bieganie każdemu.
0: Oczywiście, że tak. Biegamy, lubimy też chodzić, w ogóle lubimy.

Lubimy uprawiać sport. My zapraszamy Państwa już na drugą część naszej sportowej audycji. Słyszymy się kilka minut po godzinie 18. Będzie m.in. wywiad z Adamem Małyszem, czyli legendą skoków.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Jej nurogen się, gołębie serce testują ostro przez cały dzień.
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzecie Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie media piszą o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Powołują się na polskie portale. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy jutro język polski. Polacy z czeskiej Pragi adoptowali orła Bielika z tamtejszego zoo.

0: Jutro robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek informuje, że Polska nie otrzymała dotąd od Węgier żadnych informacji potwierdzających wylot polityka Prawa i Sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych.
1: Myślę, że także dla polityków amerykańskich to nie będzie komfortowa sytuacja, dlatego że tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, że ktoś podejrzewany o bardzo grube malwersacje ukrywa się w ich kraju, więc nie wiem, czy rzeczywiście Ziobro zdobył jakiś dokument, który pozwala mu podróżować, bo myśmy unieważnili mu paszporty.
0: Od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. O sprawie Zbigniewa Ziobry pisze część amerykańskich mediów, relacjonuje Jan Pachlowski.
2: O sprawie pisze prestiżowy portal Politico, ale powołuje się przy tym na doniesienia mediów z Polski. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych dzięki wizie uzyskanej od prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak uciekł z Węgier, czytamy w portalu. Politico cytuje również stanowisko polskiego MSZ, które poinformowało, że nie posiada oficjalnych szczegółów na temat miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, dodając jednocześnie, iż jego paszport został unieważniony. Z kolei portal Bloomberg, powołując się na doniesienie Gazety Wyborczej, podał, że prezydent Donald Trump osobiście interweniował w celu zatwierdzenia wizy dla polskiego polityka, decyzji, której sprzeciwili się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose. Strona polska może wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale to czasochłonny proces. Co ciekawe, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości w 2006 roku, wystąpił o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, oskarżonego o podżeganie do zabicia byłego komendanta polskiej policji Marka Papały. Amerykański sąd nie przychylił się wówczas do wniosku polskiego ministra. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek prokuratury krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów. Byłemu ministrowi sprawiedliwości może grozić do 25 lat więzienia. Tydzień po maturzystach egzaminy rozpoczynają ósmoklasiści. Choć ich sprawdzianu nie da się nie zdać, to od wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej się dostaną. Jutro język polski składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, druga to dłuższa wypowiedź.
3: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
0: Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią jutro do egzaminu, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym. Polacy mieszkający w Pradze zaadaptowali orła bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu, relacjonuje nasz czeski korespondent Wojciech Stobba.
4: Pomysł adopcji orła bielika dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze.
5: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
4: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę lub opiekę weterynaryjną. Darczyńcy otrzymują w zamian certyfikat adopcji, a na tabliczce w ogrodzie zoologicznym jest umieszczana informacja na ich temat. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza we Wrocławiu, Trzebnicy, Oławie, Przemyślu i Borówcu. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora pogodnie. Słabe opady deszczu możliwe tylko na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. Na termometrach 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Bezpretensjonalna, szczera i autentyczna, z dużym dystansem do siebie samej, czego dowodem teksty jej utworów. Przy okazji całkiem niezła gitarzystka. Australijka Courtney Barnett wydała niedawno 4. solowy album i rozpoczęła światowe tournée. Kluczowym przystankiem trasy był występ artystki na BBC Radio 6 Music Festival 28 marca.

0: Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy już dziś po 19. Miłego odbioru, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: 8 minut po 18.
14: Trzecia strona medalu.
13: Zapraszamy na drugą godzinę.
15: Adam Malecki
13: i Norbert Michalak. Przypomnijmy o najważniejszym, bo mamy nowego, tak, mistrza Polski w siatkówce. W decydującym meczu w Plus-Lidze w Sosnowcu Aluron Warta zawiercie pokonał broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1.
15: W piłkarskiej ekstraklasie w meczach 32 kolejki Piast w Gliwicach zremisował 0-0 z GKS-em Katowice. Motor Lublin w Płocku pokonał Wisłę 4-0, a grają Termalika Bruk Petniciecza z Legią Warszawa. 39 minuta, to legioniści są na prowadzeniu.
13: A jeśli chodzi jeszcze o piłkę nożną, to w lidze hiszpańskiej o 21 El Clasico bez największych gwiazd Lamina Yamala i Kiliana Mbappé. Jeśli Barcelona ogra Real Madryt, zostanie mistrzem.
15: No i miejmy nadzieję, że decydującego gola strzeli na przykład Robert Lewandowski. No. Mówimy o występach Polaków. Iga Świątek dzisiaj zagra na Foro Italico w Rzymie po godzinie 19. Jej mecz z Włoszką Cocciaretto, czyli będzie miała całą publikę przeciwko sobie. No ale może Iga właśnie dzięki temu będzie mogła się mentalnie wzmocnić, czego jej trzeba. Co jeszcze dodamy? Finał Pucharu Polski Szczypiornistek. Wygrały piłkarki ręczne Zagłębia Lubin. W sportach motorowych, na przykład w rajdzie Portugalii, wygrał Thierry Neville.
13: No i jeszcze może, że polski judoka Jakub Sordl zdobył brązowy medal w kategorii ponad 100 kg w zawodach rangi Grand Slam w Astanie.
15: Gratulujemy. Gratulujemy wszystkim tym, którzy biegli dzisiaj w Wings for Life. Mówiliśmy już wcześniej, że bieganie jest cool i dalej będzie o bieganiu.
16: A propos biegu, jutro w Żorach na Śląsku odbywa się bardzo fajne wydarzenie, a mianowicie Żorski Bieg Ogniowy. Jest bardzo fajna impreza związana z historią i odbywa się w bardzo ciekawym anturażu, ponieważ to jest bieg w Blasku Pochodni o godzinie 22.30. Serdecznie polecam.
15: Zapraszamy także do i zachęcamy do biegu.

0: biegania, do uprawiania różnych dyscyplin sportu i do pomagania. A tak. Ty jaką szczególnie lubisz dyscyplinę? Jaką uprawiasz?
1: Koszykówkę ostatnio.
0: A ostatnio? I, tak. A właśnie, są Mistrzostwa Świata niedługo, koszykówki 3x3, prawda? Tak.
1: No wybieram się.
0: I pań, i panów.
1: I panów, także. Tak. Na pewno będą emocje pod Pałacem Kultury, zresztą powrót do takiej historii, no bo przecież tam były rozgrywane te streetballowe turnieje. I od tego wszystko się zaczęło tam, właśnie pod Pałacem Kultury.
0: Czyli kontynuacja tradycji. Tak. Dobrze, 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefon w każdej sportowej sprawie.

0: 15 minut po 18, tu trzecia strona medalu. Państwo do nas dzwonią, 2 2 7 3.
1: Chciałem tylko poinformować, że dzisiaj zakończyły się również dwudniowe Mistrzostwa Polski Juniorów w parapływaniu w Warszawie na basenie CSR GUM. Natomiast po południu na tym samym basenie odbyło

0: właśnie edycja Links for Life dla pływaków.
1: O, świetna informacja, dopełniająca. Bardzo dziękujemy. Główne miejsce dowodzenia dzisiaj w Wings for Life w Polsce to był Poznań. Tam też był Krzysztof Łoniewski, który przy okazji spotkał się z tym, który jedzie samochodem i goni tych biegaczy wszystkich, czyli Adam Małysz, legenda skoków, który zrezygnował z kandydowania do prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Między innymi o tym rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski.
2: Adam Małysz, Adam, cieszę się, że znów będziemy Cię mogli usłyszeć w Radiowej Trójce. Zanim pogadamy o bieganiu Wings for Life, no to najpierw sprawy związane ze skokami. Jeżeli Cię mam, to musisz mi podsumować sezon. Słodko-gorzki, prawda?
3: No myślę, że tak, z jednej strony tak. Cele na pewno, jeśli chodzi na ten sezon, to zostały wykonane, bo główną imprezą były igrzyska i założenie było jednego medalu, żeby zdobyć ten medal i w zasadzie udało się to, no nie udało się, wywalczyli, bo jeden to by można było powiedzieć, że się udało, ale trzy medale no, to zostały wywalczone, więc na pewno niedosyt po całym Pucharze Świata, gdzie no, te wyniki nie były takie, jak wszyscy byśmy chcieli. Jeśli chodzi o inne dyscypliny, myślę, że całkiem stabilnie. No. Gdzieś tam fajne wyniki również Maryny w Alpejskim na igrzyskach i podczas Pucharu Świata, gdzie już ocierała się tam gdzieś o podium, więc myślę, że ten sport zimowy gdzieś tam idzie pomalutku do przodu. Przede wszystkim po zmianie jakby nie było tego pokolenia, no bo to jest zawsze najtrudniejsze, że jak się zmienia pokolenie, no to wtedy ciężko jest, żeby było przedłużenie pewnego. Trzeba wiele rzeczy nadrabiać, dopracowywać i zmieniać.
2: Czy a propos nowego pokolenia, czy ty widzisz z tyłu za Kacprem Tomasiakiem takich, którzy mogą do niego doskoczyć i dorównać mu?
3: No nawet nie za nim. Ja myślę, że jest paru takich zawodników faktycznie, którzy są bardzo utalentowani i potrzebują tego czegoś jeszcze.
2: No są tacy, tak?
3: Są. Myślę, że takich jest 5-6 naprawdę mocnych chłopaków i można powiedzieć, że oni z Kacprem cały czas rywalizowali. To Kacper gdzieś wyskoczył na raz i on się tam wbił i mam nadzieję, że tam pozostanie, a ta reszta jakby do niego dobije, bo też zobaczy, że się da i to jest jakby ważne. Oczywiście w dzisiejszych czasach bardzo dużą rolę odgrywa głowa. Zawsze tak było. Ale dzisiaj jest jeszcze bardziej, że dochodzisz często ci zawodnicy do jakiejś ściany i nie mogą jej przebić. Kacper ją przebił, mam nadzieję, że ta reszta też przebije.
2: No dobrze, to powiedz mi chłopie, dlaczego zostawiasz Polski Związek Narciarski?
3: Myślę, że dużo opowiadać by było na pewno.
2: Na godzinkę.
3: No tak, jestem zmęczony psychicznie, fizycznie trochę tak, przede wszystkim brak mi takiej swobody, że faktycznie mogę, nie wiem, jakiś trening zrobić, odpocząć gdzieś tam psychicznie. To jest z jednej strony ciężka funkcja, z drugiej strony no nie zawsze mi było jakby po drodze z tym, co ja chciałem zrobić, a co gdzieś tam miał w głowie zarząd, więc to też jest ciężko jakby cały czas gdzieś walczyć z pewnymi rzeczami. Jak pewne reformy się udały, to za chwilę był sygnał gdzieś tam ze środowiska, a po co to i tak dalej. Wiadomo, że pierwsze gdzieś tam te kroki zawsze są ciężkie, jak przeprowadzać jakieś reformy. Choćby u nas w juniorach, gdzie połączyliśmy, zrobiliśmy bardzo duże kadry szerokie i na początku był bardzo duży opór. Dzisiaj widzimy, że to funkcjonuje, bo z tego nawet jest Kacper Tomasiak. I w większości się to podoba, ale znajdują się tacy sceptyczy, którzy mówią, że woleliby faktycznie 6 zawodników, którzy mają kadrę i tylko jeżdżą. A dziś jak patrzymy, każdy ma szansę i na tym to polegało, żeby dać każdemu szansę, żeby na zgrupowania, na treningi byli wybierani ci najlepsi i jechali. I wszyscy muszą walczyć do końca, nie ma nikt pewnego wyjazdu. I tak to funkcjonuje gdzieś tam na świecie i też jakby mi zależało na tym, żeby tak było i tak się stało. Oczywiście w bólach się to rodziło, ale się udało jakby, nie było. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. No i tyle. Ja jak ogłosiłem, że nie będę startował na kolejną kadencję, to powiem szczerze, że już psychicznie to odpocząłem.
2: Spadka mi z serca.
3: Ja mam co robić. Trochę mi jest żal na pewno pewnych rzeczy, bo miałem dużo więcej nadziei na to, że dużo więcej uda zrobić. Na pewno to też nie jest łatwe, bo to nie jest związek taki, w którym jest jedna dyscyplina, tylko teraz już jest 9 dyscyplin, więc każdemu trzeba dogodzić, na każdego trzeba znaleźć pieniądze. Nie wolno wręcz popełniać błędów, bo jesteś od razu za to rozliczany i nieważne, że ty w zasadzie z tym nic nie masz wspólnego, tylko to trenerzy, zawodnicy za to odpowiadają. No i tyle, myślę.
2: Ale z Horngacherem ci się udało postawić na swoim. Stefan wraca do pracy w Polsce.
3: No dokładnie tak. No ja się akurat z tego bardzo cieszę, że nawet jeśli mnie tam nie będzie, to wiem, że to jest osoba taka, która polskim skokom dużo może pomóc i dużo wnieść. Było to z oporami, ale gdzieś tam też rozumiem, że pewne kwestie nie da się jakby przeskoczyć, bo jakby nie było, jak zarząd już wiedział o tym, że nie będę startował, no to chciał poczekać na kolejny, tylko że problem jest taki, że wtedy taka osoba jak Stefan nie będzie czekać, bo ci najlepsi nigdy nie czekają pół roku na to, żeby ktoś ich przyjął, tylko raczej to jest na tej

0: zasadzie, że takie rozmowy przeprowadza się dużo, dużo wcześniej. Czyli na początku roku, a później takie dogranie i stuprocentowe podpisanie to jest kwiecień zazwyczaj.
1: Na zakończenie, Adam, powiedziałeś, że masz to robić w życiu, ale ty zostajesz przy skokach, czy kompletnie się miksujesz, mówiąc kolokwialnie?
0: Znaczy ja przy skokach zawsze zostanę, no bo jakby nie było, no to nawet Stefan, jak udało się, to powiedział, czy pomogę im, jak będzie trzeba. Powiedziałem, że tak, ale raczej spoza tego środowiska całego, spoza związku i gdzieś tam, no tak jak mówię, ja mam dużo spraw takich, które przez tę prezesurę zaniedbałem trochę, więc muszę to wszystko sobie gdzieś tam poukładać.
1: Rodzinę też?
0: Myślę, że też. W pewnym sensie też, bo to się wydaje, ale to ja tak ze skoku przeskoczyłem do rajdów, później od razu dyrektor sportowy, później prezes i to tak się wydaje, ale mimo wszystko no gdzieś tam zawsze ci bliscy trochę na tym cierpią.
2: Z Adamem Małyszem rozmawiał Krzysztof Łoniewski.

0: Do tego się dobrze biega.
1: O tak, tak, tak. Nóżka chodziła. Dużo się dziś działo w Poznaniu. Wings for Life, mecz warty Sandecją, remis 0-0 i kwestia awansu do pierwszej ligi wciąż jest otwarta. Obok boiska warty na lodowisku Chwiałka odbył się 6. memoriał profesora.
2: Mała drużyna z Koszyc, ze Słowacji, drużyna z Czech oraz z Włoch. No i mamy drużynę z Poznania, Koziołki, i mamy polski selekt, Młode Wilki.
3: Co to jest selekt, bo to nie jest oczywiste?
2: Rolą selektu jest to, żeby dzieci ogrywały się w hokeju na arenach międzynarodowych. Selekt to tak naprawdę zbieranina.
4: W dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Tak, oczywiście, że w dobrym. Chłopaków z naszego kraju, którzy chcą grać w hokej na lodzie, rozumieją go i dla nich właśnie są tworzone selekty, w których mogą się ogrywać.
5: Jestem Maksymilian Kulesza, gram w czeskim klubie pod Pragą SC Kolin. Jestem bramkarzem, jesteśmy na turnieju w Poznaniu.
6: Siadamy, nie rozbierajcie ze całego sprzętu, tylko z góry sobie ściągnijcie najwyżej, bo po tym meczu od razu gramy następny, więc siadamy, nigdzie nie chodzimy, nie biegamy, tylko odpoczywamy i za chwilę gramy z Koszycami.
7: Berlinem!
8: Z Koszycami jutro!
9: A może o Mistrzostwach Świata pogadamy? O tym, jak chłopaki zagrali teraz.
10: Słabo zagrali.
9: No słabo, ale co to znaczy słabo?
11: Szkoda bardzo tego meczu. To było jak najbardziej do wygrania. Litwini moim zdaniem gorzej grali. Postawili więcej na obronę. Bronili nas po prostu. Nie mieliśmy co zrobić.
12: Litwa objęła prowadzenie, strzeliła gola w prywatne. Fajnie wyrównał Patryk Krężołek. Dobrze Wałęga podał mu i wtedy to podbudowało Polaków. No ale niestety dużo mieliśmy kar i Litwinie tylko potrzebowali jednego punkta i się bronili. Już ciężko było im strzelić. Bardzo chciałem, żeby Polacy awansowali, no ale w tych mistrzostwach mieliśmy no wszystko napadane na tacy. No. Wystarczyło wygrać mecz za 3 punkty, no ale to sport się zdarza.
9: Kto ci się najbardziej podobał w tych mistrzostwach świata z naszych zawodników?
12: Trzeba pochwalić Patryka Krężołka, bo naprawdę super mistrzostwa miał. Patryk Wronka też bardzo dobrze. Tomasz Fucik też dobrze bronił. W częściowych sytuacjach ratował Polaków. Na pewno to też nie było dla niego łatwe.
11: No, liczyłem, że zagramy w elicie, że po prostu uda nam się zagrać z takimi drużynami jak USA, z Kanadą, ponieważ byłaby to bardzo dobra lekcja dla naszych reprezentantów. No i też wielkie widowisko by było. Strasznie duży zawód. To tak łatwo mówić, że to jest smutno, ale jak się gra w hokej, to jeszcze jak jest się na lodzie, się bierze udział w tym meczu, się nie trafiło na pusto czy coś, to się dużo bardziej to odczuwa. Jest dużo większy smutek. Fajnie by było bardzo obejrzeć, po prostu usłyszeć o tym, że Polska gra w elicie znowu. Na pewno dużo by nam to dało.
13: W tercji! Jedna rzecz. Oni nie patrzą na krążek, tylko patrzą na was. Środa już raz jechał, próbował okiwać, oboje się wywalili. Oni grają mocno w ciało. Dajcie w ciałem.
14: 18 pięściami z ucichtą po prostu oddaliśmy.
15: Były dużo bitwy, ale to było dobre, ale wszystko po feru.
16: Złapałem taki Dani z Białorusi, strzelił na bramkę, na nas biłem krążek, no i strzeliliśmy gola. I to nas podbudowało do dalszej pracy i wygraliśmy.
9: Ile było?
16: 6-1!
9: Dwa słowa podsumowania.
17: Wywalczyli sobie tą wygraną, aczkolwiek były lekkie problemy, ale jestem zadowolony, że dali radę. Jakub Biernacki. Grałem w hokeja od 4 roku życia, pograłem trochę w Niemczech. Niestety z powodu choroby musiałem skończyć tą karierę zawodową. Trochę z dzieciakami próbuję im pomóc, przekazać moją wiedzę dla nich, żeby też coś z tego było.
0: Jak tafla lodowa, to oczywiście Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za te relacje. Za chwilę rozpocznie się druga połowa w spotkaniu Termaliki Brukbet Nieciecza z Legią Warszawa. Po 45 minutach to legioniści prowadzą 1-0.

0: Szachy, szachy, szachy, teraz szachy. Za nami już kolejny turniej Super Rapid Blitz Poland. W Warszawie pojawiła się światowa czołówka arcymistrzów. W puli nagród było 200 tysięcy dolarów. Najlepszym graczem został Amerykanin Hans Niemann i on zdobył 50 tysięcy dolarów. Dwójka Polaków walczących w Warszawie miała dobre momenty, jednak ostatecznie Jan Krzysztof Duda był siódmy, a Radosław Wojtaszek dziesiąty. Po turnieju z tym drugim rozmawiał Norbert Michalak.
1: Radosław Wojtaszek. Jesteśmy tuż po turnieju w Warszawie i trzeba przyznać, że kolejny turniej i kolejny sukces.
2: To znaczy dla mnie oczywiście to są mieszane uczucia, bo z jednej strony miejsce nie ma co ukrywać, jest słabe, bo zająłem ostatnie miejsce. No inna sprawa, że...
1: Chodzi mi bardziej tutaj organizacyjnie, tak? I o to, co się ogólnie dzieje.
2: Z tej strony to oczywiście to jest to niesamowita sprawa, że takie zawody znowu trafiły do Polski, bo mam wrażenie, że one już się zapisały w kalendarzu na tyle, że wszyscy czekają na nie i my jako zawodnicy, ale też kibice. Dla mnie to jest niesamowita sprawa widzieć, ilu adeptów młodych, ilu zawodników czy przyszłych zawodników przychodzi, żeby nas oglądać. Dla mnie to jest niesamowita sprawa, bo ja, jako że jestem zawodnikiem już mając 39 lat, to jest dość sporo jak na szachy, natomiast czy wszystkie sporty, mam wrażenie, to już jest taki wiek zupełnie bliżej niż dalej, natomiast ja widzę całą tą przemianę, jaką szachy w Polsce przeszły. Tak? I ja, będąc w czołówce światowej, nie wiem, 10 lat temu czy 15 lat temu, kiedy do niej wchodziłem, nie byłbym sobie w stanie wyobrazić, że takie wspaniałe zawody mogą się odbyć u nas w Polsce, więc jestem niesamowicie wdzięczny organizatorom, którzy sprawili, że ta impreza trafiła do Warszawy. Tak? Mam wrażenie, że ona ma gigantyczne znaczenie dla rozwoju szachów w Polsce.
1: Te szachy w Polsce kiedy się odrodziły?
2: Ja lubię takie przyrównanie ze skokami narciarskimi. Również skoki narciarskie zawsze były w świadomości w Polsce, bo Fortuna zdobył złoty medal na olimpiadzie. Potem te skoki były, ale nikt się nimi nie interesował aż tak za bardzo, ale one były gdzieś tam w świadomości. Wystarczył ten taki mały impuls, czyli wygrywanie Adama Małysza, żeby te skoki znowu trafiły naprawdę do wszystkich. Tak i z szachami jest trochę podobnie. Wszyscy, tak naprawdę każdy w rodzinie ma kogoś, kto gra w szachy. Więc w powszechnym znaczeniu szachy są wszędzie i są zawsze. Natomiast nam zawsze brakowało silnych zawodników i osiągnięć. Wydaje mi się, że ja nieskromnie przyznam, że mi się wydaje, że ja zacząłem przecierać trochę szlaki, a oczywiście wchodząc do 15 świata, natomiast oczywiście potem Janek Duda odniósł gigantyczne sukcesy. My jako drużyna otarliśmy się o medal na olimpiadzie szachowej, co było też dużym osiągnięciem. Ja zdobyłem medal olimpijski na swojej szachownicy, więc wydaje mi się, że te osiągnięcia sprawiły, że te szachy znowu w Polsce zaczęły się odradzać. Do tego oczywiście dla samych szachów na świecie, brzydko stwierdzę, że pandemia oczywiście

0: nie wspominamy jej oczywiście pozytywnie, natomiast dla szachów to no, była rzecz niesłychana, że my jako szachiści, którzy możemy grać online, byliśmy praktycznie jedynym sportem, który mógł normalnie funkcjonować, a jako że no, ludzie chcą oglądać sporty, wszyscy chcą, żeby o sportach pisano, no to jedyna akcja, tak brzydko mówiąc, była w szachach. Więc wszyscy nagle zobaczyli, że szachy można oglądać, szachy są fajne i bardzo duży był ten wzrost zainteresowania szachami, był gigantyczny. Do tego wtedy ukazał się serial Gambit Królowej, który też no, odcisnął piętno, więc wszystko to się tak świetnie złożyło, no i dla mnie wydaje mi się, że właśnie przyjście Grand Chess Touru Superbetu tutaj do Warszawy, w tym roku to była piąta edycja. Wydaje mi się, że to jest coś, co właśnie wtedy jest efektem tych wszystkich aspektów, o których wspomniałem i przez to właśnie Superbet Grand Chess Tour zobaczył, że zainteresowanie w Polsce szachami jest gigantyczne, no i warto tutaj zorganizować tak wspaniałą imprezę. A ta impreza z nami już została, no ja jestem niesamowicie szczęśliwy, ja to będę powtarzał często i bardzo długo, że ta impreza dla rozwoju szachów robi niesłychanie dużo, no bo gdzie jak nie na takiej imprezie młodzi ludzie mogą oglądać dobrych zawodników i, że tak powiem, wiązać się trochę tak jakby, no każde dziecko potrzebuje jakiegoś idola, osoby, która jest zapatrzona, żeby złapać bakcyla do danej dyscypliny i mi się wydaje, że te zawody w Warszawie taką możliwość dają. Ja zresztą taką historię zawsze opowiadam, że Rishi Anand był takim pionierem szachów w Indiach, on to jest były mistrz świata, z którym współpracowałem i on grał mecz o mistrzostwo świata z Magnusem Carlsenem w Indiach w Chennai, na który mecz przyszedł bardzo młody zawodnik, bardzo młode dziecko, Gukesh Domaraju. Ten sam Gukesh 2 lata temu został mistrzem świata i tutaj oczywiście też przyjechał do Warszawy, tak? I teraz on jest mistrzem świata, więc to ktoś mógłby z boku na to spojrzeć i powiedzieć, że to historia jak z bajki, ale tak, przyszedł zobaczyć, zainteresował się meczem o mistrzostwo świata, który się odbywał w jego mieście, no i został przy szachach, tak? Więc oczywiście liczę, że tutaj również na trybunach mieliśmy przyszłego silnego zawodnika z Polski.
1: Ja mam takie wrażenie, że szachy, a przede wszystkim Rapid i Blitz mają potencjał medialny, telewizyjny.
0: Tak, z pewnością. No nie ma co się oszukiwać, że szachy klasyczne, no nikt nie będzie transmitował ich w telewizji, no bo ciężko jest utrzymać widza przez 5-6 godzin, kiedy trwa rozgrywka. Wydaje mi się, że jedynym sportem, który ma taką możliwość, to jest kolarstwo, ale to już jest tak zapatrzone, jak gdyby tak to jest już w świadomości kibica, tak? Natomiast Rapid i Blitz, no to wydaje mi się, że jeśli ktoś ma jakąkolwiek styczność z szachami, to wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne do oglądania. Mi nawet jak nie gram w turniejach, to oglądanie Rapida i Blitza po prostu sprawia przyjemność. Mi jako fanowi szachów, tak? Bo ilość akcji, ile się dzieje, no to jeśli ktoś cokolwiek ma w związku z szachami, to ja nie wyobrażam sobie, żeby on tutaj przyszedł i był zawiedziony.
1: No właśnie, teraz tak się zapytam, zna pan takie powiedzenie refleks szachisty? I tutaj do Rapidu i do Blitza no, zastosowania nie ma.
0: To jest łatka, no szachy mają wiele łatek, ale właśnie jak pan wspomniał, te szachy błyskawiczne i Rapid, one są o tyle fajne, że możemy bardzo dużo rzeczy, nie chcę mówić odkłamać, ale tak trochę jakby zanegować, bo ja nawet sobie mierzyłem refleks reakcji, mam bardzo dobry refleks. Nie wiem, czy to przynajmniej badania, które przychodziłem, mówią, że ten refleks jest nie jest gorszy niż zawodników innych sportów. I ja im muszę przyznać, że mnie to nie dziwi, bo u nas, szczególnie w szachach błyskawicznych, no to reakcja głowa-ręka, no bo głowa oczywiście daje bodziec, a ręka musi ten ruch wykonać, no jest bardzo szybka. Zresztą my między sobą no to też gramy jeszcze szybsze szachy, czyli bulety, gdzie mamy 1 minutę na rozegranie całej partii, więc to jest już tego tutaj nie graliśmy, a trochę szkoda, bo wydaje mi się, że ludzie też by zobaczyli, że no szachiści naprawdę nie mają czego się wstydzić, jeśli chodzi o refleks.
2: Z Radosławem Wojtaszkiem rozmawiał siedzący obok mnie Norbert Michalak, a za chwilę rozpoczniemy naszą wędrówkę po świecie piłki nożnej.

0: 55. minuta spotkania Brookbetu Termaliki z Legią Warszawa. Wciąż legioniści prowadzą 1-0. Jak wiadomo, reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zagra na Mistrzostwach Świata. Polacy odpadli w barażach, przegrywając w decydującym meczu w Sztokholmie ze Szwedami. Reprezentować nas będą pod nieobecność piłkarzy nasi arbitrzy, w tym ten główny Szymon Marciniak.
1: Tam trzeba pojechać w dobrym zdrowiu, tak żeby dać troszkę radości polskim kibicom, bo naprawdę dostaliśmy, mój cały zespół, dużo jakichś pozytywnych informacji po tym, jak niestety nasza kadra odpadła, to jak zwykle kibice zwracają się wtedy do mnie, tak było też w Katarze, pamiętam to jak dziś, byłem na stadionie, na trybunach Polska-Francja, kiedy odpadaliśmy, to już kibice, którzy mnie widzieli, mówią: panie Marciniak, teraz wszystko idzie na pana, nie możesz pan tego spieprzyć, także nie, było sympatycznie, oczywiście fajnie, więc no czekamy tylko na mistrzostwo.
0: Przed mistrzostwami pojawiają się różne koncepcje dotyczące zmian w regulaminie, na przykład w kwestii spalonego. Marciniak podchodzi do tego z dużą dozą sceptycyzmu.
1: O, spokojnie, na razie to ja mówię tranquilo. Nie? Dzisiaj też o niektórych pomysłach pytali mnie piłkarze. To są tylko pomysły byłych piłkarzy, byłych trenerów, które trzeba wcielić w życie, co nie jest takie proste. Już słyszeliśmy, 3 połowy po 30 minut, czas zatrzymywany jak w futsalu. Ale to tak trochę zabijamy ten romantyzm futbolu. Już ten VAR zmienił futbol, już on nie jest taki romantyczny, piłkarze nie wiedzą, czy się cieszyć, czy nie po bramkach. To daje chociaż sprawiedliwość. Inne rzeczy bym zostawił, bo wciąż będziemy rozmawiali o tym samym, bo dzisiaj ktoś mówi, że na żyletki jestem spalony, ale przecież jeżeli dzisiaj domagają się spalonego, żeby zawodnik był, cała jego sylwetka ma być przed obrońcą, to przecież będziemy rozmawiali o tym samym, bo być może pięta będzie na styku czubka palcy obrońcy i napastnik, więc wrócimy do tego samego pola wyjścia, że znowu będziemy mieli spalone na żyletki. Także ja na szczęście muszę gwizdać to, co mi dają przepisy, one się czasami zmieniają, musimy się adaptować i tyle w temacie.
0: To jak wyglądają plany Szymona Marciniaka, Tomasza Listkiewicza, Adama Kupsika oraz Tomasza Kwiatkowskiego na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku?
1: Jedziemy 12 dni wcześniej, najpierw są przygotowania, taki troszkę obóz, jeszcze żeby troszkę dołożyć paliwa, żeby zbudować jeszcze fajną formę i jak zwykle 48 godzin przed pierwszym meczem będzie pojawiała się obsada, także spokojnie czekamy. Ja już się nauczyłem 3 Mistrzostwa Świata, także cierpliwość to olbrzymia cnota, to jest moja chyba przewaga, że jadę bez żadnych emocji. Wiem, że finału już nie dostanę, także zupełnie inaczej się człowiek jedzie na te mistrzostwa. Nikt nigdy w historii, nie, dwa razy się nie daje finałów. Nie, to tak działa.
0: No, może będzie w tym pierwszym, który poprowadzi dwa finały. No, raczej to mało prawdopodobne. Mundial rozpocznie się, kiedy wszystkie ligi zakończą się. Między innymi ta hiszpańska, bo dzisiaj El Clasico. Chyba bardzo na to czekamy, prawda?
2: Oczywiście, na gola Roberta Lewandowskiego.
3: Drużyna z Madrytu była w stanie jej w tym przeszkodzić, choć słowo drużyna jest chyba mocno na wyrost. To, co dzieje się w szatni, powinno w niej zostać. To

0: najbardziej boli, bo to nie są sytuacje, które reprezentują Real Madryt lub jakikolwiek inny klub, w którym się zdarzają. I choć tego nie usprawiedliwiam, to one były i pewnie będą we wszystkich klubach. To słowa trenera Alvaro Arbeloi odnoszące się do jednej z dwóch bujek, o których w minionym tygodniu donosiły hiszpańskie media. Jej efektem jest rozbita przez Aureliana Tchouameniego głowa Federico Valverde. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo ostatnie dni to również wieści o telefonach niezadowolonych rodziców mało grających piłkarzy do Florentino Pereza oraz konfliktach dotyczących pomysłu zatrudnienia José Mourinho. Wspomnieć tylko te bardziej chodliwe. Real jest w totalnej rozsypce i na jego tle sytuacja w Barcelonie, o której mówiono głównie w kontekście sportowym, jawi się wręcz sielankowo. Jesteśmy w takiej sytuacji, bo rozegraliśmy fantastyczny sezon jako zespół i właśnie to chcę zobaczyć w klasyku. Wiem, że presja jest ogromna, ale chcemy zrobić swoje i pokazać jedność. Bez skupiania się na tym, co dzieje się u innych, właśnie to musimy pokazać. Mówił trener Hansi Flick. Co okaże się silniejsze podczas 264 El Clasico, ogień czy woda, będzie można sprawdzać od godziny 21. W tle tego wszystkiego widmo spadku odsunęło od siebie Sevilla, tym razem 2-1 lepsze od Espanyolu. Broni nie składa również Levante, które 3-2 odprawiło Osasunę. Z podium pożegnało się już raczej Atletico, które 0-1 przegrało z Celtą, a punktami podzieliły się Real Sociedad z Betisem po 2-2 oraz Elche z Deportivo Alaves i Mallorca z Villarrealem, gdzie stanęło na 1-1. 35. kolejkę jutro o 21:00 Rayo zamknie z Gironą. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak.
1: Athletic Bilbao przegrał z Walencją 0-1. Trwa mecz Oviedo-Getafe. 17. minuta, bezbramkowy remis.
2: No to teraz Italia.
3: Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti!
4: Forse non sarà una canzone.
3: Francesco Totti
4: a cambiare l'era.
5: Dziś Como wygrało w Weronie 1-0, co oznacza, że na pewno zagra w Lidze Europy lub w Lidze Konferencji. Ba, ma nawet szansę na grę w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, Como to zaledwie 80-tysięczne miasto ze stadionem, który może pomieścić zaledwie 13 tysięcy osób. Ojcem sukcesu jest trener Fabregas, dawny as Arsenalu, Barcelony, Chelsea i hiszpańskiej reprezentacji.
6: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso.
5: Jestem bardzo zadowolony i bardzo dumny. Dziś napisaliśmy historię. 2 lata temu awansowaliśmy do Serie A, a teraz do europejskich rozgrywek. To niesamowite.
6: Non si può spiegare facilmente, è una cosa incredibile.
5: W tym momencie do trenera podbiegli wszyscy jego piłkarze i zaczęło się święto. Inter zapewnił sobie tytuł tydzień temu. Wczoraj na Stadionie Olimpijskim w Rzymie rozbił Lazio 3-0, a wynik dobrze ilustruje to, co działo się na boisku. W obu drużynach pojawiło się wielu dublerów. Najpewniej dlatego nie zagrał będący w znakomitej formie Piotr Zieliński. Dlaczego? Bo za 3 dni te same drużyny na tym samym stadionie zagrają ze sobą w finale Pucharu Włoch. Dla Lazio zwycięstwo to jedyna szansa na grę w europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Europy. Trener Lazio Sarri przyznał, że jego drużyna ustępowała Interowi pod każdym względem, ale zapowiedział, że we środę będzie zupełnie inaczej. Trwa zacięta walka o grę w europejskich pucharach. Grę w Lidze Mistrzów zapewnili sobie już Inter i Napoli. O pozostałe 2 miejsca walczą Juventus, Milan, Roma i Como. Turyńczycy wygrali wczoraj w Lecce. Teraz Roma gra w Parmie, a wieczorem Milan na San Siro zagra z Atalantą. W tej chwili na 3. miejscu w tabeli za Interem i Napoli jest Juventus. Wyprzedza o 1 punkt Milan, o 3 Como i o 4 Romę. Wiele wskazuje na to, że walka o grę w Lidze Mistrzów rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce, 24 maja. Z Rzymu dla 3. programu Polskiego Radia Piotr Kowalczuk.
2: Trwa spotkanie Parmy z Romą. Roma prowadzi 1-0. Jan Ziółkowski jak zwykle ostatnio na ławce rezerwowych. Wieczorem Milan z Atalantą.
1: No to teraz Liga Niemiecka.
7: Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland!
8: w niemieckiej Bundeslidze obserwujemy ciekawe zjawisko socjologiczne. Okazuje się bowiem, że można wygrywać i wcale się z tego nie cieszyć. Mowa oczywiście o Bayernie Monachium, czyli jednej z najlepszych

0: najlepszych drużyn świata, która w tym sezonie znów nie zdobędzie wymarzonej potrójnej korony. Bawarczycy są już pewni obrony tytułu i grają sobie w lidze o pietruszkę. W środę Liga Mistrzów powiedziała im auf Wiedersehen, bo paryski mur okazał się nie do przebicia. Tak jak w pierwszym spotkaniu z PSG zawiodła defensywa, tak w rewanżu na Allianz Arenie bawarski niedźwiedź był bezzębny. Bayern stać było tylko na jednego gola w doliczonym czasie gry. Strzelił go Harry Kane, najlepszy napastnik świata, dla którego jednak Liga Mistrzów wciąż jest tylko niedoścignionym marzeniem. Może dlatego we wczorajszym meczu z Wolfsburgiem już po raz trzeci w tym sezonie nie wykorzystał rzutu karnego. Bramkarz Wilków Kamil Grabara mógł tylko popatrzeć, jak piłka leci w trybuny, ale Polak jak zwykle bronił fantastycznie, choć raz skapitulował. W 56. minucie po przepięknym strzale Michaela Olise był bez szans. Trener Vincent Kompany tak zdiagnozował kłopoty ze skutecznością. Problem tkwi w tym, że czasami wydaje nam się, że musimy zdobyć 3 bramki w 15 minut. Później zaczyna się robić nerwowo, a gole przecież same się nie strzelą. W drugiej połowie było już lepiej, potrzeba nam więcej cierpliwości. I chyba to zgubiło Bayern w półfinale Ligi Mistrzów. 23 maja Bawarczycy staną jeszcze przed szansą na zdobycie krajowego pucharu. W finale na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zmierzą się z broniącym trofeum Stuttgartem. A Stuttgart wrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując Bayer Leverkusen. Awans do Ligi Mistrzów wciąż jest realny. Pewne są już Borussia Dortmund, która pokonała Eintracht Frankfurt oraz RB Lipsk po wygranej z Sankt Pauli. Mamy więc coraz mniej niewiadomych, a jedną z nich jest to, kto spadnie z ligi, a kto zagra w barażu. Zdecyduje o tym w ostatniej kolejce bezpośrednie starcie dwóch zainteresowanych, czyli Sankt Pauli Adama Dźwigały i Arkadiusza Pyrki z Wolfsburgiem Grabary. Zwycięzca zagra w barażu, a przegrany spadnie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To jeszcze angielska Premier League. Tutaj same wyniki jak na razie dzisiaj. Burnley z Aston Villą 2-2, Crystal Palace z Evertonem 2-2, Nottingham z Newcastle 1-1. W trwającym meczu w derbach Londynu West Ham remisuje 0-0 z Arsenalem, 64. minuta spotkania. W meczu Legii z Termaliką Brukbet Niciecza 1-0 wciąż dla Legionistów.
2: To jeszcze telefon od Państwa.
3: Andrzej, stały słuchacz. Padło nazwisko Witalisa Ludwiczaka, hokeisty. Więc chciałem tylko telegraficznie dodać, że był także wioślarzem i, co ciekawe, profesorem prawa.
1: No właśnie, mówiliśmy o tym, że to jest niesamowite, jak te postaci z przeszłości w sporcie, to nie tylko...
2: Robiły wszystko.
1: Tak, to były osoby wielu talentów, ludzie renesansu. Za dzisiaj bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy naszym drogim paniom. Anna Regulska i Elżbieta Różycka nas wspierały podczas sportowej audycji. Do tego
2: Norbert Michalak
1: i Adam Malecki. Czekamy na Państwa jak zwykle za tydzień o tej samej porze.

0: Autopromocja.
1: Chyba nas lubi. Odwiedza, kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy. Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. We wtorkowej audycji w Tonacji Trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Warszawy, po karambolu w pobliżu węzła Wiskitki. Zaginęła 11-letnia dziewczynka z Kołobrzegu, policja prosi o informacje. Rosja powstrzymuje się od zmasowanych ataków powietrznych na Ukrainę, informuje prezydent Zełenski. Karambol na autostradzie A2 w kierunku Warszawy między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 6 samochodów. Trasa w kierunku stolicy jest zablokowana.
12: Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, służby pracują na miejscu. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Trwa organizacja objazdów. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
11: Mówi Bartłomiej Matejek z mazowieckiej policji. Ruch na A2 w pobliżu węzła Wiskitki w stronę stolicy może zostać przywrócony za co najmniej 1,5 godziny. Zachodniopomorska policja poszukuje 11-letniej Martyny z Kołobrzegu. W mediach społecznościowych jest zdjęcie i rysopis zaginionej nastolatki. Dziewczynka ostatni raz widziana była wczoraj około 11:00. Jak informuje kołobrzeska policja, powiedziała matce, że wychodzi do koleżanki, jednak nie dotarła na miejsce spotkania i do tej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policjanci proszą wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, o pilny kontakt z komendą powiatową w Kołobrzegu. Można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Rosja powstrzymuje się od ataków powietrznych i rakietowych na Ukrainę, ale kontynuuje ataki blisko frontu, informuje w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył ukraiński przywódca, to miłe, że do tej pory nie doszło do żadnych zmasowanych uderzeń. Jak dodaje, jednak siły rosyjskie kontynuują ataki na linii frontu. W ciągu ostatnich 2 dni na froncie doszło do ponad 150 akcji szturmowych, ponad 100 ostrzałów oraz niemal 10 tysięcy ataków dronami kamikadze.

0: Oznacza to, że na froncie rosyjska armia nie przestrzega zawieszenia broni, nawet nie podejmuje takich prób. Wszystkie ukraińskie jednostki działają w sposób lustrzany, chroniąc swoje pozycje.
1: O,
0: do jutra obowiązuje zawieszenie broni, które w piątek ogłosił prezydent USA Donald Trump. Według prognoz amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, kiedy rozejm przestanie obowiązywać, Rosjanie rozpoczną wzmożoną ofensywę. Berlin chce wrócić do rozmów z Waszyngtonem o Tomahawkach. Po deklaracji wycofania się przez Stany Zjednoczone z planów rozmieszczenia w Niemczech pocisków dalekiego zasięgu, rząd Friedricha Merza chce kupić amerykańskie uzbrojenie.
2: Do Waszyngtonu wybiera się Boris Pistorius. Ministerstwo Obrony Niemiec nie komentuje informacji o planowanej wizycie szefa resortu, ale Financial Times twierdzi, że terminy są dopasowywane do kalendarza sekretarza obrony USA. Spotkanie nie jest jeszcze pewne, ponieważ Pete Hegseth zaangażowany jest w wojnę z Iranem, a w Zatoce Perskiej ponownie rośnie napięcie. Poprzednia amerykańska administracja zapowiadała rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech, ale po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa temat ucichł, a ostatnio został przez prezydenta USA zamknięty. Dlatego Niemcy chcą kupić zarówno Tomahawki, jak i wyrzutnie rakiet Typhoon. Kluczowe są możliwości produkcyjne i zasoby Stanów Zjednoczonych, a uzbrojenie USA kurczy się przez działania na Bliskim Wschodzie. Berlin chce dowiedzieć się u źródła, czy może liczyć na amerykańskie pociski i wyrzutnie przy rozbudowie systemu odstraszania Rosji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Pożar Puszczy Solskiej nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków, twierdzą lokalne władze. Strażacy walczyli z ogniem od wtorku, wciąż dogaszają torfowiska. Burmistrz Józefowa Roman Dziura mówi, że tereny, z których chętnie korzystali turyści, nie zostały objęte ogniem.
3: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. 30 km przez Puszczę Solską, gdzie nie ma publicznego ruchu. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
0: Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest zakazany w związku z działaniami gaśniczymi. Według lubelskich strażaków spłonąć mogło nawet 500 hektarów lasu. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa Biłgoraju. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Zmienia się pogoda. Jutro na wschodzie przelotne opady deszczu i burza. Kolejnej nocy padać będzie już w całym kraju. Tej nocy mrzawka prognozowana na zachodzie i południu Polski. Najchłodniej będzie na wschodzie około 1 stopnia, w centrum na termometrach 7 do 11 na południowym zachodzie.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.

0: nożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dziś mamy dla Państwa koncert australijskiej wokalistki i gitarzystki Courtney Barnett. Od chwili debiutu w roku 2012 Courtney należy do czołowych artystek indie rockowych, a mieszankę rocka i folku z elementami bluesa w jej wykonaniu doceniono niemal na całym świecie. Warto również wspomnieć o inteligentnych, bezpretensjonalnych, często zabawnych tekstach jej autorstwa, świadczących o dużym dystansie do siebie samej. Artystka była nominowana do wielu nagród, w tym Grammy. Już za chwilę na antenie Trójki występ Courtney Barnett z tegorocznej edycji BBC Radio 6 Music Festival, gdzie promowała swój najnowszy album Creature of Habit. Słuchamy.

Thank you. It's so nice to be here. Thank you for having us.

0: Słuchaliśmy Courtney Barnett z BBC Radio 6 Music Festival 2026. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffman, miłego wieczoru i do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pi...
8: Amerykańscy eksperci. Dwie osoby ranne po karambolu na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Trasa w stronę stolicy w okolicy węzła Wiskitki jest zablokowana. Między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zdarzyło się 5 samochodów.
9: W chwili obecnej trwają czynności z udziałem służb ratunkowych. Potrwają one kilka godzin. Strada A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy. Bardzo prosimy o kierowanie się na drogi alternatywne.
8: Mówi Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej w Żyrardowie. Policja apeluje do kierowców stojących w korku o stosowanie się do poleceń. Służby sanitarne ustalają osoby mogące mieć kontakt z zakażonymi hantawirusem na holenderskim wycieczkowcu. Według najnowszych informacji głównego inspektora sanitarnego jedna osoba polskiego pochodzenia, która nie była pasażerem statku, mogła mieć kontakt z osobą zakażoną. Została ona objęta nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje objawów chorobowych. Wczoraj szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski informował, że obywatel polski objęty nadzorem sanitarnym nie przebywa w kraju. Holenderski statek wycieczkowy rano przybył na Teneryfę. Do tej pory ewakuowano ponad 40 pasażerów, mówi przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia Diana Rojas Alvarez. Dziś do zachodu słońca będą prowadzone kolejne działania. Po zachodzie operacje zostaną wstrzymane i wznowione jutro wcześnie rano. Dziś na ląd zeszło już około 40-46 osób.

0: a proces będzie kontynuowany do końca dnia. Jutro operacja zostanie wznowiona i oczekuje się, że zakończy się do końca jutrzejszego dnia. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Po zakończeniu ewakuacji jednostka z częścią załogi wypłynie do Rotterdamu, gdzie ma przejść dezynfekcję. Według prognoz amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną Rosjanie rozpoczną wzmożoną ofensywę, kiedy rozejm na Ukrainie przestanie obowiązywać. Zawieszenie broni, które ogłosił w piątek Donald Trump, potrwa do jutra.
1: Rosjanie ostatniej doby nieco zmniejszyli intensywność szturmów, było ich 147. Mniej też używali bezzałogowców typu Shahid. Zdaniem ekspertów Instytutu Badań nad Wojną rosyjska armia wykorzystuje tzw. zawieszenie broni do przegrupowania sił, umacniania pozycji oraz przygotowań do zintensyfikowania działań ofensywnych po 11 maja. Jak czytamy, Rosjanie umacniają pozycje na kierunkach kupiańskim, łymańskim i słowiańskim, a także na północy obwodu charkowskiego. Ukraina zapowiedziała, że w czasie zawieszenia broni będzie postępować symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro więcej chmur niż słońca, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Padać nie będzie tylko na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 23 w centrum, do 24 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
5: Jesteśmy radiem.
4: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia,
6: czyli Radio od Kuchni.
4: Spotkania oko w oko.
6: Z głosem.
4: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
6: Otwarte studia.
4: Pokoje redakcyjne.
5: Antena.
4: A przede wszystkim nasze ramiona.
6: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
4: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
6: 23.
4: Przy Myśliwieckiej 3/5/7.
6: W Warszawie.
3: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: świata.
1: Anna Regulska, Anna Dudzińska i Michał Nogaś, dobry wieczór. Ja mówię te słowa z końca świata i będzie to można usłyszeć.
2: Hello, I'm Alexis Wright and I'm talking to you from Nairn, Melbourne in Australia to Polish Radio Channel 3.
1: Mówi, że jej pisarstwo jest inne, różni się od tego, co zwykle się pisze. A ja przyznaję, że marzyłem o tej rozmowie od dawna, więc wiedząc, że będę w Australii, po prostu do niej napisałem. Odpowiedziała dość szybko, choć, jak przyznała, jest osobą mocno zajętą, pracuje nad kolejną powieścią. Jeśli tylko naprawdę tu będziesz, spotkajmy się w studiu nagraniowym Kathleen Syme Library and Community Center w Carlton. Porozmawiajmy. Tak się cieszę, że moje książki, przecież niełatwe w lekturze, sama wiem to najlepiej, ukażą się także w Polsce, w zupełnie innej, odmiennej części świata. Tak się cieszę, napisała w pierwszym mailu. A potem co jakiś czas sprawdzała, czy na pewno będziemy mogli się spotkać, czy przyjadę. I że już się nie może doczekać. Też o tym pisała wielokrotnie. Jest piękną, uśmiechniętą, dość cichą i nieśmiałą osobą. Jak wygląda? Można to zobaczyć na naszym profilu na Facebooku i na profilu Nogaś na stronie. Ale gdy zaczyna mówić, w jej głosie pojawia się siła. Ta sama moc, z jaką opisuje los pierwszych narodów, rdzennych mieszkańców Australii, których biali pozbawili ziemi, praw, godności, w zasadzie wszystkiego. Powieść Alexis Wright, bo to ona jest, przypomnę, bohaterką tego wydania, na polski przełożyła wspaniała Aga Zano. Ta książka to księga łabędzi. Akcja rozgrywa się, jak mówi autorka, w Australii za 100 lat. Zastanawiałam się, jak będzie wyglądać ostatni aborygen lub ostatnia aborygenka. I stąd wzięła się książka, przyznaję. Tą ostatnią jest główna bohaterka, Oblivia, Oblivion, rzucona losowi na pożarcie dziewczynka z pierwszych narodów, którą od śmierci ratuje Belladonna, uchodźczyni z Europy, ta, która zna język łabędzi. Żyją na bagnie, obie, na terenie kontrolowanym przez wojsko, z dala od cywilizacji, w biedzie, znoju, brudzie i całkowicie.

0: tym porzuceniu. Ale wszystko się zmienia, gdy najpierw umiera opiekunka młodej bohaterki, a następnie łódź, na której Oblivia mieszka, odwiedza Warren Finch, wówczas wiceprezydent Australii. Cudowne dziecko wywodzące się z rdzennych mieszkańców. Światowej sławy polityk. Nadzieja świata opanowanego przez nowe siły, pogrążonego w katastrofie klimatycznej. Księga Łabędzi to zapowiedź przyszłości. Alexis Wright, która jako pierwsza w literaturze światowej na poważnie zainteresowała się tematem klimatycznej katastrofy, kreśli wizję planety, na której całkowicie zmienił się sposób życia. Upadły kraje, a przez kontynenty przetoczyły się tabuny ludzi walczących o przetrwanie. O napotkanie choćby małej studni, dzięki której byliby w stanie przeżyć. A skąd łabędzie? I dlaczego właśnie one? Co symbolizują te ptaki i w jaki sposób Wright się nimi zachwyciła? Czy w Australii możliwa jest taka zmiana, która rdzennym mieszkańcom kontynentu w końcu zapewni równouprawnienie? O tym rozmawialiśmy tu w Melbourne i o tym dziś Państwo usłyszą. Zapraszam, naprawdę warto poznać to, co ma do powiedzenia Alexis, a potem to i o tym przeczytać. Od lat ona właśnie jest uważana za coraz poważniejszą kandydatkę do literackiego Nobla, a Australia Nobla nie miała od dawna, a pierwsze narody, z których Alexis się wywodzi, nigdy. Zacznijmy od zdania, które pada w książce i ma związek z jednym z bohaterów, Warrenem Finchem, którego poznajemy, gdy pełni urząd wiceprezydenta Australii. Przypomnę, to przyszłość, świat za 100 lat. Te słowa są takie. Nawet aborygen może wygrać w Australii wybory prezydenckie. Wygrać w nienawidzącym aborygenów społeczeństwie.
1: Or maybe that's a bit, you know, maybe a bit strong. And in the book, a lot of Australians would say that's very strong. So, that's fiction and it's an imagined book. At the time when I was thinking about writing this book, and I must say that this has been a while since I've looked at the Swan book. And since Swan book has come, you know, a big book called Tracker and a big book called Praiseworthy, plus traveling around the world that started off, you know, for...
2: Wielu Australijczyków uznałoby, że to bardzo mocne słowa. To fikcja, książka zrodzona z wyobraźni. Kiedy myślałam o jej napisaniu, a muszę przyznać, że minęło już trochę czasu, odkąd ostatnio zaglądałam do Księgi Łabędzi, zdążyły się ukazać jeszcze dwie, Tracker i monumentalne Praiseworthy. Doszły do tego podróże po świecie zapoczątkowane Carpentarią. W tej chwili bardzo intensywnie pracuję nad nowym tekstem. Ale wróćmy do początków, do momentu, kiedy zaczęłam myśleć o tej książce. Chodziło mi o to, że biorąc pod uwagę historię tego kraju, historię kolonialną i pozycję aborygenów w tej historii, sytuacja nie wyglądała dobrze. Jeśli śledzisz ostatnie wiadomości, widać, że nadal nie jest najlepiej. Można by powiedzieć, i wielu aborygenów pewnie by to potwierdziło, że biali nas nie lubią, że to rasizm, że traktują nas w zły sposób, że nie uznają naszego istnienia. Dochodzimy do tego dopiero teraz, dobre 200 lat po tym, jak kapitan Cook przybył tu po raz pierwszy. To wciąż bardzo niepewna sytuacja. I dlatego była to ciężka walka. Od 200 lat walczymy, a wielu naszych ludzi do dziś żyje w skrajnej biedzie. Wygląda na to, że nikt nas nie słucha, jak sam wcześniej wspomniałeś. To bardzo frustrujące.
1: And we don't seem to be able to be heard, like you said before. And it's been frustrating. A lot of things have happened in our world because of the situation of that our rights have never been truly recognized in this country. Couldn't even be recognized in the referendum on the constitution a few years ago. On Aboriginal, you know, just to recognize that Aboriginal people exist. And there wasn't a great, wasn't asking much. It wasn't asking much at all. Still Australians voted against it. So, and the situation seems becoming worse. When you look at what's happening in America and a rise of, you know, things happening in the world, and part of it, what I was thinking back then is...
2: W naszym świecie wiele rzeczy poszło nie tak właśnie dlatego, że nasze prawa nigdy nie zostały w tym kraju uznane. Nie udało się tego osiągnąć nawet podczas referendum konstytucyjnego sprzed kilku lat, które dotyczyło uznania samego faktu istnienia ludności aborygeńskiej. A przecież nie było to nic wielkiego. Nie prosiliśmy o zbyt wiele. Mimo to Australijczycy zagłosowali przeciwko. I wygląda na to, że sytuacja się pogarsza. kiedy patrzy się na to, co dzieje się w Ameryce i jak zmienia się świat. Częściowo chodziło o to, że myślałam wówczas o miejscu,

0: miejscu, w którym się znajdowaliśmy. Sytuacja była naprawdę zła dla naszych społeczności. Otrzymywaliśmy coraz mniej środków na podstawowe usługi i nie można było nawet wspomnieć o takich sprawach jak samorząd aborygeński, traktaty czy właśnie uznanie naszego istnienia. Bardziej sprawiedliwe podejście do sytuacji aborygenów w kraju, który odebrał nam ziemię, było zwyczajnie niemożliwe. Mieliśmy wówczas bardzo konserwatywnego premiera. A kiedy zaczynałam pracę nad książką, pojawiło się też coraz więcej opracowań naukowych na temat globalnego ocieplenia, że nadciąga wielkimi krokami, że zaburzamy równowagę i że rządy całego świata temu zaprzeczają. Zastanawiałam się więc, na czym stoimy, bo nasza sytuacja nie była zbyt dobra. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przyszłości, wyobrazić sobie tę przyszłość, o której mówili naukowcy w kontekście globalnego ocieplenia. Co stanie się z biedniejszymi ludźmi na świecie albo tymi, którzy nie są w stanie jakoś sobie poradzić, bo to właśnie oni ucierpią najbardziej. Nie wiem, czy można to nazwać nienawiścią między czarnymi a białymi, ale to coś, co mnie niepokoiło i nadal niepokoi. Myślę, że jest to nawet większy powód do niepokoju, gdy patrzę wstecz na tę książkę w świetle ostatnich kilku dni. Uważam, że jest ona równie aktualna teraz, jak wtedy, kiedy powstawała, a może nawet bardziej. Gdy się ukazała, znacznie mniej pisano o globalnym ociepleniu i zmianach klimatu. Teraz jest tego zdecydowanie więcej, ale uważam, że te kwestie są naprawdę ważne. Sytuacja rdzennej ludności w tym kraju z pewnością nie zmieniła się zbytnio. To wszystko bardzo mnie martwiło. Wobec rdzennej ludności wprowadzano wówczas bardzo szkodliwą politykę, a ludzie zwyczajnie się od nas odwracali i udawali, że nic się nie dzieje. Zaczęłam więc zadawać sobie pytanie, jak wyglądałby ostatni aborygen. I postanowiłam osadzić tę książkę w przyszłości, za 100 lat od teraz. Zobaczyć, gdzie jesteśmy jako jedni z najbiedniejszych ludzi na świecie, których nikt nie słucha. Zawsze mówimy, że sami się rządzimy. Ale jak to wygląda w obliczu naprawdę trudnej sytuacji? Jak będzie to trwać przez dziesiątki lat? Czy w ogóle możemy dalej z tym walczyć? Co może się z nami stać? Widzimy przecież, co dzieje się z naszym światem, gdy nie ma kontroli nad własną przyszłością. Mówiąc najprościej, życie w ubóstwie, brak szacunku, brak wysłuchania, przepisy i prawa tworzone wbrew ludzkiej godności i człowieczeństwu. Właśnie to chciałam umieścić w tej książce.
1: Being in control of your own future. And, you know, in very basic terms of living in poverty, not being heard, not listened to, and rules and laws being made against your humanity. So that was the story of where I was trying to take this book.
2: Pierwsze narody Australii traktowane są, nic się tu niestety nie zmienia, jako gorsza, podrzędna część społeczeństwa. Widziałem to choćby kilka dni temu w muzeum w Melbourne, gdzie oglądać można wystawę poświęconą ich, waszej historii. Rdzenni mieszkańcy nie mają równych praw. Odbiera im się możliwość samostanowienia. Nie ma tak zwanych traktatów, czyli umów zmieniających faktyczny stan rzeczy, przywracających wam godność. Co można zrobić, by to uległo zmianie?
1: There are a lot of solutions. I work for the idea. I think I was grown in our world by, you know, some very strong elders, and they taught us to fight, and to try to find solutions, and we have looked for solutions, you know, for across the world, and the solutions that we found, ideas of treaties and rights, the recognition of rights and Aboriginal self-government to be able to determine our own future too.
0: Jest wiele rozwiązań. Myślę, że dorastałam pod okiem bardzo silnych starszych, którzy nauczyli nas walczyć i szukać rozwiązań. Szukaliśmy ich na całym świecie, pomysłów dotyczących traktatów, uznania naszych praw oraz samorządności aborygenów, abyśmy mogli decydować o własnej przyszłości i mieć nad nią jakąkolwiek kontrolę. Nie ma znaczenia, czy jesteś Polakiem, czy skądkolwiek pochodzisz. Wszyscy czują, że powinni móc współdecydować o swojej przyszłości i kierunku, w jakim ona zmierza. A właśnie tego brakuje nam jako zwykłym aborygenom żyjącym w społeczeństwach kontrolowanych przez Canberrę albo przez rządy, które zmieniają się co 3 lub 4 lata i tak naprawdę nie dbają o to, by coś naprawdę zmienić. Z czasem sytuacja pogarsza się. Nie wiem już, jakie są odpowiedzi. Kiedy pracowałam z wieloma starszymi, byłam znacznie młodsza, byli silni i chcieli, żebyśmy też byli silni. Ale nieważne, czego próbujemy,

0: po prostu nie wychodzi. Próba zmiany wymaga ogromnego nakładu pracy, a i tak wszystko sprowadza się do braku kontroli. Cokolwiek się stanie, musimy działać w ramach systemu rządowego, który tak naprawdę nie chce dotrzeć do sedna sprawy i który nie chce umożliwić ludziom pochodzenia aborygeńskiego prawdziwego zastanowienie się nad tym, jakiej przyszłości pragniemy. Dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszej przyszłości. Allowing Aboriginal people to really think about the type of future that we want for ourselves, want for our children, want for our future. You get a lot of this idea here that we're all one Australian. You know, and it's all we're all one people, but we're not all one people. So I'm just a writer these days. I just try to do the best I can to really think, focus on the work that I try to develop. And często spotyka się tu przekonanie, że wszyscy jesteśmy jednym australijskim narodem, jednym ludem, ale nie jesteśmy. Obecnie jestem po prostu pisarką i staram się skupić na pracy, którą próbuję wykonywać. Jestem naprawdę wdzięczna, że ta książka została przetłumaczona na polski i wydana w waszym kraju, dzięki czemu ludzie będą mogli ją przeczytać i dowiedzieć się o tym innym świecie. Przez lata nauczyłam się, że wszyscy jesteśmy połączeni. To, co przydarza się jednej osobie, przydarza się wszystkim. Żyjemy na jednej planecie. Musimy zatroszczyć się o siebie nawzajem, w lepszy, bardziej empatyczny sposób. Nie spychać niektórych ludzi na margines i sprawiać, że tylko część z nas ma dobre życie, a reszta złe. I to jest coś, co dotyczy również świata rdzennych mieszkańców Australii. My nie uważamy, że ludzie mają być spychani na margines. Wierzymy, że wszystko jest ze sobą powiązane. Wierzymy, że całość, wszystko na tej ziemi, wszystko na naszych tradycyjnych terenach tworzy jedną sieć połączeń. Jesteśmy częścią tego wszystkiego. Drzew, zwierząt, atmosfery, deszczu, burz i wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Mamy tylko jeden wspólny dom dla nas wszystkich. Globalne ocieplenie bardzo jasno to pokazuje. Nie można myśleć tylko o sobie. To, co dzieje się gdzie indziej, przydarza się również nam. Chodzi o tę wzajemną zależność. The atmosphere, you know, the rain, you know, the storms, and we're all in it together. We only got one, you know, one home. It's the same for all of us, you know. And global warming, for instance, makes this very clear. You can't just think of ourselves, you know, what happens somewhere else, it happens to us too. That's about what it is. It's about that interconnectedness.
1: To ciekawe, kilka lat temu Richard Flanagan, inny wielki australijski pisarz z Tasmanii, laureat Bookera za Ścieżki Północy, gdy gościł w Polsce w czasie, gdy w Australii walczono z wielkimi pożarami buszu, powiedział, byłem tego świadkiem, przybywam z waszej przyszłości.
2: Yes, well, no, that's exactly right and good for Richard to say that, that we are your future. That's very true. And the future is catching up with people across the world because you do have, you know, major flooding, you know, unprecedented events happening for global warming, for instance. And it's not just happening here through droughts and fires and major flooding when big rain systems, cyclones just sit on country, you know, and sit one part of the country for ages and build stronger and, you know, go across the country. It's cyclones and
0: tak, zgadza się. Dobrze, że Richard to powiedział. Jesteśmy waszą przyszłością. To bardzo prawdziwe. Przyszłość dogania ludzi na całym świecie. Mamy do czynienia z poważnymi powodziami, bezprecedensowymi zjawiskami pogodowymi wynikającymi z globalnego ocieplenia. Nie dotyczy to tylko nas, choć u nas mamy susze, pożary i wielkie powodzie, gdy potężne układy opadowe i cyklony po prostu zawieszają się nad danym regionem. Zatrzymują się w jednym miejscu na długi czas, nasilają i przemieszczają. Zdarzają się tu również rozległe pożary buszu. Robi się coraz cieplej i pogoda staje się coraz bardziej nietypowa. Jest jesień, a na zewnątrz mamy teraz 29 stopni i tak już jest od kilku tygodni. To nowa normalność. Wszystko się zmienia. Morze się ociepla, co wpływa na prądy morskie i wiele innych rzeczy. To przyszłość nas wszystkich, nie tylko aborygenów. Księga Łabędzi próbuje się temu przyjrzeć przez pryzmat swojej bohaterki z Europy, Belli Donny. Chodzi z Europy, z kraju, który wiele przeszedł. Są ludzie, którzy tracą ojczyznę w wyniku wojen, jak Bella Donna. Dzieje się to nieustannie. To potrzeba prowadzenia wojen, niszczenia życia innych i tworzenia coraz większej liczby uchodźców. I nie chodzi tylko o ludzi o brązowej czy czarnej skórze, którzy stają się uchodźcami. W przyszłości ogromne

0: ogromna liczba białych również nimi będzie.
1: Lose country and, you know, they lose their own country. And through wars. And this is what's happening already, as far as I can see. This need to have wars and need to destroy other people's lives. And creation of more and more refugees. So it's not just, you know, brown-skinned people or black-skinned people who are refugees. It'll be white-skinned people who will be refugees in the future in great numbers. The book doesn't have any great answers, but it's looking at, you know, the reality of climate change, global warming. And it's true, since, you know, writing this book, or, you know, even from the time I thought about it, even then, you know, with this science, huge science reports, international reports about climate change, and for everybody to see. And they were predicting what could go wrong, you know, what, you know, and how it would play, you know, things would play out, you know, and more bushfires, you know, huge fires, you know, prolonged droughts and sea warming and all that.
0: Książka nie zawiera żadnych gotowych odpowiedzi, ale przygląda się rzeczywistości zmian klimatu i globalnego ocieplenia. Wiemy o nich od czasu jej napisania, a nawet od momentu, kiedy pojawił się pomysł na nią. Już wtedy dostępne były międzynarodowe raporty naukowe na ten temat, które każdy mógł z łatwością przeczytać. Przewidywały one, co może pójść nie tak i jak rozwinie się sytuacja. Więcej wielkich pożarów buszu, długotrwałe susze, wzrost temperatury mórz i tym podobne. Teraz widzimy to jeszcze wyraźniej. Jest to bardziej oczywiste niż kiedykolwiek. Wszyscy doświadczamy poważnych, bezprecedensowych zjawisk klimatycznych. Wtedy przeglądałam prognozy dotyczące przyszłości i życia w klimacie, który staje się coraz cieplejszy. To niesamowite. W Australii pobijane są kolejne rekordy temperatur. Mamy prawdziwie upalny klimat. Wielu rdzennych mieszkańców żyje w społecznościach w północnej Australii. Bardzo martwiłam się, jak to będzie wyglądać za kilka lat, gdy będą musieli żyć w skrajnej biedzie, w miejscach, gdzie jest po prostu zbyt ciepło, żeby tam wytrzymać. Wyczerpuje się woda, chłodzenie domów jest bardzo kosztowne. A to są ziemie rdzennych mieszkańców, zupełnie jak Polska w twoim przypadku. Ciężko powiedzieć, co się z tymi ludźmi stanie.
1: Costs a lot of money to keep places cool, to be able to live in houses. So, and that's people's traditional land. So, also, Poland is your traditional land. So, what will happen there, I don't know.
2: Wspominaliśmy o traktatach i chciałbym do tego jeszcze wrócić. Co powinno się w nich znaleźć, by rdzenni mieszkańcy Australii w końcu poczuli, że odzyskali przynajmniej godność, skoro nie mogą odzyskać swojej ziemi?
1: It's up to each Aboriginal nation to negotiate their own treaty, or collectively how they might want to do it, like in Victoria. It's really up to the people on the ground to negotiate and say what they want in their treaty. But we haven't come to that yet, and I'm not anticipating treaties at the moment. And because of the way things are, what I decided some time ago is that it's very difficult to keep on fighting governments.
0: To zależy od poszczególnych społeczności aborygeńskich. Czy będą negocjować własne traktaty indywidualne czy zbiorowo, w zależności od tego, jak same chcą to zrobić, jak to miało miejsce w Wiktorii. To naprawdę zależy od ludzi na miejscu, którzy powinni negocjować i określić, czego oczekują od swojego traktatu. Ale jeszcze do tego nie doszliśmy i na razie nie spodziewam się podpisania żadnych traktatów, biorąc pod uwagę obecną sytuację. Jakiś czas temu doszłam do wniosku, że bardzo trudno jest nieustannie walczyć z rządami, a poza tym uważam, że wciąż jesteśmy na siłę wciskani w ramy cudzego planu działania. To oni ustalają zasady, według których mamy postępować. Zabierają nam czas, marnują go i robią rzeczy, którymi mogą się pochwalić, ale bardzo utrudniają cały proces. A koniec końców i tak nic się nie zmienia. Staram się więc po prostu pisać, opierając się na tym, co naprawdę myślę, i na to zużywać moją energię. Pisanie zajmuje mi sporo czasu. Każda z moich książek nie powstała z dnia na dzień. Nie są błahe, są dość poważne, ale również zabawne. Lubię bawić się językiem i używać słów do tworzenia czegoś, co moim zdaniem jest dobre. To najlepsze, co potrafię zrobić. To mój wkład.

0: Widziałam to już wielokrotnie. Mamy tylko jedno życie i równie dobrze można wykorzystać je najlepiej, jak się da. A najlepszą część mojego życia jest pisanie książek.
1: That's going to take some time, and there's a lot of good people who are working on that. Aboriginal people devote their whole lives to it, and I've seen people who've died, you know, who have devoted their whole lives to getting things better here, and they'll continue to do that.
0: Myślę, że chodzi o poczucie przyzwoitości wobec pierwotnych, suwerennych właścicieli tego kraju, którzy nigdy nie zrzekli się tej ziemi i nadal zachowują pewną suwerenność. Poczucie przyzwoitości wobec tego faktu oraz wspólną pracę na rzecz przyszłości. A to zajmie trochę czasu. Jest wielu dobrych ludzi, rdzennych mieszkańców Australii, którzy nad tym pracują i poświęcają temu całe swoje życie. Wielu umarło, działając na rzecz poprawy sytuacji i będą to robić dalej. Ale chodzi zdecydowanie o poczucie przyzwoitości i uważam, że ludzie powinni się nad tym zastanowić. Jak można poprawić sytuację, a nie stale ją pogarszać? Jak słuchać innych i brać ich opinie pod rozwagę, prowadzić prawdziwy dialog i porzucić poczucie wyższości, przestać twierdzić, że wie się lepiej? Tutaj dzieje się to od ponad 200 stuleci. Wszyscy wiedzą najlepiej, co jest dobre dla aborygenów i twierdzą, że wiedzą to lepiej niż my sami. A jesteśmy tu od tysięcy lat, od niepamiętnych czasów. Przetrwaliśmy 40, 60 czy 80 tysięcy lat. Wypracowaliśmy sobie sposób na przetrwanie i tak jest do dziś. Przetrwaliśmy razem z tym wszystkim, co przez tysiące lat pozostawało nienaruszone. Oto skąd się wywodzimy. Wydaje mi się, że to całkiem niezły system, bo to najstarsza zachowana kultura na świecie. Jak nam się to udało? To coś, co mogłoby zainteresować ludzi. Może warto zacząć od przeczytania Księgi Łabędzi i rozejrzenia się po świecie, żeby sprawdzić, jak żyją inni i jak im się to udało. I powinniśmy patrzeć w przyszłość, kierując się przekonaniem, że każdy ma prawo żyć na tej planecie. Wszyscy dzielimy ten sam wspólny dom, jedyny jaki znamy i jaki możemy mieć, żeby przetrwać. Sensowne wydaje się więc, byśmy dbali o niego i o siebie nawzajem.
1: And with the idea that everybody has, you know, a right to be on this planet, we all share the same home. It's our combined home. It's the only home we know of and that we can have, where we can survive. So it seems to make sense to look after it and look after each other.
2: Przypomnę, że gości dziś we wszystkich książkach świata nadawanych z Melbourne Alexis Wright, wielka australijska pisarka pochodząca z pierwszych narodów, autorka Księgi Łabędzi. Ta książka wydaje mi się ważna z bardzo wielu powodów. To opowieść o pierwszych narodach, o przyszłości, która nas wszystkich czeka, ale to także tekst, do którego wprowadziłaś słowa z własnego języka, z języka narodu Wani, czy też po polsku często Wani. Ocaliłaś go przed zniknięciem. Dzięki Księdze Łabędzi on już na zawsze przetrwa. Więcej, trafił do światowej literatury, będzie jednym z wielu elementów jej dziedzictwa.
1: Well, there's something that I wanted to do exactly for what you just said, is that I wanted the language to be heard and for it to survive. The Wani language is a really threatened language, as a lot of Aboriginal languages are. Some languages have been lost over time. And it's really hard to keep a language alive and strong. If it's, you know, you can't teach it in schools, and that's been the case. You weren't allowed to speak your own language. Children who were taken away from their families and put in missions and other institutions, they weren't allowed to speak their own language.
0: Jest coś, co chciałam zrobić z powodu tego, o czym wspomniałeś. Chciałam, żeby ten język był słyszalny i żeby przetrwał. Język Wani jest zagrożony wymarciem, podobnie jak wiele innych języków aborygeńskich. Niektóre zanikły z biegiem czasu i naprawdę trudno jest utrzymać język przy życiu i zapewnić mu siłę, kiedy nie można go uczyć w szkołach. A tak właśnie było w tych przypadkach. Nie wolno było mówić w ojczystym języku. Dzieciom, odbieranym rodzicom i umieszczanym w ośrodkach misyjnych i innych instytucjach nie pozwalono posługiwać się swoim językiem. Doszło do tego, że władza

0: nim tylko kilka osób. Często są to osoby starsze, a kiedy umierają, język umiera razem z nimi. Na szczęście podjęto wiele działań mających na celu zachowanie języków, między innymi poprzez tworzenie słowników. Tak samo było w przypadku Wanyi. Wciąż nie wydaliśmy słownika, ale wkrótce ma się to zmienić. Trudno jest zdobyć wystarczające środki na realizację tego typu projektu. Opracowanie słownika języka borygańskiego, którym posługuje się zaledwie kilkaset lub kilka tysięcy osób, jest przedsięwzięciem dość pracochłonnym. Trzeba go więc uczyć w szkołach jako część podstawy programowej, jak w przypadku języka maoryskiego w Nowej Zelandii. A tutaj tak się nie dzieje, a przynajmniej nie w znaczącym stopniu. Tylko dzięki wysiłkom społeczności lokalnych język w ogóle jest nauczany w wielu szkołach. W niektórych odległych szkołach społecznych wkłada się w to więcej wysiłku, mając tam pomocników nauczycieli, asystentów lub, jeśli mają szczęście, nauczycieli pochodzących z danej społeczności, którzy uczą języka w szkole. Dzieje się to w niektórych miejscach w środkowej Australii. Dla mnie zawsze było to bardzo ważne. Dla wszystkich rdzennych mieszkańców zachowanie języka jest sprawą kluczową, ale jak go wzmocnić? To niełatwe zadanie, dlatego uznałam, że ważne jest, by uwzględnić to w książce. Poprosiłam o zgody nasze stowarzyszenie, które zajmuje się opracowaniem słownika i oczywiście się zgodzili. Czuję się więc zaszczycona, że mogę to zrobić. Obecnie w naszym regionie po uzyskaniu tytułu własności niektórych terenów przez rdzenną ludność podejmowane są próby tworzenia tak zwanych wyznaczonych podmiotów prawnych. Jeden taki podmiot już mamy i dzięki niemu otrzymujemy środki finansowe lub możemy negocjować warunki użytkowania terenów objętych tytułem własności. Być może będziemy prowadzić działalność wydobywczą i przeznaczymy część środków na takie działania jak wzmacnianie języka, opracowywanie słowników czy nauczanie dzieci. Jednym z naszych najlepszych pomysłów jest program strażników. Pracują oni na wsi, gdzie młodzi ludzie uczą się języka i poznają nasz kraj zarówno w tradycyjny sposób, jak i z naukowego punktu widzenia. W Zatoce Carpentaria mamy kilku absolutnie znakomitych młodych ludzi, którzy doskonale znają swój kraj. Żałuję, że sama nie miałam takiej możliwości, gdy byłam młodsza, ale to niesamowite, ile oni wiedzą. Bez względu na to, co się stanie i pomimo wszystkiego, co się dzieje, to oni są przyszłością.
1: They know their country so well, and in both ways, in traditional terms and scientific terms. I wish I had that opportunity when I was younger. It's incredible what they know, and they're the future. And that's, regardless, whatever happens, they are the future, and some good things are happening, in spite of all everything else.
2: Główna bohaterka twojej książki, Oblivia, Oblivion, nie mówi, nie odzywa się, nie wydaje dźwięków. Odbieram to jako niezwykle istotny i ważny symbol. Milczenia rdzennych mieszkańców. Milczenia, dodajmy, narzuconego.
1: That's correct. Yeah, and Oblivia is the idea of voicelessness. And she doesn't speak, can't speak. She lost perhaps her will to speak. She was found in a tree by Belladonna. Eucalyptus tree. She's quite a damaged young girl. I'm trying to visualize what was the last Aboriginal person like, say in 100 years. And I hope there's going to be a lot more of us around than this young girl. But at the time, when things looked pretty grim, when I started to think about this book, that's what I was thinking. Okay, if we keep on heading down this track, the government keeps heading down this track with us and everything else happening in the world.
0: Zgadza się. Oblivion jest ucieleśnieniem braku głosu. Nie potrafi mówić, a być może straciła chęć do mówienia. Zostaje znaleziona na eukaliptusie przez Belladonnę, jest zranioną młodą dziewczyną. Staram się wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał ostatni aborygen za 100 lat i mam nadzieję, że będzie nas wtedy znacznie więcej niż tylko ta jedna młoda dziewczyna. Ale w czasie, gdy sytuacja wyglądała dość ponuro, kiedy zaczynałam myśleć o tej książce, właśnie tak to sobie wyobrażałam. Jeśli rząd będzie podążał

0: tą samą drogą, przy tym wszystkim, co dzieje się na świecie, a my należymy do grona najbiedniejszych ludzi na świecie, to nie będziemy w stanie obronić się przed potęgą innych krajów, ich siłą i obojętnością. A jak będzie za 100 lat, jeśli sytuacja okaże się o wiele gorsza niż jest teraz? Jak przetrwamy? Jak będziemy wyglądać? Kim się staniemy? Bo te zmiany naprawdę na nas wpływają i właśnie o to chodzi w tej książce. Oblivion próbuje sobie wyobrazić, do jakiego świata zmierzają rdzenni mieszkańcy. A biorąc pod uwagę, że nasz świat nie różni się zbytnio od tego, w którym żyją miliony innych ludzi, zawsze znajdą się w nim wygrani i przegrani. Tak po prostu jest i tak działa świat. A potem będzie jeszcze gorzej. Kim więc są ci przegrani? Jak będą żyć i jacy będą? Na ile będą zdrowi na umyśle? Historia Oblivion to poniekąd opowieść o miłości, ale nie w pozytywnym znaczeniu. Chodzi po prostu o to, żeby pomyśleć o przyszłości i o tym, co może się zdarzyć.
1: There's going to be some who are winners and some who are losers the way we play it, the world plays it at the moment, and then even more so. So what are the losers? How are they going to live? What are they going to be like? What sort of they're going to be? How sane are they going to be? That's Oblivion's story in the book, and or part of it. It's a bit of a kind of love story in a way, but not in a good way. But it's just trying to think about the future. What could happen?
2: W Księdze Łabędzi bardzo ważną rolę odgrywają tytułowe ptaki. Przebywają na bagno, na których mieszka Oblivia, wędrują za nią. Są symbolem wolności i przetrwania w czasach katastrofy klimatycznej. Dlaczego właśnie te ptaki, Alexis?
1: Where I come from in Australia, you know, in our traditional country, and where I grew up, called arid zone country, and it's very dry, very hot. We don't have swans up there. Growing up, I never seen a swan at all. But swans are traveling. You're starting to travel northwards because change climate.
0: W miejscu, z którego pochodzę w Australii, w naszym tradycyjnym regionie, w którym dorastałam, panuje bardzo suchy i gorący klimat. Nie ma tam łabędzi. Dorastając, nigdy żadnego nie widziałam. Łabędzie zaczęły migrować na północ ze względu na zmiany klimatu. Chyba opisałam to w książce. Klimat jakby się odwrócił, przez co na północy mamy więcej opadów niż na południu. W związku z tym coraz więcej łabędzi żyje teraz w północnej Australii. Przez długi czas mieszkałam w środkowej Australii i tam też zaczęły pojawiać się łabędzie. Daleko na wsi, gdzie jest sucho, chociaż spada sporo deszczu i zdarzają się powodzie. Stąd właśnie wzięły się łabędzie w Zatoce Carpentaria. Pewnego dnia jeden z moich rodaków zobaczył jednego podczas polowania. Nigdy wcześniej takiego nie widział. Nie wiedział, czy powinien go zabić i zjeść, czy po prostu zostawić, bo to było coś tak niezwykłego. Ze względu na zmiany klimatu widujemy więc rzeczy, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia.
1: Things like that, you know, we're seeing things that were they not normally, and that's because of climate difference. I became very passionate about them, and I think the great singer Yunupingu said, you catch the beauty before it fades away. I said, yeah, you should. So swans, I made it my business to find out about swans. I studied swans and swan species across the world and collected stories and poetry about swans across the world. And
0: bardzo mnie to zafascynowało i myślę, że wielki piosenkarz Yunupingu miał rację, mówiąc, że trzeba uchwycić piękno, zanim przeminie. Zgadzam się z nim. Postanowiłam więc, że moim zadaniem będzie zgłębienie wiedzy o łabędziach. Uczyłam się o nich i o ich różnych gatunkach na całym świecie. Zbierałam opowieści i wiersze z różnych stron świata. To była dla mnie naprawdę ogromna radość, co jest ważne podczas pisania książki. W przeciwnym razie po prostu bym oszalała. Poza tym w tamtym czasie dużo podróżowałam w związku z Carpentarią. Ludzie zapraszali mnie na wydarzenia w różnych krajach. Dokądkolwiek się udawałam, starałam się dowiedzieć czegoś o łabędziach albo po prostu je zobaczyć. Uwielbiałam na nie patrzeć. Kiedy byłam w Irlandii i udzielałam wywiadu dla radia, zapytałam prezentera, gdzie w Dublinie mogę zobaczyć łabędzie, zanim wyjadę. Zorganizował taksówkarza, który zawiózł mnie nad brzeg rzeki Liffey, gdzie rzeczywiście były łabędzie. To było fantastyczne, cudowne doświadczenie. Chodziło o to, żeby uchwycić całe to piękno i przelać je na papier w formie opowieści. Świetnie się przy tym bawiłam.
1: Catch the beauty. And

0: tried to bring it all into a book, into a story, and yeah, had a lovely time doing all that. Well, the swans are a big part of the story, and they come. Belladonna is a lady who says that she, you know, she's a storyteller of swans, and from her country. There's a story about when you know, her people were driven off their land, and they were you know, in great danger, going on top of a mountain, and it was very cold, and they had nowhere to go, and they were starving, and a swan came.
1: Łabędzie odgrywają ważną rolę w tej historii. Pojawia się Belladonna, kobieta, która twierdzi, że w swojej ojczyźnie była gawędziarką i zna wiele opowieści o łabędziach. Jest też opowieść o tym, jak jej lud został wygnany ze swojej ziemi i znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Udali się na szczyt góry, gdzie było bardzo zimno, nie mieli dokąd pójść, głodowali. I wtedy przyleciał łabędź, który poprowadził ich w dół, z dala od ludzi, którzy by ich zaatakowali. Wypłynęli na starych łodziach i w końcu Belladonna trafiła do pewnej społeczności w Australii. Powiedziała też, że potrafi przywoływać łabędzie i rzeczywiście przybyło ich do tej społeczności mnóstwo. Była to niewielka grupa ludzi kontrolowana przez wojsko. Kiedy myślałam o tej książce, zastanawiałam się, co by było, gdyby wojsko wkroczyło i przejęło kontrolę nad życiem aborygenów. I to faktycznie wydarzyło się kilka lat później, za rządów Howarda, kiedy ogłosił interwencję nadzwyczajną na terytorium północnym, opierając się na przekonaniu, że wszędzie są pedofile. Choć to nieprawda, wydawało się dobrym pretekstem, by przekonać naród do odebrania rdzennej ludności tych nielicznych praw i resztek kontroli, jakie wówczas posiadały. Wiele łabędzi żyjących w tej społeczności przylatuje nad jezioro, a właściwie nad bagno kontrolowane przez wojsko. Łabędzie są ważną i piękną częścią tej historii. Przewijają się przez całą książkę.
0: It was a lake, but it became a swamp. So there were swans everywhere. So they're a big part of the story. A really nice part of the story, I think. Then a part of the story right through the book.
2: Kiedy czyta się Księgę Łabędzi, nie można nie zauważyć, że prowadzisz tu dialog z tak zwaną literaturą Zachodu, czy też zachodniej cywilizacji. Sceny, w których wielka flotylla łodzi, zamieszkałych przez ludzi z upadłych europejskich państw, wędruje po oceanie, przypomina choćby Odyseję. Takich punktów wspólnych jest tu zdecydowanie więcej. A wszystko to w opowieści z kontynentu zamieszkałego przez twoje współsiostry i twoich współbraci.
0: It's epical, it's ancient literature, it's oldest literature in the world, still surviving. And it tells stories, ties to country and every part of the country on our traditional land. And each of the nations are connected. So a lot of those stories travel across vast distances of the continent. It's incredible. And a lot of those stories that have been studied, the science degrees were what Aboriginal people say all along, that these stories are based on reality, on real things that have happened in the past.
1: To epicka, starożytna literatura, najstarsza literatura na świecie, która przetrwała do dziś. Opowiada historie łączące nas z ziemią i każdym jej zakątkiem, z naszymi tradycyjnymi terenami i wszystkimi naszymi narodami. Wiele z tych opowieści przemierza ogromne odległości na całym kontynencie. To niesamowite. Wiele z nich zostało zbadanych, a nauka potwierdza to, co od dawna twierdzą rdzenni mieszkańcy, że opowieści te opierają się na prawdziwych wydarzeniach z przeszłości. Udało się je powiązać z konkretnymi zdarzeniami historycznymi. Przetrwały przez tysiące lat, przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez ceremonie. Są traktowane jako święte i powiązane z prawem, z zasadami określającymi, jak powinniśmy żyć. Chodzi o wzajemne powiązania, o to, że wszystko w tym kraju jest ze sobą połączone. Jestem z tego wszystkiego bardzo dumna i cieszę się, że mogłam być tego świadkinią. Dlaczego więc miałabym nie spróbować zrozumieć, jak pisać w taki sposób, by zawrzeć w książce opowieści o tym, kim jesteśmy, żeby była to również opowieść o naszych czasach? Nie pracuje się tylko z dniem dzisiejszym, jutrzejszym czy wczorajszym. Dawne czasy są ważne. Carlos Fuentes, wielki meksykański pisarz, powiedział właśnie coś takiego. W Meksyku wszystkie czasy są ważne i żaden czas nigdy nie został rozstrzygnięty. Długo mi zajęło zrozumienie, jak mogę pisać w tym kraju, nie tworząc książek takich, jak zwykle widuje się w Australii. Wiedziałam, że to, co chcę robić, będzie inne. Jeśli miałam to w ogóle robić, musiało to być coś, co uważałam za ważne i wystarczająco istotne, by się tym zająć i na tyle, by poświęcić na to kilka lat i skupić się wyłącznie na tym. Kiedy więc przy

0: Czytałam słowa Carlosa Fuentesa, pomyślałam, że dokładnie tak to wygląda. Wszystkie czasy są ważne, ale żaden z nich nie został ostatecznie rozstrzygnięty. I właśnie w ten sposób kierujemy naszym życiem.
1: And so when I heard Carlos Fuentes, you know, or read that, he said that, and I thought, that's exactly what it is here. All times are important. No time's ever been resolved. That's how we govern ourselves. A lot of the stories in the Aboriginal world are sacred. A lot of the stories, you know, I'm telling some of the stories, you know, the stories that are sacred. I'm giving an idea of those stories. But they've survived because they are sacred and they're really, really important to us.
0: Wiele opowieści o świecie rdzennych mieszkańców ma charakter święty. Tych, które są święte, nie opowiadam. Przedstawiam jedynie ich ogólny zarys. Przetrwały właśnie dlatego, że są święte i niezwykle dla nas ważne. Chciałam tylko znaleźć sposób, by włączyć je do książki. Zajęło mi to trochę czasu, by rozwinąć pomysł pisania o kraju i o tym, co on dla nas znaczy. O tym, co myślimy, w co wierzymy i co czujemy. Uczyłam się od takich pisarzy jak Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marquez i Patrick Chamonix, a w ostatnich latach od węgierskiego pisarza Krasna Horkaja. Przeczytałam wszystkie jego dzieła, ale wciąż szukam i staram się rozumieć literaturę, jak ją tworzyć, jak czerpać inspirację z własnego świata i pisać właśnie z tego miejsca. Im więcej piszę i im więcej myślę, tym wyraźniej dostrzegam powiązania z resztą świata. I właśnie dlatego kocham to, co robię. Uwielbiam pisać i poświęcać na to czas, a także uczyć się po drodze, bo nauki nigdy dość. I to jest prawdziwa frajda.
1: So, and I love what I do. I love writing and I love spending the time with it. And I love learning along the way. Can't learn enough. And it's a joy.
2: Skoro przed chwilą wspomniałaś nazwisko węgierskiego pisarza, który przed rokiem otrzymał literackiego Nobla, Alexis, twoje nazwisko od kilku lat pojawia się na listach potencjalnych laureatów, stale się pojawia. Jaki masz, jeśli mogę oczywiście o to spytać, stosunek do tego?
1: Well, I don't really think about it at all because I know there's really great writers across the world.
0: Właściwie w ogóle o tym nie myślę, bo wiem, że na całym świecie jest mnóstwo świetnych autorów, a wielu z nich nie zdobywa nagrody Nobla, choć są naprawdę wspaniałymi pisarzami. Znam przynajmniej niektórych z nich. Myślę jednak, że to sprawia, że wiele osób w tym kraju jest bardzo dumnych z pracy, którą wykonuje. Ja natomiast widzę tylko kolejną książkę i to, jak trudno jest ją napisać, jak zamierzam to zrobić, i jak kontynuować tę podróż.
1: All I see is the next book and how difficult it is to write and how am I going to do it and continue the journey.
2: Jest coś, co mi nie daje spokoju. W Księdze Łabędzi piszesz o niewątpliwym sukcesie. Aborygen Warren Finch zostaje prezydentem Australii, tej za 100 lat. Ale nie zdobyłby tej pozycji, nie doszedłby tak wysoko, gdyby nie bliska współpraca z białymi, czyli tymi, którzy przez stulecia uciskali pierwsze narody. To więcej niż dylemat moralny, tak mi się zdaje.
1: It's quite complex in what happens, and I see it, you know, and we all see it, how you can be more successful if you cooperate, and for personal gain or whatever. It's a complicated thing where people may get corrupted by the situation that they're in. And he also tries to be part of a world, as a world figure in traditional knowledge, and why it's important. It's a personal struggle.
0: To dość skomplikowana sprawa. Wszyscy to widzimy. Jak można osiągnąć większy sukces współpracując, czy to dla osobistych korzyści, czy z jakichkolwiek innych powodów. Ludzie mogą ulec zepsuciu ze względu na sytuację, w której się znaleźli. A on też stara się być częścią tego świata, jako światowy autorytet w dziedzinie wiedzy. I dlatego to takie ważne. Myślę więc, że dla niego jest to osobista walka o to, jak zachować się w każdej sytuacji. Stał się bardzo wpływowy, ale to też swego rodzaju balansowanie w świecie podzielonym przez rasę i kwestie rasowe. Myślę, że ludzie mogą poczytać o Warrenie, wyrobić sobie własną opinię i zobaczyć, co o nim sądzą. Ale jak już mówiłam, dla wielu osób to prawdziwa sztuka zrównoważenia, bo podziały rasowe są naprawdę głębokie. Znalezienie

0: własnej drogi w tym wszystkim jest wyjątkowo trudne. To po prostu historia kogoś, kto odniósł ogromny sukces i są powody, dla których tak się stało. Zabrał ze sobą to, co dobre, co wywodziło się z jego kultury, ale jednocześnie musiał to godzić z wieloma innymi aspektami swojego życia, zarówno tym, z jakiego świata się wywodził, jak i z tym, w którym się znalazł. Rodzi to też pytanie, czy było to tego warte. Czy warto było stać się częścią świata białych ludzi i pełnić funkcję prezydenta tego kraju? Ktokolwiek stanie na czele tego kraju, bez względu na to, czy będzie to osoba pochodzenia aborygeńskiego, czy nie, będzie musiał opanować sztukę godzenia różnych interesów. Nigdy tego nie doświadczyłam. Ludzie będą oceniać go za to, co robi, za to, co zrobił, więc to też kwestia własnego sumienia.
1: President of this country. So, if it happened tomorrow, even if it's your, it's not even an Aboriginal person, or well, you know, whoever becomes in charge of this country or any country, it's a juggling act. I imagine. I've never been there, but it's a juggling act. So, whether you and how people judge you on what you do, it's up to your conscience, I suppose.
2: A jak ty odnalazłaś się w tej sytuacji? Jesteś profesorką. Zdobyłaś najważniejsze nagrody literackie w Australii, w kraju, w którym, no właśnie, nadal wielu ma poglądy jawnie rasistowskie.
1: What I try to do is try to be honest with myself. I don't think I've changed all that much. I still have the same things I love, that I've always loved, and the same things that I believe in, I still believe in. I haven't changed. Those things haven't changed. It's really, and I've worked really hard to tell that story of who we are. And I try to think about that and how it affects us, you know, and what happens to us and how destructive the world that we live in is.
0: Staram się po prostu być ze sobą szczera i nie sądzę, żebym aż tak bardzo się zmieniła. Wciąż kocham te same rzeczy i wciąż wierzę w to, co wierzyłam. Nie zmieniłam się i te rzeczy się nie zmieniły. Naprawdę bardzo ciężko pracowałam, żeby opowiedzieć historię o tym, kim jesteśmy. Starałam się myśleć o tym, jak to na nas wpływa, co się z nami dzieje i jak destrukcyjny jest świat, w którym żyjemy. Ale staram się też dostrzegać radość w tym, kim jesteśmy i to pokazywać. Nie sądzę jednak, żebym naprawdę się zmieniła. Myślę, że wielu moich przyjaciół zgodziłoby się z tym. Nadal wierzę w te same rzeczy, w które wierzyłam od zawsze i jestem rozczarowana, że nigdy się nie spełniły. Ale kiedy widzę, co się dzieje na świecie każdego dnia, to naprawdę mnie to boli. Jedyne, co mogę, to robić to, co robię. I albo się poddam, albo będę pisała dalej. Zdecydowałam się pisać i staram się robić to najlepiej, jak się da. Przeprowadzam obszerne badania, rozmyślam, skupiam się i nie spieszę się. Nie chodzi o to, żeby szybko wydać książkę. To tak nie działa. Nie spieszę się i robię porządną robotę, aż będę zadowolona. To najlepsze, co mogę w danym momencie z siebie dać, a potem idę dalej. Jak skończę, to skończę.
1: Focus and I take my time. I don't rush things just because, you know, gotta get a book out. That doesn't happen here with me. I'll take my time and do it properly until I'm satisfied. That is the best I can give. At that particular time, and move on. When I finish, I finish. So it's actually difficult for me to come back to the Swan book. My mind is somewhere else at the moment. But looking at it, and I'm really pleased I did look at it, and I'm really grateful that it's published in Poland. That's been a good thing. Who we are as Aboriginal people.
0: Właściwie trudno mi wracać do Księgi Łabędzi, bo moje myśli są już gdzie indziej, ale patrząc na nią teraz, naprawdę cieszę się, że ją napisałam i jestem wdzięczna, że zostaje wydana w Polsce. Cieszę się, że to, kim jesteśmy jako ludność aborygeńska, staje się znane, że podróżuje, że książki trafiają do różnych krajów i są tłumaczone. Praiseworthy ukazała się kilka lat temu, ma jakieś 740 stron i jest pełna treści. Ludzie mówią, że jest trudna. Ja tak nie uważam. Jest zabawna. Ale kto by pomyślał, że zostanie tak szybko przetłumaczona i równie szybko wydana, a potem tak pozytywnie przyjęta w różnych krajach na całym świecie? Wiem, że wyszła we Włoszech i Szwecji, trafiła do wielu krajów. Zawsze mówiono mi, jak trudno jest przetłumaczyć i wydać australijską książkę za granicą i że trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby to się udało. A teraz dzieje się to z wieloma moimi książkami, nawet z tak obszerną pozycją jak Praiseworthy. Trudno w to uwierzyć. To, co tam znajdziesz, nie różni się od tego, kim byłam 20, 30 czy 40 lat temu, albo wręcz przez całe życie. Nic się nie zmieniło. Nadal żyję, tak samo.

0: What you'll find in there is no different to who I was, you know, 20, 30, 40 years ago, or all my life. It's still the same. I still live the same way.
1: Tak mówiła w Melbourne, gdzie powstało to wydanie wszystkich książek świata, Alexis Wright, wielka australijska pisarka, przedstawicielka pierwszych narodów, twórczyni coraz częściej uważana za przyszłą noblistkę. Jej polskim głosem była Anna Dudzińska, przekład rozmowy kolacjonował Wojciech Capała, dziękuję za to. Książka ukazała się w Polsce w przekładzie Agizano. I teraz można do mnie w sprawie tej książki pisać. Podaję adres książki@polskieradio.pl. Mam egzemplarze, ale proszę mnie jakoś przekonać, dobrze? Anna Regulska i Michał Nogaś, dziękujemy.
2: Wszystkie książki świata.
1: A na zakończenie wspominany przez Alexis zespół Yothu Indii, znany także w Polsce dzięki temu nagraniu, nosi tytuł symboliczny Treaty, czyli traktat.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych, jutro w resorcie sprawiedliwości narada w jego sprawie. Lekarze przebadają 3,5 tysiąca polskich uczniów, wszystko w ramach programu dotyczącego chorób układu krążenia. Amerykanie obchodzą dziś Dzień Matki, to jedno z najważniejszych świąt w roku. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef resortu poinformował w TVP Info, że wszystkie polskie służby sprawdzają informacje dotyczące poszukiwanego Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek był pytany w TVP Info również o sytuację innego poszukiwanego polityka PiSu, Marcina Romanowskiego, który także od dłuższego czasu przebywał w Budapeszcie.
1: Nie mam wiedzy na temat Romanowskiego. Wobec niego był już europejski nakaz aresztowania, prawomocny, więc też musiał mieć jakąś formę ochrony, ale jego sytuacja procesowa była inna niż Ziobry. Natomiast zapewne Ziobro nie zostawił swojego najbliższego współpracownika, ale nie mam tej wiedzy na ten moment.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym. To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość oraz analiza.

0: za stylu życia dzieci, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
1: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
0: Program zacznie działać we wrześniu i będzie realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Europejskie koncerny naftowe sporo zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i agencji Reutera ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenie aktywów.
2: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a to osłabiło ich kwartalne wyniki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: W Polsce wszystkie mamy świętują 26 maja, natomiast w Stanach Zjednoczonych ten wyjątkowy dzień wypada dziś. Za oceanem obchodzony jest zawsze w drugą niedzielę maja. Święto wszystkich mam to dla Amerykanów jedno z najważniejszych świąt w roku.
3: Według badania przeprowadzonego przez Rządową Narodową Federację Handlu Detalicznego, tegoroczne wydatki Amerykanów z okazji Dnia Matki mają ustanowić nowy rekord. Prognozowana łączna kwota wynosi 38 miliardów dolarów i jest o 4 miliardy dolarów większa niż 12 miesięcy temu. Najwięcej tradycyjnie przeznacza się na kwiaty. O specyfice dzisiejszego święta Polskiemu Radiu opowiada mama Suzy Wolmar. Kupujemy mnóstwo kwiatów czy słodyczy. Cokolwiek mamy lubią, często kupowana jest biżuteria. Obowiązkowa jest także wspólna wizyta w restauracji. Ja w ten dzień najpierw pójdę z moim synem do kościoła na mszę, potem zabieram ją na lunch do mojego ulubionego lokalu. W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki zaczęto celebrować na początku XX wieku, dokładnie w 1908 roku. Na początku jednak amerykański kongres odrzucił możliwość uznania tego święta za państwowe, w odpowiedzi żartując, że trzeba by było także ustanowić oficjalny dzień teściowej. W 1914 roku prezydent Woodrow Wilson podpisał specjalną proklamację, która wprowadziła narodowe święto na cześć matek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlawski.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest w większości dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
6: Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W piątym decydującym spotkaniu finału Plus Ligi Zawiercianie pokonali w Sosnowcu obrońcę tytułu Bogdankę Lublin 3-1. Dla Jakuba Popiwczaka libero Aluronu to już czwarte ligowe złoto. Poprzednie zdobywał w Jastrzębskim Węglu.
7: No niesamowity sukces. Nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
6: Zawiercianie nie kończą jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zagrają z tureckim Ziratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów. Iga Świątek bez problemu awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. W spotkaniu trzeciej rundy Polka w ekspresowym tempie wygrała z Włoszką Elisabettą Cocciaretto 6-1, 6-0. Mecz trwał godzinę i 5 minut. Następną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka. Legia Warszawa w wyjazdowym meczu 32. kolejki Ekstraklasy pokonała Brookbet Termalika Nieciecza 1-0 i jest już niemal pewna zachowania ligowego bytu. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Rafał Adamski. We wcześniejszych meczach Piast Gliwice zremisował z GKS-em Katowice 0-0, a Motor Lublin w Płocku wygrał z Wisłą 4-0. Tym samym przerwał serię 3 porażek, mówi jeden ze strzelców goli dla gości, Bartosz Wolski.
8: W końcu udało nam się odwrócić tą złą pasę i to w bardzo dobrym stylu i nic, tylko się cieszyć z tego zwycięstwa. Na początku Wisła zagroziła nam paroma stałymi fragmentami gry, ale udało nam się je skutecznie wybronić. I później my dochodziliśmy do głosu coraz bardziej, coraz mocniej, coraz głośniej i wynik pokazał to, co działo się na boisku. To był bardzo ważny mecz. Traktowaliśmy go

0: Z samego początku, od pierwszego dnia treningowego jako finał Ligi Mistrzów i tak też to wyglądało.
1: W tabeli Wisła Płock zajmuje 7 miejsce, a Motor Lublin jest 9. Włókniarz Częstochowa przegrał ze Stalą Gorzów Wielkopolski 31-59. Był to mecz 5. kolejki żużlowej Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził Australijczyk Jack Holder, który zdobył 14 punktów.
2: Poniedziałek ma być pochmurny, może przelotnie padać deszcz, a na południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich około 15.
3: Autopromocja.
4: Chyba nas lubi. Odwiedza kiedy tylko może i nieraz grała dla naszych słuchaczy.
5: So, I don't know many things, but I know where I am right now.
4: Za chwilę pojawi się znów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie długie i pełne emocji, jak jej najnowsza płyta. We wtorkowej audycji w tonacji trójki gościć będzie sama Tori Amos. Zapraszam tuż po 15. Piotr Metz.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21.
7: Młody polski jazz.
8: Ania Lalka,
6: Maciej Jankowski i Anna Regulska.
8: Do 22. Pięknie.

0: Recuerdos de Ipacaraí. To są wspomnienia z jeziora Ipacaraí w Paragwaju. Marcin Masecki bardzo filmowo nam zaczął dzisiaj młody polski jazz i myślę sobie, że ten młody, bo w tym kontekście zdecydowanie czerpanie z przeszłości tej tradycji latynoamerykańskiej, co zrobił na albumie Boleros y Mas, ale osadzone w teraźniejszości, bo myślę, że idealnie się odnajduje też w tej stylistyce, którą odnajdujemy we współczesnym jazzie.
1: A to już Boleros y Masecki nawet. Kolejna odsłona tego projektu, który zabiera nas do dzieciństwa Marcina Maseckiego. Dzieciństwa, no właśnie, związanego bardzo silnie z Ameryką Łacińską. I wydaje mi się, że znalazł Marcin Masecki idealny sposób na to, żeby te obrazy przekazać muzyką, no bo od razu się przed oczyma pokazują.
0: Ale to... ja też tutaj tańczyłam trochę w studiu.
1: Nie, no
0: od
1: jasne,
0: razu pomyślałam
1: jasne.
0: Też o takich letnich potańcówkach, bo na różnych festiwalach Marcin Masecki się ogłaszał i ogłasza wciąż. Dzisiaj nawiązuje

0: Nawiązujemy do niego właśnie w kontekście festiwalu True Tone w Gliwicach. O nim powiemy dzisiaj w audycji. Proszę przygotować swoje maile, ponieważ będziemy rozdawać również karnety na to wydarzenie. Ale teraz przystanek trochę w kontekście naszej ostatniej audycji.
1: Mm-hmm. I to jest, wydaje mi się, też debiut w młodym polskim jazzie. Jest jak jest. Bez po prostu.

0: debiut, mówiąc debiut, miałem na myśli to, że po raz pierwszy w audycji Młody Polski Jazz ten artysta, Bartek Marszałek, z utworem Jest jak jest. I to jest też sygnał, że dziś w audycji bardzo różnorodnie będzie, ponieważ zaczynaliśmy od utworu z zupełnie innego świata, choć też jazzowego, a tutaj już bardziej nocna odsłona jazzu, która też oczywiście jeszcze dziś w różnych odsłonach się przed 22 pojawi.
1: Tutaj na klawiszach wspomniany Bartek Marszałek, ale na perkusji Oleg Gąsior, którego graliśmy właśnie w poprzednim odcinku audycji Młody Polski Jazz, a na trąbce Marcin Elszkowski. Jak piszą o utworze Jest jak jest, który ukazał się też już dobre kilka lat temu, to jest pierwszy i być może nie ostatni nasz muzyczny twór. No na razie chyba jeden z tych ostatnich.
0: Chyba pierwszy i ostatni na tę chwilę, ale bardzo liczę na to, że coś nowego się ukaże, bo Oleg Gąsior to jest właśnie, tak jak wspomniałaś zresztą, to jest człowiek, który w ubiegłym tygodniu pojawił się przy okazji utworu z Martą Wajdzik i właśnie dzięki temu utworowi, który razem zrobili, w ogóle dowiedziałem się o istnieniu takiego artysty i wydaje mi się, że ma w sobie coś wyjątkowego, przynajmniej te kompozycje, które słyszałem, każą mi sądzić, że coś w tym jest naprawdę, naprawdę szczególnego, więc wyobrażam sobie, że coś, jakieś kolejne single się ukażą, mam nadzieję, przynajmniej tego tercetu. Natomiast my dziś, no właśnie, mówiąc o tym, że będzie bardzo różnorodnie, będziemy też zahaczać o hip-hop, co w Młodym Polskim Jazzie nie jest bynajmniej nowością. I to jest też powrót człowieka, który już u nas był kiedyś.
1: Człowieka i drugiego człowieka też. Maciej Kądziela, czyli Luname, i Jakub Jan Bryndal.

0: Bardzo mocna końcówka utworu Elektrolit od Luname i tutaj współpraca z Jakubem Janem Bryndalem.
1: I to jest coś, co przypomina mi płytę, która była takim trochę błotem w innej skórze, bo na płycie 2061 z 22 roku EAPS już sporo takich rzeczy robił. I to było bardzo podobne kompozycyjnie i naprawdę uwielbiam takie groovy, które często się w młodym polskim jazzie pojawiają. Warto no chyba, żebyśmy przypomnieli, że mpj@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, który może być przydatny za chwilę.
0: Za chwileczkę. Ale dodam tylko jeszcze tutaj, że Jakub Jan Bryndal to jest też postać mocno złączona z Łoną, bo kiedy on...
1: Złączona.
0: Złączona z Łoną, dokładnie. Bo na koncertach, które eksponowały jego płytę Taxi, mocno jazzową, jak wiemy, to właśnie tam był jego hype manem i też pokazywał już, co potrafi jako raper. Ale już przechodząc do wątku, o którym wspomniałeś, czyli naszego maila, to proszę go przygotować, bo już za chwilę rozdajemy karnety na festiwal Truton, a na nim wystąpi m.in. Omasta.

0: Proszę sobie wyobrazić zespół Omasta, Młody Polski Jazz i Gliwice. Nigdy ci nie mówiłam, Maćku, ale kiedyś z Gliwic do Wrocławia płynęłam motorówką przez kanał Gliwicki.
1: No proszę, no to może to właśnie teraz trzeba powtórzyć, bo Gliwice się szykują, za chwilę się tam wybieram.
0: Nie wiem, czy jesteś świadomy, ale to jest taka trasa, gdzie trzeba się dużo śluzować, tak, to takie oczywiście w cudzysłowie mówię, ale dużo trzeba się przekopywać przez takie barki z węglem i tak dalej.
1: No, to
0: jest to klimat, ale to też ciekawe w klimacie oczywiście festiwalu True Tone, o którym cały czas mówimy, to na ten festiwal mamy karnety mpj@polskiradio.pl. Tam wystąpi między innymi Omasta, ale też Marcin Masecki, którego graliśmy. Także
1: i inny Marcin.
0: Marcin Rak, który również wystąpi na tym festiwalu. Data jest istotna. Od 22 maja do 30 maja to są różne dni. Polecamy również sprawdzić szczegóły na stronie.

0: No mam słabość do tego instrumentu. Jak pojawia się flexaton gdzieś, to ja to kupuję. To był ten dźwięk, który chwilę temu można było usłyszeć, taki odrobinę rozstrojony, wysoki, jakby na potrzeby tego opisu powiem dzwoneczek, chociaż to jest niedopowiedzenie bardzo duże. Alpaka. I Marcin Rak z zespołu EAPS, między innymi EAPS.
1: On 29 maja wystąpi z zespołem Earth and Bones na festiwalu True Tone. Przypominam, 6 dni, podczas których aż 10 koncertów, różni artyści i to wszystko w Gliwicach. Też bardzo ciekawa przestrzeń, bo Centrum Kultury Wiktoria, ruiny starej Wiktorii w mieście Gliwice. Ciekawa rzecz. Przypominamy o karnetach mpj@polskieradio.pl.
0: mpj@polskieradio.pl. Piszcie.

0: Możemy?
1: Możemy.
2: Możemy chyba już. Klawo, my się dzisiaj bardzo klawo czujemy, coś Maćku czuje.
1: I też dużo wdzięczności przy okazji.
2: Tak nazywa się utwór w wykonaniu live i właśnie myślę, że w takim klimacie będzie można poczuć muzykę tego zespołu na festiwalu True Tone. Bardzo dużo osób napisało do nas na maila, więc już tutaj temat akurat samego festiwalu zamknięty, odezwiemy się do wybranych osób.
1: Też rozmawialiśmy trochę o tym, jak dobrze sprawdza się zespół Klawo na żywo. Na pewno warto jest wziąć pod uwagę ich koncert. I nie tylko ich, jeżeli akurat są Państwo w Tokio na przykład, albo gdziekolwiek indziej w Japonii, to na pewno jest trochę bliżej na koncerty Pauliny Przybysz i Agi Derlak, które już tam są. Dzisiaj w Tokio pierwsze ruchy wykonały, a to jest nagranie Salt Peanuts z Markiem Pędziwiatrem. Killing the time is totally legal. Minutes that I stop, I've got plenty like water in Venice. Now why your girl like me would choose a song like this? Two words for the vocalists. I love this song since I've heard Steve Coleman and Five Elements. Just like your name, it was funny, sexy, wild and arrogant. Now I lick my dirty fingers, waiting here for you. This

0: te dwie postaci wybijają się tutaj na pierwszy plan, bo Paulina Przybysz śpiewająca oczywiście i Marek Pędziwietr, czyli latarnik na pianie. Słychać było solówkę, ale poza nimi również Olaf Węgier, Tymon Kosma, Krzysztof Baranowski i na bębnach Wiktoria Jakubowska, czyli Vicky Drums, tak to, zwana.
1: To było Salt Peanuts. Ja przy tych orzeszkach przypomniałam sobie, że dzisiaj taki wzór w audycji, bo tydzień temu pisaliście do nas w kontekście zwierzątek i wysyłaliście zdjęcia, z którymi...
0: Zdjęcie z łódki też było przy okazji.
1: Było zdjęcie z łodzi, było zdjęcie z psiakami, bardzo dużo różnych ciekawych, codziennych wątków. A dzisiaj jedzenie. Już wiem, że niektórzy nasi słuchacze jedzą dzisiaj kluski z truskawkami nas słuchając.
0: Ale o tej porze to już niezdrowo.
1: Inni pesto z burrato, no można się tutaj zrelaksować przy naszym jazzie. To co? Jazz Energy.
0: Jazz Energy, czyli Afro, Amadeusz i niejaki Bebun, czyli Bruno Jasiński. Pozdrawiam serdecznie kolegę z radia dawno, dawno temu.

0: wyszła, Fractals, czyli nagranie z lutego, ale poza Bebunem właśnie, czyli Bruno Jasieńskim, także Amadeusz, który również w poprzednim nagraniu się pojawił. I tutaj we współpracy z Kaidim Akinibi, czyli wokalistą, multiinstrumentalistą z południowego Londynu, kolejna międzynarodowa współpraca i klimaty jazzujące, ale nie tylko. Tutaj też dużo elektroniki, za co odpowiada ta właśnie ekipa. Dużo żywych instrumentów i dokładka w postaci świetnej producenckiej roboty.
1: Też myślę w kontekście akurat takich współprac, że czasami zaciera się ta granica między faktycznym używaniem instrumentów i takim pracowaniem na nich, a tą właśnie produkcją elektroniczną. Myślę, że nasza audycja jest tego doskonałym przykładem, ale też Beluga Stone i utwór Just Go and Find Yourself.
0: To też trochę a propos tego, co mówiłaś. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Just go and find yourself?

0: co, znalazłeś siebie w tym krótkim czasie?
1: Wiesz co, ja zwykle odnajduję, w ogóle zacznijmy od tego, że płyta takiego gościa jak Beluga Ryba, czyli właśnie jednej drugiej duetu Beluga Stone, to jest coś, co sprawia, że odnajduje siebie, bo to są świetne rzeczy, oni naprawdę potrafią to robić. Ale te 30, no tam minuta około, to chyba trochę za krótko jednak.
0: No ale cóż, w tej psychodelii dzisiaj kończymy i myślę, że ten ostatni zespół i utwór jeszcze bardziej psychodeliczny. Etnobotaniką zamykamy dzisiaj Młody Polski Jazz.
1: To wszystko od nas na dziś, ale wracamy za tydzień o 21:00, tak jak zawsze Anna Lalka.
0: Anna Regulska i Maciek Jankowski.
1: Aha, no Ania Lalka przecież. To jak są dwie Anny, to się może pomylić. Etnobotanika, tak jak wspomniana została, słyszymy się za tydzień o tej samej porze.

0: Autopromocja.
1: Ten rysunek z XV wieku przedstawia mnicha malującego hieroglif.
2: Chichoczą studentki.
3: Co to jest?
2: No nie jest to rysunek mnicha.
4: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
1: Siadło!
2: Krzyczy Kolberger jak Goethe przed śmiercią.
4: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
3: Skąd się to tu wzięło?
2: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, profesorze.
4: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jestem w Stanach Zjednoczonych, potwierdza Zbigniew Ziobro, poleciał tam z Węgier. Strażacy dogaszają pożar Puszczy Solskiej, w działaniach bierze udział 250 osób. Dymisja łotewskiego ministra obrony po incydentach z dronami, które wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną. Jestem w Stanach Zjednoczonych, przyleciałem wczoraj, potwierdził w wywiadzie dla telewizji Republika były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od grudnia przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Dzień po objęciu władzy w Budapeszcie przez nowego premiera opuścił ten kraj.
6: Zbigniew Ziobro, pytany o to, w jaki sposób dostał się do Stanów Zjednoczonych, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że rząd i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek są, cytuję, zagubieni. Ale potem sprawę wyjaśniła sama telewizja Republika, która w oświadczeniu poinformowała, że były prokurator generalny został jej komentatorem politycznym. Co oznacza, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika stacji. Polski rząd zapowiedział, że w tej sytuacji będzie wnioskował o ekstradycję byłego ministra. Zbigniew Ziobro w tym kontekście stwierdził w telewizji, że nie obawia się niezawisłych sądów, a te, jego zdaniem, są właśnie w USA. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Prokuratura chce Zbigniewowi Ziobrze postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pożar w rejonie Puszczy Solskiej jest dogaszany. Akcja skupia się obecnie na poszukiwaniu pozostałych zarzewi ognia oraz ich gaszeniu. To żmudna i czasochłonna praca, ale najważniejsze jest, że pożar jest opanowany, mówi rzecznik strażaków w Biłgoraju Mateusz Małyszek.
7: Strażacy przeczesując ten teren, naturalnym jest, że od razu je gaszą. To są takie pożary na przykład torfu, na przykład mchu, gdzieś tam żar został troszeczkę w ziemi. Czasami to są pniaki z drzew i tam od spodu się pali. To wszystko trzeba przeczesać, przekopać, przelać wodą, odsłonić, bo czasami jest tak, że to, co zostało nawet już ugaszone, to gdzieś tam jeszcze przykryte warstwą popiołu jest jeszcze troszeczkę pod spodem. Także tutaj też działają zespoły dronowe z kamerami termowizyjnymi, no ale dodatkowo jest strażacy, idą w teren.
5: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa od wtorku. Obecnie w akcji bierze udział około 250 strażaków. Według dotychczasowych szacunków spłonęło kilkaset hektarów lasu. Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy traci poparcie, bo przestała

0: Chciała reprezentować interesy ludzi pracy. Tak mówi dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ugrupowanie premiera Keira Starmera poniosło straty w wyborach lokalnych w Anglii oraz głosowaniu do parlamentów Szkocji i Walii. Wzmocniła się natomiast pozycja prawicowo-populistycznej Reform UK. Partia Pracy przesunęła się w stronę klasy średniej, mówi dr Przemysław Biskup.
1: Tutaj narastała sprzeczność. No, na przykład bardzo mocno eksplorowaną kwestią była kwestia ograniczenia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, ale również legalnej imigracji. Do tego kwestie sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu, które w Wielkiej Brytanii dają katastrofalne ceny energii. Do tego bardzo mała sprawność państwa przy rekordowo wysokich poziomach opodatkowania.
0: Brytyjskie media podają, że Partia Pracy w wyborach lokalnych utraciła ponad 1400 mandatów radnych. Umocniła się natomiast antyimigracyjna Reform UK Nigela Farage'a i przejęła kontrolę nad kilkunastoma samorządami. Słabszy wynik zanotowali także konserwatyści. Łotewski minister obrony Andris Spruz podał się do dymisji po incydentach z dronami, które w tym tygodniu wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej premier Ewika Silina poinformowała, że utraciła do niego zaufanie.
2: Andris Spruz poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że podjął decyzję o dymisji, by chronić łotewską armię przed wciąganiem jej w kampanię wyborczą jesienią na Łotwie. Odbędą się bowiem wybory parlamentarne. Spruz dodał, że wierzy w działania podejmowane przez wojsko. Zdolności obronne Łotwy są na wysokim poziomie. Czy przed nami jest jeszcze dużo pracy? Tak, ale łotewska armia wraz z sojusznikami jest gotowa bronić kraju. W czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały dwa ukraińskie drony. W wyniku incydentu w Rzeżycy na wschodzie kraju uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki paliwowe. Według strony ukraińskiej drony mogły zostać skierowane nad Łotwę w wyniku działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Szefowa łotewskiego rządu zażądała rezygnacji ministra, twierdząc, że systemy antydronowe nie zostały wdrożone wystarczająco szybko. Jak piszą łotewskie media, tekę ministra obrony premier Ewika Silina zaproponowała pułkownikowi Rajwisowi Milnisowi, który przyjął tę propozycję. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek ma być pochmurny, może przelotnie padać deszcz, a po południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu, chłodniej będzie nad morzem i na obszarach podgórskich około 15.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
6: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
5: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
6: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam państwa bardzo serdecznie. Właśnie witamy. Anna Rygulska i Darek Pieruk są dzisiaj ze mną, czyli z nami. Zapraszam.
9: Linia nocna.
8: Chciałem jakoś ładnie bardzo powiedzieć, ale może powiem po prostu. Są matury, maturzyści się zmagają, więc ja chciałbym wam i waszym bliskim tę piosenkę zadedykować, żebyście się tak może nie zmagali bardzo. Why Worry, Dire Straits.

No mam nadzieję, kochani, że jesteście trochę ukojeni, uspokojeni. No i jeszcze chcę wam powiedzieć, kochani maturzyści, że jesteście natchnieniem dzisiaj moim, bo pomyślałem tak. No trwają matury. Kiedy się mówiło o maturze świadectwo dojrzałości? No tak się chyba już nie mówi, prawda? Zresztą nic dziwnego, bo dojrzałość w wieku 18 lat, 19 lat, no to raczej chyba, no chyba się nie da. No ale właśnie, dojrzałość. I to jest moja propozycja rozmowy dzisiejszej, naszej wspólnej, naszego spotkania. A co to jest takiego dojrzałość? Kiedy? Czym jest? Kim jest dojrzały człowiek? Może imię i nazwisko na przykład. Albo kiedy poczuliście, kiedy zrozumieliście, że to właśnie jest to, że poczuliście, że jesteście właśnie, że wchodzicie w ten, no, że osiągacie dojrzałość. No to ja państwa zapraszam. Opowiedzcie, bardzo proszę, albo napiszcie, to ja wtedy udzielę wokalu swojego, czyli 2 2 7 3, no to jest jasne, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam i zapraszamy. No i piosenki są właśnie w tę stronę. W stronę, no często to są, no to są zawsze wybitni artyści, albo nawet wielcy artyści. Często w takim wieku już, no naprawdę czuć tam dojrzałość. No i to są opowieści właśnie, właśnie takie. No, na przykład ta piosenka, to Liz Wright akurat, Barley, czyli jęczmień. Tak jest tytuł tej piosenki, ale ona właśnie opowiada o rezyliencji, odporności, czyli o godności, o mocy, która często jest mylona z przemocą. Bardzo piękna piosenka. No i to jest zaproszenie do rozmowy. To Liz Wright i Barley.

0: Dojrzałość. Co to takiego jest? Kiedy to jest? Kto to jest dojrzały człowiek? Zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pan Bartosz najpierw. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i słucham Pana. Proszę powiedzieć. Opowiedzieć.
1: Co to jest dojrzałość? Przede wszystkim pozdrawiam tegorocznych maturzystów.
0: No właśnie, tak, bardzo
1: przede
0: słusznie.
1: Wszystkim pozdrawiam. Cieszę się. Mam nadzieję, że wszyscy dali radę, aczkolwiek patrzyłem na niektóre zadania, tak jak na przykład matury z matematyki. Naprawdę były niektóre dosyć ciężkie. Czy ja bym sobie poradził? Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Ja wiem, że ja bym nie poradził.

0: powiedział sobie raczej, więc jestem pełen podziwu. No dobrze.
1: Maturę z matematyki pisałem w 2012 roku. Wtedy, no, pamiętam, trochę były łatwiejsze pytania. Teraz ten poziom to jest naprawdę, no, można powiedzieć, wyższy. No jest o wiele wyższy, nie?
0: No tak, a teraz gdybyśmy przeszli do dojrzałości, to czym ona jest? Kto to taki?
1: To jest dojrzałość. Człowiek,
0: tak.
1: Moim zdaniem, ja tak patrzę swoimi oczami, człowieka w wieku 32 lat, teraz w tym roku, w październiku, czym jest dojrzałość? Moim zdaniem to jest taka moc, bo to ja to mocą nazywam, wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny, swoje słowa i swoje zachowanie. To jest moim zdaniem dojrzałość, no bo wiadomo, człowiek dojrzały potrafi wziąć odpowiedzialność za to, co zrobi, co zrobił, co powiedział, nie wstydzi się tego. Jeżeli popełni jakiś tam błąd, wiadomo, przeprosi, no przynajmniej powinien. To jest moim zdaniem człowiek dojrzały.
0: A czy pan, kiedy pan poczuł to u siebie, że tak jest?
1: U siebie, wie pan co? I ciężkie pytanie pan zadał, panie Radny, w tej chwili, mogę powiedzieć. Kiedy poczułem? Ja miałem wtedy tak 20-21 lat, jak
0: to wcześniej bardzo.
1: Przeprowadziłem. Wyfrunąłem z domu, mogę powiedzieć. Mogę to tak nazwać. Wyfrunąłem wtedy z domu. Przeprowadziłem się wtedy z dziewczyną moją, obecnie teraz żoną, do większego miasta. Można powiedzieć, no poszliśmy już na swoje. No i wiadomo, wtedy trzeba było tak, poszukać pracy, bo ja byłem świeżo wtedy świeżo po maturze. Matura zdana, niestety studia mi się nie udały, żałuję do dzisiaj tego. Także wszystkim też z maturzy mogę powiedzieć, że jeżeli chcecie iść na studia, śmiało idźcie, tylko musicie, wiadomo, się przyłożyć do tego, bo później, jeżeli ktoś zrezygnuje, stwierdzi, że za ciężko, albo się nie będzie komuś chciało, będzie żałował. To mogę ze swojej strony powiedzieć, że będzie żałował. No ale dobra, wracając do tematu. No, trzeba było. Wyprowadziliśmy się z dziewczyną do większego miasta, bo ona zaczęła studia tam. Ja poszukałem pracy, no i wiadomo, trzeba było czynsz opłacać, rachunki wszystkie, a to wtedy auto by się przydało. Kupiliśmy samochód, no to później dodatkowo opłaty. Człowiek pracował, tak, nie prosił nikogo o jakąś tam pomoc. Wiadomo, czasami się zdarzało, rodzice tam pomogli, no ale to rzadkość. No staraliśmy się żyć za swoje, że tak powiem. Żeby nikogo nie prosić tam o pomoc jakąś tam ciągłą, żebyśmy sami sobie dali radę, bo to nas troszeczkę, tak można powiedzieć, kształtowało razem z żoną, że pomimo jakichś tam trudności, jakichś, wie pan, czasami tam były lepsze miesiące, czasami gorsze, jednak daliśmy radę.
0: Tak.
1: I do dzisiaj można powiedzieć, że to jakoś tam nas, że tak powiem, wzmocniło nasz charakter, że pomimo jakiejkolwiek trudności jesteśmy razem, we dwoje i zawsze we dwójkę damy radę.
0: Dziękuję bardzo. Proszę żonę uściskać. Pozdrowić.
1: A to pozdrowię, to jutro dopiero, jak pytanie.
0: No to jutro. Pozdrawiam państwa i dziękuję.
2: Linia nocna.
0: To bardzo wcześnie pan Bartosz, prawda, poczuł tę dojrzałość. A pan Grzegorz, dobry wieczór, witam pana serdecznie. A pan?
3: Dobry wieczór. Ja jestem gościem po 50, ale... Ja to tak trochę, powiem tak, tego się nie da zdefiniować. Ja pamiętam rok 1997, miałem wtedy 27 lat. Pamiętam, byłem w pracy, spojrzałem na swojego kolegę, który był ode mnie 10 lat starszy. I tak wtedy właśnie coś takiego doznałem, chyba właśnie, co moglibyśmy nazwać świadomością dojrzałości, bo uświadomiłem sobie, że patrząc na mojego kolegę, że jeśli w najbliższych 10 latach nic ze sobą nie zrobię, nic dla siebie nie zrobię, to nic się w moim życiu za 10 lat nie zmieni. Wie pan co? To była taka świadoma decyzja, że ja wtedy zrozumiałem, że muszę coś ze sobą zrobić. Ja co prawda nie wiedziałem wtedy, co zrobić, żeby było lepiej. Tak jakby nie chcę opowiadać całej historii, bo to dzieci, rodzina i tak dalej. Mógłbym tu książkę napisać na ten temat. Natomiast wtedy sobie uświadomiłem, że w życiu, żebym mógł pomóc swojej rodzinie, muszę pomóc też sobie. I muszę coś zacząć robić. Coś

coś ze sobą zrobić. Mhm. I wtedy świadomie postawiłem, że tam nie wiedziałem, co zrobić. I do dzisiaj stosuję tą zasadę. Mogę ją każdemu polecić, że jak nie wiesz, co zrobić w życiu, to po pierwsze, rób to, co do tej pory, tylko jeszcze lepiej. Mhm. Dzisiaj też już wiem, że w życiu...

0: ja uważam, że są marzenia. Każdy ma marzenia i realizacja marzeń jest w zasadzie, myślę, że prawie każdego z nas celem. Jest do tego dobra mapa. A mapa to dobry plan. Czym dłużej żyję, powiem panu, tym bardziej czuję się, że jestem dojrzały. Coraz bardziej dojrzewam, bo wszystko, co robię, robię ze świadomością. I to jest dla mnie taka dojrzałość, że wszystko, co robię, robię to świadomie. W zasadzie nic nie zdziałem w przypadku. Robię to, bo chcę i przede wszystkim, tak jak mówię, robię to, bo to lubię, ale wszystko się zaczęło właśnie wtedy. Pamiętam, jakiś to był taki dziwny dzień, gdzie coś mnie dotknęło, jakiś dotyk, nie wiem, boski, który powiedział do mnie: słuchaj, obudź się, dojrzałeś. Podnieś się, rusz do przodu. Zrób coś ze sobą. Tak, bo skończyłem oczywiście maturę, ale nie czułem żadnej dojrzałości po skończeniu matury.
1: No wie pan, w wieku 19 lat, mój Boże, kochany, no pewnie, że nie. Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Szerokiej drogi życzę. Dobranoc. Może jeszcze powiem tak, bo to już się zaczyna rozmowa i widzimy chyba, tak coś czuję, że to są różne jakby etapy, że to nie jest jedna rzecz, tylko są różne etapy tej dojrzałości. No i jeszcze może o tym powiem, że mam takie dwa skojarzenia. Jedno to mi Darek podpowiedział, Darek Pieruk. I on powiedział o swojej żonie, Agnieszce, że ona ma taką, nie to, że definicję, ale takie poczucie, że wtedy się zaczyna dojrzałość, tak już rzeczywiście i naprawdę, kiedy pożegnamy oboje rodziców. Ja myślę, że coś w tym jest. I ja bardzo to jakoś przeżyłem, odchodzenie i śmierć moich rodziców i czuję, że ta zmiana była ogromna w moim życiu, ale te dojrzałości pojawiały się także wcześniej, różne etapy jakby. I jeszcze taka jedna rzecz, ku refleksji może. Gdzieś to wyczytałem, teraz mi się przypomniało. To ponoć Platon powiedział, że mężczyznę od chłopca różni to, że kiedy się mężczyzna zaczyna, a kończy chłopiec jakby, czyli no dojrzałość, mówimy o innym etapie. To jest wtedy, kiedy, że mężczyzna zaczyna omijać kałuże, bo chłopiec w nie włazi. I coś w tym jest także, prawda? Gdyby to potraktować bardziej metaforycznie, nie tylko, że no dokładnie, nie chodzi dokładnie o kałużę, ale o pewną strategię życiową, to może także coś w tym jest. No dobrze, jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@radio.pl. No i te piosenki. Te piosenki odnoszą się, jak myślę, do różnych aspektów dojrzałości. I to są wybitni albo wielcy artyści, którzy opowiadają o dojrzałości na różne sposoby, tak jakby. I teraz będą J.J. Cale, to jest jego piosenka, i Eric Clapton. I razem nagrali przepiękną płytę, z której pochodzi ten właśnie utwór, When the War is Over, kiedy się kończy wojna. Myślę, że też bardzo aktualne to jest dzisiaj. I no i tutaj, no właśnie, chodzi o wartości, chodzi o takie przesłanie ku życiu, przesłanie pokojowe, takie przesłanie. No, zresztą nie chcę się tutaj rozwodzić i opowiadać. Posłuchajmy po prostu piosenki.

0: Pani Ewo, dobry wieczór, witam w Trójce.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Przyznam, że skłoniła mnie do pewnej refleksji pana audycja i pana pytanie.
0: Dziękuję
1: i
0: bardzo.
1: I zadałam sobie takie pytanie, czy dojrzałość może być w ogóle czymś trwałym? Czy to jest tak, że my dochodzimy, no może niektórzy dochodzą, inni może nie dochodzą, do pewnego etapu w życiu i potem już stamtąd nie spadamy?
0: No ciekawe bardzo pytanie.
1: Czy to jest coś, czy na przykład dojrzałym człowiekiem raczej się bywa, niż się jest na stałe, prawda? Ludzie dojrzali, dorośli, mądrzy. Bardzo mi się podobało to, co powiedział pierwszy pan słuchacz, że dojrzałość to branie odpowiedzialności za swoje decyzje.
0: Tak. Absolutnie się zgadzam.
1: Ale czy zawsze to potrafimy? Może czasem potrafimy, a czasem nie potrafimy. Czy to jest tak, że kiedy już jestem człowiekiem dojrzałym, to już nigdy na pewno pewnych rzeczy nie zrobię? Albo zawsze będę robił tylko takie rzeczy? Przecież zdarza nam się popaść w jakiś, nie wiem, afekt, zakochać,
0: no pewnie,
1: czy doznać tak zwanej, kolokwialnie mówiąc, zajawki na coś, tak, która nas w jakiś sposób opęta, zaślepi. I no, nie zawsze ta refleksja, którą podejmujemy nad swoim działaniem, jest taka no, pełna i wyważona i właściwa, więc może nie da się tego tak naprawdę uchwalić.
0: Ale właśnie, to ciekawe, co pani mówi. Tak się też zastanawiam nad tym, bo mnie się wydaje, że chyba, że to jednak to jest chyba droga do góry, tylko że oczywiście może być, no nie wiem, dwa schodki w górę, a potem jeden w dół, albo może i trzy w dół, ale jednak to idzie jakoś do góry. Oczywiście, aha, i właśnie wydaje mi się, że z dojrzałością wiąże się też takie poczucie, może nie, z niedojrzałością się wiąże takie poczucie, i to jest chyba obecne dzisiaj bardzo wyraźnie, że można mieć wszystko. No tak bardzo uproszczę teraz. To jest taka bardzo infantylna postawa. A z dojrzałością wiąże się chyba, według mnie, takie poczucie, że świat nie jest idealny i ja nie jestem idealny i mam prawo do błędów. Że trzeba się starać. Ale mam jakieś karty, do gry, to nie są same asy. I tymi kartami trzeba grać, ale trzeba próbować nimi grać, a nie rezygnować. Ja to tak widzę.
1: Czyli dojrzałość byłaby też umiejętnością akceptacji, tak?
0: Akceptowania tak
1: tego, na przykład, że nam coś nie wyszło, ale też kiedy pan powiedział o tej drodze do góry, pomyślałam sobie, że okej, tak.

0: tak? Ale tylko pod warunkiem, jeżeli jesteśmy, umiemy się uczyć na swoich błędach, no, no, w ogóle umiemy się uczyć, prawda? I jakby, no właśnie dojrzeliśmy do tego, żeby ten progres był, żeby to był rzeczywiście progres, tak? Żeby ten ruch następował w jedną stronę. Może właśnie to jest dojrzałość, umiejętność uczenia się. Ja myślę, że tego się nie da jednym zdaniem. To chyba jest po prostu jakiś taki zespół cech, które w różnym tam procentowym udziale i to też w czasie się zmienia.
1: Tak. Ale myślę, że warto o tym porozmawiać chociażby z takiego powodu, że słuchają nas także maturzyści, na przykład pan Konrad, który pozdrawia nadal niedojrzałe, jak pisze, no jak się ma 18 lat, mój Boże, panie Konradzie. No ale to może dla nich będzie ważne też te nasze opowieści ludzi, którzy mają więcej niż 18 lat. To ja panią pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Linia nocna.
1: I pan Andrzej, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No i proszę opowiadać, słucham pana, jestem ciekaw.
3: No z tych kilku wypowiedzi i z tego, co pan mówił, to wyłania mi się kilka rzeczy, które bym chciał powiedzieć. Pierwsza jest taka, że to na pewno nie jest jeden moment. A jeżeli już, to w mojej ocenie takim najbliższym osiągnięciu dojrzałości momentem jest moment, pierwszy moment, kiedy musimy podjąć decyzję trudną. I przemienną w skutki.
1: No ciekawe.
3: Do tego momentu wiele rzeczy może wydawać się ważne, poważne, ale w istocie są takimi igraszkami. Nawet bym nawiązał do tego, co powiedział pierwszy słuchacz, który wszedł na antenę, że ożenił się, czy wyprowadził z przyszłą żoną. Według mojej oceny to są takie rzeczy łatwe, kiedy się na pewnej euforii, entuzjazmie rozpoczęcia czegoś podejmuje decyzję. Kiedy jest trudna decyzja przed nami, kiedy ją podejmujemy, ona może być zła.
1: Ale przepraszam, to nie była trudna decyzja? Wyprowadzka z domu w wieku lat 21 bodajże?
3: No, myślę, że ona jest tak oczywista w takim kontekście ludzkim, że nie wiem, czy trudna. Ja często lubię mówić, że dzieciom bardzo dużo poświęcamy uwagi w życiu, ale im nawet nie pyknie brewka, kiedy będą się wyprowadzały z domu, prawda?
1: No jakoś bo ostatnio nikomu to nas też nie pyknie. Coraz później ta brewka jakoś nie pyka chyba.
3: To prawda.
1: No ale dobrze, w porządku. Tutaj mamy chyba różnicę.
3: Tak mi się skojarzyło. Że taka pierwsza trudna decyzja, no na pewno tak mogę w moim życiu powiedzieć,
1: jasne,
3: bo to
1: oczywiście,
3: była
1: rozumiem.
3: Bardzo ważna decyzja.
1: A może pan powiedzieć jaka, czy to jest prywatna, wchodzę w
3: o adopcji dziecka. Staraliśmy się o dziecko i przyszedł taki moment, kiedy człowiek sobie może powiedzieć, a może nie warto się starać, albo nie powinniśmy tego zrobić, prawda? W taki czy w inny sposób. I w pewnym momencie też pan powiedział, że to na pewno są etapy, ta dojrzałość to są etapy. I tu z kolei mam taką myśl, że chyba robimy skrót myślowy, wszyscy oczywiście, nie nawiązuję do nikogo, że dojrzałość utożsamiamy z byciem ukształtowanym. A tak nie jest. I dlatego są etapy,
1: tak
3: bo
1: jest, tak.
3: Popełnimy różne decyzje, podejmujemy, przepraszam, różne decyzje, no i one mogą być dobre bądź złe, więc te kroczki, tak jak pan mówił, w przód czy w tył. No i skoro etapy, to już ostatnia rzecz, która... W sumie od początku chodzi mi po głowie. Próbowałem sobie dojrzałość wyobrazić. Pomyślałem, że ona... Tak. Że to chyba bym nawiązał do owocu. Lubimy dojrzałe owoce. Wolimy dojrzałe owoce. I myślę, że jeśli tak w istocie by można o ludzkim życiu mówić, że dojrzałość jakąś osiąga, to chyba wtedy, kiedy możemy coś dawać, tak jak owoc nam daje siebie. I skoro tak, to ten owoc wisi na drzewie, czeka, daje, jest dojrzały, gotowy do wzięcia, to ten moment, kiedy tracimy oboje rodziców. Mnie on jeszcze nie spotkał, mam oboje rodziców. Ale wydaje mi się, że to jest moment, kiedy ten dojrzały owoc, no dajmy na to jabłko, odrywa się od gałęzi i leci w dół. I ten swobodny spadek, kiedy jest absolutna wolność, ale też niesamowita odpowiedzialność za to, co wokół nas, bo już nas nic nie trzyma. To jest ten moment do tego swobodnego spadku, zanim on się zderzy z ziemią. To pewnie będzie taka maksymalna alegoria dojrzałości, kiedy już tych rodziców nie ma. Ja mam 52 lata i nie jestem w tej sytuacji, więc gdybym powiedział, że jest, że czekam na tą dojrzałość, no to by może było jednak zbyt długo. Chociaż już kończąc, gdybym miał powiedzieć, czy ja jestem, czy ja się czuję dojrzały teraz, to patrząc przekrojowo na moje życie, to chyba jednak nie do końca.
1: To jeszcze dużo przed panem, to bardzo optymistyczne. Pozdrawiam. Pozdrawiam panie Andrzeju. Pana i pańską rodzinę. Dziękuję bardzo.

To jeszcze tylko chcę powiedzieć, bo tutaj chyba no, mieliśmy różnicę na temat tego, czym ta dojrzałość jest w młodym wieku. Pan Grzegorz o tym pięknie mówił, że to euforia i tak dalej, pan powiedział, ale jak to się dzisiaj mówi, że to chodzi o to, żeby ustać, prawda? Że chodzi o to, żeby ustać. No i państwo ustali, więc to jest, myślę, też jakiś wskaźnik dojrzałości, tak myślę. No to zapraszam państwa w dalszym ciągu. Są maile, teraz spróbuję się do nich odnieść, a teraz będzie Elżbieta Adamiak.

0: Sporo smutku w tych piosenkach niektórych, prawda? No, rozmawiamy o dojrzałości. No, myślę, że smutek jest akceptacja smutku jest czymś też, która się w tym zawiera. Pani Estera, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Słucham, proszę opowiadać.
1: Tak zainspirowało mnie to, o czym moi przedmówcy mówili. Mhm. Ja mam 44 lata i w zasadzie to dopiero teraz czuję się dojrzała, albo najbardziej dojrzała w życiu. I też chciałam się odnieść do mojej przedmówczyni.
0: Pani Ewa.
1: Która mówiła o tym, że dojrzałość to uczenie się na błędach.
0: Mhm.

0: nie wiem, czy się z tym zgadzam, bo jakby na moim etapie życia pozwalam sobie nadal popełniać pewne błędy, ale robię to już z premedytacją i pełną świadomością.
1: To czyli właściwie to się zgadza. To jest rodzaj nauki na błędach, prawda? Jak świadomość.
0: To może powinnam już nie popełniać, gdybym się na nich uczyła.
1: Aha, rozumiem,
0: a ja lubię
1: dobrze.
0: Te błędy.
1: Aha, jasne się wyjaśniło. Tak? Lubi pani te błędy?
0: No, skoro ciągle je robię. Aha.
1: No świetnie. A pani powiedziała, że teraz dopiero pani poczuła tę dojrzałość w sobie. A czy mogła pani więcej powiedzieć? Może o jakimś wydarzeniu, jakimś etapie? Nie wiem, czy da się jakąś opowieść z tego wysnuć?
0: To jest chyba taka pełnia, że czuję się jakby całością w tej chwili. Nie wiem, jakimi słowami to określić, ale jakby w tym momencie czuję się najlepiej w swoim ciele, czuję się najlepszą żoną, czuję się najlepszą matką, lepszą niż kiedykolwiek w życiu.
1: Ale rozumiem, że nie idealną, skoro te błędy się pojawiają, nawet świadome. Tak?
0: Tak.
1: To nie
0: tak.
1: W tę stronę.
0: Tak. No i jeśli chodzi o to moje poczucie takiego spełnienia, dojrzałości, pełni, no to jest też związane z moim związkiem. Że dopiero teraz jakby mam przestrzeń na to, żeby się realizować swobodnie. Czyli żeby być sobą.
1: Czyli rozmawiam ze szczęśliwą osobą.
0: Tak.
1: No to bardzo się cieszę pani szczęściem. Gratuluję państwa szczęścia.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Dobranoc. Linia nocna. I pani Agnieszka, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Z kolei jestem osobą wiecznie niedojrzałą, albo dojrzewającą bardzo, bardzo powoli do różnych rzeczy. To jest czasami przygnębiające, a czasami pocieszam się tym, że w ogóle dojrzewam, tak? Do jakich rzeczy? Do różnego typu. Na przykład powtarzam swoim dzieciom, że matka to też człowiek i że ja mam prawo do swojego życia albo do popełniania błędów. Mam prawo być zmęczona albo nie w humorze, albo właśnie mam prawo pojechać gdzieś. Właściwie to nie one mi zabraniają tego, czy jakoś stają na drodze, tylko ja sama jakoś tak zewnętrznie prowadzę wieczne spory ze sobą, czy ja mogę na przykład wyjechać bez nich. Oni są dorośli, ale jeszcze są ze mną w domu i tak czasami mówię, ale przecież dlaczego? Moje życie niedługo się skończy, to ja mam mało życia, a oni jeszcze przed sobą bardzo długą drogę. To oni mają więcej możliwości niż ja, więc dlaczego ja mam takie wyrzuty? Ale to tak jakby poboczna historia. Historią dojrzewania u mnie jest to, że ja na przykład zaczęłam tak naprawdę pracować po 40 roku życia. Nie tak jak wszyscy, nie wiem, po 20 parę i już oni mają jakiś dorobek. Nie. Ja po prostu nagle stanęłam na rozdrożu i wybrałam jakąś drogę i w końcu zaczęłam ruszać się, tak? Bo jakby do 40 lat byłam w takim uśpieniu, jakimś kompletnym zastoju. I dopiero zaczynam tak naprawdę żyć. Mam 57 lat. Właściwie jestem w wieku emerytalnym, ale ja dopiero się rozkręcam. To mnie czasami przeraża.
1: Dlaczego?
2: Statystycznie mało czasu mam do tego rozkręcania się i do tej dojrzałości. A ja dopiero teraz zaczynam. I mam 19-letniego syna i on teraz jest maturzystą i on w ogóle jest kompletnie rozbity i na przykład uważa, nie wie, co ze sobą dalej zrobić. Kończy się jego etap szkolny i

0: czy jemu się wydaje, że on już powinien wiedzieć, co ma w życiu robić.
1: W wieku 18 będzie. Lat, 19. Litości.
0: Tak, tak.
1: No tak, no tak. Tak mu się wydaje, ale to raczej... No dobrze, w porządku.
0: Ale ja właśnie mu daję za przykład siebie, no taki nieszczęśliwy przykład, że ja potrzebowałam 40 lat, żeby się dowiedzieć, kim jestem i o co mi w życiu chodzi.
1: Ale pani wie.
0: Ale tak.
1: Pani wie. No właśnie. A ilu z nas nie wie? Ile z nas nie wie? A pani ma to...
0: No. Ale ja mam 57 lat i boję się, że tej dorosłości mi za dużo i dojrzałości mi za dużo nie pozostanie, żeby tak w pełni z niej korzystać.
1: Mm-hmm.
0: Także z jednej strony mogę się cieszyć, że w ogóle do tego doszłam, bo mogłam być wiecznie dzieckiem. Mój syn był na przykład ciągle chce być Piotrusiem Panem, to jest dla niego idea życia właśnie. Piotruś Pan, wiecznie, wieczne dziecko. Ale no niestety nie można być wiecznym dzieckiem.
1: A no właśnie, niektórzy próbują i to są skutki opłakane.
0: Właśnie.
1: Ale wie pani, jest takie określenie, late bloomers po angielsku. Tacy ludzie, którzy późno rozkwitają. No to pani jest właśnie chyba taką osobą.
0: To dobrze czy źle?
1: No, wspaniale.
0: Tak?
1: Ja uważam, że wspaniale. Ja też myślę, że taki jestem właściwie w gruncie rzeczy, że ta moja dojrzałość, to ja ją poczułem późno. To jesteśmy jakoś w jednym klubie, tak jakoś mi się wydaje. No dobrze.
0: Tak, tylko że mężczyźni mają chyba lepiej, bo oni dojrzewają jak to wino i ciągle są tacy dobrzy, a kobiety jednak może nie do końca.
1: No jak słyszę panią i słyszę pani uśmiech, to jakoś nie bardzo wierzę w to, co pani mówi akurat teraz.
0: W każdym razie czasami jest to pocieszające, że nawet w wieku 57 lat można być jeszcze czuć tą dojrzałość nie jako ucisk, tylko jako coś dobrego.
1: Mhm. Tak. Pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję. Proszę pozdrowić.
0: Dziękuję.
1: Proszę tego syna maturzystę, który tam się pewnie denerwuje bardzo mocno. Trzymamy kciuki za niego.
0: Na szczęście śpi.
1: O. No to jutro proszę go pozdrowić tutaj od nas, od naszej ekipy.
0: Bardzo.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękuję.
1: No i zagrajmy coś teraz jeszcze do jeszcze, ja wiem, no Hania Rani byłaby chyba teraz, by pasowała. A ja państwa zapraszam na po 11:00. Jeszcze porozmawiajmy o dojrzałości. Czym ona jest? Kim jest, może imię, nazwisko na przykład, dojrzały człowiek? Jak się czujecie w tej roli? Może dla maturzystów to będzie bardzo ważne. Tak, mam takie poczucie. No to do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzech Polaków i dwóch Mołdawian uwolnionych z rosyjskich i białoruskich więzień, informacje podaje prezydent Trump. Groźny wypadek młodego żużlowca w Gnieźnie. Patryk Budniak jest w ciężkim stanie, ale stabilnym. Praska Polonia zaadoptowała orła bielika żyjącego w tamtejszym zoo. Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych informacje o zwolnieniu z białoruskiego i rosyjskiego aresztu trzech Polaków i dwóch Mołdawian. W poście na portalu Truth Social prezydent podziękował specjalnemu wysłannikowi Johnowi Cowlowi za uwolnienie i podziękował prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Trump odniósł się również do uwolnienia z białoruskiego więzienia polsko-białoruskiego dziennikarza i aktywisty Andrzeja Poczobuta. Premier Donald Tusk ogłosił uwolnienie Poczobuta, które było częścią wymiany więźniów 28 kwietnia. Łukaszenko, sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina, uwolnił setki więźniów w ciągu ostatnich dwóch lat. Proces ten przyspieszył w trakcie drugiej kadencji Trumpa. Stany Zjednoczone w zamian rozpoczęły znoszenie sankcji wobec Białorusi. W Gnieźnie groźnie wyglądający wypadek z udziałem zawodnika Ligi Żużlowej Patryka Budniaka. 18-latek wyleciał poza bandę toru, zawodnika przewieziono do szpitala. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec Śląska Świętochłowice Leon Szlegiel oraz Budniak szczepili się motocyklami. 18-letni zawodnik gnieźnieńskiego zespołu przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowy bus. Motor poleciał jeszcze kilkanaście metrów dalej. Szlegier miał nieco więcej szczęścia, bo upadł na tor, ale do parku maszyn wrócił w karetce. Na stadion wezwano śmigłowiec LPR-u, który przewiózł Budniaka do szpitala. Stan żużlowca jest ciężki, ale stabilny. Po zderzeniu pięciu samochodów na autostradzie A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Do wypadku doszło około godziny 17.30 na 419 km trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki. Zderzyło się pięć samochodów, trzy osoby zostały ranne. Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, żeby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić zarzuty. Były minister sprawiedliwości potwierdził dziś, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
7: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
8: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe, wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
7: Od trzech miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Prokurator wystąpił

0: Trafił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali orła bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu. Pomysł adopcji orła bielika dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze i przedstawicielka polskiej mniejszości w praskim ratuszu.
3: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę, tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
2: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę albo opiekę weterynaryjną. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Poniedziałek ma być pochmurny, może przelotnie padać deszcz, a po południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu. Chłodniej będzie nad morzem i na obszarach podgórskich około 15.
5: Autopromocja.
6: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
7: Jesteśmy radiem.
6: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia,
8: czyli Radio od Kuchni.
6: Spotkania oko w oko
8: z głosem.
6: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
8: Otwarte studia,
6: pokoje redakcyjne,
8: antena,
6: a przede wszystkim nasze ramiona.
8: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
6: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
8: 23
6: przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7
8: w Warszawie.
5: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: No ja Państwa zapraszam, Dariusz Bukalski i rozmawiamy o dojrzałości dzisiaj. I te piosenki, ta muzyka też jest no taka właśnie opowieść o... No, na przykład ta piosenka, All That You Have Is Your Soul, Tracy Chapman. Godność, wartości, przekaz rodzinny. No i All That You Have Is Your Soul. Właśnie to, co najważniejsze. No to zapraszam.
4: Linia nocna.

0: Jedna z moich ukochanych, najbardziej ukochanych artystek. Pani Elżbieta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tracy Chapman, moja
0: no tak,
1: również.
0: Tak, wspaniale.
1: Moja również. Świetnie.
0: No? Tak.
1: Od jakichś czasach już czekałam na linii i rozmawiałam z panem kolegą.
0: Tak, z Darkiem Pierogiem.
1: Więc nie wiem, co się działo na antenie, ale dodzwoniłam się, kiedy rozmawialiście państwo o dojrzałości. Ale
0: tak, tak, rozmawiamy o nich dalej.
1: Tak, tak, tak. No właśnie. I tak mnie troszeczkę mnie to zastanowiło, bo przyznam się panu, że nie mam pojęcia, co to jest ta dojrzałość, ale zaczynam, mam 64 lata.
0: O, tak jak ja.
1: Tak?
0: To jest tak,
1: No i zastanawiam się, co też to takiego jest, ta dojrzałość, bo...
0: Chyba pani wie, tylko trudno chyba może nie. To w słowa jakoś ustroić.
1: Wie pan, dla mnie ważne, dojrzałość to było tak bardzo enigmatyczne, bo tak jak państwo rozmawialiście wcześniej, czy pan nawiązywał do matur na początku audycji, że to tych 19 lat to jest jakaś tam dojrzałość. To, no nie wiem, ale ja uważam, myślę, że dojrzałość to jest coś między wolnością, poczuciem wolności, a odwagą. Ja mam coś takiego, że mam wrodzone poczucie wolności, niesamowite po prostu. Nie wiem, po kim i dlaczego.

0: tego, ale po prostu to poczucie możliwości wyboru to jest dla mnie tak istotne i przez całe życie się nim kierowałam, nie wiem. Natomiast jak miałam 19... O, taki przykład dam. Jak miałam 19 lat, rodzice zdałam maturę, rodzice mówili, zostań lekarzem, albo oczywiście adwokatem, prawda?
1: No tak.
0: Bo to ten bazowa...
1: No tak.
0: No więc proszę sobie wyobrazić, że ja zdałam tę maturę, po czym zdałam na te studia medyczne i wówczas stało się coś takiego we mnie i to być może jest to przejaw dojrzałości, ale nie mnie oceniać. Wzięłam ten papier, że dostałam się na studia medyczne i zaniosłam ojcu, bo to on był, wiadomo, i pokazałam mu, on się bardzo ucieszył, był dumny i powiedziałam mu i to by było wszystko.
1: Naprawdę?
0: Tak. I nie poszłam na studia medyczne. Poszłam w kierunku artystycznym.
1: Aha.
0: A potem działy się różne inne rzeczy, ale co jest ważne, żeby to poczucie wolności połączyć z odwagą i myślę, że te dwie rzeczy dają nam dojrzałość.
1: Tak.
0: Że wiemy, co jest dla nas ważne, czyli to, że chcemy mieć możliwość wyboru, po czym go dokonujemy. Odważnie.
1: Jest tak...
0: I potem jest ciąg dalszy. Ja na przykład też 22 lata temu podjęłam decyzję, żeby wyjechać na Wyspy Kanaryjskie. Czyli rozwiodłam się, córki poszły na studia, a ja wyjechałam do Nowego Światu. I tutaj mieszkam. Jestem bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa. I też ciągle coś zmieniam. Nie, to znaczy, może nie ciągle, ale co jakiś czas podejmuję nowe wyzwanie i nowe jakieś... Nie wiem, decyzję podejmuję i to jest wszystko związane z poczuciem, że mogę.
1: Mhm.
0: Mam wolność wyboru.
1: Jest taki poeta Ouden, wybitny, i to chyba ten cytat byłby bliski pani, coś mi się wydaje. On powiedział tak, to jest dość znany cytat chyba nawet. Porażkę ponosi ten, kto nie wie, o co mu chodzi, albo ten, komu cena wydaje się zbyt wysoka. Prawda?
0: Aha.
1: To tak jak z panią chyba, coś mi się zdaje. No dobrze.
0: Nigdy nie miałam zbyt wysokiej ceny. Nie, jakoś
1: no właśnie, tak.
0: Udało mi się, będąc jakby wierną sobie, to jest chyba dosyć ważne, i odważnie podejmując decyzję, to jest jakiś, no nie wiem, to chyba właśnie przejaw tej dojrzałości. Ale mam to tak od zawsze. Odkąd pamiętam.
1: Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Linia nocna.
1: No i pan Marek jeszcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór.
3: Panie redaktorze, to pan ma tyle lat, co program trzeci.
1: Mhm, tak.
3: No to ma pan takie troszkę szczęście, mi się wydaje, pracując w programie trzeci.
1: Też tak myślę.
3: A ja a propos tej dojrzałości, że ona jednak jest w różnym wieku, to na podstawie swoim i swojego syna chciałbym powiedzieć, że panie redaktorze, no w życiu prawdziwego mężczyzny najtrudniejsze jest te pierwsze 40 lat dzieciństwa, jak wiemy. U mnie się to przeciągnęło do 67 lat.
1: Aha.
3: Tutaj oczywiście troszkę żartuję, ale w moim przypadku to jest chyba w tym dużo prawdy, bo jakieś takie dziecięce pomysły mam dalej.
1: Aha.
3: Ale jeżeli chodzi o tą pierwszą dojrzałą decyzję, panie redaktorze, to mi się wydaje, że ja podjąłem w wieku 28 lat, czyli mając 28 lat, porzucając swoje ukochane wyścigi samochodowe na rzecz małżeństwa i zainwestowania tych zaoszczędzonych pieniędzy, które topiłbym dalej w te zawody, w dom i warsztat, który pozwolił mi na samodzielne utrzymanie rodziny i potem wychowanie i wykształcenie dzieci. I to według mnie jest taka jakby dojrzałość równająca się odpowiedzialności. Aha. Natomiast ja emocjonalnie, panie redaktorze, to dalej jestem dzieckiem. Aha. Bo dzisiaj na przykład na bazarku na Balickiej w Krakowie kupiłem sobie model takiego ładnego Opla Kalibry. No był taki ładny, że nie mogłem sobie tego odmówić. Ale tutaj pani, która wypowiadała się przede mną, powiedziała, że poszła w kierunku artystycznym, porzucając te studia swoje medyczne.
1: Tak
3: to zrozumiała.
1: No tak powiedziała.
3: Tak, i tutaj w sprawie tego wieku

0: odpowiedzialności, to powiem panu, że mój syn, który całe życie uczył się grać, skończył drugi stopień szkoły muzycznej i kończąc szkołę, zdając maturę, powiedział: tato, chciał iść cały czas na studia artystyczne, czyli na akademię muzyczną. Natomiast w ostatniej chwili, przygotowując się zresztą do tego, zrezygnował z tego pomysłu, bo powiedział, że z tego nie będzie żadnych pieniędzy. Poszedł na studia informatyczne, skończył te studia, założył rodzinę, stoi na tyle dobrze finansowo, że kupił jakąś tam rozpoczętą budowę, wykończył dom. No i tą odpowiedzialną decyzję on podjął 10 lat wcześniej niż ja,
1: Panie
0: czyli
1: Marku,
0: jest mądrzejszy.
1: To ja zapytam może w roli adwokata diabła trochę. A to nie, tak. nie są porzucone marzenia?
0: Znaczy, porzucić marzeń nie porzucił, panie redaktorze. W tym domu ma miejsce zrobione specjalnie, wygłuszone, bo on jest perkusistą. Więc tłucze sobie w te bębny po swojemu dla siebie. Aha. Naprawdę poświęcił się bardzo rodzinie i bardzo dzieciom. Boże, to tak każdy ten dziadek mówi, że to te wnuki to najpiękniejsze i najmądrzejsze. To zna pan redaktor tą śpiewkę.
1: No ja nie tylko znam śpiewkę, tylko znam wnuki, bo ja mam dwoje.
0: No to ja też mam dwoje właśnie i powiem panu, że syn bardzo odpowiedzialnie zresztą synował. Podchodzą do tego, bardzo starają się. Jeden wnuk Leon ma 5 lat, wnuczka ma 2,5 roku, Liliana, ale marzenia spełnia dalej, bo gra jako muzyk sesyjny, dogrywa gdzieś sobie. Z tym, że teraz coraz mniej tego czasu, bo coraz więcej tego czasu poświęcają dzieciom. Więc tu była według mnie taka bardzo odpowiedzialna decyzja już faktycznie w tym wieku tych 18 czy 19 lat.
1: No to gratuluję i podziwiam.
0: Wydaje mi się, że to dojrzałość przychodzi u każdego inaczej. Ja myślę, że są ludzie jeszcze bardziej jakoś intelektualnie rozwinięci, u których ta dojrzałość może w wieku 15 lat nawet przyszła. Trudno mi powiedzieć. No, tracimy troszkę może te marzenia, ale ja, panie redaktorze, tam sobie po zakrętach jeszcze, jak jadę w góry w Czechach, to sobie tam krzyknę dla swojej satysfakcji i dla zabawy, tam, żeby nikomu oczywiście krzywdy nie zrobić. Ale no, trzeba nieraz porzucić te marzenia dla tej prozy życia, mi się wydaje. I to w tym momencie jest właśnie ta taka dojrzałość odpowiedzialna. Natomiast ta kolejka Pico, która u mnie na strychu jeszcze leży i raz na jakiś czas ją ściągnę i sobie tam puszczę tą kolejkę, albo moje matchboxy z pudełeczek powyciągam i pooglądam, no to już takie dzieciństwo, które w każdym mężczyźnie chyba siedzi, panie redaktorze.
1: Nie tylko w mężczyźnie, mam nadzieję.
0: Może i nie tylko w mężczyźnie,
1: nie,
0: może i kobiety
1: tylko.
0: Mają jakieś tam swoje.
1: Na pewno. Panie Marku, dziękuję. Tak proszę pozdrowić rodzinę i trzymać
0: pozdrowię
1: się zdrowo.
0: Serdecznie.
1: Bardzo
0: ja
1: dziękuję.
0: Proszę pana redaktora bardzo serdecznie, no i oczywiście całą redakcję Trójki, którą bardzo kocham.
1: Świetnie, jak miło słyszeć.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dobranoc.
1: Dziękuję, dobranoc, panie Marku. Co ja chciałem powiedzieć? A ładnie pan powiedział, najtrudniejsze dla mężczyzny z pierwszych 40 lat dzieciństwa. Mój Boże kochany, ja bardzo się w tym odnajduję jakoś. No to słucham państwa, zapraszam państwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2273. Zaraz zagramy piosenkę, a ja potem państwu przeczytam pewien wiersz, który moim zdaniem pokazuje dojrzałość. Tak? No zresztą, najpierw Martyna Jakubowicz, która śpiewa piosenkę Johnny Mitchell.

0: Pan Krzysztof, dobry wieczór, witam pana w Trójce. No i słucham.
1: Dobry wieczór, Krzysztof. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu, serdeczności, serduchoczności dla Polskiego Radia.
0: Dziękuję bardzo, dziękujemy.
1: Panie redaktorze, jestem zaskoczony, że już zostałem wywołany, ale mogę przeczytać kilkanaście czy dwadzieścia kilka wersów poematu.
0: No dobrze, no spróbujmy, posłuchajmy.
1: Myśli o dojrzewaniu. Dojrzałość. Wstępowanie do ukrytego rdzenia. Opadają warstwy wyobraźni, jakby liście zawarte w pniu. Wyciszają się

takie komórki, którymi wrażliwość jeszcze się rozbudza, a ciało własną swoją pełnią dosięga brzegów jesieni. Dojrzałość, przybliżenie powierzchni do dna, dojrzałość, przenikanie głębi, dusza bardziej pojednana z ciałem, bardziej śmierci przeciwna, niespokojna o zmartwychwstanie. Dojrzałość.

0: unikamy do tej przestrzeni, odchodzimy od tego początku i tak wracamy powoli. Dojrzałość jest bowiem w miłości, która przemienia bojaźń. Gdy znajdziemy się u brzegów jesieni, bojaźń i miłość wybuchną przeciwnym sobie pragnieniem. Bojaźń pragnieniem powrotu do tego, co już było istnieniem i wciąż jeszcze nim jest. Miłość pragnieniem odejścia ku temu, w kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. W nas, patrzących ku brzegom jesieni, zmaganie przebiega wzdłuż tego podziału, jaki każdy człowiek w sobie nosi. Gdy ciało wciąż stanowi w nim przeszłość jego własnej przyszłości. Każdy z tej własnej przyszłości nie potrafi łączyć ze swym ciałem. Poem od Karola Wojtyły. Gdy usłyszałem treść, temat dzisiejszej audycji, zdecydowałem się natychmiast przeczytać te 20 kilka wersów i to wszystko.
1: Ale pan się w tym odnajduje, tak? Jak rozumiem, skoro pan wybrał ten tekst, tak? To jest jakoś pańskie również, tak?
0: Nie wiem, czy moje, ale w nim jest zawarte wszystko.
1: No dobrze, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dobranoc. No to w takim razie dobrze, to ja ten wiersz, o którym miałem na myśli, też chciałbym przeczytać i on jest zupełnie inny. Też moim zdaniem jest to dojrzałość. Jest jednym z najważniejszych dla mnie wierszy. To już kiedyś państwu go czytałem. To jest wiersz, to też zupełnie, no autorzy są z różnych miejsc, bo to Bertolt Brecht, czyli no, jeśli chodzi o poglądy polityczne, to komunista. I to jest wiersz tłumaczony przez Roberta Stillera, który nosi tytuł Poranna mowa do drzewa nazwiskiem Zielonka. Uważam, że jest wspaniały. No dobrze, to co ja tam uważam, to uważam, przeczytam państwu. Panie Zielonka, muszę pana przeprosić. Nie mogłem tej nocy zasnąć, bo tak burza hałasowała. A wyjrzawszy, zobaczyłem, że pan się chwieje, niczym pijany szympans. Tak właśnie się wyraziłem. Dziś żółte słońce panu świeci w nagich gałęziach. Ciągle jeszcze otrząsa pan jedną czy drugą łzę, Zielonka, ale już pan zna swoją wartość. Stoczył pan najbardziej zaciekły bój swego życia. Sępy się już panem interesują, a ja wreszcie wiem, że tylko dzięki swojej nieubłaganej ustępliwości stoi pan jeszcze dziś rano prosty. Wobec takiego osiągnięcia dziś myślę sobie, jednak to nie w kij dmuchał, żeby taki wysoki urosnąć w czynszowych koszarach tak wysoko, Zielonka, aby się burza do pana mogła dobrać jak tej nocy. No czytam ten wiersz po raz któryś, zawsze mam ciarki. I pomyślałem o tym panu Zielonce, o tym drzewie, ale też pomyślałem o tym kimś, kto z nim rozmawia. Jaki tu jest szacunek, jakie to jest dostrzeżenie wartości tego drzewa przecież, prawda? To jest ogromna dojrzałość po obu stronach. Tego kogoś, kto przetrwał te wszystkie burze. No tak jak my przetrwaliśmy te burze i możemy być z tego dumni. No i ta duma to jest, to doświadczenie z dojrzałością, ale też ten ktoś, który mówi takie słowa i dostrzega w ogóle czyjąś wartość i czyjeś zmaganie. No, to jest niezwykłe. I tak myślałem, że ten wiersz jest o czymś innym, bo też jest. On jest o odporności, o rezyliencji, jak to się mówi, ale też jest właśnie to jest to wspaniały wiersz o dojrzałości. Tak myślę. I o tym, jak rozmawiają ze sobą te istoty przecież, prawda? Zresztą trochę tak, jak myśmy rozmawiali wierszami. Pan Krzysztof przeczytał wiersz Karola Wojtyły. No to zupełnie inna poetyka i inna, prawda? Ktoś inny zupełnie i ten wiersz. I one ze sobą też rozmawiają. Obyśmy tak potrafili, coraz trudniej nam chyba z tym jest. No to posłuchajmy teraz. Ja wybrałem Williego Nelsona, którego uwielbiam. Z płyty, to jest jedna z najpiękniejszych jego płyt chyba, Beautiful Time. Nagrana przez bardzo starego człowieka, ponad 80-letniego już wówczas, który nadal co roku wydaje jedną albo nawet i dwie płyty. No i ta piosenka jest też piękną piosenką o dojrzałości, o takim wychodzeniu ku życiu.

0: Pani Danuta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Można kilka słów o dojrzałości?
0: No tak, zapraszamy, zapraszam, oczywiście, pewnie.
1: Ale te wiersze, które słyszałam przed chwilą, w pewnym sensie zainspirowały mnie może nie tyle do poezji, co do przytoczenia kilku słów z piosenek.
0: No dobrze, proszę.
1: W tej chwili mi się nasunęły dwie. Jak wiele dróg musi przejść każdy z nas, by człowiek zrozumiał swój los, odpowiedź wiatr, wiejący przez świat, i ty swą odpowiedź rzuć na wiatr. Jeszcze inna, w innym stylu, w innym tonie.
0: No tak.
1: Wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher silne drzewa głaszcze, hej.
0: No, no.
1: A mówiąc już prozą, to no, są takie momenty w życiu człowieka, że musi się stać dojrzały. Często to są różne zderzenia z tak zwaną twardą rzeczywistością, z przeszkodami, kiedy nie da się bujać w obłokach, jak to się mówi potocznie, czyli skłonność do marzycielstwa nie pozwala być, tak powiedziałabym, w pełni dorosłym, dojrzałym. No a później to się widzi skutki. Miałam takie

0: takie momenty w życiu.
1: Takie
0: kubeł zimnej wody, na głowę i wtedy wiadomo, że trzeba być bardziej przewidującym, odpowiedzialnym, dojrzałym.
1: No, tak, prawda. No i właśnie, tak. Jak pani zacytowała Bogdana Lebla i Breakout,
0: tak.
1: To fantastyczna piosenka, to wspaniała piosenka, ale ona tak. W gruncie rzeczy opowiada o cynizmie, moim zdaniem. I tu jest taka granica, znaczy taka, po jednej stronie jest marzycielstwo, a po drugiej jest cynizm. Bo ten
0: Można tak odczytać, tak.
1: Tak, ja to tak odczytuję w każdym razie.
0: Bo to jest ta sama piosenka, która mówi, co ojciec mówił do mnie, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Żeby być, no, jakim trzeba być w życiu, prawda?
1: Tak.
0: A to są dwie różne postawy.
1: No właśnie.
0: W zależności od sytuacji.
1: I tak,
0: tak.
1: I tak tam się mówi, no trzeba mieć twardy tyłek, no takie różne rzeczy, prawda? Jak będziesz zdrowy, to zobaczysz. A nie mówi nam się chyba, rzadko nam się mówi, zobacz synu, zobacz córeczko, otwiera się przed tobą świat, ile tam jest możliwości.
0: Tak.
1: Bądź sobą, słuchaj swojego serca, ale no, bądź ostrożna oczywiście i tak dalej, wiadomo, to trzeba przeskakiwać przez kałużę, ja już użyłem tego określenia, tego porównania, ale ile, ile masz szans i ile możesz zrobić, ile może się stać dobrego, a nam się właśnie mówi, musisz mieć twardy tyłek.
0: No, ale to też tak, że nie mówi się dziecku, że pamiętaj, ważne jest, żeby widzieć drugiego człowieka,
1: tak,
0: żeby mu pomagać.
1: Tak. No, to się już rzadziej mówi chyba, rzeczywiście.
0: To się rzadziej mówi, to się tego nie słyszy w życiu i to później widać w obojętności ludzi na drugiego człowieka. No, na rynku się słyszy pytanie, jak można ci pomóc na przykład w życiu i to tak to wygląda.
1: No właśnie, ten przekaz na temat dojrzałości często to się kojarzy z jakąś opresją, że jak będziesz dorosły, to zobaczysz, co to znaczy prawdziwe życie. Ale prawdziwe życie może oznaczać bardzo różne rzeczy, nie tylko bycie, znaczy, wolałbym, żeby to nie oznaczało, bycie cynicznym, prawda? I kto silniejszy, to tego, to ten na górze.
0: Tak, bycie cynicznym albo bycie ofiarą, prawda?
1: No, to jest drugie skrzydło,
0: tak. Tak, skrzydła, tak, tak.
1: Aha. Jak się pani wybroniła przed tym byciem cyniczną osobą? Bo rozumiem, że tak nie jest jednak.
0: No oczywiście, że słyszałam w życiu takie powiedzenia, hasła, ale to nigdy tak nie stosowałam do siebie, bo zawsze czułam, że mam swoją ścieżkę w życiu. No taką moją własną. I staram się być wierna wartością, chociaż wiem, że to nie zawsze popłaca.
1: Dziękuję, że pani zadzwoniła i mieliśmy okazję porozmawiać. Bardzo mi miło.
0: Mnie też bardzo miło i dziękuję za te nocne programy, które zawsze dają coś nowego. Zaczyna się od jednego słowa, od jednego hasła, które się rozwija z jednego ziarenka w cały snop ziaren różny.
1: Bardzo pani miła. Dziękuję. Pani wnosi tyle do tych programów, bo już rozmawialiśmy, pamiętam, że tydzień temu, prawda? Też.
0: Tydzień jeszcze wcześniej.
1: A jeszcze wcześniej kiedyś, tak.
0: Tak, bo było hasło Konstytucja, które bardzo podziałało na wyobraźnię i były też takie różne ważne słowa w życiu. A ja wtedy sobie pomyślałam, że to można by zrobić przynajmniej dwie audycje na taki temat jeszcze. Albo więcej. No, ale na pewno pomysłów
1: jeszcze zrobimy.
0: Panu nie braknie.
1: Pani Danu, to razem zrobimy. No przecież to jest rodzaj, no nie wiem, no współpracy, gry w piłkę. No ta piłka krąży między nami, podajemy ją sobie.
0: Tak. No a pan nad wszystkim czuwa i kieruje. No to jesteśmy spokojni.
1: Bardzo dziękuję, to bardzo miłe słowa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, dobranoc.
1: Dobranoc, pani Danuto. Zagrajmy teraz, tak patrzę na naszą playlistę, bo to te piosenki nie idą po kolei, tylko próbujemy je jakoś tak dopasowywać do tego płynięcia. To może Magda Umer by się, no myślę, że to byłoby świetnie. Magda Umer i tam jest jeszcze Andrzej Poniedzielski, autor tekstu i też on tam trochę podśpiewuje.

Umieramy, wykreślamy się ze spisu telefonów, bo też nigdy jeszcze tak bardzo nie było nas w domu. Przekreślają portret nasz czarną wstążką, tą ukośną. Wtedy widać, bardzo widać, wtedy słychać bardzo głośno.

to może mail wreszcie. Pozdrawiam autorów tych maili, ponieważ tak bardzo dużo wielu z Państwa, wiele z Państwa dzwoniło i rozmawialiśmy, to nie miałem, jak ktoś mówi, przestrzeni, żeby dokładnie się tym mailom przyjrzeć. Ale pozdrawiam panią Agatę, pana Zbyszka, pana Jarosława, pana Stefana, Mariusza i Pawła. No i ten mail, chociaż jeden. Paweł. Pisze o mijającym tygodniu. I to jest właśnie tak dosłownie, ale ja to traktuję jakby, no zresztą powiem zaraz. Trochę pracy jest na podwórku, bo zaczął się sezon na koszenie trawnika, pojawiły się mszyce na drzewach i krzewach i trzeba było zrobić magiczną miksturę na bazie czosnku, zapachu którego nie znoszę, no oraz pokrzywy i tym specjałem opryskać wszystko, co zielone dookoła. Nie używam chemii. Dojrzałość. Zawsze uważałem, że dojrzałość jest wtedy, kiedy dojrzały człowiek wie, jak odróżnić dobro od zła. Dojrzałość to szacunek do ludzi i zwierząt. Dojrzałość to racjonalne myślenie. Dojrzałość to odpowiedzialność. Tyle, a może aż tyle. Pozdrawiam. Paweł. No tak myślę o dwóch rzeczach tutaj, że w tym jest coś takiego, co bardzo jakoś mam taką też w sercu. Ja nie mam ogródka takiego dosłownie, ale mam ogródek w przenośni. To, co tutaj robimy, to jest nasz ogródek. Bardzo dbam o ten ogródek. No a ty, Pawle, masz ten swój ogródek taki dosłownie, ale to też jest, no, myślę, że dojrzałość polega, mówiąc krótko, na uprawianiu swojego ogródka, co może oznaczać oczywiście zamknięcie, izolację, ale w tym wypadku chyba tak nie jest, prawda? Takie dbanie o życie, tak bym powiedział. Jakaś taka była wspaniała autorka, filozofka Jolanta Brachczajna, która napisała taki słynny tekst o krzątactwie, tak to nazwała. O takim naszym codziennym krzątactwie, które może być właśnie poszukiwaniem tej dojrzałości, realizacją tej dojrzałości. Nie żadne wielkie czyny, tylko właśnie takie codzienne krzątactwo, jak ona to nazwała. No właśnie, to tak mi się to skojarzyło i pozdrawiam cię serdecznie. I jeszcze a propos pozdrowień. No patrzcie, jaki to jest dżentelmen. To jest kolejny wymiar dojrzałości, jak sądzę. Te miłe słowa typu dzień dobry, przepraszam, dziękuję.

Serdeczne pozdrowienia dla twojej małżonki, pani Ani. Wiem, że słucha audycji. To ja przekażę oczywiście. Pewnie Ania już słucha, no to już czuję się pozdrowiona. No i pozdrowienia dla pani Anny właśnie, naszej realizatorki, Ani Regulskiej. I dla, oraz Żółwik z wydawcą audycji, panem Darkiem Pierogiem. Ja myślę, że to właściwie w gruncie rzeczy była opowieść o dojrzałości na bardzo różne sposoby przedstawiona. A teraz proponuję, żebyśmy posłuchali Moniki Bożym, która śpiewa wiersz Anny Świrszczyńskiej. I to właśnie jest jeszcze inny wymiar, jeszcze inny aspekt dojrzałości. Z takiej pięknej płyty, gdzie są właśnie teksty, wiersze Anny Świrszczyńskiej. I to jest mój ulubiony. Jak głupi pies.

Prawda, wspaniałe. Wiersz Anny Świerszczyńskiej. Jeszcze na koniec. Znalazłem takie myśli w książce Joanny Flis Po dorosłemu, z którymi się zgadzam. Pisze tak autorka. Kluczowym aspektem dojrzewania jest odkrycie tego, jak chce się żyć i zgoda na to, co w związku z tym przyjdzie nam utracić, jaką cenę za bycie w zgodzie ze sobą trzeba będzie zapłacić.

To jest jedno. I drugie, kilka takich myśli, które są powtarzane i akurat to są takie mądrości, które chyba się kojarzą z dojrzałością. Takie potoczne. Na przykład, czasami mniej znaczy więcej. Niekiedy trzeba odpuścić. Nie zawsze możemy mieć kontrolę nad sytuacją. Nikt nie jest doskonały. Wszystko ma swoje zalety i wady. Cierpienie jest częścią życia. Wszystko przemija, a zmiana jest nieunikniona. Życie jest nieprzewidywalne. Ludzie to istoty, które bywa, że zawodzą. Miłość czasem nie wystarczy. Dziękuję. Dziękuję, Aniu. Anna Regulska realizuje program. Beata już przyszła. Beata, pozdrawiam cię. I Darek Pieruk jest jego wydawcą. Dariusz Bugalski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
2: Zmrużyła oczy i wysyczała.
3: No to twój będzie łabędzi śpiew.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 11 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro odnalazł się w Stanach Zjednoczonych, ogłosił też, że jest komentatorem jednej z prawicowych telewizji. Startują egzaminy ósmoklasistów, przystąpi do nich prawie 400 tysięcy dzieci. Amerykanie prognozują, że Rosjanie nasilą ofensywę w wojnie z Ukrainą po poniedziałku. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości potwierdził to w telewizji Republika. Jak przekazał, przyleciał do Ameryki w sobotę. Poinformował także, że został komentatorem politycznym tej stacji. Polska prokuratura szuka byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
5: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty.
6: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Ormana, pora się schować u Trumpa.
5: Poseł PiSu Jarosław Sellin nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo jego zdaniem w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
7: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt.
5: Polityk Konfederacji Wojciech Machulski ubolewa, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości przerodziła się w polityczny spektakl.
8: Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl to ściganie Zbigniewa Ziobry również przez parza politycznych punktów.
5: Od lutego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Pożar nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków, twierdzi burmistrz Józefowa. Kilka kilometrów od tej miejscowości wybuchł we wtorek pożar w Puszczy Solskiej, z którym do wczoraj walczyli strażacy dogaszający torfowiska. Roman Dziura powiedział, że tereny, z których chętnie korzystali turyści, nie zostały objęte ogniem.
9: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. 30 km przez Puszczę Solską, gdzie nie ma publicznego ruchu. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
4: Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest zakazany z powodu prowadzonych przez strażaków działań. Prawie 400 tysięcy uczniów rozpocznie dziś egzamin ósmoklasisty. Od tego sprawdzianu zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Najpierw test z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, a druga to dłuższa wypowiedź.
10: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
4: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca. Amerykański Instytut Badań nad Wojną prognozuje, że Rosjanie nasilą ofensywę na froncie po poniedziałku. Do tego dnia ma obowiązywać zawieszenie broni. Ogłosił je w piątek Donald Trump po tym, jak Kreml domagał się wstrzymania walk w związku z rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa.
11: Rosjanie ostatniej doby nieco zmniejszyli.

0: zmniejszyli intensywność szturmów, było ich 147. Mniej też używali bezzałogowców typu Shahid. Zdaniem ekspertów Instytutu Badań nad Wojną, rosyjska armia wykorzystuje tzw. zawieszenie broni do przegrupowania sił, umacniania pozycji oraz przygotowań do zintensyfikowania działań ofensywnych po 11 maja. Jak czytamy, Rosjanie umacniają pozycje na kierunkach kupiańskim, łymańskim i słowiańskim, a także na północy obwodu charkowskiego. Ukraina zapowiedziała, że w czasie zawieszenia broni będzie postępować symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Piłkarze Barcelony wywalczyli tytuł piłkarskich mistrzów Hiszpanii po triumfie w El Clasico. W meczu 35. kolejki Barcelona pokonała Real Madryt 2-0. Od 77. minuty w meczu grał Robert Lewandowski. To 29. mistrzostwo Hiszpanii w historii Barcelony. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia pochmurno, może przelotnie padać deszcz, a po południu miejscami pojawią się burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu. Chłodniej będzie nad morzem i na obszarach podgórskich około 15 stopni.
3: Autopromocja.
4: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem.
5: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
4: W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner.
6: Dziękuję.
4: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
5: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
6: Merci.
4: Dodaje po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
5: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
3: Autopromocja.
7: Samo H.

Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dziś porozmawiamy o muzyce improwizowanej i folkowej, o intuicji oraz o dwóch zespołach. Pierwszym, który właśnie wydaje swoją nową płytę i drugim, który nagrania koncertowe wydaje co chwilę. Będzie też słów kilka o chirurgach i szachistach, będą śpiewać nam ptaki i generalnie będzie pięknie. Zapraszam, Jacek Hawryluk.

0: Samocha dziś goszczę Matyldę Gerber, kompozytorkę, saksofonistkę znaną z zespołów Ślina i Sneaky Jesus. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tematów do rozmowy jest sporo, ale ten najważniejszy związany jest z płytą Sneaky Jesus, która właśnie się ukazuje. Ale może zacznijmy od czegoś jeszcze innego. Jak ci się grało na 18 urodzinach Mikołaja Trzaski w Gdańsku pod koniec kwietnia?
1: No, grało mi się wspaniale. Nawet nie spodziewałam się, że aż tyle razy będę mogła wystąpić z różnymi muzykami. I tak naprawdę co dzień było coś nowego i atrakcyjnego. Pierwszego wieczora grałam z Rafaelem Rogińskim. Graliśmy improwizację, zagraliśmy też jeden utwór Tomasza Stańki. Drugiego dnia graliśmy z Mikołajem Trzaską, Markiem Pospieszalskim i Maniuchą. I jeszcze Tubista jeszcze grał z nami. Generalnie dużo było rur i mi się to bardzo podobało. Ludzie też mówili, że było świetnie. Chociaż i tak wydaje mi się, że ostatni dzień, czyli niedziela,

0: Wiela to był najlepszy performance. Chyba też wszyscy byli bardzo wyluzowani, bo graliśmy właśnie z Markiem Pospieszalskim, z Mikołajem i Maniucha też wzięła saksofon do ręki. No i zagraliśmy na cztery saksofony. No i to chyba był największy ogień i taki pełen luz, więc myślę, że to było piękne domknięcie. No przez to, że z Mikołajem już się trochę znam i graliśmy wiele koncertów i nagrywaliśmy razem, to się czuję bardzo bezpiecznie przy nim na scenie i mogę się po prostu bawić, więc tym razem też miałam te miłe uczucia. A on przyciąga takich ludzi, którzy mają bardzo dużą wrażliwość, ale też taką przyjazną osobowość, że tak naprawdę z każdą osobą, którą się tam widziałam i mogłam też grać, czułam się bardzo, bardzo swobodnie i to tylko pozwalało nam czerpać największe korzyści z improwizacji.
1: To już teraz wiesz, co masz zrobić na swoje najbliższe urodziny.
0: No jest to nie lada wyzwanie zrobić taki event, ale uważam, że to jest najpiękniejsza forma celebrowania swoich urodzin, jakkolwiek mogę sobie to wyobrazić, więc z podziwem patrzyłam na ten rozmach i na to, jak chętnie ludzie przyjechali nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i, no i wszyscy mogliśmy się po prostu wspólnie cieszyć. No, to jest coś pięknego i mam nadzieję, że ja z chęcią bym chciała coś takiego kultywować i myślę, że nie jedną jeszcze inną osobę Mikołaj tym zaraził.
1: For Better Future to trzeci album Sneaky Jesus, który pojawi się w najbliższy piątek. Czy ta lepsza przyszłość to jest to życzenie, które dla nas wszystkich jest najważniejsze?
0: Zanim odpowiem ci na to pytanie, to wprowadzę małą poprawkę. Tak naprawdę to jest czwarta płyta, dlatego że my pod koniec ubiegłego roku wydaliśmy jeszcze płytę Outer Space.
1: Koncert
0: improwizowany, ale też uważamy to za długo grającą płytę winylową, która powinna być godnie ustawiona w szeregu innych płyt.
1: Dobrze, to niech
0: tak
1: będzie. Chciałabym
0: to powiedziała, że to jest
1: to niech będzie czwarty.
0: For Better Future. No to jest wyzwanie ta płyta, powiem szczerze, bo dużo się działo w naszych życiach w ubiegłym roku i tak naprawdę to, że ja zostałam mamą, to jest najmniejsze wyzwanie i uważam, że to, że przetrwaliśmy ten rok i dalej robimy razem muzykę, to tylko nas umocniło. Jak sobie trochę patrzyliśmy i na nasze życia, na ogólnie to, co się dzieje wokół nas, stwierdziliśmy, że możemy tak nazwać płytę i to będzie jakby w pełni z naszą chęcią, że mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej, a że lubimy dedykować, no to jest do domniemanego Better Future.
1: Dobrze, niech tak będzie. Dobrze, co się stało, bo doszło do pewnej rekonstrukcji, trochę skład się wam poprzestawiał.
0: Tak, mamy nowego perkusistę, Michała Wdowikowskiego. Kilka razy z nim przybyliśmy i naprawdę się gra nam świetnie. Rozstaliśmy się z naszym poprzednim perkusistą w bardzo dobrych relacjach. Filip miał inną wizję na chęć rozwoju muzyki i po prostu poszedł trochę w inną stronę. Z Michałem już się dobrze znaliśmy. Z Michałem też prowadzimy Wrocławską Orkiestrę Improwizowaną, więc Michał nawet sam powiedział, jak będziecie kogoś szukać, to ja jestem tutaj chętny, więc my mówimy, to my nie szukamy. Zapraszamy ciebie. Nie tylko dobrze nam się gra z Michałem, ale też bardzo dobrze się dogadujemy. Jesteśmy wszyscy razem przyjaciółmi, więc naprawdę jesteśmy dobrym zespołem i myślę, że cieszę się na to, co tworzymy i co będziemy razem dalej tworzyć, bo niedługo ukazuje się nasza płyta For Better Future, ale już zaczęliśmy pracować nad kolejnym materiałem.
1: No dobrze, ale nie tylko Michał, ale także Franciszek Pospieszalski pojawia się na tej płycie.
0: Tak, ale Franciszek zagrał, niemniej jednak nie jest członkiem zespołu. Nasz basista nie mógł przyjechać na nagrywki i dowiedzieliśmy się o tym w ostatnim momencie i się bardzo cieszyliśmy, że Franciszek się zgodził tak very last minute, 3 dni przed nagrać z nami album, więc my go uczyliśmy materiału już w studio nagrań. No i włożył też swoją wrażliwość i swoją energię w to, więc jest trochę inaczej. Jest to kontrabas, a nie bas, ale stwierdziliśmy, że to wszystko bardzo ładnie zagrało.
1: No, zagrało, powiedziałbym, idealnie. Wszystko wydaje się takie dopracowane, ułożone, jakbyście trochę swoją przeszłość i żywioł pozostawili na boku. Czy w studiu macie kontakt?

0: rolę, którą tracicie podczas koncertów? Taki jest cel?
1: Ja myślę, że my trochę żonglujemy tym, ile chcemy mieć kontroli, a ile luzu. Tak jak wspomniałam wcześniej o tej płycie nagraniu Outer Space, to była nasza jakby kontra trochę do tej płyty, bo tak bardzo tą płytę skomponowaliśmy, że aż się trochę zaczęliśmy dusić w tej strukturze, która nie jest dla nas czymś powszechnie wykorzystywanym, więc musieliśmy po prostu zagrać koncert, który był stuprocentową improwizacją, żeby tak sobie trochę ulżyć. I to była trochę taka formuła, że sprawdzamy, jak się czujemy w takiej formie. Myślę, że każda płyta to jest jakaś eksploracja innej przestrzeni i tu chcieliśmy zobaczyć, jak będziemy się z tym czuli. Jako próba było super, jako kontynuacja myślę, że będziemy jeszcze eksplorować inne formy mieszania kompozycji z improwizacją.
0: Czyli na koncertach nastąpi kontrofensywa.
1: Jak są ludzie i chcą nas słuchać, to, że tak powiem, dostajemy jakiegoś nowego zasilenia i zawsze jest ogień. Więc te utwory, które mamy nagrane na tej płycie, mocno otworzyliśmy, bardzo się nimi bawimy i puszczamy wodze naszej fantazji, żeby ogrywać sobie za każdym razem w inny sposób, bo to jest w zgodzie z naszą naturą. Więc tak jak ta płyta jest ułożona, tak na koncertach rozkładamy to i się bawimy na całego.
0: No dobrze, a ja słucham, ale także czytam tytuły. Upiór w wizjerze, Spięty koleś w grobie, Dzień dziecka w sklepie z kruszywem. Matyldo, co czytasz ostatnio? Podpowiedz nam jakieś lektury. Piękne to jest, naprawdę.
1: To jest tak, że tak jak mówiłam, my bardzo lubimy ze sobą spędzać czas i w jakichś momentach padają różne żarty sytuacyjne i Maciej Forreiter jest bardzo skrupulatny w tym, że uchwyci każdy moment i zapisze w telefonie jakieś ciekawe podsumowanie jakiejś sytuacji w dwóch, trzech słowach. I później, kiedy mamy utwory, to sobie przeszukujemy tą bazę i sprawdzamy, który potencjalny tytuł by najbardziej pasował do danego utworu. Więc myślę, że każdy wyobrażał sobie trochę inny scenariusz, ale właśnie w ten sposób powstają nazwy naszych kompozycji.
0: Dobrze, to w takim razie wybieram Upiór w wizjerze.

0: Dziś w audycji Samocha gości saksofonistka Matylda Gerber. Słuchamy nowej płyty Sneaky Jesus. Słuchamy, chciałem powiedzieć, ładnych piosenek. Upiór w wizjerze przed chwilą. Tęsknicie trochę za głosem, za śpiewaniem? Cóż to jest?
1: No wydaje mi się, że w każdym z nas trochę jest ta potrzeba wydania głosu. Jak na razie mamy ten jeden eksperyment. Aczkolwiek na różnych koncertach ja też trochę dawałam głosu. A nasz basista Beniamin Łasiewicki, który jest częścią zespołu Yaman, ogólnie tam śpiewa. Więc każdy z nas swoim torem eksploruje głos i jakoś tak spontanicznie stwierdziliśmy, że wszyscy razem spróbujemy tym głosem się pobawić. I tak myślę, że gdzieś go jeszcze będziemy wprowadzać. Wiadomo, to nie będziemy śpiewać piosenek, ale takie jakieś zapętlone frazy, które mają dla nas jakieś głębsze znaczenie, że dodają koloru po prostu i pozwalają nam dopełnić kompozycję tak, żebyśmy się czuli, że jest to coś gotowego.
0: Ja nic nie mam przeciwko piosenkom. Ostatnio przypomniało mi się, że Rafał Błaszczak z zespołu Niechęć nazywa swoje utwory piosenkami, mimo że nie mają wokalisty. Ale wracając do ciebie, czy Sneaky Jesus i twój drugi zespół Ślina, a może pierwszy, nie wiem, tworzą rodzaj takich naczyń połączonych? To znaczy Sneaky Jesus wpływa na Ślinę, a Ślina ze swoimi koncertowymi doświadczeniami odwzajemnia się? Czy starasz się zachować no, choćby jakąś namiastkę higieny i rozłączności?
1: I tak, i nie. Po pierwsze, Ślina była pierwszym zespołem. Jest to starszy zespół. Pół roku chyba jest różnica między tymi zespołami. Czasem się zazębia, czasem nie. Ja bardzo lubię różnie się wyrażać w tych zespołach i jakby eksplorować różne potrzeby. Tak jak w Sneaky komponujemy i bardzo lubię ten proces. Tak, uwielbiam w Ślinie to, że możemy po prostu wyłączyć myślenie i po prostu grać. Ale to się zaczyna też w pewien sposób przenikać, że raz ze Śliną zaczynamy na przykład też coraz inaczej podchodzić do ćwiczenia, że wcześniej ćwiczyliśmy po prostu grając sobie i rozmawiając o tym, co nam się podobało, a co nie. Teraz zaczynamy wprowadzać też jakieś ograniczenia, w jakim metrum będziemy grać, żeby powtarzać jakąś frazę, żeby ćwiczyć polirytmię, żeby wyćwiczyć się w jakichś momentach, które później będziemy mogli już nie myśląc o tym wykorzystywać na koncertach. I mi się wydaje, że to jest jakiś taki rygor, który właśnie trochę jest podobny do grania w Sneaky Jesus, a z drugiej strony w Sneaky Jesus właśnie tą płytą Outer Space dużo osób powiedziało, że o, taką Śliną zajechało. I się okazuje, że w tym składzie też jest ta potrzeba, żeby tak się totalnie uwolnić i spróbować absolutnie nic nie planować i iść na żywioł. Ja myślałam, że nie da się z tym zespołem, a okazuje się, że dobrze nam to idzie. I my zagraliśmy całkiem sporo koncertów takiej pełnej improwizacji. I wydaje mi się, że to tylko nas otworzyło i trochę pomogło nam budować takie zaufanie do siebie, bo jeżeli się w 100% improwizuje, to trzeba bardzo sobie ufać. I myślę, że to zaufanie mogliśmy trochę tymi koncertami podbudować, więc trochę się to wszystko przenika. Wydaje mi się, że te

0: inspirujemy się wzajemnie, tak bym powiedziała. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, trochę inne założenia początkowe były obu zespołów.
1: No, Ślina to jest taki totalny akt improwizacji. Sneaky, przynajmniej na tej nowej płycie, staje się zespołem, proszę pani, takim eleganckim i to jest bardzo fajne, przyznaję. Ale Ślina idzie na

0: Trzaski.
1: Mikołaj mocno nas i zainspirował, i rozwinął, a na pewno też mnie, ponieważ musiałam dotrzymywać mu tonu saksofonowego, więc mój rozwój musiał być bardzo przyspieszony. I gramy z Mikołajem trochę inaczej. Tak jak gramy bez gości, to najczęściej jest tak, że często ludzie nawet nie wiedzą, który instrument w tym momencie zagrał. Tak się to wszystko zlewa ze sobą. Jak gramy z Mikołajem, no to saksofony trochę wychodzą naprzód, aczkolwiek nie jest to reguła. Po prostu to granie jest trochę inne. Jest też większa jakby dynamika z Mikołajem. Jak gramy bez Mikołaja, to się to wszystko dużo powolniej rozwija, rozkręca i nabiera swojego toru. Z Mikołajem jest szybki strzał i dużo intensywniej to granie się rozwija. Ale teraz jak zaczęliśmy grać też z Maniuchą Bikont i Kasią Kapelą, no to jeszcze weszliśmy w inną strefę, która jest dużo bardziej minimalna i taka zakrawająca o muzykę folkową, z której też dziewczyny się trochę wywodzą. Więc nasi goście mocno wpływają na to, jak ta ślina się tam przetwarza. I dla mnie to jest super, bo to jest bardzo rozwijające i takie inspirujące do tego, żeby próbować grać zupełnie inaczej niż wcześniej.
0: Na skąd pomysł na współpracę z Maniuchą Bikont i Kasią Kapelą? Czy ten obszar free impro już trochę miałaś poza sobą i chciałaś spróbować czegoś innego?
1: Z Maniuchą Mikołaj Nowicki się znał dobrze osobiście i wielokrotnie nam mówił, że gra się z nią super. Kasia Kapela dołączyła do Wrocławskiej Orkiestry Improwizowanej, którą prowadzimy i z Filipem, i z Mikołajem, więc już zobaczyliśmy, że z Kasią się gra super. I w sumie Mikołaj napisał do Maniuchy, czy by chciała spróbować z nami zagrać, co było poprzedzone takimi rozmowami, a w jakie obszary chcielibyśmy wejść jako ślina. I ten folk to było coś takiego, co nas wszystkich kręciło. Maniucha była chętna i wtedy zagraliśmy pierwszy koncert tylko z Maniuchą w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie. No i wyszło super. Jej się podobało, nam się podobało i tak stwierdziliśmy, to trzeba powtórzyć. No i następny koncert zaprosiliśmy jeszcze Kasię, z którą coraz więcej graliśmy w orkiestrze. To też świetnie zagrało, to znaczy jeszcze lepiej zagrało, jak już byliśmy w takim składzie. Więc teraz jak rozmawialiśmy z dziewczynami, no to tak dobrze nam się gra, że chcemy też kontynuować granie w 6 osób. Jest to zupełnie inaczej, ale wymusza na nas zmiany. A zmiany są świetne, bo rozwijają.
0: No ale w ślinie te zmiany to były wpisane w geny tego zespołu. Przecież każdy koncert musiał być inny. O czym przypomina wasz wydawca również, który uwielbia kolekcjonować w różnych formatach wasze nagrania. Z czego bardzo się cieszę, bo to jest też bardzo sympatyczne. Macie trochę takie dokumenty, prawda? Tego, w jaki sposób ślina się przepoczwarza.
1: Przez to, że zawsze gramy inaczej, zawsze improwizujemy, to staramy się nagrywać wszystkie koncerty. Nie zawsze to wyjdzie, nie zawsze są warunki do tego, ale jak są, to nagrywamy chociaż takie 30 sztuk CD ręcznie wypalane, a jak koncerty są super, to wtedy Janusz jest chętny, żeby powycinać trochę płyt. A my jesteśmy chyba najlepszym zespołem do robienia tego przez to, że improwizujemy i rzeczywiście ta muzyka jest za każdym razem bardzo różna. I myślę, że nie tylko nasi goście nas prowokują do zmian, ale też w zależności od tego, w jakim miejscu, dla jakiej publiki gramy, to też wpływa na to, że ta muzyka jest bardzo różna.
0: Koncert, przynajmniej fragmencik śliny z Maniuchą i Kasią Kapelą za kilkanaście minut, a teraz wracamy do płyty Sneaky Jesus i wybieram tytuł roku, literacki oczywiście, Spięty koleś w grobie, dobrze?
1: Dobrze.

0: Spięty koleś w grobie, Sneaky Jesus z nowej płyty, a razem z nami Matylda Gerber w Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Matyldo, oprócz saksofonu, muzyki jesteś także naukowczynią, trenerką specjalizującą się w interdyscyplinarnych badaniach intuicji. Przede mną leży twoja książka, o której kiedyś rozmawialiśmy, czyli Intuicja, przewodnik dla lubiących rozkminiać bez bólu. To co dzieje się na polu akademickim u Matyldy Gerber?
1: Może wam opowiem trochę, co się dzieje w czerwcu, bo to będzie niezłe podsumowanie i muzyki, i nauki. A później doprecyzuję sprawę naukową, ponieważ takiego kombo to jeszcze chyba nie miałam w ostatnich latach, ponieważ w połowie czerwca lecę najpierw do Nowego Jorku, gdzie gram 3 koncerty w ramach Czystopad Festival. Jeden koncert jest już ogłoszony 20 czerwca z Doyon Kim na Gaia Geum, Johnem Herbertem na kontrabasie i Satoshi Takeishi na perkusji. Po tym festiwalu od razu jadę pod Waszyngton na konferencję Naturalistic Decision Making, gdzie będę wygłaszać referat o wynikach swoich badań. Obecnie prowadzę badania na chirurgach. Badam, jak chirurdzy, tacy najbardziej doświadczeni, wykorzystują intuicję w bardzo trudnych sytuacjach. Takim zamiarem stworzenia narzędzia, które będzie wspierało intuicyjne podejmowanie decyzji właśnie u chirurgów. Więc ten wyjazd dostanął, żeby najpierw pograć koncerty, a później zaczerpnąć trochę inspiracji do dalszych badań. Wydaje mi się, że nieźle podsumowuję te dwie ścieżki.
0: Przepraszam, muszę zadać ci to banalne pytanie, ale dlaczego wybrałaś akurat chirurgów? Czy dentyści i ginekolodzy nie podejmują decyzji pod wpływem intuicji?
1: Jak najbardziej podejmują. Równolegle prowadzę też badania na pediatrach. Pomagam w takim projekcie, gdzie dr Ludwikowska stworzy takie narzędzie, które pozwoli niedoświadczonym pediatrom szybciej podejmować decyzję, czy dane dziecko musi iść do szpitala. Ale wracając do tych chirurgów, chodzi o to, że pierwsze badania nad intuicją były prowadzone w latach 50. na szachistach przez Herberta Simona. Ale żeby to zrobić, musiał zrozumieć, w jaki sposób szachiści podejmują decyzje. No i wtedy zobaczył, że szachiści wcale nie analizują ci doświadczeni. Wielu różnych możliwości, tylko są w stanie na przykład rozegrać 50 rozgrywek symultanicznie, dzięki temu, że na poziomie nieświadomym zachodzą procesy jakby analizy sytuacji i przyrównywania jej do tych poprzednich sytuacji szachowych. I o czym mówię? Szachiści są najlepsi do badania intuicji, ponieważ jednostka podejmuje decyzję, można zbadać, jaki jest poziom doświadczenia, można wiedzieć, czy decyzja była trafna, czy nie, i można też badać czas reakcji, czy było zaangażowane myślenie świadome, czy nie. Okazuje się, że chirurdzy są najlepszą grupą zaraz po szachistach. Też można rozpoznać, czy decyzja była dobra, czy nie. Jednostki podejmują decyzję i w miarę można też określić poziom doświadczenia. Więc ja wybrałam chirurgów ze względu na to, że najlepsza jest to grupa do badania intuicji, ale też wolę badać chirurgów, a nie szachistów, ponieważ wyniki badań mogę od razu przełożyć w praktykę. Bo jeżeli badamy na jakiejś innej próbie, no to później jeszcze trzeba kolejne badania zrobić, żeby sprawdzić, czy na innej próbie te wyniki też się zgadzają. Więc mam nadzieję, że to ma dla państwa sens.
0: To jest pasjonujące. Musielibyśmy spędzić całą noc dzisiaj rozmawiając o tym. Czyli rozumiem, w Stanach i koncerty, i także prezentacja wyników badań.
1: Tak.
0: Wracasz? I co? Ślina, Sneaky Jesus, czy odpoczywasz, czy chirurdzy, czy kolejne grupy do badania?
1: No, wracam i myślę, że trochę muzycznie się podzieję, ponieważ w czerwcu będziemy grać premierę naszego albumu Sneaky Jesus. Pod koniec lipca będziemy grać

0: Łodzi. Jeszcze nie zdradzę miejsca, bo nie mam 100% potwierdzenia. W sierpniu zagramy na O-Festiwalu, a we wrześniu zagramy w Tonne w Dreśnie. To jest ze Sneaky Jesus. A Sina będziemy grać w sierpniu na festiwalu Duch Gór. Też będziemy grać we wrześniu w Tonne. I jeszcze mam do potwierdzenia Szczecin, Warszawę i Katowice. Więc troszeczkę, trochę pogramy, bym powiedziała, a w planach mamy dużo więcej. No i oczywiście moje badania będę dalej prowadzić. Jest taki skok, że teraz dużo koncertów, później trochę się wpiszamy, ja mogę sobie porobić trochę moich badań i później jest skok znowu muzyczny, więc tak żongluję sobie tymi rzeczami. I wiadomo, że czasami są jakieś takie momenty, że po prostu coś musi się dopełnić i wtedy ta druga strefa naturalnie bierze priorytet w moim życiu. Ale są to jakby takie dwa strumienie, które płyną obok siebie, bym powiedziała.
1: Czyli w jednym strumieniu płyną chirurdzy, w drugim muzycy. I gdzieś to się łączy. Matyldo, Matyldo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia w takim razie i do usłyszenia na szlaku koncertowym.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: A my przenosimy się do wrocławskiego Klubu Szalonych na koncert, który odbył się 5 listopada 2025 roku. Ślina oraz Maniucha Bikont, Kasia Kapela i oczywiście Matylda Gerber. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samocha powróci za tydzień.

Thank you.

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
2: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3/5/7.
3: W Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Tym razem nasze spotkanie otwiera płyta nowa, która brzmi jakby była nieco starsza, no a do tego wykonawcą jest zespół Sound of Smoke. No, sami państwo rozumieją.

Sound of Smoke to niemiecki zespół nawiązujący do bluesrockowej psychodeli lat 60. Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company, gdy śpiewała w nim Janis Joplin. Breakout w wersji z Mirą Kubasińską. No, jeśli takie zespoły mają Państwo w dobrej pamięci, to brzmienie dymu odbiorą Państwo pozytywnie. Najnowszy album niemieckiej grupy Mirage to 9 nagrań trwających 44 minuty, co mieści się doskonale na winylowym longplayu.

Sound of Smoke z płyty Mirage. Ta muzyka nie jest przesadnie precyzyjna, raczej jak Państwo słyszą, bywa taka rozchwiana, no ale to, jak sądzę, także celowy zabieg nadający jej oldschoolowy charakter. No i w kręgu takiego brzmienia, surowego, czasami troszkę rozchwianego, pozostajemy, sięgając do nowej płyty The Black Keys.

To także nowa płyta, która brzmi jakby była nieco starsza. Amerykański duet The Black Keys ponad 20 lat temu zaczynał karierę bazując na korzennym bluesie, no ale potem, gdy jego popularność rosła, zaczął zbaczać stylistycznie w stronę coraz bardziej komercyjnego pop rocka, produkując coraz bardziej wypolerowane płyty, nawet z przebojami. Sukces finansowy był niewątpliwy, ale ducha w tym trochę brakowało. Wydając nowy album studyjny Peaches, muzycy ogłosili powrót do tego surowego, naturalnego brzmienia z początków kariery. No i to się udało.

Wydając w tym miesiącu 14 album studyjny, muzycy The Black Keys ogłosili powrót do surowego, naturalnego brzmienia i klasycznego bluesowego repertuaru. No i tak też się stało. Peaches to płyta z coverami. Mamy tu pieśni dawnych mistrzów bluesa i soulu we współczesnej reinterpretacji. Oto The Black Keys.

The Black Keys. Tak zaczynali ponad 20 lat temu. No potem były różne stylistyczne zwroty i teraz powracają tym surowym, bluesowym brzmieniem. Obawiam się, że to krótka wyprawa do przeszłości, że oni znów wrócą do muzyki bardziej wyprodukowanej, no ale ta płyta zatytułowana Peaches pozostanie w dyskografii grupy The Black Keys. Program trzeci, Dym na wodzie. Czy pamiętają Państwo Elizę Frank? Pytam, bo mam dla Państwa dzisiaj dwie Elizy. Elizy Frank, słuchaliśmy jej albumu w lutym. Pozwolę sobie przypomnieć nagranie.

Elise Frank to pseudonim francuskiej wokalistki, no kto by pomyślał, prawda? Elise Frank w lutym prezentowała w Dymie swój stylowy blues-rockowy album I Didn't Pay For It, a od ubiegłego miesiąca mam w swoich zbiorach płytowych nową Elise i ona także musiała się nasłuchać wcześniej Janis Joplin choćby, co przyniosło takie oto rezultaty. Thunder.

Amerykańska wokalistka Eliza Nils pochodzi z Detroit, nagrywa i występuje od 30 lat, ale dopiero teraz dotarła do mnie próbka jej muzycznej działalności. 13 w karierze studyjny album Eliza Nils, Thunder in the House, zawiera 9 nagrań. Śpiewającej liderce towarzyszyła w studiu gromadka dobrych muzyków, no a w tekstach piosenek, które Eliza sama tworzy, wiele wspomnień z jej rodzinnego miasta i z okolic. No a rezultat końcowy jest godny naszej audycji. Posłuchajmy.

To współczesny amerykański blues rock z Detroit. Z tego miasta pochodzą muzycy i wokalistka Eliza Nils. Jej album, 13 w karierze, zadziwiające, nosi tytuł Thunder in the House. Pozostaniemy w kręgu dobrych

Dobrze śpiewających wokalistek, kontynuując podsłuchanie takiego koncertowego wydarzenia, no bo tego jeszcze nie ma na oficjalnej płycie, koncertowego wydarzenia grupy Tedeschi Trucks Band. 20 marca, w dniu premiery nowego albumu Future Soul, zespół Tedeschi Trucks Band zorganizował taki specjalny galowy koncert w Beacon Theater w Nowym Jorku i na tym koncercie przede wszystkim nowy album Future Soul został odtworzony w całości. Oto kolejny fragment tego występu.